0: Znaleziona na moście nad Odrą i przekazana pod opiekę medyczną. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o reagowanie na sygnały świadczące o trudnej sytuacji innych osób. W przypadku podejrzenia zagrożenia życia lub zdrowia należy niezwłocznie kontaktować się z numerem alarmowym 112.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Policjanci z warszawskiej Woli zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o brutalny napad z użyciem broni, do którego doszło 15 września. Ofiara została zaatakowana w garażu, a następnie uprowadzona do lasu, gdzie napastnicy żądali pieniędzy. Zatrzymania miały miejsce w Warszawie i powiecie siedleckim, a w jednym z mieszkań znaleziono broń i amunicję. Dwóch podejrzanych trafiło do aresztu, a trzeci został objęty dozorem policyjnym. Grozi im do 20 lat więzienia.
2: Jesień to idealny czas na sadzenie roślin cebulowych, takich jak tulipany, narcyzy czy krokusy. Dzięki temu wiosną ogród może zakwitnąć wcześniej i bardziej efektownie. Ważne jest, by cebulki umieszczać w dobrze przygotowanej, przepuszczalnej ziemi i na stanowiskach z dostępem do światła. Pamiętajmy też, aby unikać sadzenia uszkodzonych lub chorych cebulek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 10 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 14 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Sztuczna inteligencja postanowiła zabawić się w hollywoodzkiego reżysera i obsadzić lalkę Bolesława Prusa w gwiazdorskiej obsadzie. Tom Hardy jako Stanisław Wokulski, Vanessa Kirby lub Margot Robbie jako Izabela Łęcka, a Paul Giamatti jako Ignacy Rzecki. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową erą polskiej klasyki na ekranach? Choć to tylko fantazja, niektóre wybory brzmią jak marzenie każdego kinomana. Magda Modra, niegdyś królowa polskich reality show, znów w centrum uwagi, ale tym razem nie na czerwonym dywanie. Po 18 latach małżeństwa z Markiem Krupskim, znanym aktorem, para postanowiła zakończyć wspólną podróż. Wczoraj pojawili się w warszawskim sądzie na rozprawie rozwodowej. Magda z uśmiechem na ustach ogłosiła światu: jestem wolna, możecie mi pogratulować. Cóż, nowe życie, nowe wyzwania, a może i nowe reality show.
2: Pamiętacie czarną komedię Rebels z 2009 roku? To już prawie dwie dekady od premiery, a czas nie oszczędził jej gwiazd. Agata Buzek i Marcin Dorociński zyskali nowe rysy twarzy, a Krystyna Janda i Anna Polony wciąż zachwycają swoim magnetyzmem, choć ich wizerunek ewoluował.
1: Kto by pomyślał, że nasi celebryci to prawdziwi mistrzowie kamuflażu? Krzysztof Ibisz, który od lat zmienia fryzury jak rękawiczki, czy Michał Wiśniewski, dla którego kolor włosów to kwestia tygodnia. A co z Olafem Lubaszenko i Patrykiem Wegą? Ich spektakularne metamorfozy wagowe to prawdziwe show w świecie show biznesu. Cóż, widać, że w tej branży zmiana to jedyna stała.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Nowa polska produkcja Zmora z Magdaleną Cielecką w roli głównej zadebiutowała na platformie Max. Serial oparty na książce Roberta Małeckiego wciąga widzów w mroczną tajemnicę zaginionego kolegi dziennikarki Kamy Kossowskiej. Co tydzień, w piątek, widzowie mogą zanurzyć się w kolejny odcinek tej sześcioodcinkowej historii, która zakończy się w pierwszym tygodniu listopada. Ciekawe, czy finał zaskoczy bardziej niż sama obsada pełna polskich gwiazd?
1: Alice Cooper, legenda rocka, w szczerym wywiadzie wyznał, że krak niemal go zabił. Wokalista, znany z walki z alkoholem, wpadł w pułapkę nowego wówczas narkotyku, który miał być bezpieczny. Na szczęście, dzięki determinacji i ultimatum żony, Cooper od lat cieszy się trzeźwością. Tymczasem fani Hollywood Vampires mogą mieć powody do radości, bo zespół rozważa nagranie trzeciego albumu. Kto wie, może Johnny Depp znajdzie trochę czasu po nowym roku.
2: Kto by pomyślał, że dwie rockowe legendy znowu połączą siły na jednej scenie? AC/DC i Foo Fighters, mimo różnicy pokoleń, znów zagrają razem. Tym razem w New Jersey. Brian Johnson po 10 latach przerwy wrócił do AC/DC, a jego powrót to prawdziwa rockowa sensacja. Choć trasa Power Up World Tour dobiega końca, to Dave Grohl i jego ekipa nie zamierzają zwalniać tempa, planując kolejne koncerty na całym świecie. Let There Be Rock. Fani Def Leppard mogą już zacierać ręce, bo nadchodzi pierwszy w pełni autoryzowany film dokumentalny o tej legendarnej brytyjskiej formacji. Gitarzysta Phil Collen zdradził, że produkcja zatytułowana Long Live Def Leppard ma wgniatać w fotel, a premiera planowana jest na początek przyszłego roku. Ale to nie koniec niespodzianek. Zespół pracuje nad nowym albumem, który ma być eklektyczną mieszanką stylów, z najszybszym i najbardziej bombastycznym utworem w ich historii. Wygląda na to, że Def Leppard nie zamierza zwalniać tempa, a ich fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Fontaine's D.C. znowu zaskakują. Na ich nowej płycie Dopamine Chamber usłyszymy Rosalie, a wokalista brzmi jak kosmita po przepuszczeniu przez sampler. Zespół, który kiedyś grał na gitarach, teraz serwuje nam chłodne, syntetyczne dźwięki, które mają nas wciągnąć w ich dopaminową komorę. Czy to nowa era muzyki, czy po prostu kolejny eksperyment na słuchacza? Przekonamy się już 16 października. Ach, rok 1993, kiedy to Rage Against the Machine postanowili zagrać koncert, którego nikt nie zapomni. Na festiwalu Lollapalooza w Filadelfii zespół wyszedł na scenę całkowicie nagi, z ustami zaklejonymi taśmą i literami PMRC na piersiach. To był ich sposób na protest przeciwko cenzurze w muzyce. Tom Morello wspomina, jak publiczność najpierw była w euforii, potem w konsternacji, a na końcu wściekła, rzucając monetami. Cóż, nie każdy dzień kończy się taką burzą emocji. A teraz Morello wraca z nowym solowym albumem, który z pewnością nie pozostawi nikogo obojętnym.
1: Ringo Starr, jedyny prawdziwy ocalały z Beatlesów, nie przestaje zadziwiać. Podczas gdy Paul McCartney wciąż walczy o uwagę, pojawiając się nawet na otwarciach centrów handlowych, Ringo wydaje swój 22 album i nie myśli o emeryturze. Todd Rundgren, znany producent, nie ma wątpliwości. To właśnie Ringo zdołał uwolnić się od cienia legendarnej czwórki. W wieku 86 lat Starr wciąż jest w doskonałej formie, pokazując, że prawdziwa gwiazda nigdy nie gaśnie.
2: Zenek Grabowski, nasz nieustraszony artysta, wkracza na nową, bardziej świadomą ścieżkę życia. Jego 13 solowy album 44 to nie tylko muzyka, ale i manifestacja głębokiej przemiany, inspirowanej między innymi pismami Carla Junga. Zenek rusza w trasę koncertową z zespołem Kronika, a hasło "Z prądem rzeki płyną tylko zdechłe ryby" mówi wszystko o jego podejściu do życia. Pierwszy koncert już dziś w Gdańsku, a potem ponad 20 miast w Polsce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 9 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 11 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Myszyńcu doszło do poważnego wypadku z udziałem dwóch sióstr na hulajnogach elektrycznych. 14-latka straciła panowanie nad pojazdem. Upadła i uderzyła głową o asfalt, co spowodowało utratę przytomności. Dziewczyna została pilnie przewieziona do szpitala, a jej młodsza siostra nie odniosła obrażeń. Policja przypomina o obowiązku noszenia kasków ochronnych przez osoby poniżej 16 roku życia. Ten weekend kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na duże utrudnienia. Od piątku wieczorem do poniedziałku rano zamknięta będzie Aleja Stanów Zjednoczonych na odcinku od Ronda Wiatraczna do ulicy Grenadierów. To ostatnia faza remontu, podczas której drogowcy ułożą nową nawierzchnię. W związku z tym wyznaczono objazdy, a także zmieniono trasy 6 linii autobusowych.
1: Inicjatywa referendalna w Warszawie zakończyła się fiaskiem, co pozwala Rafałowi Trzaskowskiemu zachować stanowisko prezydenta miasta. Mieszkańcy stolicy w większości zignorowali zbiórkę podpisów mającą na celu jego odwołanie. Trzaskowski zapowiada dalsze zaangażowanie w politykę, a eksperci przewidują, że jego przyszłość może wiązać się z Parlamentem Europejskim. W Warszawie, na Wawrze, doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarł 25-letni mężczyzna. Został znaleziony z poważnymi obrażeniami, a mimo szybkiej interwencji medycznej jego życia nie udało się uratować. Policja zatrzymała znajomego ofiary, który miał uczestniczyć w ulicznym sparingu zakończonym śmiercią młodego mężczyzny. Prokuratura prowadzi śledztwo, a zatrzymanemu postawiono zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz posiadania narkotyków.
0: Dziś przed południem w Krakowie ciężarówka wjechała w budynek mieszkalny przy ulicy Klimeckiego. Kierowca pojazdu został przetransportowany do szpitala. Prawdopodobnie zasłabł za kierownicą. Na szczęście nikt inny nie ucierpiał, a konstrukcja budynku nie została poważnie uszkodzona. Służby zabezpieczyły teren i prowadzą dalsze działania.
1: W Zatorze, na terenie parku rozrywki Energylandia, trwa budowa pierwszego w Polsce Wing Coastera. Konstrukcja osiągnęła już swoją maksymalną wysokość, a ekipy budowlane montują kluczowe fragmenty toru. Wing Coaster to wyjątkowy rodzaj kolejki, gdzie siedzenia są umieszczone po bokach szyn, co daje pasażerom wrażenie swobodnego lotu. Data otwarcia tej spektakularnej atrakcji nie została jeszcze podana. Minister nauki zawiesił profesora Piotra Borka na stanowisku rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Decyzja zapadła mimo wcześniejszego wyroku sądu, który uchylił jego odwołanie. Resort tłumaczy, że chce zapewnić stabilność uczelni. Obowiązki rektora tymczasowo przejął doktor habilitowany Wojciech Bong. Od 1 listopada krakowscy studenci zapłacą mniej za roczny bilet na komunikację miejską. Cena spadnie o 105 zł, co oznacza, że bilet będzie kosztował 365 zł, czyli złotówkę dziennie. Zniżka dotyczy studentów posiadających kartę krakowską, w tym także tych, którzy rozliczają PIT w Krakowie. To efekt porozumienia między Moniką Piątkowską a Stanisławem Kracikiem. Tragiczny wypadek w Żywcu. 26-letni kierowca BMW wjechał na przejście dla pieszych, potrącając 64-letnią kobietę i 59-letniego mężczyznę. Niestety, kobieta zmarła w szpitalu. Prokuratura bada przyczyny zdarzenia, w tym możliwość utraty panowania nad pojazdem przez kierowcę z powodów zdrowotnych. Śledztwo trwa, a wyniki badań toksykologicznych mogą być kluczowe. Od 5 do 8 października w okolicach Świnoujścia odbędzie się akcja neutralizacji powojennych min morskich. W tym czasie obowiązywać będzie zakaz wchodzenia do wody oraz uprawiania sportów wodnych w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa, która obejmie wybrzeża Polski i Niemiec. Operacja potrwa codziennie około 8 godzin, rozpoczynając się o wschodzie słońca. Służby apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Dziś w Szczecinie odbyła się 5. edycja Spacerku na Uniwerek, która tradycyjnie zainaugurowała nowy rok akademicki. Tysiące studentów i wykładowców przemaszerowało ulicami miasta przy dźwiękach brazylijskiej samby. W Teatrze Letnim miała miejsce uroczysta inauguracja, podczas której zaprezentowano hymn szczecińskich studentów ku gwiazdom. Wydarzenie podkreśla znaczenie Szczecina jako ważnego ośrodka naukowego. Barbara Benz, mieszkanka Torunia, niedawno obchodziła swoje 100. urodziny. Z tej okazji odwiedziła ją Katarzyna Lubańska, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa, wręczając jej medal marszałka województwa. Pani Barbara, znana z działalności konspiracyjnej podczas wojny, jest dumna z licznej rodziny, która obejmuje dzieci, wnuki i prawnuki. Mimo upływu lat nadal aktywnie uczestniczy w życiu społecznym.
0: Piotr Moczulski, który 2 lata temu uległ ciężkiemu wypadkowi na Filipinach, jest już pod opieką Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Transport 42-latka przebiegł bez komplikacji, a wyniki badań są prawidłowe. Obecnie szpital i rodzina szukają placówki, która zapewni mu długoterminową opiekę. Do czasu znalezienia odpowiedniego miejsca Moczulski pozostanie w białostockim szpitalu. centrum Warszawy odkryto oszustwo podatkowe na ponad 2 miliony złotych. Restauracja ukryła tę kwotę przed Urzędem Skarbowym, co wykryli funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Zaległości w podatku VAT wynoszą 230 tysięcy złotych. W związku z tym zablokowano rachunek bankowy przedsiębiorcy, aby zabezpieczyć należności.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura również 12 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1036 hektopaskali. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest dobra, a we Wrocławiu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: FC Nantes może zmienić właściciela po niemal dwóch dekadach. Waldemar Kita, dotychczasowy właściciel klubu, porozumiał się w sprawie sprzedaży z Paulo Tavaresem, kierującym Phoenix Sports Invest. Transakcja ma opiewać na około 100 milionów euro. Porozumienie jest już finalizowane, a do spotkania obu stron doszło we wtorek. George Hagi, selekcjoner Rumunii, ma kolejny problem przed meczem Ligi Narodów z Polską. Z powodu kontuzji stawu skokowego z kadry wypadł napastnik Luis Munteanu. Piątkowe spotkanie w Warszawie zapowiada się jako trudna rywalizacja, ponieważ obie drużyny nie rozpoczęły dobrze rozgrywek. Polska ma tylko jeden punkt po dwóch meczach, a Rumunia przegrała oba swoje spotkania. Finlandia zremisowała bezbramkowo z Białorusią w meczu Ligi Narodów w Helsinkach. Spotkanie odbyło się w atmosferze politycznych napięć, z transparentami i flagami krytykującymi prezydenta Łukaszenkę. Finowie wyrazili wsparcie dla Ukrainy, co może spotkać się z reakcją UEFA. Na boisku Finlandia straciła punkty, a Albania prowadzi w tabeli grupy 1 po zwycięstwie nad San Marino.
2: Trener Iggy Świątek, Francis Roig, przyznaje, że Polka nie jest już najlepsza, ale wierzy w jej powrót na szczyt. Roig ujawnia, że kryzys formy spowodowały próby zmiany stylu gry i utrata doceniania zwycięstw. Po Wimbledonie wprowadzono kluczowe zmiany, które mają pomóc Idze odzyskać dawną dyspozycję. Już w sobotę Świątek zagra w drugiej rundzie turnieju w Pekinie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sportsmenka, ponownie przyciąga uwagę internautów. Na swoim profilu społecznościowym opublikowała wideo z wakacji w Turcji, które pokazuje jej poranny relaks na plaży i wieczorny trening na korcie. Materiał wywołał zachwyt fanów, którzy docenili jej formę i wszechstronność. Anastazja, mimo młodego wieku, zdobyła już ogromną popularność w sieci, gromadząc ponad 300 tysięcy obserwujących. Arkadiusz Milik znalazł się w centrum kontrowersji po tym, jak został nagrany na łamaniu przepisów drogowych w Warszawie. Policja, która początkowo jedynie pouczyła piłkarza, teraz zapowiada podjęcie stanowczych kroków prawnych. Nagranie z incydentu, które obiegło internet, wywołało falę oburzenia wśród opinii publicznej. Komenda Rejonowa Policji Warszawa I planuje skierować sprawę do sądu.
2: Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła Mistrzostwo Europy, a Bartłomiej Lemański odegrał kluczową rolę w tym sukcesie. Po latach przerwy powrócił do drużyny narodowej, co było dla niego ogromnym wyzwaniem. Jego partnerka, Dominika, podkreśla, jak wiele pracy i poświęceń kosztował go ten triumf. Lemański w nadchodzącym sezonie dołączy do zespołu Projektu Warszawa.
1: Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii po spięciu z nowym selekcjonerem Jorge Jesusem. Trener zdecydował, że Ronaldo nie zagra w meczach z Norwegią i Danią, co wywołało niezadowolenie piłkarza. Ronaldo zapowiedział, że w przyszłości ujawni powody swojej decyzji. Tymczasem życzył powodzenia drużynie narodowej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rui Takahashi, japoński siatkarz, dokonał publicznego coming outu, ogłaszając, że jest homoseksualistą. Jego emocjonalne oświadczenie wywołało duże poruszenie w środowisku sportowym. Tymczasem jego młodszy brat, Ran Takahashi, dołączył do drużyny Bogdanki Lublin i już zadebiutował w meczu kontrolnym, zdobywając 6 punktów. Jan Urban, trener reprezentacji Polski, przyznał, że piątkowy mecz z Rumunią może zadecydować o jego przyszłości na tym stanowisku. Po serii 5 spotkań bez zwycięstwa Urban jest pod ogromną presją, ale zachowuje spokój i skupia się na nadchodzącym meczu. Spotkanie odbędzie się jutro o 20:45 na PGE Narodowym. Czy polska drużyna przełamie złą pasę? Przekonamy się już wkrótce. Magda Linette odpadła w pierwszej rundzie prestiżowego turnieju WTA 1000 w Pekinie, przegrywając z Kateriną Siniakową. To kolejna porażka Polki, która od Wimbledonu zmaga się z kryzysem formy. Linette spadła na 80. miejsce w rankingu WTA, a jej sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Tymczasem Magdalena French awansowała do drugiej rundy, a do rywalizacji dołączają Iga Świątek i Maja Chwalińska.
2: Puchar Świata w skokach narciarskich czekają poważne zmiany. Od sezonu 2026-2027 zmodyfikowana zostanie formuła konkursowa oraz sposób układania list startowych. Nowe zasady zaakceptowano podczas jesiennego spotkania Komisji FIS w Genewie. Dodatkowo Kaufland zastąpi firmę Fisman jako nowy sponsor tytularny Pucharu Świata.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Natalia Bukowiecka, trzykrotna medalistka olimpijska, zaskoczyła fanów, ogłaszając swój udział w zawodach High Rocks w Gdańsku. To nowe wyzwanie dla znakomitej sprinterki, która intensywnie trenuje, łącząc bieganie z ćwiczeniami siłowymi. Jej decyzja wzbudziła entuzjazm wśród miłośników fitnessu, a słowa wsparcia płyną od kibiców i innych sportowców. Zawody w Trójmieście już wkrótce. Reprezentacja Polski w siatkówce wróciła do kraju po obronie Mistrzostwa Europy, a na lotnisku czekała na nią ogromna niespodzianka. Oprócz awansu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, drużyna otrzymała potężny bonus finansowy od grupy Polsat Plus. To już trzeci tytuł Mistrzów Europy dla podopiecznych Nikoli Grbicia. Kibice tłumnie powitali naszych złotych medalistów na lotnisku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1034 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 11 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 12 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 59. odcinku tureckiego serialu Splątane losy czeka nas prawdziwa burza emocji. Ayfer odkrywa, że Munewwer przekazała swój majątek Suzan, co wywołuje u niej ogromne rozgoryczenie. Halil ujawnia żonie mroczny sekret o szantażu, który od dawna go dręczy. Yasemin podejmuje ryzykowną decyzję, by spotkać się z ukrywającą się matką, co może wpłynąć na jej relacje z bliskimi. Remzi, szantażysta, znajduje się pod presją, gdy Tahsin żąda odnalezienia Pakize. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 5 października, o godzinie 14 na TVP1. Dla fanów platform internetowych odcinek będzie dostępny na TVP VOD.
2: W nadchodzących odcinkach M jak miłość Marysia Rogowska wreszcie odnajdzie spokój po burzliwych przeżyciach związanych z niewiernością męża Artura. Zdradzona i zraniona, Marysia postanawia zacząć nowe życie. W 1949 odcinku, dzięki wsparciu Kingi i Piotrka, wyjeżdża na Mazury, by zregenerować siły w spa. To właśnie tam, w otoczeniu przyrody, odzyska radość życia. Na jej drodze pojawi się nowy mężczyzna, Jerzy Wielicki, któremu uratuje życie. Jerzy odwdzięczy się jej bukietem róż i zaprosi na randkę. Po powrocie do Grabiny, Marysia zostanie ciepło przyjęta przez rodzinę i wreszcie zacznie nowe, szczęśliwe życie. W 1946 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku o 20:50, czeka nas prawdziwy, emocjonalny roller coaster. Marysia, zdradzona przez męża Artura, przeżywa trudne chwile podczas ślubu Natalki i Adama Karskiego. Choć stara się zachować spokój jako świadkowa, widok obrączek młodej pary przypomina jej własny ślub i wywołuje falę łez. Tylko Judyta dostrzega, jak bardzo Marysia cierpi i wspiera ją w trudnym momencie. Mimo bólu, Marysia udziela Natalii rady, by nie ufała bezgranicznie uczuciom partnera. To będzie odcinek pełen wzruszeń i dramatycznych zwrotów akcji. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4271 odcinek. Emilka coraz bardziej odczuwa brak Bartka, który układa sobie życie z Iloną. Widok Norberta, syna Emilki, wtulonego w nową partnerkę ojca, tylko pogłębia jej samotność. Rozkojarzona w pracy i bez wsparcia przyjaciółek, Emilka zaczyna sięgać po kieliszek wina. Czy alkohol stanie się jej ucieczką od trudnych emocji? Bartek, mimo wcześniejszych uczuć do Emilki, nie wraca do niej, co jest dla niej bolesnym zderzeniem z rzeczywistością. Samotność i brak wsparcia mogą prowadzić Emilkę na niebezpieczną ścieżkę.
1: W 4268 odcinku serialu Pierwsza Miłość Eliza odwiedza Darka w więzieniu, próbując pomóc pasierbowi, którego uważa za ofiarę Bolesława. Bolek, dowiedziawszy się o tej wizycie, postanawia zmienić swoje zeznania, by przeciągnąć syna na swoją stronę. Eliza, mimo trudnej przeszłości z Bolesławem, nie odwraca się od Darka i podejmuje kolejne decyzje dotyczące swojej przyszłości. Za namową Angeliki, Eliza rozważa pracę w klubie Iskra, co może być dla niej nowym początkiem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października. O godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu Polsat Box Go. W 1041 odcinku serialu Dziedzictwo widzowie będą świadkami dramatycznego zakończenia historii Ezgi. Po brutalnym ataku nożownika kobieta nie przeżyje. Isil, zaniepokojona milczeniem Ezgi, odwiedzi jej dom i dokona wstrząsającego odkrycia. Znajdzie ciało niedoszłej synowej. To tragiczne wydarzenie nastąpi po tym, jak Ezgi ujawniła Sinanowi prawdę o oszustwach jego matki. Czy Isil mogła mieć coś wspólnego z tym brutalnym atakiem? Odcinek 1041 zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne także online na platformie TVP VOD.
2: W 4751 odcinku Klanu Jerzy, po kolejnej kłótni z Oskarem, zdecyduje się na poważną rozmowę z Mariolą o podziale obowiązków domowych. Mariola jednak nie zamierza ustępować i zasugeruje, że to Oskar powinien bardziej zaangażować się w codzienne sprawy. Tymczasem Ula kontynuuje poszukiwania niani, spotykając się z kandydatką bez doświadczenia, która pracuje jako barmanka. Kobieta zapewnia, że poradzi sobie z opieką nad dziećmi, ponieważ ma troje młodszego rodzeństwa. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 9 października o godzinie 18:05 na antenie TVP1. Serial Klan to opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów, która zmaga się z codziennymi problemami i relacjami. W obsadzie zobaczymy m.in. Tomasza Stockingera, Izabelę Trojanowską i Małgorzatę Ostrowską-Królikowską. W najnowszym 159 odcinku Szpitala Świętej Anny Alicja przedstawi Maćkowi propozycję, która może odmienić życie ich syna Olka. Po burzliwej awanturze w szkole Alicja straci cierpliwość do decyzji dyrekcji i zasugeruje wyjazd Olka do Stanów. Maciek będzie musiał zmierzyć się z tym nieoczekiwanym planem. Tymczasem na oddziale pojawi się ciężarna synowa Sabiny, a jej stan zdrowia będzie wymagał pilnej interwencji. Daria, która wróciła do pracy po porodzie, będzie musiała szybko znaleźć nianię dla swojej córki. Kasia wesprze przerażoną matkę 11-letniej dziewczynki z zatorami płucnymi, co okaże się niezwykle rzadkim przypadkiem. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 9 października o godzinie 16:50 na antenie TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON, odbył tajemnicze spotkanie w Stanach Zjednoczonych z kluczową postacią amerykańskiej administracji. Nikodem Rachoń, współorganizator rozmowy, wskazał trzy możliwe nazwiska: Donald Trump, Susie Wiles i J.D. Vance. Tożsamość rozmówcy pozostaje nieujawniona, a spotkanie ma duże znaczenie dla relacji polsko-amerykańskich.
0: Anna Bryłka z Konfederacji odrzuciła plotki o ewentualnym porozumieniu Sławomira Mentzena z Donaldem Tuskiem. Przyznała jednak, że wewnątrz ugrupowania pojawiają się spory, co jest naturalne w każdej koalicji. Bryłka zadeklarowała otwartość na współpracę w ramach prawicowego paktu senackiego, ale nie przesądziła o jego powstaniu. Podkreśliła, że o ewentualnych koalicjach po wyborach zdecydują wyniki i układ sił w Sejmie.
2: Dawid Kacprzyk, były działacz KO, znalazł się w centrum uwagi po ujawnieniu nagrania, na którym lekceważy toczące się przeciwko niemu śledztwo. Prokuratura bada nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, gdzie Kacprzyk był koordynatorem SOR. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha skomentował jego zachowanie, sugerując, że Kacprzyk może być świadomy konsekwencji. Śledztwo wciąż trwa, a prokuratura przesłuchuje kolejnych świadków.
0: Rządowy pakiet Ceny paliw niżej zakłada obniżenie podatków i wprowadzenie specjalnego podatku od nadmiarowych zysków dużych koncernów paliwowych. Prezydent Karol Nawrocki proponuje alternatywę w postaci ustawowego ograniczenia marż bez nowego podatku. Tomasz Trela z Nowej Lewicy podkreśla, że podatek powinien objąć wszystkie największe koncerny, w tym Orlen, by zwiększyć wpływy do budżetu. Spór o obniżenie cen paliw trwa, a jego rozwiązanie może wpłynąć na ceny na stacjach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Tennessee doszło do nieudanej egzekucji Christy Pike, pierwszej kobiety od ponad 200 lat skazanej na śmierć w tym stanie. Mimo podania dwóch dawek pentobarbitalu, 50-latka nadal oddychała i jej serce pracowało, co zmusiło władze do przewiezienia jej do szpitala. Pike została skazana za brutalne morderstwo 19-letniej Colleen Slemmer w 1995 roku. Jej prawnicy złożyli pilny wniosek o przerwanie egzekucji i udzielenie pomocy medycznej.
2: Na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do dramatycznych wydarzeń. Drugi pilot zaatakował kapitana nożem, co spowodowało gwałtowny spadek maszyny. Dzięki bohaterskiej postawie kapitana i kilku pasażerów udało się obezwładnić napastnika i ustabilizować samolot. Wszyscy pasażerowie są bezpieczni, a napastnik został zatrzymany i jest przesłuchiwany.
0: 14. Suwalski, pułk przeciwpancerny, otrzymał kolejne elementy nowoczesnego systemu bojowego Gladius. W skład dostawy weszły m.in. wozy opancerzone Varan z wyrzutniami dla dronów. To kluczowy etap w osiąganiu pełnej gotowości operacyjnej jednostki. System Gladius, wspierany przez sztuczną inteligencję, pozwala na samodzielne wykrywanie i neutralizowanie zagrożeń na dalekim zapleczu przeciwnika.
2: Policja z Westfield w New Jersey aresztowała 50-letnią Beatę B., kucharczyk z Linden, pod zarzutem kradzieży. Kobieta, pracująca jako sprzątaczka, miała wynieść z domów klientów przedmioty o wartości ponad 100 tysięcy dolarów. Śledztwo wykazało, że sprzedawała skradzioną biżuterię w lokalnym sklepie. Grozi jej kara od 5 do 10 lat więzienia oraz grzywna do 150 tysięcy dolarów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Szklane kabiny prysznicowe szybko tracą swój blask przez osad z twardej wody i kosmetyków. Aby temu zapobiec, warto po każdej kąpieli usunąć wodę z szyby za pomocą ściągaczki. Pozostawienie kabiny otwartej i zadbanie o wentylację łazienki pomoże w szybkim wysychaniu powierzchni. Regularne, krótkie czynności mogą znacznie ograniczyć konieczność intensywnego czyszczenia.
0: Nieprzyjemny zapach z kuchennego zlewu to często efekt rozkładających się resztek jedzenia w rurach. Aby temu zapobiec, wystarczy wsypać 2 łyżki kwasku cytrynowego do odpływu i zalać wrzątkiem. Taki prosty zabieg pomoże szybko przywrócić świeżość w kuchni. Raper Peja ujawnił szczegóły swojego spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim, które odbyło się po wysłaniu listu w 2025 roku. Rozmowa dotyczyła m.in. współpracy Polski z Izraelem, a także innych tematów, jak wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Mimo przyjaznej

0: z powodu głośnego remontu sąsiedniej części budynku. Nowi właściciele drugiej połowy postawili na pełną modernizację, co kontrastuje z zaniedbanym ogrodem i zniszczoną elewacją części Kaczyńskiego. Tymczasem Kaczyński z kotami zadomowił się u Jana Marii Tomaszewskiego, gdzie obaj żyją w zgodzie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1034 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Mucha, znana z M jak Miłość, zaskoczyła Warszawę spacerując z kartonem pełnym owoców na głowie. Wygląda na to, że celebrytka przywiozła z egzotycznych podróży nie tylko pamiątki, ale i nowe nawyki. Choć w Afryce czy Azji to codzienność. W stolicy Polski widok ten wywołał niemałe zdziwienie. Ania, mimo że miała przy sobie partnera, Jakuba Wąsa, woli sama dźwigać zakupy, pokazując, że samowystarczalność to jej drugie imię.
2: Don Wasyl, król romskiej muzyki, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i odwiedził kuzyna Damiana w Jazowsku. W programie Życie na kredycie nie owijał w bawełnę, mówiąc wprost o swoich zdrowotnych perypetiach, by zmotywować Damiana do badań. Gdybym się nie leczył, to już dawno by mnie tu nie było, wyznał, przypominając, że zdrowie to nie żarty. Damian, czas przestać się bać i zacząć działać, bo rodzina i Bóg czekają na twoje zdrowe powroty.
1: Eurowizja Junior 2026 zaskakuje. Choć wszyscy spodziewali się Francji jako gospodarza, to Malta, w miejscowości Takali, przyjmie młodych artystów. Wiktor Sass, nasz polski reprezentant, z utworem Gravity, spróbuje podbić serca europejskiej publiczności. Ciekawe, czy uda mu się powtórzyć sukces Roxany Węgiel i Vicky Gabor, które kiedyś zdobyły pierwsze miejsce. 24 października zapowiada się naprawdę emocjonująco.
2: Sia, australijska gwiazda muzyki, przechodzi przez prawdziwy rollercoaster emocji. Po zakończeniu małżeństwa z Danem, Bernadem, walczy o podział praw do swoich utworów. Artystka zdecydowała się sprzedać połowę praw do swojego muzycznego katalogu za 180 milionów dolarów. Ale na razie musi zadowolić się zaledwie 165 milionami. Reszta pieniędzy czeka na rozstrzygnięcie sądowe. Bo przecież nic nie jest proste, gdy w grę wchodzą miliony i prawnicy.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Ida Nowakowska, znana tancerka, nie zamierza zamieniać parkietu na stałe na jurorski fotel w Tańcu z Gwiazdami. Zamiast tego marzy o specjalnym odcinku, w którym mogłaby jednocześnie tańczyć, śpiewać i dzielić się swoim doświadczeniem. Cóż za skromność. A wszystko to w imię zaskakiwania widzów, bo przecież 19. edycja programu to za mało, by się znudzić. Współpraca z Edwardem Miszczakiem? Oczywiście, bo przecież tylko najwyższy poziom wchodzi w grę. Wczoraj wieczorem na imprezie Kinogramu zebrała się cała plejada polskich gwiazd, a fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty. Krzysztof Ibisz pojawił się z byłą żoną, a Marcin Hakiel z ciężarną ukochaną, co oczywiście nie umknęło uwadze mediów. Sylwia Bomba skradła show, a wśród gości można było dostrzec zarówno weteranów sceny, jak i młodsze pokolenie celebrytów. To wydarzenie było prawdziwym festiwalem próżności i blichtru, gdzie każdy chciał zabłysnąć na ściance. Elżbieta Dmoch, niegdyś gwiazda polskiej sceny muzycznej, obchodziła swoje 75. urodziny w towarzystwie oddanych przyjaciół. Choć jej życie nie oszczędzało dramatów, a zdrowie nie pozwala na samodzielność, wsparcie fanów i fundacji daje jej powód do uśmiechu. Mieszkanie artystki przeszło remont, a specjalistyczny balkonik ułatwia jej codzienne życie. Mimo że Dmoch nie występuje od lat, jej muzyka i wspomnienia wciąż żyją w sercach wielu.
1: Tom Morello, znany z ostrych riffów i jeszcze ostrzejszych poglądów, organizuje festiwal Power to the People w Kolumbii. Wydarzenie, które odbędzie się już w tę sobotę, to artystyczna odpowiedź na politykę Donalda Trumpa. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Foo Fighters, Bruce Springsteen czy Serge Tankian. A jeśli ktoś nie zdążył kupić biletu, nie ma problemu. Festiwal będzie transmitowany na żywo na całym świecie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nico McBrain, perkusista legendarnego zespołu Iron Maiden, znalazł sposób na pogodzenie chrześcijańskiej wiary z graniem w zespole, który kiedyś oskarżano o satanizm. Dzięki rozmowie z pastorem i modlitwie, McBrain poczuł, że Bóg nie ma nic przeciwko jego muzycznej karierze. Choć zrezygnował z koncertowania, nie zamierza odkładać pałeczek na bok i chętnie nagrałby nowy album z zespołem. Pod warunkiem, że będzie to coś prostszego. Cóż, może czas na Iron Maiden w wersji Unplugged? Znamy już daty przyszłorocznego Poland Rock Festiwalu, ale lokalizacja wciąż owiana jest tajemnicą. Jurek Owsiak, jak to on, nie próżnuje i już złożył projekt porozumienia w Urzędzie Miasta Czaplinek. Czyżby Czaplinek miał pozostać domem dla najpiękniejszego festiwalu świata? Jedno jest pewne. W 2027 roku na scenie zagra brytyjska formacja Kula Shaker, a tradycyjna godzina W nie zostanie uczczona. Czekamy na dalsze wieści z niecierpliwością. Gordon Sumner, znany jako Sting, w połowie lat 80. zaryzykował i zawiesił działalność The Police, by rozpocząć karierę solową. Decyzja, która wtedy wydawała się szalona, okazała się strzałem w dziesiątkę. Jego debiutancki album The Dream of the Blue Turtles zdobył serca fanów na całym świecie, a kolejne lata tylko umocniły jego pozycję w muzycznym panteonie. Dziś, z 15 albumami na koncie, Sting jest niekwestionowanym mistrzem poszukiwania nowych brzmień. Małgorzata Ostrowska, ikona polskiej sceny muzycznej, świętuje 45 lat na scenie. Już 16 grudnia w warszawskim klubie Stodoła odbędzie się jej jubileuszowy koncert, który ma być prawdziwą podróżą przez 4 dekady jej kariery. Fani mogą spodziewać się takich hitów jak Meluzyna czy Szklana Pogoda. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1033 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest dobra, a w Toruniu umiarkowana.
3: Radio Super Express.

Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sprawie brutalnego morderstwa 16-letniej Mai z Mławy między pełnomocnikami obu stron wybuchł konflikt. Nowa obrończyni oskarżonego Bartosza G. podważa medialne doniesienia, co stanowczo odpiera prawnik ojca ofiary. Rozprawa sądowa rozpocznie się 7 października. Obie strony podkreślają, że najważniejszy jest szacunek dla zmarłej i jej rodziny.
2: Rafał Trzaskowski utrzymał stanowisko prezydenta Warszawy po nieudanym referendum, które miało na celu jego odwołanie. Mimo że jego pozycja w polityce jest przedmiotem dyskusji, sam Trzaskowski deklaruje, że nie zamierza zniknąć z życia publicznego. Politolodzy przewidują, że po zakończeniu kadencji w 2029 roku może skierować się do Parlamentu Europejskiego lub objąć inne funkcje w strukturach unijnych. Trzaskowski pozostaje ważnym graczem w Koalicji Obywatelskiej, choć niektórzy eksperci wątpią w jego przyszłe przywództwo w partii. W ten weekend kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na utrudnienia na Grochowie. Od piątku wieczorem do poniedziałku rano zamknięte będą obie jezdnie Alei Stanów Zjednoczonych, między Rondem Wiatraczna a ulicą Grenadierów. Prace obejmą także Rondo Wiatraczna, co wpłynie na organizację ruchu i kursowanie komunikacji miejskiej. Zaleca się korzystanie z objazdów, a szczegółowe informacje o zmianach w komunikacji można znaleźć na stronie warszawskiego transportu publicznego. W Warszawie, na Wawrze, doszło do tragicznego zdarzenia. 25-letni mężczyzna zmarł po tym, jak został znaleziony z licznymi obrażeniami przy ulicy Korkowej. Policja zatrzymała jego kolegę, który miał uczestniczyć w sparingu, który zakończył się tragicznie. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także posiadania narkotyków. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, które mają pomóc w ustaleniu dokładnych okoliczności zdarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Katarzyna Ankudowicz, znana z polskich seriali, wytoczyła proces władzom Warszawy i Skarbowi Państwa, oskarżając je o złą jakość powietrza wpływającą na jej zdrowie. Aktorka wygrała w pierwszej instancji, ale sprawa wciąż czeka na finał. Jej celem było zwrócenie uwagi na problem smogu. Podobne kroki podjęli inni znani Polacy, a także 300 obywateli w pozwie zbiorowym. Minister nauki zawiesił profesora Piotra Borka w pełnieniu funkcji rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Decyzja zapadła dzień po tym, jak sąd uchylił wcześniejsze odwołanie rektora. Resort nauki uzasadnia zawieszenie koniecznością zapewnienia stabilności uczelni. Obowiązki rektora nadal pełni doktor habilitowany Wojciech Bąk.
1: Balaton, znany jako Węgierskie Morze, zmaga się z poważnym kryzysem hydrologicznym. Poziom wody w tym popularnym wśród Polaków jeziorze spadł do rekordowo niskich wartości, odsłaniając dno i zamieniając plaże w błotnisty teren. Przyczyną są rekordowe upały, susze i zmiany klimatyczne, które utrudniają kąpiele i żeglugę oraz zagrażają lokalnej faunie. Sytuacja budzi rosnący niepokój wśród ekspertów i turystów.
2: Dziś przed południem na ulicy Klimeckiego w Krakowie doszło do groźnego wypadku. Ciężarówka uderzyła w blok mieszkalny, a jedynym poszkodowanym jest kierowca, który został przewieziony do szpitala. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było zasłabnięcie kierowcy. Na szczęście konstrukcja budynku nie została poważnie uszkodzona, a w pobliżu nie było przechodniów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Tarnowskich Górach doszło do tragicznego zdarzenia. 66-letnia kobieta zmarła w przychodni podczas oczekiwania na wizytę, a jej ciało przez kilka godzin pozostawało na schodach budynku. Problemy pojawiły się przy formalnym stwierdzeniu zgonu, gdyż żaden z lekarzy nie chciał wystawić karty zgonu. Dopiero po interwencji starosty udało się znaleźć lekarza, który wystawił wymagany dokument. Starostwo powiatowe przypomina teraz o procedurach w takich sytuacjach.
2: Na autostradzie A4 w miejscowości Rudziniec doszło do poważnego wypadku z udziałem busa i ciężarówki. Trasa w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana, a zator drogowy sięga już 8 km. Policja kieruje ruch na objazd przez węzeł Kleszczów i drogę krajową numer 88. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb. Od 5 do 8 października w rejonie Świnoujścia odbędzie się operacja neutralizacji min morskich. W związku z tym wprowadzona zostanie strefa bezpieczeństwa obejmująca kilkunastokilometrowy odcinek wybrzeża. Zakazane będzie korzystanie z morza, w tym kąpiele i sporty wodne. Służby apelują o przestrzeganie ograniczeń i śledzenie bieżących komunikatów.
1: Prokuratura w Łomży skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko matce 4-letniej dziewczynki, która w sierpniu spadła z 5 piętra. Kobiecie zarzuca się narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia, za co grozi do 5 lat więzienia. Równocześnie trwa postępowanie o władzę rodzicielską, w którym ojciec dziewczynki walczy o przywrócenie mu prawa do opieki. Sąd rodzinny umieścił dziecko w pieczy zastępczej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Piotr Moczulski, który uległ poważnemu wypadkowi na Filipinach, trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Transport do kraju przebiegł bez komplikacji, a wyniki badań są w normie. Teraz priorytetem jest znalezienie ośrodka do długoterminowej opieki i rehabilitacji. Szpital współpracuje z rodziną, aby zapewnić mu odpowiednie leczenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie także 15 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest dobre, a we Wrocławiu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Daniel Obajtek, były prezes Orlenu, przygotowuje się do powrotu na pierwszą linię polityki. Ma zostać twarzą programu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości. Już 3 października w Warszawie, podczas konwencji PiS, przedstawi kluczowe propozycje gospodarcze. Obajtek, obecnie europoseł, jest związany z kilkoma postępowaniami prokuratorskimi, w tym dotyczącymi strat finansowych Orlenu. Mimo to, jego doświadczenie ma być kluczowe dla strategii ekonomicznej partii. Czy prokuratura wpłynie na jego polityczne plany? Czas pokaże. Minister finansów Andrzej Domański ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego w sporze o ceny paliw. Domański chce opodatkować wysokie zyski koncernów paliwowych, a uzyskane środki przeznaczyć na obniżki cen na stacjach. Minister zaapelował do prezydenta o podpisanie ustawy, która ma to umożliwić. Prezydent Nawrocki ma jednak zastrzeżenia do tego rozwiązania. Domański podkreśla, że upór prezydenta szkodzi kierowcom. W tle tych wydarzeń Polska stara się o udział w pracach Grupy 20, licząc na zaproszenie podczas brytyjskiej prezydencji w 2027 roku.
2: Osoby, które przed 1999 rokiem korzystały z urlopu wychowawczego, mogą mieć szansę na wyższą emeryturę. Kluczowe jest, czy ten okres został uwzględniony przez ZUS. Jeśli nie, warto poszukać starych dokumentów, takich jak świadectwa pracy czy wpisy w książeczce ubezpieczeniowej. Urlop wychowawczy sprzed 1999 roku był traktowany jako okres nieskładkowy, ale przy ustalaniu emerytury stosuje się korzystniejszy przelicznik. Zasady dotyczą zarówno matek, jak i ojców, ale ten sam okres nie może zwiększyć emerytury obojga rodziców. Warto więc sprawdzić swoją dokumentację, by nie stracić na wysokości świadczenia. Grupa czołowych polskich przedsiębiorców, w tym prezes InPostu Rafał Brzoska, inwestuje 500 milionów złotych w projekt małych reaktorów jądrowych Michała Sołowowa. To potężny zastrzyk gotówki dla Syntos Green Energy, który może przyspieszyć pracę nad reaktorami BW RX-300. Inicjatywa zostanie ogłoszona podczas konferencji Polska ma MOK. Nowi inwestorzy to także wzmocnienie pozycji negocjacyjnej w rozmowach z Orlenem, które utknęły w martwym punkcie. Tymczasem Syntos Green Energy rozwija plany za granicą, analizując budowę reaktorów w Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy. To pokazuje, że projekt ma globalny potencjał i nie zależy wyłącznie od sytuacji w Polsce.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Z polskich gmin znikają mieszkańcy, szczególnie młodzi. W ciągu 2 dekad depopulacja dotknęła aż 70% gmin, co prowadzi do wzrostu kosztów utrzymania szkół i urzędów. Najmocniej wyludniają się obszary oddalone od dużych miast, zwłaszcza na wschodzie i północy kraju. Młodzi ludzie wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy i edukacji, co osłabia lokalne gospodarki. W efekcie, mimo mniejszej liczby mieszkańców, koszty usług na osobę rosną, a samorządom brakuje pieniędzy. Eksperci podkreślają, że nie ma prostego rozwiązania tego problemu.
1: Od 1 stycznia przyszłego roku emerytury prezydenckie wzrosną o 3%, co oznacza dodatkowe 427 zł miesięcznie. Były prezydent Lech Wałęsa skomentował tę podwyżkę, uznając ją za niewystarczającą na swoje potrzeby. Jednocześnie podkreślił, że nie zamierza ubiegać się o więcej, bo byłoby to nieuczciwe wobec innych Polaków. Wałęsa zaznaczył, że woli dorabiać, jeżdżąc z wykładami po świecie. Jego zdaniem rząd powinien skupić się na rosnących kosztach życia, które dotykają wszystkich obywateli.
2: Niewiadów. Polska Grupa Militarna intensywnie rozwija swoje zdolności produkcyjne, szczególnie w zakresie amunicji 155 mm. Grupa zakończyła odbiór techniczny linii produkcyjnych i przeprowadziła udane testy poligonowe. W planach jest rozpoczęcie produkcji testowej jeszcze w tym roku. Równocześnie rozwijane są projekty związane z amunicją 40-mm oraz systemami bezzałogowymi. NPGM zainwestowała także w Polską Grupę Hutniczą i przejęła Romer Media, co ma zwiększyć udział krajowych komponentów w produkcji. Mimo wzrostu przychodów grupa odnotowała stratę finansową, głównie z powodu kosztów związanych z programem emisji warantów. Niemiecki koncern Rheinmetall odgrywa kluczową rolę we wsparciu Ukrainy, dostarczając amunicję, pojazdy bojowe i systemy obrony powietrznej. Firma inwestuje także w lokalną produkcję i infrastrukturę serwisową na Ukrainie. W planach jest uruchomienie serwisu czołgów Leopard oraz produkcja amunicji artyleryjskiej. Rheinmetall dostarczył już setki tysięcy pocisków dla ukraińskich sił zbrojnych, w tym amunicję dla systemów przeciwlotniczych. Na Ukrainę trafiły także bojowe wozy piechoty Marder oraz czołgi Leopard. Dodatkowo firma wspiera logistykę i medycynę. medycynę, dostarczając ciężarówki wojskowe i mobilne szpitale polowe.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: AISA i Nokia ogłosiły dziś partnerstwo, które ma na celu stworzenie bezpiecznych systemów łączności satelitarnej na niskiej orbicie okołoziemskiej. Nowe rozwiązania będą wspierać obronność, ochronę granic, ratownictwo i zarządzanie kryzysowe. Systemy te będą należeć do państw, co zapewni im pełną kontrolę i niezależność. Pierwsze satelity mają trafić na orbitę w 2028 roku. Partnerstwo łączy doświadczenie AISA w misjach satelitarnych z technologicznymi rozwiązaniami Nokii. Dzięki temu państwa zyskają odporne i wydajne systemy łączności, które uzupełnią istniejące sieci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1035 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: szybko.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem na ślubie Natalki i Adama Karskiego. Choć jej małżeństwo z Arturem właśnie się rozpadło, będzie musiała ukrywać swoje cierpienie. Wzruszająca scena, gdy Natalka uznaje ich związek za wzór, sprawi, że Marysia z trudem powstrzyma łzy. Mimo zdrady Artura, oboje wystąpią jako świadkowie młodej pary, nie zdradzając rodzinie prawdy o swoim kryzysie. Marysia udzieli Natalce cennych rad, choć sama zmaga się z bólem. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20:50 w TVP 2. To emocjonujący moment, który na pewno poruszy widzów.
1: W nadchodzącym 1951 odcinku M jak miłość Magda Budzyńska stanie przed wielkim wyzwaniem. Po szokującym wyniku pierwszego testu ciążowego Magda nie poprzestanie na jednej próbie i sięgnie po kolejne testy, by upewnić się, że nie doszło do pomyłki. W końcu zdecyduje się podzielić tę niezwykłą wiadomość z mężem Andrzejem. Dla Budzyńskich, którzy przez lata nie liczyli na wspólne biologiczne dziecko, to będzie moment pełen emocji. Odcinek 1951 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 6 października o godzinie 20:50 w TVP 2. Czy Magda naprawdę będzie w ciąży? Tego dowiemy się już wkrótce.
2: W najnowszym, 4259 odcinku Pierwszej Miłości Lucynka przeżyje niezwykle emocjonujący moment swojej ciąży. Razem z Maurycym od dawna marzyli o powiększeniu rodziny, a teraz nadszedł czas, by poznać płeć ich dziecka. Lucynka uda się na ważne badanie USG, które przyniesie odpowiedź na pytanie, czy spodziewają się chłopca, czy dziewczynki. To wyjątkowy moment dla Lucynki, która jeszcze niedawno nie mogła uwierzyć, że w ogóle zajdzie w ciążę. Ich małżeństwo, które zaczęło się od formalności związanych z adopcją Lusi, przerodziło się w prawdziwe uczucie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o godzinie 18 na Polsacie. Czy Lucia doczeka się młodszego brata? Czy może w domu Raczkiewiczów pojawi się kolejna dziewczynka? Tego dowiemy się już wkrótce. W 4261 odcinku Pierwszej Miłości Krystian zmierzy się z prawdą, która wstrząśnie jego światem. Bolesna strata sprawi, że zacznie myśleć o powrocie do narkotyków. Piotrek będzie czuwał przy łóżku Melki, która w końcu odzyska przytomność, ale usłyszy od Marka przykrą wiadomość. Sylwester Kulas zda maturę i będzie świętować z rodziną, lecz radość przerwie odkrycie pozytywnego testu ciążowego w śmietniku. Odcinek zostanie wyemitowany 9 października o godzinie 18 na Polsacie. Losy bohaterów znów mocno się skomplikują. Pierwsza miłość to serial pełen emocji, w którym miłość, zdrady i rodzinne tajemnice przeplatają się z kryminalnymi intrygami.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic w 491 odcinku przynosi wiele emocji. Curro staje w obronie Martiny, która zmaga się z trudnymi decyzjami narzuconymi przez Ayali. Hrabia proponuje jej układ, który wymaga zaakceptowania małżeństwa jej matki z nim samym, co Martina zdecydowanie odrzuca. Tymczasem Catalina zwierza się Manuelowi z planów opuszczenia posiadłości. Służba nie ustaje w staraniach, by pomóc Virtudes odzyskać dziecko, przenosząc produkcję dżemów poza pałac. Odcinek 490 zostanie wyemitowany 5 października o 15:05 na TVP 2. Fani mogą śledzić dalsze losy bohaterów również na platformie TVP VOD.
2: W 974 odcinku Akacjowej 38 Lucia stanie przed decyzją, która może odmienić jej życie. Poprosi księdza Telma, by towarzyszył jej w podróży do Salamanki, ale przed wyjazdem odkryje szokującą prawdę o swojej rodzinie. Servando, mimo troski bliskich, jest przekonany, że jego dni są policzone. Higinio wyjawi Marii, jak podszył się pod lekarza w szpitalu, a Leonor będzie chciała usłyszeć od Servanda opowieść o jego przeszłości. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 9 października o godzinie 18:40 na antenie TVP 1. Mieszkańcy kamienicy przy Akacjowej 38 znów będą musieli zmierzyć się z ukrytymi tajemnicami.
1: W 3416 odcinku Barw Szczęścia Adam wraca do domu Pyrków w stanie odurzenia, co wywołuje kolejne napięcia. Joanna jest na skraju wytrzymałości, a Adam, mimo wszystko, prosi Huberta o kolejną pożyczkę. Emil, przytłoczony sytuacją, decyduje się zaufać Danielowi i zwierza mu się z problemów. Tymczasem Weronika usłyszy gorzkie słowa od osoby, której się nie spodziewała. Malwina i Herman walczą o rozwój firmy, a Kacper proponuje im przygotowanie profesjonalnego biznesplanu. Odcinek zostanie wyemitowany 9 października o godzinie 20:05 na TVP 2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów opowieściami o codziennych zmaganiach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej.
2: Zmora to nowy polski serial HBO Max, który zadebiutował 2 października. W roli głównej zobaczymy Magdalenę Cielecką jako Kamę Kossowską, kontrowersyjną dziennikarkę powracającą do rodzinnego Torunia. Jej powrót wywołuje lawinę wspomnień i pytań związanych z zaginięciem przyjaciela z dzieciństwa. Serial liczy 6 odcinków, a nowe epizody pojawiają się co piątek. Finałowy odcinek zaplanowano na 6 listopada. W obsadzie znajdziemy również Piotra Żurawskiego, Łukasza Simlata i wielu innych znakomitych aktorów. Zmora to emocjonująca podróż w głąb tajemnic przeszłości, które domagają się prawdy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu zachmurzenie całkowite i temperatura tak samo 14 stopni i wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1032 hektopaskali. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność, a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. I've been watching you.

0: Szkoła Czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W ośrodku prezydenckim w Promniku, około 100 km od Warszawy, kancelaria prezydenta utrzymuje 4 konie. Dwa z nich służą Karolowi Nawrockiemu i jego żonie, a kucyk jest przeznaczony dla ich córki. Czwarty koń jest do dyspozycji funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. Kancelaria podkreśla, że konie nie są jej własnością, lecz należą do Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta. Koszty utrzymania i celowość posiadania takiego zaplecza budzą jednak pytania. Dziś wieczorem o godzinie 20 prezydent Karol Nawrocki wygłosi orędzie do narodu. Choć temat wystąpienia nie został oficjalnie podany, spekuluje się, że prezydent odniesie się do kwestii cen paliw oraz ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Przypomnijmy, że prezydent skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, wyrażając obawy o jej zgodność z konstytucją.
2: Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, wywołał burzę w sieci swoim nagraniem, w którym ironizował na temat nowych funkcjonariuszek dolnośląskiej policji. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński szybko zareagował, broniąc policjantek i krytykując Mentzena za brak szacunku. Wśród 150 nowych policjantów na Dolnym Śląsku większość stanowią mężczyźni. Jednak to sposób przedstawienia kobiet w nagraniu stał się głównym punktem krytyki.
0: Przed drugą turą wyborów prezydenta Krakowa Aleksandra Owca i Michał Drewnicki nie wskazali, na kogo powinni zagłosować ich wyborcy. Owca podkreśliła, że mieszkańcy powinni kierować się własnym sumieniem, a Drewnicki zasugerował, by unikać Moniki Piątkowskiej. Oboje zachęcają jednak do udziału w głosowaniu, podkreślając znaczenie frekwencji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, otrzymał list żelazny od Sądu Okręgowego w Warszawie. Decyzja ta, choć nieprawomocna, może wpłynąć na jego sytuację prawną. Romanowski jest poszukiwany w związku z zarzutami udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wciąż nie jest jasne, gdzie dokładnie przebywa, choć we wniosku o list żelazny wskazał dom poselski w Warszawie.
0: Sąd rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał wyrok w sprawie członków Komisji Wyborczej z Rybakowa, którzy podczas wyborów prezydenckich w 2020 roku błędnie przypisali 17 głosów. 6 z 7 oskarżonych otrzymało warunkowe umorzenie postępowania, a jedna osoba została ukarana grzywną. Mimo stwierdzonych nieprawidłowości, nie miały one wpływu na ostateczny wynik wyborów w skali kraju. Sławomir Mentzen, lider Nowej Nadziei i Konfederacji, apeluje o przywrócenie obowiązkowych szkoleń wojskowych dla 19-latków. Twierdzi, że jest to kluczowe dla obronności Polski, zwłaszcza w kontekście wojny na Ukrainie. Propozycja spotkała się z poparciem części polityków, w tym Adama Andruszkiewicza i Bartosza Marczuka. Obowiązkowy pobór do wojska w Polsce został zawieszony w 2009 roku. W Mediolanie odnaleziono ciało 21-letniego Polaka, Jakuba W., który zaginął po nocy spędzonej w klubie nocnym. Mężczyzna zginął, spadając z wysokości około 15 metrów. Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Nagrania z monitoringu mogą pomóc w ustaleniu, co dokładnie się wydarzyło.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na głównym dworcu kolejowym w Dreźnie doszło do fałszywego alarmu przeciwpożarowego, wywołanego przez 36-letniego Polaka. Mężczyzna będący pod wpływem alkoholu bezpodstawnie uruchomił alarm, co spowodowało interwencję 36 strażaków. Na szczęście nie stwierdzono żadnego zagrożenia. Sprawca został zatrzymany dzięki monitoringowi i otrzymał zakaz wstępu na dworzec. Pierwsze zestawy bezzałogowych systemów powietrznych FlyEye trafiły do polskich żołnierzy. To początek realizacji kontraktu wartego ponad 1 mld zł, który ma zwiększyć zdolności rozpoznawcze Sił Zbrojnych RP. Umowa została podpisana w maju i obejmuje dostawę 190 zestawów do końca 2030 roku. Systemy FlyEye będą wspierać zarówno wojska operacyjne, jak i wojska obrony terytorialnej. Policja w Warszawie zatrzymała 15-latka, który w internecie wyszukiwał niebezpieczne treści związane z zamachami terrorystycznymi. Nastolatek został umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na 3 miesiące. Funkcjonariusze apelują do rodziców o większe zainteresowanie aktywnością dzieci w sieci, podkreślając znaczenie rozmowy i zaufania.
2: Jesienią pleśń w doniczkach roślin domowych staje się częstym problemem. Biały osad na ziemi to znak, że grzyby zaatakowały roślinę. Aby temu zaradzić, wystarczy przygotować naturalny wywar z czosnku. Po ostudzeniu podlewamy nim zainfekowaną ziemię, co skutecznie zwalcza zarodniki i poprawia kondycję rośliny.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jesień to idealny czas na sadzenie roślin cebulowych, takich jak tulipany, narcyzy czy krokusy. Dzięki temu wiosną ogród może zakwitnąć wcześniej i bardziej efektownie. Ważne jest, by cebulki umieszczać umieszczać w dobrze przygotowanej, przepuszczalnej ziemi i na stanowiskach z dostępem do światła. Pamiętajmy też, aby unikać sadzenia uszkodzonych lub chorych cebulek.
0: Astrologia wskazuje, że byk, rak, panna,

0: Super Express.
1: Reklama.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Sztuczna inteligencja postanowiła zabawić się w hollywoodzkiego reżysera i obsadzić lalkę Bolesława Prusa w gwiazdorskiej obsadzie. Tom Hardy jako Stanisław Wokulski, Vanessa Kirby lub Margot Robbie jako Izabela Łęcka, a Paul Giamatti jako Ignacy Rzecki. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową erą polskiej klasyki na ekranach? Choć to tylko fantazja, niektóre wybory brzmią jak marzenie każdego kinomana.
2: Julia Dybowska, znana z życia w luksusie i podróży po całym świecie, zaskoczyła swoich fanów. Po wizytach w Londynie, Paryżu i innych modnych miejscach zawitała do jesiennej Warszawy, gdzie musiała zamienić bikini na skórzane spodnie. Internauci są podzieleni. Jedni zachwyceni, inni zaniepokojeni jej szczupłą sylwetką. Dybowska jednak nie przejmuje się komentarzami i dalej prezentuje swoje stylizacje na Instagramie, gdzie śledzi ją prawie 500 000 osób.
1: Magda Modra, niegdyś królowa polskich reality show, znów w centrum uwagi, ale tym razem nie na czerwonym dywanie. Po 18 latach małżeństwa z Markiem Krupskim, znanym aktorem, para postanowiła zakończyć wspólną podróż. Wczoraj pojawili się w warszawskim sądzie na rozprawie rozwodowej. Magda z uśmiechem na ustach ogłosiła światu: jestem wolna, możecie mi pogratulować. Cóż, nowe życie, nowe wyzwania, a może i nowe reality show.
2: Pamiętacie czarną komedię Rewers z 2009 roku? To już prawie dwie dekady od premiery, a czas nie oszczędził jej gwiazd. Agata Buzek i Marcin Dorociński zyskali nowe rysy twarzy, a Krystyna Janda i Anna Polony wciąż zachwycają swoim magnetyzmem, choć ich wizerunek ewoluował.
1: Alice Cooper, legenda rocka, w szczerym wywiadzie wyznał, że krak niemal go zabił. Wokalista, znany z walki z alkoholem, wpadł w pułapkę nowego wówczas narkotyku, który miał być bezpieczny. Na szczęście, dzięki determinacji i ultimatum żony, Cooper od lat cieszy się trzeźwością. Tymczasem fani Hollywood Vampires mogą mieć powody do radości, bo zespół rozważa nagranie trzeciego albumu. Kto wie, może Johnny Depp znajdzie trochę czasu po nowym roku.
2: Kto by pomyślał, że dwie rockowe legendy znowu połączą siły na jednej scenie? AC/DC i Foo Fighters, mimo różnicy pokoleń, znów zagrają razem. Tym razem w New Jersey. Brian Johnson po 10 latach przerwy wrócił do AC/DC, a jego powrót to prawdziwa rockowa sensacja. Choć trasa Power Up World Tour dobiega końca, to Dave Grohl i jego ekipa nie zamierzają zwalniać tempa, planując kolejne koncerty na całym świecie. Let There Be Rock. Fani Def Leppard mogą już zacierać ręce, bo nadchodzi pierwszy w pełni autoryzowany film dokumentalny o tej legendarnej brytyjskiej formacji. Gitarzysta Phil Collins zdradził, że produkcja zatytułowana Long Live Def Leppard ma wgniatać w fotel, a premiera planowana jest na początek przyszłego roku. Ale to nie koniec niespodzianek. Zespół pracuje nad nowym albumem, który ma być eklektyczną mieszanką stylów, z najszybszym i najbardziej bombastycznym utworem w ich historii. Wygląda na to, że Def Leppard nie zamierza zwalniać tempa, a ich fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty. Fontaine's DC znowu zaskakują. Na ich nowej płycie Dopamine Chamber usłyszymy Rosalie, a wokalista brzmi jak kosmita po przepuszczeniu przez sampler. Zespół, który kiedyś grał na gitarach, teraz serwuje nam chłodne, syntetyczne dźwięki, które mają nas wciągnąć w ich dopaminową komorę. Czy to nowa era muzyki, czy po prostu kolejny eksperyment na słuchaczach? Przekonamy się już 16 października. Muzyczna jesień w Polsce zapowiada się naprawdę gorąco. Już 20 listopada w kultowym klubie Gwarek wystąpi supergrupa ORK, złożona z gwiazd King Crimson i Porcupine Tree. Pat Mastelotto i Colin Edwin połączą siły z El Fornasari i Ci Pipitone, by dostarczyć fanom progresywnego rocka niezapomnianych wrażeń. To wydarzenie to prawdziwa gratka dla miłośników mocnych brzmień i jeden z najważniejszych punktów jesiennego kalendarza koncertowego. Ach, rok 1993, kiedy to Rage Against the Machine postanowili zagrać koncert, którego nikt nie zapomni. Na festiwalu Lollapalooza w Filadelfii zespół wyszedł na scenę całkowicie nagi, z ustami zaklejonymi taśmą i literami PMRC na piersiach. To był ich sposób na protest przeciwko cenzurze w muzyce. Tom Morello wspomina, jak publiczność najpierw była w euforii, potem w konsternacji, a na końcu wściekła, rzucając monetami. Cóż, nie każdy dzień kończy się taką burzą emocji. A teraz Morello wraca z nowym solowym albumem, który z pewnością nie pozostawi nikogo obojętnym.
1: Ringo Starr, jedyny prawdziwy ocalały z Beatlesów, nie przestaje zadziwiać. Podczas gdy Paul McCartney wciąż walczy o uwagę, pojawiając się nawet na otwarciach centrów handlowych, Ringo wydaje swój 22 album i nie myśli o emeryturze. Todd Rundgren, znany producent, nie ma wątpliwości. To właśnie Ringo zdołał uwolnić się od cienia legendarnej czwórki. W wieku 86 lat Starr wciąż jest w doskonałej formie, pokazując, że prawdziwa gwiazda nigdy nie gaśnie.
2: Zenek Grabowski, nasz nieustraszony artysta, wkracza na nową, bardziej świadomą ścieżkę życia. Jego 13 solowy album 44 to nie tylko muzyka, ale i manifestacja głębokiej przemiany, inspirowanej między innymi pismami Carla Junga. Zenek rusza w trasę koncertową z zespołem Kronika, a hasło "Z prądem rzeki płyną tylko zdechłe ryby" mówi wszystko o jego podejściu do życia. Pierwszy koncert już dziś w Gdańsku, a potem ponad 20 miast w Polsce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1033 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić też 14 stopni Celsjusza. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Myszyńcu doszło do poważnego wypadku z udziałem dwóch sióstr na hulajnogach elektrycznych. 14-latka straciła panowanie nad pojazdem. Upadła i uderzyła głową o asfalt, co spowodowało utratę przytomności. Dziewczyna została pilnie przewieziona do szpitala, a jej młodsza siostra nie odniosła obrażeń. Policja przypomina o obowiązku noszenia kasków ochronnych przez osoby poniżej 16 roku życia.
2: Inicjatywa referendalna w Warszawie zakończyła się fiaskiem, co pozwala Rafałowi Trzaskowskiemu zachować stanowisko prezydenta miasta. Mieszkańcy stolicy w większości zignorowali zbiórkę podpisów mającą na celu jego odwołanie. Trzaskowski zapowiada dalsze zaangażowanie w politykę, a eksperci przewidują, że jego przyszłość może wiązać się z Parlamentem Europejskim. W Warszawie, tuż przy budynku parlamentu, uruchomiono pierwszy na świecie automat wydający tabletki aborcyjne. Maszyna działa na zasadzie paczkomatu, ale wymaga wcześniejszej konsultacji online i uzyskania kodu PIN. Projekt zrealizowały organizacje Women Help Women i Aborcyjny Dream Team, podkreślając jego innowacyjność i znaczenie dla kobiet w trudnych sytuacjach. Lokalizacja automatu przy ulicy Wiejskiej ma być także politycznym sygnałem dla rządzących. Rodzina zamordowanej Mai z Mławy wciąż obawia się o swoje bezpieczeństwo. Matka oskarżonego o morderstwo, Katarzyna G., pozostaje na wolności, a tymczasowa ochrona policyjna dla ojca Mai i ich prawnika została zakończona. Mecenas Wojciech Kasprzyk podkreśla, że kwestia ich bezpieczeństwa nie została rozwiązana. Prokuratura Krajowa uwzględniła część uwag dotyczących śledztwa, ale problem ochrony pozostaje nierozstrzygnięty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Zatorze, na terenie parku rozrywki Energylandia, trwa budowa pierwszego w Polsce Wing Coastera. Konstrukcja osiągnęła już swoją maksymalną wysokość, a ekipy budowlane montują kluczowe fragmenty toru. Wing Coaster to wyjątkowy rodzaj kolejki, gdzie siedzenia są umieszczone po bokach szyn, co daje pasażerom wrażenie swobodnego lotu. Data otwarcia tej spektakularnej atrakcji nie została jeszcze podana. Od 1 listopada krakowscy studenci zapłacą mniej za roczny bilet na komunikację miejską. Cena spadnie o 105 zł, co oznacza, że bilet będzie kosztował 365 zł, czyli złotówkę dziennie. Zniżka dotyczy studentów posiadających kartę krakowską, w tym także tych, którzy rozliczają PIT w Krakowie. To efekt porozumienia między Moniką Piątkowską a Stanisławem Kracikiem. W Górze Siewierskiej doszło do incydentu z udziałem 43-letniego obywatela Nigerii, który został nagrany i wywołał duże emocje w sieci. Na filmie widać, jak mężczyzna zostaje uderzony pałką, a następnie dzwoni na numer alarmowy. Policja bada sprawę, podkreślając, że nagranie nie pokazuje początku zdarzenia. Obecnie trwa ustalanie pełnego przebiegu wydarzeń i odpowiedzialności uczestników. Tragiczny wypadek w Żywcu. 26-letni kierowca BMW wjechał na przejście dla pieszych, potrącając 64-letnią kobietę i 59-letniego mężczyznę. Niestety, kobieta zmarła w szpitalu. Prokuratura bada przyczyny zdarzenia, w tym możliwość utraty panowania nad pojazdem przez kierowcę z powodów zdrowotnych. Śledztwo trwa, a wyniki badań toksykologicznych mogą być kluczowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 60-letni Józef Magiera z Gliwic, który zaorał nowy asfalt na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga powstała na jego ziemi, odniósł częściowy sukces w sądzie. Sąd uchylił nałożony na niego dozór policyjny, ale nie zgodził się na zwrot zabezpieczonego traktora. Mecenas Magiery zapowiada dostarczenie dokumentacji, która ma potwierdzić, że pojazd jest niezbędny do pracy rolnika. Sam Magiera przyznaje, że bardziej zależało mu na odzyskaniu traktora, by móc kontynuować prace polowe. Od 5 do 8 października w okolicach Świnoujścia odbędzie się akcja neutralizacji powojennych min morskich. W tym czasie obowiązywać będzie zakaz wchodzenia do wody oraz uprawiania sportów wodnych w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa, która obejmie wybrzeża Polski i Niemiec. Operacja potrwa codziennie około 8 godzin, rozpoczynając się o wschodzie słońca. Służby apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Dziś w Szczecinie odbyła się 5. edycja Spacerku na Uniwerek, inaugurująca rok akademicki 2026 na 2027. Barwny korowód studentów, wykładowców i władz uczelni przeszedł od Placu Adamowicza do Teatru Letniego przy dźwiękach brazylijskiej samby. Wydarzenie przyciągnęło kilka tysięcy uczestników, a jego kulminacją było premierowe wykonanie hymnu szczecińskich studentów Ku Gwiazdom.
1: Piotr Moczulski, który 2 lata temu uległ ciężkiemu wypadkowi na Filipinach, jest już pod opieką Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Transport 42-latka przebiegł bez komplikacji, a wyniki badań są prawidłowe. Obecnie szpital i rodzina szukają placówki, która zapewni mu długoterminową opiekę. Do czasu znalezienia odpowiedniego miejsca Moczulski pozostanie w białostockim szpitalu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W centrum Warszawy odkryto oszustwo podatkowe na ponad 2 miliony złotych. Restauracja ukryła tę kwotę przed Urzędem Skarbowym, co wykryli funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Zaległości w podatku VAT wynoszą 230 tysięcy złotych. W związku z tym zablokowano rachunek bankowy przedsiębiorcy, aby zabezpieczyć należności.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 18 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako umiarkowane, a w Białymstoku jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: FC Nantes może zmienić właściciela po niemal dwóch dekadach. Waldemar Kita, dotychczasowy właściciel klubu, porozumiał się w sprawie sprzedaży z Paulo Tavaresem, kierującym Phoenix Sports Invest. Transakcja ma opiewać na około 100 milionów euro. Porozumienie jest już finalizowane, a do spotkania obu stron doszło we wtorek. George Hagi, selekcjoner Rumunii, ma kolejny problem przed meczem Ligi Narodów z Polską. Z powodu kontuzji stawu skokowego z kadry wypadł napastnik Luis Munteanu. Piątkowe spotkanie w Warszawie zapowiada się jako trudna rywalizacja, ponieważ obie drużyny nie rozpoczęły dobrze rozgrywek. Polska ma tylko jeden punkt po dwóch meczach, a Rumunia przegrała oba swoje spotkania.
2: Trener Iggy Świątek, Francis Roig, przyznaje, że Polka nie jest już najlepsza, ale wierzy w jej powrót na szczyt. Roig ujawnia, że kryzys formy spowodowały próby zmiany stylu gry i utrata doceniania zwycięstw. Po Wimbledonie wprowadzono kluczowe zmiany, które mają pomóc Idze odzyskać dawną dyspozycję. Już w sobotę Świątek zagra w drugiej rundzie turnieju w Pekinie.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sportsmenka, ponownie przyciąga uwagę internautów. Na swoim profilu społecznościowym opublikowała wideo z wakacji w Turcji, które pokazuje jej poranny relaks na plaży i wieczorny trening na korcie. Materiał wywołał zachwyt fanów, którzy docenili jej formę i wszechstronność. Anastazja, mimo młodego wieku, zdobyła już ogromną popularność w sieci, gromadząc ponad 300 tysięcy obserwujących.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Arkadiusz Milik znalazł się w centrum kontrowersji po tym, jak został nagrany na łamaniu przepisów drogowych w Warszawie. Policja, która początkowo jedynie pouczyła piłkarza, teraz zapowiada podjęcie stanowczych kroków prawnych. Nagranie z incydentu, które obiegło internet, wywołało falę oburzenia wśród opinii publicznej. Komenda Rejonowa Policji Warszawa I planuje skierować sprawę do sądu.
2: Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła Mistrzostwo Europy, a Bartłomiej Lemański odegrał kluczową rolę w tym sukcesie. Po latach przerwy powrócił do drużyny narodowej, co było dla niego ogromnym wyzwaniem. Jego partnerka, Dominika, podkreśla, jak wiele pracy i poświęceń kosztował go ten triumf. Lemański w nadchodzącym sezonie dołączy do zespołu Projektu Warszawa.
1: Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii po spięciu z nowym selekcjonerem Jorge Jesusem. Trener zdecydował, że Ronaldo nie zagra w meczach z Norwegią i Danią, co wywołało niezadowolenie piłkarza. Ronaldo zapowiedział, że w przyszłości ujawni powody swojej decyzji. Tymczasem życzył powodzenia drużynie narodowej. Rui Takahashi, japoński siatkarz, dokonał publicznego coming outu, ogłaszając, że jest homoseksualistą. Jego emocjonalne oświadczenie wywołało duże poruszenie w środowisku sportowym. Tymczasem jego młodszy brat, Ran Takahashi, dołączył do drużyny Bogdanki Lublin i już zadebiutował w meczu kontrolnym, zdobywając 6 punktów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jan Urban, trener reprezentacji Polski, przyznał, że piątkowy mecz z Rumunią może zadecydować o jego przyszłości na tym stanowisku. Po serii 5 spotkań bez zwycięstwa Urban jest pod ogromną presją, ale zachowuje spokój i skupia się na nadchodzącym meczu. Spotkanie odbędzie się jutro o 20:45 na PGE Narodowym. Czy polska drużyna przełamie złą pasę? Przekonamy się już wkrótce. Magda Linette odpadła w pierwszej rundzie prestiżowego turnieju WTA 1000 w Pekinie, przegrywając z Kateriną Siniakową. To kolejna porażka Polki, która od Wimbledonu zmaga się z kryzysem formy. Linette spadła na 80. miejsce w rankingu WTA, a jej sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Tymczasem Magdalena French awansowała do drugiej rundy, a do rywalizacji dołączają Iga Świątek i Maja Chwalińska. Tragedia na greckiej wyspie Tasos. 16-letni piłkarz Giana Aslan zmarł po uderzeniu głową w betonowy mur podczas meczu. Mimo szybkiej interwencji medycznej i pobytu w szpitalu, chłopak nie odzyskał przytomności. Władze zapowiedziały śledztwo w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa na boisku.
2: Puchar Świata w skokach narciarskich. Czekają poważne zmiany. Od sezonu 2026-2027 zmodyfikowana zostanie formuła konkursowa oraz sposób układania list startowych. Nowe zasady zaakceptowano podczas jesiennego spotkania Komisji FIS w Genewie. Dodatkowo Kaufland zastąpi firmę Fisman jako nowy sponsor tytularny Pucharu Świata.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Natalia Bukowiecka, trzykrotna medalistka olimpijska, zaskoczyła fanów, ogłaszając swój udział w zawodach High Rocks w Gdańsku. To nowe wyzwanie dla znakomitej sprinterki, która intensywnie trenuje, łącząc bieganie z ćwiczeniami siłowymi. Jej decyzja wzbudziła entuzjazm wśród miłośników fitnessu, a słowa wsparcia płyną od kibiców i innych sportowców. Zawody w Trójmieście już wkrótce. Reprezentacja Polski w siatkówce wróciła do kraju po obronie Mistrzostwa Europy, a na lotnisku czekała na nią ogromna niespodzianka. Oprócz awansu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, drużyna otrzymała potężny bonus finansowy od grupy Polsat Plus. To już trzeci tytuł Mistrzów Europy dla podopiecznych Nikoli Grbicia. Kibice tłumnie powitali naszych złotych medalistów na lotnisku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1035 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym 3410 odcinku Barw Szczęścia Asia odkryje szokującą prawdę o Lucynie, która kupiła udziały w domu Pyrków. Podczas rozmowy z Natalią w kancelarii Asia dowie się, że Lucyna to matka Macieja Wilka. To odkrycie będzie dla niej ogromnym wstrząsem. Lucyna, elegancka seniorka, ucieknie przed Natalią na ulicy, co tylko potwierdzi jej tajemnicze zamiary. Maciej Wilk planuje kolejne podłe działania, by pozbyć się Pyrków z ich domu. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany dziś, 1 października. O godzinie 25 w TVP 2.
2: W 3421 odcinku Barw Szczęścia Kajetan Broda nie ustaje w poszukiwaniach swojego biologicznego ojca. Odcinek ten zostanie wyemitowany w piątek 16 października o 20.50 w TVP 2. Kajetan, zdeterminowany, by odkryć prawdę o swoim pochodzeniu, niespodziewanie zyskuje nowego sprzymierzeńca, Tolka. Starszy kolega wnosi do jego poszukiwań spokój i doświadczenie, co może okazać się kluczowe. Broda, gotów zaniedbać nawet pracę, podąża za tropem prowadzącym do Brzezin. Czy dzięki Tolkowi uda mu się wreszcie odnaleźć ojca? Choć nie wiadomo, czy w tym odcinku pozna prawdę, jego historia nabiera tempa. Emocje sięgają zenitu, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. W nadchodzących odcinkach M jak Miłość Marysia Rogowska wreszcie odnajdzie spokój po burzliwych przeżyciach związanych z niewiernością męża Artura. Zdradzona i zraniona, Marysia postanawia zacząć nowe życie. W 1949 odcinku, dzięki wsparciu Kingi i Piotrka, wyjeżdża na Mazury, by zregenerować siły w spa. To właśnie tam, w otoczeniu przyrody, odzyska radość życia. Na jej drodze pojawi się nowy mężczyzna, Jerzy Wielicki, któremu uratuje życie. Jerzy odwdzięczy się jej bukietem róż i zaprosi na randkę. Po powrocie do Grabiny, Marysia zostanie ciepło przyjęta przez rodzinę i wreszcie zacznie nowe, szczęśliwe życie. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4271 odcinek. Emilka coraz bardziej odczuwa brak Bartka, który układa sobie życie z Iloną. Widok Norberta, syna Emilki, wtulonego w nową partnerkę ojca, tylko pogłębia jej samotność. Rozkojarzona w pracy i bez wsparcia przyjaciółek, Emilka zaczyna sięgać po kieliszek wina. Czy alkohol stanie się jej ucieczką od trudnych emocji? Bartek, mimo wcześniejszych uczuć do Emilki, nie wraca do niej, co jest dla niej bolesnym zderzeniem z rzeczywistością. Samotność i brak wsparcia mogą prowadzić Emilkę na niebezpieczną ścieżkę. W 4272 odcinku Pierwszej Miłości Janek i Kinga stają przed trudnym wyborem. Czy ich miłość przestanie być tajemnicą? Janek, zmęczony ukrywaniem się, postanawia zbliżyć się do synów Kingi. Proponuje wspólne wyjście na koncert, co spotyka się z entuzjazmem Maćka i zaskakującą akceptacją Tomka. Jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem. Janek szybko odkrywa, że jego marzenia o odbudowie relacji mogą napotkać przeszkody. Czy para zdecyduje się ujawnić swój związek? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 23 października o godzinie 18 na Polsacie. W 4751 odcinku Klanu Jerzy po kolejnej kłótni z Oskarem zdecyduje się na poważną rozmowę z Mariolą o podziale obowiązków domowych. Mariola jednak nie zamierza ustępować i zasugeruje, że to Oskar powinien bardziej zaangażować się w codzienne sprawy. Tymczasem Ula kontynuuje poszukiwania niani, spotykając się z kandydatką bez doświadczenia, która pracuje jako barmanka. Kobieta zapewnia, że poradzi sobie z opieką nad dziećmi, ponieważ ma troje młodszego rodzeństwa. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 9 października o godzinie 18.05 na antenie TVP 1. Serial Klan to opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów, która zmaga się z codziennymi problemami i relacjami. W obsadzie zobaczymy m.in. Tomasza Stockingera, Izabelę Trojanowską i Małgorzatę Ostrowską-Królikowską.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 495 odcinkiem już w piątek, 9 października, o godzinie 15.05 na antenie TVP 2. W tym odcinku Manuel po raz kolejny poprosi Janę o rękę, a Martina zgodzi się na ślub matki z Ayalą. Jednak Margarita zacznie mieć wątpliwości co do przyszłego męża. Czy Ayala jest naprawdę tym, za kogo się podaje? Katalina odnajdzie Pelaja, a służba zrezygnuje z produkcji dżemów. Serial, pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów, przenosi nas do południowej Hiszpanii na początku XX wieku. Jana, jako dziecko, była świadkiem zabójstwa matki i porwania brata, a teraz, jako służąca w pałacu, próbuje odkryć prawdę. W obsadzie m.in. Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro.
2: W najnowszym 159 odcinku Szpitala Świętej Anny Alicja przedstawi Maćkowi propozycję, która może odmienić życie ich syna Olka. Po burzliwej awanturze w szkole Alicja straci cierpliwość do decyzji dyrekcji i zasugeruje wyjazd Olka do Stanów. Maciek będzie musiał zmierzyć się z tym nieoczekiwanym planem. Tymczasem na oddziale pojawi się ciężarna synowa Sabiny, a jej stan zdrowia będzie wymagał pilnej interwencji. Daria, która wróciła do pracy po porodzie, będzie musiała szybko znaleźć nianię dla swojej córki. Kasia wesprze przerażoną matkę 11-letniej dziewczynki z zatorami płucnymi, co okaże się niezwykle rzadkim przypadkiem. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 9 października o godzinie 16:50 na antenie TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1032 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Zaczyna ingerować w ludzką świadomość.
5: Granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON, odbył tajemnicze spotkanie w Stanach Zjednoczonych z kluczową postacią amerykańskiej administracji. Nikodem Rachoń, współorganizator rozmowy, wskazał trzy możliwe nazwiska: Donald Trump, Susie Wiles i J.D. Vance. Tożsamość rozmówcy pozostaje nieujawniona, a spotkanie ma duże znaczenie dla relacji polsko-amerykańskich.
0: Anna Bryłka z Konfederacji odrzuciła plotki o ewentualnym porozumieniu Sławomira Mentzena z Donaldem Tuskiem. Przyznała jednak, że wewnątrz ugrupowania pojawiają się spory, co jest naturalne w każdej koalicji. Bryłka zadeklarowała otwartość na współpracę w ramach prawicowego paktu senackiego, ale nie przesądziła o jego powstaniu. Podkreśliła, że o ewentualnych koalicjach po wyborach zdecydują wyniki i układ sił w Sejmie.
2: Sąd Okręgowy w Warszawie wydał list żelazny dla Marcina Romanowskiego w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości. Decyzja nie jest prawomocna, a prokuratura zapowiedziała odwołanie do sądu apelacyjnego. Spór dotyczy tego, czy sprzeciw prokuratora powinien blokować wydanie takiego listu. Prawomocne postanowienie mogłoby uchylić tymczasowy areszt i europejski nakaz aresztowania. Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe do rozmów o wspólnym bloku wyborczym prawicy. Jacek Sasin zapowiedział, że Jarosław Kaczyński przedstawi konkretne propozycje w tej sprawie. PiS jest otwarte na rozmowy z Konfederacją i Rozwojem Plus, ale wyklucza współpracę z Koroną Polską. Celem jest odpowiedź na ewentualne zjednoczenie lewicy i centrum.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś rano rosyjski dron uderzył w szkołę w dzielnicy Sołomiańskiej w Kijowie, wywołując pożar. Ponad 160 osób, w tym uczniowie i pracownicy, schroniło się w bezpiecznym miejscu, dzięki czemu nikt nie ucierpiał. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a teren wokół szkoły został zabezpieczony. To kolejny atak na placówki edukacyjne w Ukrainie. W Tennessee doszło do nieudanej egzekucji Christy Pike, pierwszej kobiety od ponad 200 lat skazanej na śmierć w tym stanie. Mimo podania dwóch dawek pentobarbitalu, 50-latka nadal oddychała i jej serce pracowało, co zmusiło władze do przewiezienia jej do szpitala. Pike została skazana za brutalne morderstwo 19-letniej Colleen Slemmer w 1995 roku. Jej prawnicy złożyli pilny wniosek o przerwanie egzekucji i udzielenie pomocy medycznej.
2: Na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do dramatycznych wydarzeń. Drugi pilot zaatakował kapitana nożem, co spowodowało gwałtowny spadek maszyny. Dzięki bohaterskiej postawie kapitana i kilku pasażerów udało się obezwładnić napastnika i ustabilizować samolot. Wszyscy pasażerowie są bezpieczni, a napastnik został zatrzymany i jest przesłuchiwany.
0: 14. Suwalski, pułk przeciwpancerny, otrzymał kolejne elementy nowoczesnego systemu bojowego Gladius. W skład dostawy weszły m.in. wozy opancerzone Varan z wyrzutniami dla dronów. To kluczowy etap w osiąganiu pełnej gotowości operacyjnej jednostki. System Gladius, wspierany przez sztuczną inteligencję, pozwala na samodzielne wykrywanie i neutralizowanie zagrożeń na dalekim zapleczu przeciwnika.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja z Westfield w New Jersey aresztowała 50-letnią Beatę B., kucharczyk z Linden, pod zarzutem kradzieży. Kobieta, pracująca jako sprzątaczka, miała wynieść z domów klientów przedmioty o wartości ponad 100 tysięcy dolarów. Śledztwo wykazało, że sprzedawała skradzioną biżuterię w lokalnym sklepie. Grozi jej kara od 5 do 10 lat więzienia oraz grzywna do 150 tysięcy dolarów.
0: Dziś w Raciborzu policjanci przeprowadzili akcję poszukiwawczą za nastolatką w kryzysie emocjonalnym. Dziewczyna została odnaleziona na moście nad Odrą i przekazana pod opiekę medyczną. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o reagowanie na sygnały świadczące o trudnej sytuacji innych osób. W przypadku podejrzenia zagrożenia życia lub zdrowia należy niezwłocznie kontaktować się z numerem alarmowym 112. Policjanci z warszawskiej Woli zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o brutalny napad z użyciem broni, do którego doszło 15 września. Ofiara została zaatakowana w garażu, a następnie uprowadzona do lasu, gdzie napastnicy żądali pieniędzy. Zatrzymania miały miejsce w Warszawie i powiecie siedleckim, a w jednym z mieszkań znaleziono broń i amunicję. Dwóch podejrzanych trafiło do aresztu, a trzeci został objęty dozorem policyjnym. Grozi im do 20 lat więzienia. Raper Peja ujawnił szczegóły swojego spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim, które odbyło się po wysłaniu listu w 2025 roku. Rozmowa dotyczyła m.in. współpracy Polski z Izraelem, a także innych tematów, jak wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Mimo przyjaznej atmosfery, obaj panowie pozostali przy formalnej formie zwracania się do siebie. Peja przyznał, że od tego czasu otrzymuje zaproszenia na wydarzenia z udziałem prezydenta.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jolanta Kwaśniewska została uznana za najlepszą pierwszą damę w sądzie przeprowadzonej przez portal Plotek, zdobywając aż około 81,5% głosów. Na drugim miejscu znalazła się obecna pierwsza dama, Marta Nawrocka, z wynikiem niecałych 10%. Trzecie miejsce zajęła Maria Kaczyńska z niecałymi 6% głosów. Pozostałe miejsca przypadły Danucie Wałęsie, Agacie Dudzie i Annie Komorowskiej.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1034 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje.
1: Umiarkowana.

0: znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Don Wasyl, król romskiej muzyki, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i odwiedził kuzyna Damiana w Jazowsku. W programie Życie na kredycie nie owijał w bawełnę, mówiąc wprost o swoich zdrowotnych perypetiach, by zmotywować Damiana do badań. Gdybym się nie leczył, to już dawno by mnie tu nie było, wyznał, przypominając, że zdrowie to nie żarty. Damian, czas przestać się bać i zacząć działać, bo rodzina i Bóg czekają na twoje zdrowe powroty.
2: Październik to miesiąc, w którym gwiazdy show biznesu i sportu zdmuchują świeczki na tortach, a my możemy się zastanawiać, czy to przypadkiem nie wpływ zodiakalnych wag i skorpionów. Wśród jubilatów znajdziemy takie nazwiska jak Sting, Zlatan Ibrahimowicz czy Kim Kardashian. W Polsce swoje 40. urodziny świętować będą raper Miłosz i aktor Rafał Zawierucha. Ciekawe, czy ich horoskopy przewidują coś więcej niż tylko kolejne urodzinowe imprezy.
1: Sia, australijska gwiazda muzyki, przechodzi przez prawdziwy rollercoaster emocji. Po zakończeniu małżeństwa z Danem, Bernadem, walczy o podział praw do swoich utworów. Artystka zdecydowała się sprzedać połowę praw do swojego muzycznego katalogu za 180 milionów dolarów. Ale na razie musi zadowolić się zaledwie 165 milionami. Reszta pieniędzy czeka na rozstrzygnięcie sądowe. Bo przecież nic nie jest proste, gdy w grę wchodzą miliony i prawnicy. Ida Nowakowska, znana tancerka, nie zamierza zamieniać parkietu na stałe na jurorski fotel w Tańcu z Gwiazdami. Zamiast tego marzy o specjalnym odcinku, w którym mogłaby jednocześnie tańczyć, śpiewać i dzielić się swoim doświadczeniem. Cóż za skromność. A wszystko to w imię zaskakiwania widzów, bo przecież 19. edycja programu to za mało, by się znudzić. Współpraca z Edwardem Miszczakiem? Oczywiście, bo przecież tylko najwyższy poziom wchodzi w grę.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express. Netflix znów sięga po klasykę, tym razem biorąc na warsztat Noce i dnie Marii Dąbrowskiej. Karol Strasburger, który w 1975 roku wcielił się w Józefa Toliboskiego, nie kryje zdziwienia i uważa, że na nową wersję jest zdecydowanie za wcześnie. Aktor podkreśla, że nie zamierza brać udziału w projekcie, który zmienia oryginalną fabułę tylko dla marketingu. Cóż, wygląda na to, że Netflix lubi zaskakiwać, a widzowie mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek.
1: Wczoraj wieczorem na imprezie Kinogramu zebrała się cała plejada polskich gwiazd, a fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty. Krzysztof Ibisz pojawił się z byłą żoną, a Marcin Hakiel z ciężarną ukochaną, co oczywiście nie umknęło uwadze mediów. Sylwia Bomba skradła show, a wśród gości można było dostrzec zarówno weteranów sceny, jak i młodsze pokolenie celebrytów. To wydarzenie było prawdziwym festiwalem próżności i blichtru, gdzie każdy chciał zabłysnąć na ściance. Elżbieta Dmoch, niegdyś gwiazda polskiej sceny muzycznej, obchodziła swoje 75. urodziny w towarzystwie oddanych przyjaciół. Choć jej życie nie oszczędzało dramatów, a zdrowie nie pozwala na samodzielność, wsparcie fanów i fundacji daje jej powód do uśmiechu. Mieszkanie artystki przeszło remont, a specjalistyczny balkonik ułatwia jej codzienne życie. Mimo że Dmoch nie występuje od lat, jej muzyka i wspomnienia wciąż żyją w sercach wielu.
2: Tom Morello, znany z ostrych riffów i jeszcze ostrzejszych poglądów, organizuje festiwal Power to the People w Kolumbii. Wydarzenie, które odbędzie się już w tę sobotę, to artystyczna odpowiedź na politykę Donalda Trumpa. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Foo Fighters, Bruce Springsteen czy Serge Tankian. A jeśli ktoś nie zdążył kupić biletu, nie ma problemu. Festiwal będzie transmitowany na żywo na całym świecie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Iggy Pop i Mogwai zaskakują muzyczny świat. Ten nieoczekiwany duet stworzył utwór Underground, który promuje album Happy Tears, celebrujący 30-lecie szkockiej formacji. Iggy Pop przyznaje, że jego wokal brzmi, jakby był naprawdę wkurzony, co tylko dodaje pikanterii tej współpracy. Album, pełen niespodzianek i rarytasów, zadebiutuje 8 stycznia przyszłego roku, a fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty. Znamy już daty przyszłorocznego Poland Rock Festiwalu, ale lokalizacja wciąż owiana jest tajemnicą. Jurek Owsiak, jak to on, nie próżnuje i już złożył projekt porozumienia w Urzędzie Miasta Czaplinek. Czyżby Czaplinek miał pozostać domem dla najpiękniejszego festiwalu świata? Jedno jest pewne. W 2027 roku na scenie zagra brytyjska formacja Kula Shaker, a tradycyjna godzina W nie zostanie uczczona. Czekamy na dalsze wieści z niecierpliwością. Rick Nielsen, legendarny muzyk z Cheap Trick, postanowił rozstać się z częścią swojej szalonej kolekcji gitar. Na aukcji pojawi się m.in. jego słynna pięciogryfowa gitara, która miała być pierwotnie sześciogryfowym kołem ruletki. Ceny tych muzycznych skarbów mogą przyprawić o zawrót głowy, sięgając nawet 300 tysięcy dolarów. Dochód z aukcji zasili konto St. Jude Children's Research Hospital, bo przecież rock'n'roll to nie tylko muzyka, ale i serce na dłoni. Małgorzata Ostrowska, ikona polskiej sceny muzycznej, świętuje 45 lat na scenie. Już 16 grudnia w warszawskim klubie Stodoła odbędzie się jej jubileuszowy koncert, który ma być prawdziwą podróżą przez 4 dekady jej kariery. Fani mogą spodziewać się takich hitów jak Meluzyna czy Szklana Pogoda. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą także 14 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sprawie brutalnego morderstwa 16-letniej Mai z Mławy między pełnomocnikami obu stron wybuchł konflikt. Nowa obrończyni oskarżonego Bartosza G. podważa medialne doniesienia, co stanowczo odpiera prawnik ojca ofiary. Rozprawa sądowa rozpocznie się 7 października. Obie strony podkreślają, że najważniejszy jest szacunek dla zmarłej i jej rodziny.
2: W centrum Warszawy przy ulicy Wiejskiej 9 stanął pierwszy na świecie abortomat, urządzenie wydające tabletki aborcyjne. Inicjatywa organizacji Women Help Women i aborcyjny Dream Team ma na celu ułatwienie dostępu do aborcji, szczególnie dla osób w pilnej sytuacji. Aby skorzystać z urządzenia, konieczna jest wcześniejsza konsultacja online i uzyskanie kodu PIN. Lokalizacja naprzeciwko Sejmu jest symbolicznym gestem w debacie o prawach aborcyjnych w Polsce. Rafał Trzaskowski utrzymał stanowisko prezydenta Warszawy po nieudanym referendum, które miało na celu jego odwołanie. Mimo że jego pozycja w polityce jest przedmiotem dyskusji, sam Trzaskowski deklaruje, że nie zamierza zniknąć z życia publicznego. Politolodzy przewidują, że po zakończeniu kadencji w 2029 roku może skierować się do Parlamentu Europejskiego lub objąć inne funkcje w strukturach unijnych. Trzaskowski pozostaje ważnym graczem w Koalicji Obywatelskiej, choć niektórzy eksperci wątpią w jego przyszłe przywództwo w partii.
1: Ulica Koszykowa w centrum Warszawy została zamknięta z powodu generalnego remontu, który potrwa do 11 listopada. Zamknięty jest odcinek między Aleją Niepodległości a ulicą Lindleya, co powoduje utrudnienia dla kierowców. Wyznaczono objazdy, a autobusy linii 159 kursują teraz przez Aleje Jerozolimskie i Chałubińskiego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Katarzyna Ankudowicz, znana z polskich seriali, wytoczyła proces władzom Warszawy i Skarbowi Państwa, oskarżając je o złą jakość powietrza wpływającą na jej zdrowie. Aktorka wygrała w pierwszej instancji, ale sprawa wciąż czeka na finał. Jej celem było zwrócenie uwagi na problem smogu. Podobne kroki podjęli inni znani Polacy, a także 300 obywateli w pozwie zbiorowym.
1: Balaton, znany jako Węgierskie Morze, zmaga się z poważnym kryzysem hydrologicznym. Poziom wody w tym popularnym wśród Polaków jeziorze spadł do rekordowo niskich wartości, odsłaniając dno i zamieniając plaże w błotnisty teren. Przyczyną są rekordowe upały, susze i zmiany klimatyczne, które utrudniają kąpiele i żeglugę oraz zagrażają lokalnej faunie. Sytuacja budzi rosnący niepokój wśród ekspertów i turystów.
2: W Energylandii trwa budowa pierwszego w Polsce Wing Coastera, który właśnie osiągnął swoją maksymalną wysokość. Na najwyższej podporze rozpoczął się montaż elementów toru, co przyciąga uwagę fanów parków rozrywki. Wing Coaster to wyjątkowy rodzaj roller coastera, gdzie pasażerowie siedzą po bokach toru, co potęguje wrażenie swobodnego lotu. Słuchacze z niecierpliwością czekają na ogłoszenie daty otwarcia tej nowej atrakcji. Na autostradzie A4 w miejscowości Rudziniec doszło do poważnego wypadku z udziałem busa i ciężarówki. Trasa w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana, a zator drogowy sięga już 8 km. Policja kieruje ruch na objazd przez węzeł Kleszczów i drogę krajową numer 88. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Świnoujściu rozpoczęła się operacja neutralizacji 5 brytyjskich min morskich z czasów II wojny światowej. Prace potrwają do 8 października, a w tym czasie wprowadzone będą ograniczenia na wodach i plażach. Miny odkryto podczas budowy falochronu, a ich neutralizacją zajmują się wyspecjalizowani nurkowie minerzy. Dla bezpieczeństwa ustanowiono specjalne strefy ochronne, a w okolicy można spodziewać się wybuchów.
2: Dziś w Szczecinie odbyła się 5. edycja Spacerku na Uniwerek, która tradycyjnie zainaugurowała nowy rok akademicki. Tysiące studentów i wykładowców przemaszerowało ulicami miasta przy dźwiękach brazylijskiej samby. W Teatrze Letnim miała miejsce uroczysta inauguracja, podczas której zaprezentowano hymn szczecińskich studentów ku gwiazdom. Wydarzenie podkreśla znaczenie Szczecina jako ważnego ośrodka naukowego. Barbara Benz, mieszkanka Torunia, niedawno obchodziła swoje 100. urodziny. Z tej okazji odwiedziła ją Katarzyna Lubańska, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa, wręczając jej medal marszałka województwa. Pani Barbara, znana z działalności konspiracyjnej podczas wojny, jest dumna z licznej rodziny, która obejmuje dzieci, wnuki i prawnuki. Mimo upływu lat, nadal aktywnie uczestniczy w życiu społecznym.
1: Prokuratura w Łomży skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko matce 4-letniej dziewczynki, która w sierpniu spadła z 5. piętra. Kobiecie zarzuca się narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia, za co grozi do 5 lat więzienia. Równocześnie trwa postępowanie o władzę rodzicielską, w którym ojciec dziewczynki walczy o przywrócenie mu prawa do opieki. Sąd rodzinny umieścił dziecko w pieczy zastępczej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Piotr Moczulski, który uległ poważnemu wypadkowi na Filipinach, trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Transport do kraju przebiegł bez komplikacji, a wyniki badań są w normie. Teraz priorytetem jest znalezienie ośrodka do długoterminowej opieki i rehabilitacji. Szpital współpracuje z rodziną, aby zapewnić mu odpowiednie leczenie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Białymstoku dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania Joanny Zielewskiej pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Włoski sąd apelacyjny w Bolonii nakazał firmie wypłatę ponad 52 tysięcy euro odszkodowania pracownikowi zwolnionemu z powodu lęku przed lataniem. Pracownik przez 13 lat nie był wysyłany w podróże służbowe wymagające lotu samolotem. Gdy odmówił odnowienia paszportu, został zwolniony, co sąd uznał za nieuzasadnione. Firma przez lata akceptowała jego fobię, co miało kluczowe znaczenie w ocenie zasadności zwolnienia. Wyrok podkreśla znaczenie wcześniejszych ustaleń między pracownikiem a pracodawcą.
2: Tadeusz Maciejewski z Nowego Gulczewa walczy w sądzie o dostęp do swoich oszczędności po zablokowaniu przez bank połowy środków na wspólnym koncie zmarłej żony. Bank twierdzi, że działa zgodnie z przepisami, ale pan Tadeusz utrzymuje, że dostarczył wymagane dokumenty. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Płocku, który ma rozstrzygnąć, czy działania banku były prawidłowe. Problem z dostępem do wspólnych kont po śmierci jednego z właścicieli nie jest odosobniony i zależy od zapisów umowy z bankiem. To przypomnienie o konieczności dokładnego zapoznania się z regulaminami bankowymi. Organizacje prozwierzęce zapowiadają protest przeciwko nowym przepisom Ministerstwa Rolnictwa dotyczącym minimalnej powierzchni kojców dla psów. Manifestacja odbędzie się 4 października w Warszawie, w Światowy Dzień Zwierząt. Projekt zakłada, że kojce mają mieć różną liczbę metrów kwadratowych, w zależności od wielkości psa, co budzi sprzeciw organizacji. Do protestu dołączy piosenkarka Doda, co nadaje wydarzeniu dodatkowy rozgłos. Organizacje apelują o zmiany w projekcie, obawiając się, że nowe przepisy mogą pogorszyć warunki dla zwierząt. Ministerstwo deklaruje otwartość na dialog w tej sprawie. Od dziś, 1 października, wszystkie firmy w Polsce muszą korzystać z e-doręczeń. To cyfrowy odpowiednik listu poleconego, który ułatwia komunikację z urzędami. Obowiązek dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych w CE i DG przed 2025 rokiem, którzy nie aktualizowali swoich danych. Wczoraj, w przeddzień wprowadzenia zmian, systembiznes.gov.pl miał awarię, co utrudniło ostatnie przygotowania. E-doręczenia mają przyspieszyć wymianę dokumentów między firmami a administracją publiczną. Proces wdrażania systemu w całej administracji potrwa jeszcze kilka lat.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Minister finansów Andrzej Domański ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za sprzeciw wobec ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków. Domański zarzucił prezydentowi działanie na korzyść wielkich koncernów paliwowych, a nie Polaków. Ustawa, przyjęta przez Senat, ma na celu sfinansowanie obniżek akcyzy i VAT na paliwa. Prezydent skierował ją wcześniej do Trybunału Konstytucyjnego, twierdząc, że jest niezgodna z konstytucją. W odpowiedzi prezydent przedstawił własny projekt, który przewiduje między innymi możliwość ograniczenia marż firm paliwowych.
1: Fakturownia, znana polska platforma księgowa, padła ofiarą poważnego cyberataku. Doszło do wycieku wrażliwych danych użytkowników i ich kontrahentów, w tym numerów rachunków bankowych i treści faktur sprzed 2023 roku. Firma zapewnia, że dane z krajowego systemu e-faktur oraz kart płatniczych pozostały nienaruszone. Użytkownicy zostali wezwani do natychmiastowej zmiany haseł i włączenia dwustopniowej weryfikacji. Służby państwowe prowadzą intensywne dochodzenie w tej sprawie. Fakturownia ostrzega również przed próbami oszustw i wyłudzeń. Donald Trump podpisał dobrowolne porozumienie z czołowymi firmami technologicznymi, mające na celu kontrolę nad rozwojem sztucznej inteligencji. W spotkaniu uczestniczyli szefowie takich gigantów jak Google, Meta czy OpenAI. Porozumienie zakłada 4-poziomowy system nadzoru, w którym firmy same będą monitorować swoje modele AI, a ich działania będą weryfikowane przez niezależnych audytorów. Prezydent Trump zapowiedział również rozbudowę centrów danych w Stanach Zjednoczonych mimo rosnącego oporu społeczności lokalnych. W odpowiedzi na obawy społeczne administracja planuje powołanie Rady do Spraw Bezpieczeństwa AI oraz zmianę terminologii na superinteligencja. Od dziś w Niemczech ceny paliw spadają dzięki decyzji rządu o obniżeniu podatku energetycznego o 17 eurocentów na litrze. To kontrastuje z sytuacją we Francji i Włoszech, gdzie ceny ustalają same koncerny naftowe. We Francji Total Energies ustalił maksymalną cenę benzyny na niecałe 2 euro za litr, a diesla na ponad 2 euro. Podobne limity wprowadził włoski Eni. Jednak ta strategia wywołała problemy dla mniejszych stacji, które nie mogą konkurować z gigantami. W Niemczech z powodu rozdrobnionego rynku rząd musiał interweniować, by zapewnić obniżki na wszystkich stacjach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi największą rozbudowę w swojej historii, mimo politycznych zarzutów o bierność. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla, że inwestycje warte ponad 9 miliardów złotych oraz program SAFE z zamówieniami na ponad 100 miliardów świadczą o intensywnej pracy sektora obronnego. PGZ planuje zwiększenie produkcji zestawów przeciwlotniczych Piorun z 1500 do 2500 egzemplarzy rocznie. Leszkiewicz zaznacza, że 90% środków z programu SAFE trafia do polskiego przemysłu, co wspiera lokalne przedsiębiorstwa. Polska Grupa Zbrojeniowa dąży do wejścia do pierwszej dziesiątki firm zbrojeniowych w Europie, rozwijając także projekt ochrony infrastruktury krytycznej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1035 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1949 odcinek, który zostanie wyemitowany 19 października o 20.50 na TVP2. Kama ponownie wybuchnie zazdrością, tym razem o rehabilitantkę Igę, co doprowadzi Marcina do granic wytrzymałości. Chodakowski nie będzie w stanie ukryć swojej irytacji i postanowi odreagować w agencji, gdzie zacznie pracę nowy, utalentowany Tomek. Czy nowa sytuacja w pracy i kolejne wybuchy zazdrości Kamy zagrożą ich małżeństwu? Marcin, mimo że nigdy nie dał Kamie powodów do niepokoju, musi zmierzyć się z kolejnym kryzysem. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. W 1949 odcinku M jak miłość rozpoczyna się emocjonująca walka o serce Jakuba Karskiego. Martyna i Iga stają do rywalizacji, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Jakub, choć zaprosił Martynę na randkę, nie potrafi jasno zakończyć relacji z Igą. Iga, nieświadoma nowego związku Jakuba, nie zamierza się poddać i również postanawia walczyć o detektywa. W kolejnych odcinkach zobaczymy, jak Iga i Martyna próbują zdobyć serce Karskiego. Czy Jakub w końcu zdecyduje, z kim chce być? Odpowiedź na to pytanie poznamy w nadchodzących odcinkach M jak miłość.
0: W 4270 odcinku Pierwszej Miłości czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Ewa, ukochana Karola, niespodziewanie trafi do szpitala z powodu zawału. Jej stan będzie na tyle poważny, że lekarze rozpoczną walkę o jej życie. Karol, przerażony sytuacją, sprowadzi do kliniki Krystiana, który sam zmaga się z osobistymi problemami po rozpadzie związku z Łucją. Krystian będzie musiał stawić czoła swoim demonom i nie wracać do narkotyków. Czy uda mu się utrzymać równowagę w obliczu tak trudnych wydarzeń? Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 21 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu na Polsat Box Go. W 4268 odcinku serialu Pierwsza Miłość Eliza odwiedza Darka w więzieniu, próbując pomóc pasierbowi, którego uważa za ofiarę Bolesława. Bolek, dowiedziawszy się o tej wizycie, postanawia zmienić swoje zeznania, by przeciągnąć syna na swoją stronę. Eliza, mimo trudnej przeszłości z Bolesławem, nie odwraca się od Darka i podejmuje kolejne decyzje dotyczące swojej przyszłości. Za namową Angeliki, Eliza rozważa pracę w klubie Iskra, co może być dla niej nowym początkiem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października, o godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu Polsat Box Go.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4261 odcinku Pierwszej Miłości Krystian zmierzy się z prawdą, która wstrząśnie jego światem. Bolesna strata sprawi, że zacznie myśleć o powrocie do narkotyków. Piotrek będzie czuwał przy łóżku Melki, która w końcu odzyska przytomność, ale usłyszy od Marka przykrą wiadomość. Sylwester Kulas zda maturę i będzie świętować z rodziną, lecz radość przerwie odkrycie pozytywnego testu ciążowego w śmietniku. Odcinek zostanie wyemitowany 9 października o godzinie 18 na Polsacie. Losy bohaterów znów mocno się skomplikują. Pierwsza Miłość to serial pełen emocji, w którym miłość, zdrady i rodzinne tajemnice przeplatają się z kryminalnymi intrygami. W 974 odcinku Akacjowej 38 Lucia stanie przed decyzją, która może odmienić jej życie. Poprosi księdza Telma, by towarzyszył jej w podróży do Salamanki, ale przed wyjazdem odkryje szokującą prawdę o swojej rodzinie. Servando, mimo troski bliskich, jest przekonany, że jego dni są policzone. Higinio wyjawi Marii, jak podszył się pod lekarza w szpitalu, a Leonor będzie chciała usłyszeć od Servanda opowieść o jego przeszłości. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 9 października o godzinie 18.40 na antenie TVP1. Mieszkańcy kamienicy przy Akacjowej 38 znów będą musieli zmierzyć się z ukrytymi tajemnicami.
0: W 3416 odcinku Barw Szczęścia Adam wraca do domu Pyrków w stanie odurzenia, co wywołuje kolejne napięcia. Joanna jest na skraju wytrzymałości, a Adam, mimo wszystko, prosi Huberta o kolejną pożyczkę. Emil, przytłoczony sytuacją, decyduje się zaufać Danielowi i zwierza mu się z problemów. Tymczasem Weronika usłyszy gorzkie słowa od osoby, której się nie spodziewała. Malwina i Herman walczą o rozwój firmy, a Kacper proponuje im przygotowanie profesjonalnego biznesplanu. Odcinek zostanie wyemitowany 9 października o godzinie 20.05 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów opowieściami o codziennych zmaganiach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. 1041 odcinku serialu Dziedzictwo widzowie będą świadkami dramatycznego zakończenia historii Ezgi. Po brutalnym ataku nożownika kobieta nie przeżyje. Isil, zaniepokojona milczeniem Ezgi, odwiedzi jej dom i dokona wstrząsającego odkrycia. Znajdzie ciało niedoszłej synowej. To tragiczne wydarzenie nastąpi po tym, jak Ezgi ujawniła Sinanowi prawdę o oszustwach jego matki. Czy Isil mogła mieć coś wspólnego z tym brutalnym atakiem? Odcinek 1041 zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października o godzinie 16 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne także online na platformie TVP VOD.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie podobnie 16 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Gdańsku oceniane jest jako dobre, a w Poznaniu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W ośrodku prezydenckim w Promniku, około 100 km od Warszawy, kancelaria prezydenta utrzymuje 4 konie. Dwa z nich służą Karolowi Nawrockiemu i jego żonie, a kucyk jest przeznaczony dla ich córki. Czwarty koń jest do dyspozycji funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. Kancelaria podkreśla, że konie nie są jej własnością, lecz należą do Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta. Koszty utrzymania i celowość posiadania takiego zaplecza budzą jednak pytania.
3: Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, otrzymał list żelazny od Sądu Okręgowego w Warszawie. Decyzja ta, choć nieprawomocna, może wpłynąć na jego sytuację prawną. Romanowski jest poszukiwany w związku z zarzutami udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wciąż nie jest jasne, gdzie dokładnie przebywa, choć we wniosku o list żelazny wskazał dom poselski w Warszawie.
2: Sławomir Mentzen, lider Nowej Nadziei i Konfederacji, apeluje o przywrócenie obowiązkowych szkoleń wojskowych dla 19-latków. Twierdzi, że jest to kluczowe dla obronności Polski, zwłaszcza w kontekście wojny na Ukrainie. Propozycja spotkała się z poparciem części polityków, w tym Adama Andruszkiewicza i Bartosza Marczuka. Obowiązkowy pobór do wojska w Polsce został zawieszony w 2009 roku. Na głównym dworcu kolejowym w Dreźnie doszło do fałszywego alarmu przeciwpożarowego, wywołanego przez 36-letniego Polaka. Mężczyzna będący pod wpływem alkoholu bezpodstawnie uruchomił alarm, co spowodowało interwencję 36 strażaków. Na szczęście nie stwierdzono żadnego zagrożenia. Sprawca został zatrzymany dzięki monitoringowi i otrzymał zakaz wstępu na dworzec.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja w Warszawie zatrzymała 15-latka, który w internecie wyszukiwał niebezpieczne treści związane z zamachami terrorystycznymi. Nastolatek został umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na 3 miesiące. Funkcjonariusze apelują do rodziców o większe zainteresowanie aktywnością dzieci w sieci, podkreślając znaczenie rozmowy i zaufania. Helena Englert, znana aktorka młodego pokolenia, zdobywa coraz większą popularność. Obecnie podbija serca widzów w programie Taniec z Gwiazdami. Helena, córka aktorów Jana Englerta i Beaty Ścibakówny, ma na koncie rolę w wielu filmach i serialach. Studiowała aktorstwo w Nowym Jorku i Warszawie, a także zadebiutowała muzycznie jako Hela z utworem Pani Domu. Albania, niegdyś tajemnicza dla wielu Polaków, staje się coraz popularniejszym celem podróży. We wrześniu Wizz Air zorganizował nietypową wyprawę pod hasłem Let's Get Lost Poland, której uczestnicy dopiero po wylądowaniu dowiedzieli się, że ich celem jest Tirana. Albania oferuje nie tylko piękne plaże, ale także bogatą historię, kulturę i wyśmienitą kuchnię. Bezpośrednie loty z Polski do Tirany sprawiają, że ten bałkański kraj jest teraz na wyciągnięcie ręki.
3: Astrologia przypisuje znakom zodiaku, takim jak ryby, skorpion i rak, wyjątkową intuicję i wrażliwość na otoczenie. Osoby urodzone pod tymi znakami często doszukują się głębszego znaczenia w pozornie przypadkowych wydarzeniach. Zamiast uznawać je za zwykłe zbiegi okoliczności, zastanawiają się, czy nie kryje się za nimi coś więcej. Takie podejście może pomóc lepiej zrozumieć własne emocje i potrzeby.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Coraz więcej osób zmaga się z problemem wypadania włosów. Domowe metody, takie jak maska z olejkiem rycynowym i żółtkiem jajka, mogą pomóc w zahamowaniu tego procesu. Olejek rycynowy wzmacnia włosy dzięki zawartości witaminy E, a żółtko dostarcza białka, które regeneruje strukturę włosa. Regularne stosowanie tej kuracji może przynieść zauważalne efekty. Astrologia wskazuje, że byk, rak, panna, koziorożec i ryby to znaki zodiaku, które szczególnie cenią spokój i kameralną atmosferę. Zamiast szalonych imprez wolą spokojne wieczory w domowym zaciszu. To nie oznacza, że unikają przygód, ale często wybierają relaks w znanym otoczeniu. Astrologiczne opisy traktujmy jako ciekawostkę, a nie naukową prawdę. Nieprzyjemny zapach z kuchennego zlewu to często efekt rozkładających się resztek jedzenia w rurach. Aby temu zapobiec, wystarczy wsypać 2 łyżki kwasku cytrynowego do odpływu i zalać wrzątkiem. Taki prosty zabieg pomoże szybko przywrócić świeżość w kuchni. Pielęgnacja szyi jest często pomijana, mimo że jej delikatna skóra szybko zdradza oznaki starzenia. Regularne nawilżanie i ochrona przeciwsłoneczna mogą pomóc w zachowaniu jej młodego wyglądu. Prosta domowa maseczka z banana, mleka i miodu, stosowana 2 razy w tygodniu, to świetny sposób na dodatkową pielęgnację. Warto pamiętać, że systematyczność jest kluczem do sukcesu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Koszalinie zatrzymano 63-letniego mężczyznę podejrzanego o nielegalną produkcję alkoholu z płynu do dezynfekcji rąk. Policjanci zabezpieczyli ponad 100 butelek wysokoprocentowego trunku oraz 30 kg nielegalnego tytoniu. Działania te naraziły Skarb Państwa na straty z tytułu podatku akcyzowego. Sprawą zajmują się odpowiednie organy, a mężczyzna odpowie za przestępstwo skarbowe. 50-letni mieszkaniec Wałbrzycha został aresztowany na 2 miesiące po tym, jak podczas próby ucieczki przed policją uderzył w radiowóz i potrącił funkcjonariusza. Mężczyzna prowadził samochód mimo dożywotniego zakazu i pod wpływem alkoholu. Do zdarzenia doszło 27 września w nocy, kiedy to policjanci próbowali zatrzymać go do kontroli. Teraz grozi mu kara nawet do 15 lat więzienia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1034 hektopaskali. Ciepło nadaje jesiennym dniom harmonii i lekkości. Idealny czas na refleksję i odpoczynek.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Mucha, znana z M jak miłość, zaskoczyła Warszawę spacerując z kartonem pełnym owoców na głowie. Wygląda na to, że celebrytka przywiozła z egzotycznych podróży nie tylko pamiątki, ale i nowe nawyki. Choć w Afryce czy Azji to codzienność. W stolicy Polski widok ten wywołał niemałe zdziwienie. Ania, mimo że miała przy sobie partnera, Jakuba Wąsa, woli sama dźwigać zakupy, pokazując, że samowystarczalność to jej drugie imię. Sztuczna inteligencja postanowiła zabawić się w hollywoodzkiego reżysera i obsadzić lalkę Bolesława Prusa w gwiazdorskiej obsadzie. Tom Hardy jako Stanisław Wokulski, Vanessa Kirby lub Margot Robbie jako Izabela Łęcka, a Paul Giamatti jako Ignacy Rzecki. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową erą polskiej klasyki na ekranach? Choć to tylko fantazja, niektóre wybory brzmią jak marzenie każdego kinomana.
2: Julia Dybowska, znana z życia w luksusie i podróży po całym świecie, zaskoczyła swoich fanów. Po wizytach w Londynie, Paryżu i innych modnych miejscach zawitała do jesiennej Warszawy, gdzie musiała zamienić bikini na skórzane spodnie. Internauci są podzieleni. Jedni zachwyceni, inni zaniepokojeni jej szczupłą sylwetką. Dybowska jednak nie przejmuje się komentarzami i dalej prezentuje swoje stylizacje na Instagramie, gdzie śledzi ją prawie 500 000 osób. Pamiętacie czarną komedię Reverse z 2009 roku? To już prawie 2 dekady od premiery, a czas nie oszczędził jej gwiazd. Agata Buzek i Marcin Dorociński zyskali nowe rysy twarzy, a Krystyna Janda i Anna Polony wciąż zachwycają swoim magnetyzmem, choć ich wizerunek ewoluował.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Piotr Kędzierski, znany z nieprzewidywalnych pomysłów, szykuje coś, co określa jako bajkę dla dorosłych z happy endem. Choć szczegóły owiane są tajemnicą, to już teraz wiadomo, że projekt ma być przeciwwagą dla internetowego hejtu i ma nieść pozytywne przesłanie. Kędzierski obiecuje emocje, humor i wartości, które mają pokrzepić serca widzów. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na tę magiczną opowieść, która ma zadebiutować w 2027 roku. Kto by pomyślał, że nasi celebryci to prawdziwi mistrzowie kamuflażu? Krzysztof Ibisz, który od lat zmienia fryzury jak rękawiczki, czy Michał Wiśniewski, dla którego kolor włosów to kwestia tygodnia. A co z Olafem Lubaszenko i Patrykiem Wegą? Ich spektakularne metamorfozy wagowe to prawdziwe show w świecie show biznesu. Cóż, widać, że w tej branży zmiana to jedyna stała.
2: Kto by pomyślał, że dwie rockowe legendy znowu połączą siły na jednej scenie? AC/DC i Foo Fighters, mimo różnicy pokoleń, znów zagrają razem. Tym razem w New Jersey. Brian Johnson po 10 latach przerwy wrócił do AC/DC, a jego powrót to prawdziwa rockowa sensacja. Choć trasa Power Up World Tour dobiega końca, to Dave Grohl i jego ekipa nie zamierzają zwalniać tempa, planując kolejne koncerty na całym świecie. Let There Be Rock. Fani Def Leppard mogą już zacierać ręce, bo nadchodzi pierwszy w pełni autoryzowany film dokumentalny o tej legendarnej brytyjskiej formacji. Gitarzysta Phil Collins zdradził, że produkcja zatytułowana Long Live Def Leppard ma wgniatać w fotel, a premiera planowana jest na początek przyszłego roku. Ale to nie koniec niespodzianek. Zespół pracuje nad nowym albumem, który ma być eklektyczną mieszanką stylów, z najszybszym i najbardziej bombastycznym utworem w ich historii. Wygląda na to, że Def Leppard nie zamierza zwalniać tempa, a ich fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Fontaine's D.C. znowu zaskakują. Na ich nowej płycie Dopamine Chamber usłyszymy Rosalie, a wokalista brzmi jak kosmita po przepuszczeniu przez sampler. Zespół, który kiedyś grał na gitarach, teraz serwuje nam chłodne, syntetyczne dźwięki, które mają nas wciągnąć w ich dopaminową komorę. Czy to nowa era muzyki, czy po prostu kolejny eksperyment na słuchacza? Przekonamy się już 16 października. Nico McBrain, perkusista legendarnego zespołu Iron Maiden, znalazł sposób na pogodzenie chrześcijańskiej wiary z graniem w zespole, który kiedyś oskarżano o satanizm. Dzięki rozmowie z pastorem i modlitwie, McBrain poczuł, że Bóg nie ma nic przeciwko jego muzycznej karierze. Choć zrezygnował z koncertowania, nie zamierza odkładać pałeczek na bok i chętnie nagrałby nowy album z zespołem. Pod warunkiem, że będzie to coś prostszego. Cóż, może czas na Iron Maiden w wersji Unplugged? Muzyczna jesień w Polsce zapowiada się naprawdę gorąco. Już 20 listopada w kultowym klubie Gwarek wystąpi supergrupa ORK, złożona z gwiazd King Crimson i Porcupine Tree. Pat Mastelotto i Colin Edwin połączą siły z El Fornasari i Ci Pipitone, by dostarczyć fanom progresywnego rocka niezapomnianych wrażeń. To wydarzenie to prawdziwa gratka dla miłośników mocnych brzmień i jeden z najważniejszych punktów jesiennego kalendarza koncertowego. Ach, rok 1993, kiedy to Rage Against the Machine postanowili zagrać koncert, którego nikt nie zapomni. Na festiwalu Lollapalooza w Filadelfii zespół wyszedł na scenę całkowicie nagi, z ustami zaklejonymi taśmą i literami PMRC na piersiach. To był ich sposób na protest przeciwko cenzurze w muzyce. Tom Morello wspomina, jak publiczność najpierw była w euforii, potem w konsternacji, a na końcu wściekła, rzucając monetami. Cóż, nie każdy dzień kończy się taką burzą emocji. A teraz Morello wraca z nowym solowym albumem, który z pewnością nie pozostawi nikogo obojętnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą tak samo 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Ciepłe dni o tej porze roku to doskonały moment na wyciszenie i podziwianie jesiennych barw.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W ten weekend kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na duże utrudnienia. Od piątku wieczorem do poniedziałku rano zamknięta będzie Aleja Stanów Zjednoczonych na odcinku od Ronda Wiatraczna do ulicy Grenadierów. To ostatnia faza remontu, podczas której drogowcy ułożą nową nawierzchnię. W związku z tym wyznaczono objazdy, a także zmieniono trasy 6 linii autobusowych.
1: Inicjatywa referendalna w Warszawie zakończyła się fiaskiem, co pozwala Rafałowi Trzaskowskiemu zachować stanowisko prezydenta miasta. Mieszkańcy stolicy w większości zignorowali zbiórkę podpisów mającą na celu jego odwołanie. Trzaskowski zapowiada dalsze zaangażowanie w politykę, a eksperci przewidują, że jego przyszłość może wiązać się z Parlamentem Europejskim. W Warszawie, na Wawrze, doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarł 25-letni mężczyzna. Został znaleziony z poważnymi obrażeniami, a mimo szybkiej interwencji medycznej jego życia nie udało się uratować. Policja zatrzymała znajomego ofiary, który miał uczestniczyć w ulicznym sparingu zakończonym śmiercią młodego mężczyzny. Prokuratura prowadzi śledztwo, a zatrzymanemu postawiono zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz posiadania narkotyków. W Warszawie, tuż przy budynku parlamentu, uruchomiono pierwszy na świecie automat wydający tabletki aborcyjne. Maszyna działa na zasadzie paczkomatu, ale wymaga wcześniejszej konsultacji online i uzyskania kodu PIN. Projekt zrealizowały organizacje Women Help Women i Aborcyjny Dream Team, podkreślając jego innowacyjność i znaczenie dla kobiet w trudnych sytuacjach. Lokalizacja automatu przy ulicy Wiejskiej ma być także politycznym sygnałem dla rządzących.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rodzina zamordowanej Mai z Mławy wciąż obawia się o swoje bezpieczeństwo. Matka oskarżonego o morderstwo, Katarzyna G., pozostaje na wolności, a tymczasowa ochrona policyjna dla ojca Mai i ich prawnika została zakończona. Mecenas Wojciech Kasprzyk podkreśla, że kwestia ich bezpieczeństwa nie została rozwiązana. Prokuratura Krajowa uwzględniła część uwag dotyczących śledztwa, ale problem ochrony pozostaje nierozstrzygnięty. W Zatorze, na terenie parku rozrywki Energylandia, trwa budowa pierwszego w Polsce wing coastera. Konstrukcja osiągnęła już swoją maksymalną wysokość, a ekipy budowlane montują kluczowe fragmenty toru. Wing coaster to wyjątkowy rodzaj kolejki, gdzie siedzenia są umieszczone po bokach szyn, co daje pasażerom wrażenie swobodnego lotu. Data otwarcia tej spektakularnej atrakcji nie została jeszcze podana. Od 1 listopada krakowscy studenci zapłacą mniej za roczny bilet na komunikację miejską. Cena spadnie o 105 zł, co oznacza, że bilet będzie kosztował 365 zł, czyli złotówkę dziennie. Zniżka dotyczy studentów posiadających kartę krakowską, w tym także tych, którzy rozliczają PIT w Krakowie. To efekt porozumienia między Moniką Piątkowską a Stanisławem Kracikiem. W Górze Siewierskiej doszło do incydentu z udziałem 43-letniego obywatela Nigerii, który został nagrany i wywołał duże emocje w sieci. Na filmie widać, jak mężczyzna zostaje uderzony pałką, a następnie dzwoni na numer alarmowy. Policja bada sprawę, podkreślając, że nagranie nie pokazuje początku zdarzenia. Obecnie trwa ustalanie pełnego przebiegu wydarzeń i odpowiedzialności uczestników.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 60-letni Józef Magiera z Gliwic, który zaorał nowy asfalt na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga powstała na jego ziemi, odniósł częściowy sukces w sądzie. Sąd uchylił nałożony na niego dozór policyjny, ale nie zgodził się na zwrot zabezpieczonego traktora. Mecenas Magiery zapowiada dostarczenie dokumentacji, która ma potwierdzić, że pojazd jest niezbędny do pracy rolnika. Sam Magiera przyznaje, że bardziej zależało mu na odzyskaniu traktora, by móc kontynuować prace polowe. W Świnoujściu rozpoczęła się operacja neutralizacji 5 brytyjskich min morskich z czasów II wojny światowej. Działania potrwają do 8 października, a w tym czasie obowiązują ograniczenia na wodzie i plażach. Nurkowie minerzy z 12 Dywizjonu Trałowców będą detonować miny pod wodą. Mieszkańcy i turyści w rejonie otrzymają alerty bezpieczeństwa. W Dąbrowie Białostockiej rusza budowa nowoczesnego obiektu obsługi podróżnych. Inwestycja, której koszt to ponad 14 milionów złotych, zakończy się w pierwszej połowie 2028 roku. W budynku znajdą się m.in. wygodna poczekalnia, nowoczesna winda i przestronne sanitariaty. Przed dworcem zaplanowano miejsca parkingowe oraz stojaki na rowery.
0: Piotr Moczulski, który 2 lata temu uległ ciężkiemu wypadkowi na Filipinach, jest już pod opieką Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Transport 42-latka przebiegł bez komplikacji, a wyniki badań są prawidłowe. Obecnie szpital i rodzina szukają placówki, która zapewni mu długoterminową opiekę. Do czasu znalezienia odpowiedniego miejsca Moczulski pozostanie w białostockim szpitalu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Suwałkach doszło do nietypowego zdarzenia. Mężczyzna włamał się do zaparkowanego Audi, uszkodził samochód, a następnie zasnął w środku, przykryty kocem. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zastali go śpiącego w aucie. Właściciel oszacował straty na 17 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia w warunkach recydywy.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1037 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 19 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą też 19 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja zatrzymaniu się i refleksji w rytmie jesiennych dni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego w sporze o ceny paliw. Domański chce opodatkować wysokie zyski koncernów paliwowych, a uzyskane środki przeznaczyć na obniżki cen na stacjach. Minister zaapelował do prezydenta o podpisanie ustawy, która ma to umożliwić. Prezydent Nawrocki ma jednak zastrzeżenia do tego rozwiązania. Domański podkreśla, że upór prezydenta szkodzi kierowcom. W tle tych wydarzeń Polska stara się o udział w pracach Grupy 20, licząc na zaproszenie podczas brytyjskiej prezydencji w 2027 roku. W 2026 roku opłaty za wywóz śmieci w Polsce są coraz wyższe, ale istnieje sposób na ich uniknięcie. Właściciele nieruchomości, w których nikt nie mieszka, mogą być całkowicie zwolnieni z tych opłat. Wystarczy złożyć specjalną deklarację w urzędzie gminy i przedstawić dowody na brak zamieszkania. Zwolnienie dotyczy zarówno sytuacji stałych, jak i tymczasowych, takich jak mieszkania czekające na sprzedaż czy wynajem. Dla innych mieszkańców dostępne są częściowe ulgi, zależne od lokalnych uchwał samorządów. Warto sprawdzić, jakie zasady obowiązują w danej gminie. Od 1 kwietnia przyszłego roku w Polsce wchodzi w życie obowiązek posiadania apteczki w nowych samochodach osobowych. Przepisy dotyczą aut zarejestrowanych po tej dacie, więc właściciele starszych pojazdów nie muszą się martwić. Apteczki mają zawierać m.in. opatrunki, rękawiczki jednorazowe i koc termiczny. Ministerstwo Infrastruktury zaleca, by nie przechowywać w nich leków ani płynów dezynfekujących ze względu na zmienne warunki temperaturowe w samochodach. Ceny apteczek zaczynają się od około 20 zł.
2: Grupa czołowych polskich przedsiębiorców, w tym prezes InPostu Rafał Brzoska, inwestuje 500 milionów złotych w projekt małych reaktorów jądrowych Michała Sołowowa. To potężny zastrzyk gotówki dla Synthos Green Energy, który może przyspieszyć pracę nad reaktorami BWRX 300. Inicjatywa zostanie ogłoszona podczas konferencji Polska ma MO. Nowi inwestorzy to także wzmocnienie pozycji negocjacyjnej w rozmowach z Orlenem, które utknęły w martwym punkcie. Tymczasem Synthos Green Energy rozwija plany za granicą, analizując budowę reaktorów w Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy. To pokazuje, że projekt ma globalny potencjał i nie zależy wyłącznie od sytuacji w Polsce.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Uchodźcy z Ukrainy w 2025 roku przyczynili się do wzrostu polskiego PKB o około 2,5%, co przekłada się na 94 miliardy złotych. Według raportu UNHCR i Deloitte ich wskaźnik zatrudnienia wyniósł 76%, przewyższając ten dla Polaków. Co więcej, 13% uchodźców prowadzi własne firmy, a co piąty z nich zatrudnia pracowników. Wkład finansowy Ukraińców do NFZ również jest znaczący, z nadwyżką niecałych 2 miliardów złotych w 2025 roku. Eksperci podkreślają, że obecność Ukraińców w Polsce to szansa na wypełnienie luki demograficznej w starzejącym się społeczeństwie. Z polskich gmin znikają mieszkańcy, szczególnie młodzi. W ciągu dwóch dekad depopulacja dotknęła aż 70% gmin, co prowadzi do wzrostu kosztów utrzymania szkół i urzędów. Najmocniej wyludniają się obszary oddalone od dużych miast, zwłaszcza na wschodzie i północy kraju. Młodzi ludzie wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy i edukacji, co osłabia lokalne gospodarki. W efekcie, mimo mniejszej liczby mieszkańców, koszty usług na osobę rosną, a samorządom brakuje pieniędzy. Eksperci podkreślają, że nie ma prostego rozwiązania tego problemu.
1: Od 1 stycznia przyszłego roku emerytury prezydenckie wzrosną o 3%, co oznacza dodatkowe 427 zł miesięcznie. Były prezydent Lech Wałęsa skomentował tę podwyżkę, uznając ją za niewystarczającą na swoje potrzeby. Jednocześnie podkreślił, że nie zamierza ubiegać się o więcej, bo byłoby to nieuczciwe wobec innych Polaków. Wałęsa zaznaczył, że woli dorabiać, jeżdżąc z wykładami po świecie. Jego zdaniem rząd powinien skupić się na rosnących kosztach życia, które dotykają wszystkich obywateli.
2: Niewiadów. Polska Grupa Militarna intensywnie rozwija swoje zdolności produkcyjne, szczególnie w zakresie amunicji 155 mm. Grupa zakończyła odbiór techniczny linii produkcyjnych i przeprowadziła udane testy poligonowe. W planach jest rozpoczęcie produkcji testowej jeszcze w tym roku. Równocześnie rozwijane są projekty związane z amunicją 40-mm oraz systemami bezzałogowymi. NPGM zainwestowała także w Polską Grupę Hutniczą i przejęła Romer Media, co ma zwiększyć udział krajowych komponentów w produkcji. Mimo wzrostu przychodów grupa odnotowała stratę finansową, głównie z powodu kosztów związanych z programem emisji warantów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Niemiecki koncern Rheinmetall odgrywa kluczową rolę we wsparciu Ukrainy, dostarczając amunicję, pojazdy bojowe i systemy obrony powietrznej. Firma inwestuje także w lokalną produkcję i infrastrukturę serwisową na Ukrainie. W planach jest uruchomienie serwisu czołgów Leopard oraz produkcja amunicji artyleryjskiej. Rheinmetall dostarczył już setki tysięcy pocisków dla ukraińskich sił zbrojnych, w tym amunicję dla systemów przeciwlotniczych. Na Ukrainę trafiły także bojowe wozy piechoty Marder oraz czołgi Leopard. Dodatkowo firma wspiera logistykę i medycynę, dostarczając ciężarówki wojskowe i mobilne szpitale polowe.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejszy ciepły dzień to okazja, by docenić jesienną harmonię i spędzić czas na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3421 odcinku Barw Szczęścia Kajetan Broda nie ustaje w poszukiwaniach swojego biologicznego ojca. Odcinek ten zostanie wyemitowany w piątek 16 października o 20.50 w TVP2. Kajetan, zdeterminowany, by odkryć prawdę o swoim pochodzeniu, niespodziewanie zyskuje nowego sprzymierzeńca, Tolka. Starszy kolega wnosi do jego poszukiwań spokój i doświadczenie, co może okazać się kluczowe. Broda, gotów zaniedbać nawet pracę, podąża za tropem prowadzącym do Brzezin. Czy dzięki Tolkowi uda mu się wreszcie odnaleźć ojca? Choć nie wiadomo, czy w tym odcinku pozna prawdę, jego historia nabiera tempa. Emocje sięgają zenitu, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
2: W 1046 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo do życia Poyraza niespodziewanie wraca Pelin, dawna ukochana. Kobieta prosi go o pomoc w ucieczce przed bezwzględnym przyrodnim bratem, który chce przejąć jej majątek. Obecność Pelin w domu Poyraza wywołuje sprzeciw jego matki, Senet, która przypomina synowi o bolesnej przeszłości związanej z Pelin. Senet ostrzega Poyraza przed zbytnią ufnością wobec byłej partnerki. Mimo to Poyraz czuje moralny obowiązek, by pomóc Pelin. Emisja tego emocjonującego odcinka zaplanowana jest na czwartek, 8 października o 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią transmisję, odcinki są dostępne w serwisie TVP VOD.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 1047 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 9 października o godzinie 16, sytuacja Ainur stanie się dramatyczna. Znalezione dowody DNA na ciele zamordowanej Ezgi prowadzą do jej aresztowania. Prokurator Baran nie ma wątpliwości co do jej winy, ale Sinan nie zamierza się poddać. Zdeterminowany razem z Czarną rozpoczyna prywatne śledztwo, by oczyścić ukochaną z zarzutów. To będzie dla niego czas pełen emocji i walki o sprawiedliwość. Serial Dziedzictwo to historia pełna rodzinnych zawirowań i niespodziewanych zwrotów akcji, która przyciąga widzów przed ekrany. W nadchodzących odcinkach M jak Miłość Marysia Rogowska wreszcie odnajdzie spokój po burzliwych przeżyciach związanych z niewiernością męża Artura. Zdradzona i zraniona, Marysia postanawia zacząć nowe życie. W 1949 odcinku, dzięki wsparciu Kingi i Piotrka, wyjeżdża na Mazury, by zregenerować siły w spa. To właśnie tam, w otoczeniu przyrody, odzyska radość życia. Na jej drodze pojawi się nowy mężczyzna, Jerzy Wielicki, któremu uratuje życie. Jerzy odwdzięczy się jej bukietem róż i zaprosi na randkę. Po powrocie do Grabiny, Marysia zostanie ciepło przyjęta przez rodzinę i wreszcie zacznie nowe, szczęśliwe życie. W 1946 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku o 20.50, czeka nas prawdziwy, emocjonalny roller coaster. Marysia, zdradzona przez męża Artura, przeżywa trudne chwile podczas ślubu Natalki i Adama Karskiego. Choć stara się zachować spokój jako świadkowa, widok obrączek młodej pary przypomina jej własny ślub i wywołuje falę łez. Tylko Judyta dostrzega, jak bardzo Marysia cierpi i wspiera ją w trudnym momencie. Mimo bólu, Marysia udziela Natalii rady, by nie ufała bezgranicznie uczuciom partnera. To będzie odcinek pełen wzruszeń i dramatycznych zwrotów akcji. W najnowszym, 4259 odcinku Pierwszej Miłości, Lucynka przeżyje niezwykle emocjonujący moment swojej ciąży. Razem z Maurycym od dawna marzyli o powiększeniu rodziny, a teraz nadszedł czas, by poznać płeć ich dziecka. Lucynka uda się na ważne badanie USG, które przyniesie odpowiedź na pytanie, czy spodziewają się chłopca, czy dziewczynki. To wyjątkowy moment dla Lucynki, która jeszcze niedawno nie mogła uwierzyć, że w ogóle zajdzie w ciążę. Ich małżeństwo, które zaczęło się od formalności związanych z adopcją Lusi, przerodziło się w prawdziwe uczucie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o godzinie 18 na Polsacie. Czy Lucia doczeka się młodszego brata? Czy może w domu Raczkiewiczów pojawi się kolejna dziewczynka? Tego dowiemy się już wkrótce. W 4272 odcinku Pierwszej Miłości Janek i Kinga stają przed trudnym wyborem. Czy ich miłość przestanie być tajemnicą? Janek, zmęczony ukrywaniem się, postanawia zbliżyć się do synów Kingi. Proponuje wspólne wyjście na koncert, co spotyka się z entuzjazmem Maćka i zaskakującą akceptacją Tomka. Jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem. Janek szybko odkrywa, że jego marzenia o odbudowie relacji mogą napotkać przeszkody. Czy para zdecyduje się ujawnić swój związek? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 20 3 października o godzinie 18 na Polsacie. W najnowszym 159 odcinku Szpitala Świętej Anny Alicja przedstawi Maćkowi propozycję, która może odmienić życie ich syna Olka. Po burzliwej awanturze w szkole Alicja straci cierpliwość do decyzji dyrekcji i zasugeruje wyjazd Olka do Stanów. Maciek będzie musiał zmierzyć się z tym nieoczekiwanym planem. Tymczasem na oddziale pojawi się ciężarna synowa Sabiny, a jej stan zdrowia będzie wymagał pilnej interwencji. Daria, która wróciła do pracy po porodzie, będzie musiała szybko znaleźć nianię dla swojej córki. Kasia wesprze przerażoną matkę 11-letniej dziewczynki z zatorami płucnymi, co okaże się niezwykle rzadkim przypadkiem. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 9 października o godzinie 16:50 na antenie TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1032 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciepłe dni o tej porze roku to doskonały moment na wyciszenie i podziwianie jesiennych barw.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
7: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
6: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Mediolanie odnaleziono ciało 21-letniego Polaka, Jakuba W., który zaginął po nocy spędzonej w klubie nocnym. Mężczyzna zginął, spadając z wysokości około 15 metrów. Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Nagrania z monitoringu mogą pomóc w ustaleniu, co dokładnie się wydarzyło. W Tennessee doszło do nieudanej egzekucji Christy Pike, pierwszej kobiety od ponad 200 lat skazanej na śmierć w tym stanie. Mimo podania dwóch dawek pentobarbitalu, 50-latka nadal oddychała i jej serce pracowało, co zmusiło władze do przewiezienia jej do szpitala. Pike została skazana za brutalne morderstwo 19-letniej Colleen Slemmer w 1995 roku. Jej prawnicy złożyli pilny wniosek o przerwanie egzekucji i udzielenie pomocy medycznej.
3: Na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do dramatycznych wydarzeń. Drugi pilot zaatakował kapitana nożem, co spowodowało gwałtowny spadek maszyny. Dzięki bohaterskiej postawie kapitana i kilku pasażerów udało się obezwładnić napastnika i ustabilizować samolot. Wszyscy pasażerowie są bezpieczni, a napastnik został zatrzymany i jest przesłuchiwany.
2: Pierwsze zestawy bezzałogowych systemów powietrznych FlyEye trafiły do polskich żołnierzy. To początek realizacji kontraktu wartego ponad 1 miliard złotych, który ma zwiększyć zdolności rozpoznawcze Sił Zbrojnych RP. Umowa została podpisana w maju i obejmuje dostawę 190 zestawów do końca 2030 roku. Systemy FlyEye będą wspierać zarówno wojska operacyjne, jak i wojska obrony terytorialnej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Policja z Westfield w New Jersey aresztowała 50-letnią Beatę B., kucharczyk z Linden pod zarzutem kradzieży. Kobieta, pracująca jako sprzątaczka, miała wynieść z domów klientów przedmioty o wartości ponad 100 tysięcy dolarów. Śledztwo wykazało, że sprzedawała skradzioną biżuterię w lokalnym sklepie. Grozi jej kara od 5 do 10 lat więzienia oraz grzywna do 150 tysięcy dolarów. Leokadia Juszczak, prezydentka lokalnego oddziału Parady Pułaskiego na Ridgewood i Glendale, podkreśla znaczenie młodego pokolenia w przyszłości tego wydarzenia. Juszczak, pierwsza kobieta marszałek z tej dzielnicy, zaznacza, że tegoroczna parada, odbywająca się w roku 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych, będzie wyjątkowa. Ridgewood i Glendale są już gotowe do udziału, a w paradzie wezmą udział między innymi Polska Szkoła Sobotnia i Towarzystwo Kurkowe. Juszczak zachęca rodziców do angażowania dzieci w życie Polonii, by tradycja mogła być kontynuowana.
2: Chicagowska Polonia będzie miała wyjątkową okazję spotkać się z polską pianistką Agnieszką Schulz-Brzyską. Artystka wystąpi na 3 koncertach z okazji Święta Niepodległości, prezentując utwory polskich kompozytorów, w tym Chopina i Wieniawskiego. Koncerty organizowane są przez Chicagowski Oddział Klubu Inteligencji Katolickiej. Schulz-Brzyska podkreśla, że chce poprzez muzykę zbliżyć Polonię do Polski, pokazując bogactwo polskiej kultury muzycznej.
3: Jesienią pleśń w doniczkach roślin domowych staje się częstym problemem. Biały osad na ziemi to znak, że grzyby zaatakowały roślinę. Aby temu zaradzić, wystarczy przygotować naturalny wywar z czosnku. Po ostudzeniu podlewamy nim zainfekowaną ziemię, co skutecznie zwalcza zarodniki i poprawia kondycję rośliny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Grudziądzu w niedzielę 27 września dwoje policjantów zauważyło samotnego 9-latka na rowerze w pobliżu stacji paliw. Chłopiec zbliżał się do ruchliwej ulicy, ale dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy został bezpiecznie zatrzymany. Po chwili na miejsce dotarł ojciec dziecka, który już go poszukiwał. Policjanci przekazali chłopca pod opiekę rodziny i przypomnieli o zasadach bezpieczeństwa.
3: Jesień to idealny czas na sadzenie roślin cebulowych, takich jak tulipany, narcyzy czy krokusy. Dzięki temu wiosną ogród może zakwitnąć wcześniej i bardziej efektownie. Ważne jest, by cebulki umieszczać w dobrze przygotowanej, przepuszczalnej ziemi i na stanowiskach z dostępem do światła. Pamiętajmy też, aby unikać sadzenia uszkodzonych lub chorych cebulek. Szklane kabiny prysznicowe szybko tracą swój blask przez osad z twardej wody i kosmetyków. Aby temu zapobiec, warto po każdej kąpieli usunąć wodę z szyby za pomocą ściągaczki. Pozostawienie kabiny otwartej i zadbanie o wentylację łazienki pomoże w szybkim wysychaniu powierzchni. Regularne, krótkie czynności mogą znacznie ograniczyć konieczność intensywnego czyszczenia.
2: Cobra, zasłużona psia funkcjonariuszka Straży Marszałkowskiej, po 8 latach służby w Sejmie przechodzi na emeryturę. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podpisał decyzję o jej przejściu w stan spoczynku, przy okazji nawiązując do nietypowego zachowania posłanki Prawa i Sprawiedliwości Dominiki Chorosińskiej, która niedawno zaszokowała wszystkich szczekaniem podczas obrad. Cobra nigdy nie szczekała w Sejmie, a jej służba była nienaganna.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jolanta Kwaśniewska została uznana za najlepszą pierwszą damę w sądzie przeprowadzonej wybranej przez portal Plotek, zdobywając aż około 81,5% głosów. Na drugim miejscu znalazła się obecna pierwsza dama, Marta Nawrocka, z wynikiem niecałych 10%. Trzecie miejsce zajęła Maria Kaczyńska z niecałymi 6% głosów. Pozostałe miejsca przypadły Danucie Wałęsie, Agacie Dudzie i Annie Komorowskiej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1033 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciepłe powietrze w jesiennej aurze tworzy spokojny i harmonijny nastrój dnia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Don Wasyl, król romskiej muzyki, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i odwiedził kuzyna Damiana w Jazowsku. W programie Życie na kredycie nie owijał w bawełnę, mówiąc wprost o swoich zdrowotnych perypetiach, by zmotywować Damiana do badań. Gdybym się nie leczył, to już dawno by mnie tu nie było, wyznał, przypominając, że zdrowie to nie żarty. Damian, czas przestać się bać i zacząć działać, bo rodzina i Bóg czekają na twoje zdrowe powroty.
2: Październik to miesiąc, w którym gwiazdy show biznesu i sportu zdmuchują świeczki na tortach, a my możemy się zastanawiać, czy to przypadkiem nie wpływ zodiakalnych wag i skorpionów. Wśród jubilatów znajdziemy takie nazwiska jak Sting, Zlatan Ibrahimowicz czy Kim Kardashian. W Polsce swoje 40. urodziny świętować będą raper Miłosz i aktor Rafał Zawierucha. Ciekawe, czy ich horoskopy przewidują coś więcej niż tylko kolejne urodzinowe imprezy.
1: Ida Nowakowska, znana tancerka, nie zamierza zamieniać parkietu na stałe na jurorski fotel w Tańcu z Gwiazdami. Zamiast tego marzy o specjalnym odcinku, w którym mogłaby jednocześnie tańczyć, śpiewać i dzielić się swoim doświadczeniem. Cóż za skromność. A wszystko to w imię zaskakiwania widzów, bo przecież 19. edycja programu to za mało, by się znudzić. Współpraca z Edwardem Miszczakiem? Oczywiście, bo przecież tylko najwyższy poziom wchodzi w grę.
2: Netflix znów sięga po klasykę, tym razem biorąc na warsztat Noce i Dnie Marii Dąbrowskiej. Karol Strasburger, który w 1975 roku wcielił się w Józefa Toliboskiego, nie kryje zdziwienia i uważa, że na nową wersję jest zdecydowanie za wcześnie. Aktor podkreśla, że nie zamierza brać udziału w projekcie, który zmienia oryginalną fabułę tylko dla marketingu. Cóż, wygląda na to, że Netflix lubi zaskakiwać, a widzowie mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Elżbieta Dmoch, niegdyś gwiazda polskiej sceny muzycznej, obchodziła swoje 75. urodziny w towarzystwie oddanych przyjaciół. Choć jej życie nie oszczędzało dramatów, a zdrowie nie pozwala na samodzielność, wsparcie fanów i fundacji daje jej powód do uśmiechu. Mieszkanie artystki przeszło remont, a specjalistyczny balkonik ułatwia jej codzienne życie. Mimo że Dmoch nie występuje od lat, jej muzyka i wspomnienia wciąż żyją w sercach wielu.
2: Alice Cooper, legenda rocka, w szczerym wywiadzie wyznał, że krak niemal go zabił. Wokalista, znany z walki z alkoholem, wpadł w pułapkę nowego wówczas narkotyku, który miał być bezpieczny. Na szczęście, dzięki determinacji i ultimatum żony, Cooper od lat cieszy się trzeźwością. Tymczasem fani Hollywood Vampires mogą mieć powody do radości, bo zespół rozważa nagranie trzeciego albumu. Kto wie, może Johnny Depp znajdzie trochę czasu po nowym roku. Tom Morello, znany z ostrych riffów i jeszcze ostrzejszych poglądów, organizuje festiwal Power to the People w Kolumbii. Wydarzenie, które odbędzie się już w tę sobotę, to artystyczna odpowiedź na politykę Donalda Trumpa. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Foo Fighters, Bruce Springsteen czy Serge Tankian. A jeśli ktoś nie zdążył kupić biletu, nie ma problemu. Festiwal będzie transmitowany na żywo na całym świecie.
1: Znamy już daty przyszłorocznego Poland Rock Festiwalu, ale lokalizacja wciąż owiana jest tajemnicą. Jurek Owsiak, jak to on, nie próżnuje i już złożył projekt porozumienia w Urzędzie Miasta Czaplinek. Czyżby Czaplinek miał pozostać domem dla najpiękniejszego festiwalu świata? Jedno jest pewne. W 2027 roku na scenie zagra brytyjska formacja Kula Shaker, a tradycyjna godzina W nie zostanie uczczona. Czekamy na dalsze wieści z niecierpliwością.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Guns N' Roses i ich Sweet Child O' Mine to klasyk, który zdobył szczyty list przebojów. Ale czy ktoś wiedział, że teledysk mógł wyglądać zupełnie inaczej? Reżyser Nigel Dick zdradził, że początkowo planował umieścić Axla Rose'a w szpitalu psychiatrycznym, gdzie zza szyby miałby obserwować swoją dziewczynę. Pomysł okazał się zbyt mroczny nawet dla samego Axla i jego menedżera. Cóż, może to i dobrze, bo kto wie, jakby się skończyła ta historia, gdyby zamiast gitarowego riffu mieliśmy psychiatryczne klimaty. Ringo Starr, jedyny prawdziwy ocalały z Beatlesów, nie przestaje zadziwiać. Podczas gdy Paul McCartney wciąż walczy o uwagę, pojawiając się nawet na otwarciach centrów handlowych, Ringo wydaje swój 22. album i nie myśli o emeryturze. Todd Rundgren, znany producent, nie ma wątpliwości. To właśnie Ringo zdołał uwolnić się od cienia legendarnej czwórki. W wieku 86 lat Starr wciąż jest w doskonałej formie, pokazując, że prawdziwa gwiazda nigdy nie gaśnie.
1: Małgorzata Ostrowska, ikona polskiej sceny muzycznej, świętuje 45 lat na scenie. Już 16 grudnia w warszawskim klubie Stodoła odbędzie się jej jubileuszowy koncert, który ma być prawdziwą podróżą przez 4 dekady jej kariery. Fani mogą spodziewać się takich hitów jak Meluzyna czy Szklana Pogoda. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy. Zespół Nanga serwuje nam podróż w czasie do lat 2000 z nowym singlem Soprano. To nie tylko nostalgiczny powrót do czasów Winampa i mafijnych sak, ale także próba zmierzenia się z dzisiejszymi lękami. Magda Dubrowska, wokalistka zespołu, przyznaje, że za dawnymi wspomnieniami ugania się jak Scooby-Doo za duchami. Album Duchy, który ukaże się tej jesieni, obiecuje być muzycznym egzorcyzmem na współczesne problemy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1032 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 18 stopni z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. Dzisiejsze ciepło przypomina o łagodnym obliczu jesieni. Chwilotrwaj.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sprawie brutalnego morderstwa 16-letniej Mai z Mławy między pełnomocnikami obu stron wybuchł konflikt. Nowa obrończyni oskarżonego Bartosza G. podważa medialne doniesienia, co stanowczo odpiera prawnik ojca ofiary. Rozprawa sądowa rozpocznie się 7 października. Obie strony podkreślają, że najważniejszy jest szacunek dla zmarłej i jej rodziny.
2: W centrum Warszawy przy ulicy Wiejskiej 9 stanął pierwszy na świecie abortomat, urządzenie wydające tabletki aborcyjne. Inicjatywa organizacji Women Help Women i aborcyjny Dream Team ma na celu ułatwienie dostępu do aborcji, szczególnie dla osób w pilnej sytuacji. Aby skorzystać z urządzenia, konieczna jest wcześniejsza konsultacja online i uzyskanie kodu PIN. Lokalizacja naprzeciwko Sejmu jest symbolicznym gestem w debacie o prawach aborcyjnych w Polsce. Rafał Trzaskowski utrzymał stanowisko prezydenta Warszawy po nieudanym referendum, które miało na celu jego odwołanie. Mimo że jego pozycja w polityce jest przedmiotem dyskusji, sam Trzaskowski deklaruje, że nie zamierza zniknąć z życia publicznego. Politolodzy przewidują, że po zakończeniu kadencji w 2029 roku może skierować się do Parlamentu Europejskiego lub objąć inne funkcje w strukturach unijnych. Trzaskowski pozostaje ważnym graczem w Koalicji Obywatelskiej, choć niektórzy eksperci wątpią w jego przyszłe przywództwo w partii. W ten weekend kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na utrudnienia na Grochowie. Od piątku wieczorem do poniedziałku rano zamknięte będą obie jezdnie Alei Stanów Zjednoczonych, między Rondem Wiatraczna a ulicą Grenadierów. Prace obejmą także Rondo Wiatraczna, co wpłynie na organizację ruchu i kursowanie komunikacji miejskiej. Zaleca się korzystanie z objazdów, a szczegółowe informacje o zmianach w komunikacji można znaleźć na stronie warszawskiego transportu publicznego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Katarzyna Ankudowicz, znana z polskich seriali, wytoczyła proces władzom Warszawy i Skarbowi Państwa, oskarżając je o złą jakość powietrza wpływającą na jej zdrowie. Aktorka wygrała w pierwszej instancji, ale sprawa wciąż czeka na finał. Jej celem było zwrócenie uwagi na problem smogu. Podobne kroki podjęli inni znani Polacy, a także 300 obywateli w pozwie zbiorowym.
1: Balaton, znany jako Węgierskie Morze, zmaga się z poważnym kryzysem hydrologicznym. Poziom wody w tym popularnym wśród Polaków jeziorze spadł do rekordowo niskich wartości, odsłaniając dno i zamieniając plaże w błotnisty teren. Przyczyną są rekordowe upały, susze i zmiany klimatyczne, które utrudniają kąpiele i żeglugę oraz zagrażają lokalnej faunie. Sytuacja budzi rosnący niepokój wśród ekspertów i turystów.
2: W Energylandii trwa budowa pierwszego w Polsce wing coastera, który właśnie osiągnął swoją maksymalną wysokość. Na najwyższej podporze rozpoczął się montaż elementów toru, co przyciąga uwagę fanów parków rozrywki. Wing coaster to wyjątkowy rodzaj roller coastera, gdzie pasażerowie siedzą po bokach toru, co potęguje wrażenie swobodnego lotu. Słuchacze z niecierpliwością czekają na ogłoszenie daty otwarcia tej nowej atrakcji. Na autostradzie A4 w miejscowości Rudziniec doszło do poważnego wypadku z udziałem busa i ciężarówki. Trasa w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana, a zator drogowy sięga już 8 km. Policja kieruje ruch na objazd przez węzeł Kleszczów i drogę krajową numer 88. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Świnoujściu rozpoczęła się operacja neutralizacji 5 brytyjskich min morskich z czasów II wojny światowej. Prace potrwają do 8 października, a w tym czasie wprowadzone będą ograniczenia na wodach i plażach. Miny odkryto podczas budowy falochronu, a ich neutralizacją zajmują się wyspecjalizowani nurkowie minerzy. Dla bezpieczeństwa ustanowiono specjalne strefy ochronne, a w okolicy można spodziewać się wybuchów.
2: Barbara Benz, mieszkanka Torunia, niedawno obchodziła swoje 100. urodziny. Z tej okazji odwiedziła ją Katarzyna Lubańska, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa, wręczając jej medal marszałka województwa. Pani Barbara, znana z działalności konspiracyjnej podczas wojny, jest dumna z licznej rodziny, która obejmuje dzieci, wnuki i prawnuki. Mimo upływu lat nadal aktywnie uczestniczy w życiu społecznym.
1: W centrum Warszawy odkryto oszustwo podatkowe na ponad 2 miliony złotych. Restauracja ukryła tę kwotę przed Urzędem Skarbowym, co wykryli funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Zaległości w podatku VAT wynoszą 230 tysięcy złotych. W związku z tym zablokowano rachunek bankowy przedsiębiorcy, aby zabezpieczyć należności. Prokuratura w Łomży skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko matce 4-letniej dziewczynki, która w sierpniu spadła z 5 piętra. Kobiecie zarzuca się narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia, za co grozi do 5 lat więzienia. Równocześnie trwa postępowanie o władzę rodzicielską, w którym ojciec dziewczynki walczy o przywrócenie mu prawa do opieki. Sąd rodzinny umieścił dziecko w pieczy zastępczej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dramatyczne wydarzenia w Dojlidach Górnych koło Białegostoku. 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę i ich 2-letniego syna, po czym uciekł do lasu. Policja szybko rozpoczęła obławę, a sprawca został znaleziony martwy. Na szczęście lekarze uratowali życie matki i dziecka, które są w stanie stabilnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1036 hektopaskali. Ciepłe dni wprowadzają harmonię i przypominają o uroku jesiennego spokoju.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: FC Nantes może zmienić właściciela po niemal dwóch dekadach. Waldemar Kita, dotychczasowy właściciel klubu, porozumiał się w sprawie sprzedaży z Paulo Tavaresem, kierującym Phoenix Sports Invest. Transakcja ma opiewać na około 100 milionów euro. Porozumienie jest już finalizowane, a do spotkania obu stron doszło we wtorek. George Hagi, selekcjoner Rumunii, ma kolejny problem przed meczem Ligi Narodów z Polską. Z powodu kontuzji stawu skokowego z kadry wypadł napastnik Luis Munteanu. Piątkowe spotkanie w Warszawie zapowiada się jako trudna rywalizacja, ponieważ obie drużyny nie rozpoczęły dobrze rozgrywek. Polska ma tylko jeden punkt po dwóch meczach, a Rumunia przegrała oba swoje spotkania. Finlandia zremisowała bezbramkowo z Białorusią w meczu Ligi Narodów w Helsinkach. Spotkanie odbyło się w atmosferze politycznych napięć, z transparentami i flagami krytykującymi prezydenta Łukaszenkę. Finowie wyrazili wsparcie dla Ukrainy, co może spotkać się z reakcją UEFA. Na boisku Finlandia straciła punkty, a Albania prowadzi w tabeli grupy 1 po zwycięstwie nad San Marino.
2: Trener Iggy Świątek, Francis Roig, przyznaje, że Polka nie jest już najlepsza, ale wierzy w jej powrót na szczyt. Roig ujawnia, że kryzys formy spowodowały próby zmiany stylu gry i utrata doceniania zwycięstw. Po Wimbledonie wprowadzono kluczowe zmiany, które mają pomóc Idze odzyskać dawną dyspozycję. Już w sobotę Świątek zagra w drugiej rundzie turnieju w Pekinie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sportsmenka, ponownie przyciąga uwagę internautów. Na swoim profilu społecznościowym opublikowała wideo z wakacji w Turcji, które pokazuje jej poranny relaks na plaży i wieczorny trening na korcie. Materiał wywołał zachwyt fanów, którzy docenili jej formę i wszechstronność. Anastazja, mimo młodego wieku, zdobyła już ogromną popularność w sieci, gromadząc ponad 300 tysięcy obserwujących. Arkadiusz Milik znalazł się w centrum kontrowersji po tym, jak został nagrany na łamaniu przepisów drogowych w Warszawie. Policja, która początkowo jedynie pouczyła piłkarza, teraz zapowiada podjęcie stanowczych kroków prawnych. Nagranie z incydentu, które obiegło internet, wywołało falę oburzenia wśród opinii publicznej. Komenda Rejonowa Policji Warszawa I planuje skierować sprawę do sądu.
2: Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła Mistrzostwo Europy, a Bartłomiej Lemański odegrał kluczową rolę w tym sukcesie. Po latach przerwy powrócił do drużyny narodowej, co było dla niego ogromnym wyzwaniem. Jego partnerka, Dominika, podkreśla, jak wiele pracy i poświęceń kosztował go ten triumf. Lemański w nadchodzącym sezonie dołączy do zespołu Projektu Warszawa.
1: Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii po spięciu z nowym selekcjonerem Jorge Jesusem. Trener zdecydował, że Ronaldo nie zagra w meczach z Norwegią i Danią, co wywołało niezadowolenie piłkarza. Ronaldo zapowiedział, że w przyszłości ujawni powody swojej decyzji. Tymczasem życzył powodzenia drużynie narodowej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rui Takahashi, japoński siatkarz, dokonał publicznego coming outu, ogłaszając, że jest homoseksualistą. Jego emocjonalne oświadczenie wywołało duże poruszenie w środowisku sportowym. Tymczasem jego młodszy brat, Ran Takahashi, dołączył do drużyny Bogdanki Lublin i już zadebiutował w meczu kontrolnym, zdobywając 6 punktów. Magda Linette odpadła w pierwszej rundzie prestiżowego turnieju WTA 1000 w Pekinie, przegrywając z Kateriną Siniakową. To kolejna porażka Polki, która od Wimbledonu zmaga się z kryzysem formy. Linette spadła na 80. miejsce w rankingu WTA, a jej sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Tymczasem Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy, a do rywalizacji dołączają Iga Świątek i Maja Chwalińska. Tragedia na greckiej wyspie Tasos. 16-letni piłkarz Giana Aslan zmarł po uderzeniu głową w betonowy mur podczas meczu. Mimo szybkiej interwencji medycznej i pobytu w szpitalu, chłopak nie odzyskał przytomności. Władze zapowiedziały śledztwo w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa na boisku.
2: Puchar Świata w skokach narciarskich czekają poważne zmiany. Od sezonu 2026-2027 zmodyfikowana zostanie formuła konkursowa oraz sposób układania list startowych. Nowe zasady zaakceptowano podczas jesiennego spotkania Komisji FIS w Genewie. Dodatkowo Kaufland zastąpi firmę Fisman jako nowy sponsor tytularny Pucharu Świata.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Natalia Bukowiecka, trzykrotna medalistka olimpijska, zaskoczyła fanów, ogłaszając swój udział w zawodach High Rocks w Gdańsku. To nowe wyzwanie dla znakomitej sprinterki, która intensywnie trenuje, łącząc bieganie z ćwiczeniami siłowymi. Jej decyzja wzbudziła entuzjazm wśród miłośników fitnessu, a słowa wsparcia płyną od kibiców i innych sportowców. Zawody w Trójmieście już wkrótce. Reprezentacja Polski w siatkówce wróciła do kraju po obronie Mistrzostwa Europy, a na lotnisku czekała na nią ogromna niespodzianka. Oprócz awansu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, drużyna otrzymała potężny bonus finansowy od grupy Polsat Plus. To już trzeci tytuł Mistrzów Europy dla podopiecznych Nikoli Grbicia. Kibice tłumnie powitali naszych złotych medalistów na lotnisku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą podobnie 18 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu i spacerom w jesiennym otoczeniu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem na ślubie Natalki i Adama Karskiego. Choć jej małżeństwo z Arturem właśnie się rozpadło, będzie musiała ukrywać swoje cierpienie. Wzruszająca scena, gdy Natalka uznaje ich związek za wzór, sprawi, że Marysia z trudem powstrzyma łzy. Mimo zdrady Artura, oboje wystąpią jako świadkowie młodej pary, nie zdradzając rodzinie prawdy o swoim kryzysie. Marysia udzieli Natalce cennych rad, choć sama zmaga się z bólem. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20:50 w TVP 2. To emocjonujący moment, który na pewno poruszy widzów. W 1949 odcinku M jak miłość rozpoczyna się emocjonująca walka o serce Jakuba Karskiego. Martyna i Iga stają do rywalizacji, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Jakub, choć zaprosił Martynę na randkę, nie potrafi jasno zakończyć relacji z Igą. Iga, nieświadoma nowego związku Jakuba, nie zamierza się poddać i również postanawia walczyć o detektywa. W kolejnych odcinkach zobaczymy, jak Iga i Martyna próbują zdobyć serce Karskiego. Czy Jakub w końcu zdecyduje, z kim chce być? Odpowiedź na to pytanie poznamy w nadchodzących odcinkach M jak miłość. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4271 odcinek. Emilka coraz bardziej odczuwa brak Bartka, który układa sobie życie z Iloną. Widok Norberta, syna Emilki, wtulonego w nową partnerkę ojca, tylko pogłębia jej samotność. Rozkojarzona w pracy i bez wsparcia przyjaciółek, Emilka zaczyna sięgać po kieliszek wina. Czy alkohol stanie się jej ucieczką od trudnych emocji? Bartek, mimo wcześniejszych uczuć do Emilki, nie wraca do niej, co jest dla niej bolesnym zderzeniem z rzeczywistością. Samotność i brak wsparcia mogą prowadzić Emilkę na niebezpieczną ścieżkę.
0: W 4268 odcinku serialu Pierwsza Miłość Eliza odwiedza Darka w więzieniu, próbując pomóc pasierbowi, którego uważa za ofiarę Bolesława. Bolek, dowiedziawszy się o tej wizycie, postanawia zmienić swoje zeznania, by przeciągnąć syna na swoją stronę. Eliza, mimo trudnej przeszłości z Bolesławem, nie odwraca się od Darka i podejmuje kolejne decyzje dotyczące swojej przyszłości. Za namową Angeliki, Eliza rozważa pracę w klubie Iskra, co może być dla niej nowym początkiem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października. O godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu Polsat Box Go.
1: W 4261 odcinku Pierwszej Miłości Krystian zmierzy się z prawdą, która wstrząśnie jego światem. Bolesna strata sprawi, że zacznie myśleć o powrocie do narkotyków. Piotrek będzie czuwał przy łóżku Melki, która w końcu odzyska przytomność, ale usłyszy od Marka przykrą wiadomość. Sylwester Kulas zda maturę i będzie świętować z rodziną, lecz radość przerwie odkrycie pozytywnego testu ciążowego w śmietniku. Odcinek zostanie wyemitowany 9 października o godzinie 18 na Polsacie. Losy bohaterów znów mocno się skomplikują. Pierwsza miłość to serial pełen emocji, w którym miłość, zdrady i rodzinne tajemnice przeplatają się z kryminalnymi intrygami. W 974 odcinku Akacjowej 38 Lucia stanie przed decyzją, która może odmienić jej życie. Poprosi księdza Telma, by towarzyszył jej w podróży do Salamanki, ale przed wyjazdem odkryje szokującą prawdę o swojej rodzinie. Servando, mimo troski bliskich, jest przekonany, że jego dni są policzone. Higinio wyjawi Marii, jak podszył się pod lekarza w szpitalu, a Leonor będzie chciała usłyszeć od Servanda opowieść o jego przeszłości. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 9 października o godzinie 18:40 na antenie TVP 1. Mieszkańcy kamienicy przy Akacjowej 38 znów będą musieli zmierzyć się z ukrytymi tajemnicami. W 4751 odcinku Klanu Jerzy, po kolejnej kłótni z Oskarem, zdecyduje się na poważną rozmowę z Mariolą o podziale obowiązków domowych. Mariola jednak nie zamierza ustępować i zasugeruje, że to Oskar powinien bardziej zaangażować się w codzienne sprawy. Tymczasem Ula kontynuuje poszukiwania niani, spotykając się z kandydatką bez doświadczenia, która pracuje jako barmanka. Kobieta zapewnia, że poradzi sobie z opieką nad dziećmi, ponieważ ma troje młodszego rodzeństwa. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 9 października o godzinie 18:05 na antenie TVP 1. Serial Klan to opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów, która zmaga się z codziennymi problemami i relacjami. W obsadzie zobaczymy m.in. Tomasza Stockingera, Izabelę Trojanowską i Małgorzatę Ostrowską-Królikowską. Na wschód od Edenu powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji dostępnej na Netflixie. Serial oparty na powieści Johna Steinbecka składa się z 7 odcinków i już teraz budzi wiele emocji. Twórczynią i główną scenarzystką jest Zoe Kazan, dla której projekt ten ma osobisty wymiar. W centrum opowieści znajdują się losy dwóch rodów, Hamiltonów i Trasków, oraz pytania o ludzką naturę i wolną wolę. Adaptacja wzbudza kontrowersje, szczególnie w sposobie przedstawienia postaci Kathy, granej przez Florence Pugh, która staje się bardziej ludzka i skomplikowana. Obsada, w tym Joseph Zada jako Cal, zbiera pochwały za swoje role. Serial jest polecany dla tych, którzy cenią głębsze refleksje i kunszt realizacyjny.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1032 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 19 stopni. Dzisiejsze ciepło otula miasto, zachęcając do spacerów i chwil wytchnienia w jesiennym klimacie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Na głównym dworcu kolejowym w Dreźnie doszło do fałszywego alarmu przeciwpożarowego, wywołanego przez 36-letniego Polaka. Mężczyzna będący pod wpływem alkoholu bezpodstawnie uruchomił alarm, co spowodowało interwencję 36 strażaków. Na szczęście nie stwierdzono żadnego zagrożenia. Sprawca został zatrzymany dzięki monitoringowi i otrzymał zakaz wstępu na dworzec. 14 Suwalski, pułk przeciwpancerny, otrzymał kolejne elementy nowoczesnego systemu bojowego Gladius. W skład dostawy weszły m.in. wozy opancerzone Varan z wyrzutniami dla dronów. To kluczowy etap w osiąganiu pełnej gotowości operacyjnej jednostki. System Gladius, wspierany przez sztuczną inteligencję, pozwala na samodzielne wykrywanie i neutralizowanie zagrożeń na dalekim zapleczu przeciwnika. Urszula Dudziak niespodziewanie pojawiła się na Greenpoint Jazz Festival w Nowym Jorku, by posłuchać koncertu Agi Zarian. Wybitna polska wokalistka jazzowa nie kryła zachwytu nad występem, podkreślając wyjątkowy wokal i aranżację Zarian. Dudziak przyznała, że Greenpoint, kiedyś bliski jej sercu, zmienił się i stracił swój polski charakter. Artystka odwiedziła Nowy Jork w związku z projektem filmowym o historii tej dzielnicy. Iwanna Lisette Ortiz z Florydy została oskarżona o 14 przestępstw, w tym usiłowanie zabójstwa, po tym jak ostrzelała dom Riany i ASAP Rockiego w Kalifornii. Kobiecie grozi dożywocie, a kaucja została ustalona na około 2,5 miliona dolarów. Do zdarzenia doszło w marcu, gdy Ortiz oddała co najmniej 20 strzałów w kierunku posiadłości pary. Na szczęście nikt nie został ranny. Rozprawa wstępna odbędzie się 29 października.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policja w Warszawie zatrzymała 15-latka, który w internecie wyszukiwał niebezpieczne treści związane z zamachami terrorystycznymi. Nastolatek został umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na 3 miesiące. Funkcjonariusze apelują do rodziców o większe zainteresowanie aktywnością dzieci w sieci, podkreślając znaczenie rozmowy i zaufania. Helena Englert, znana aktorka młodego pokolenia, zdobywa coraz większą popularność. Obecnie podbija serca widzów w programie Taniec z Gwiazdami. Helena, córka aktorów Jana Englerta i Beaty Ścibakówny, ma na koncie rolę w wielu filmach i serialach. Studiowała aktorstwo w Nowym Jorku i Warszawie, a także zadebiutowała muzycznie jako Hela z utworem Pani Domu. Albania, niegdyś tajemnicza dla wielu Polaków, staje się coraz popularniejszym celem podróży. We wrześniu Wizz Air zorganizował nietypową wyprawę pod hasłem Let's Get Lost Poland, której uczestnicy dopiero po wylądowaniu dowiedzieli się, że ich celem jest Tirana. Albania oferuje nie tylko piękne plaże, ale także bogatą historię, kulturę i wyśmienitą kuchnię. Bezpośrednie loty z Polski do Tirany sprawiają, że ten bałkański kraj jest teraz na wyciągnięcie ręki.
2: Astrologia przypisuje znakom zodiaku, takim jak ryby, skorpion i rak, wyjątkową intuicję i wrażliwość na otoczenie. Osoby urodzone pod tymi znakami często doszukują się głębszego znaczenia w pozornie przypadkowych wydarzeniach. Zamiast uznawać je za zwykłe zbiegi okoliczności, zastanawiają się, czy nie kryje się za nimi coś więcej. Takie podejście może pomóc lepiej zrozumieć własne emocje i potrzeby.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Coraz więcej osób zmaga się z problemem wypadania włosów. Domowe metody, takie jak maska z olejkiem rycynowym i żółtkiem jajka, mogą pomóc w zahamowaniu tego procesu. Olejek rycynowy wzmacnia włosy dzięki zawartości witaminy E, a żółtko dostarcza białka, które regeneruje strukturę włosa. Regularne stosowanie tej kuracji może przynieść zauważalne efekty. Pielęgnacja szyi jest często pomijana, mimo że jej delikatna skóra szybko zdradza oznaki starzenia. Regularne nawilżanie i ochrona przeciwsłoneczna mogą pomóc w zachowaniu jej młodego wyglądu. Prosta domowa maseczka z banana, mleka i miodu, stosowana 2 razy w tygodniu, to świetny sposób na dodatkową pielęgnację. Warto pamiętać, że systematyczność jest kluczem do sukcesu.
2: W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Katarzyny Zaczek, radnej Bydgoszczy, prawniczki i aktorki, która zmarła w wieku 34 lat po długiej walce z chorobą. Ceremonia miała miejsce 30 września, a urna z prochami zmarłej została złożona w rodzinnym grobie na cmentarzu Solips. Katarzyna Zaczek była znana z działalności samorządowej oraz ról w popularnych produkcjach telewizyjnych. Jej grób pokryło morze białych kwiatów.
0: Raper Peja ujawnił szczegóły swojego spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim, które odbyło się po wysłaniu listu w 2025 roku. Rozmowa dotyczyła m.in. współpracy Polski z Izraelem, a także innych tematów, jak wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Mimo przyjaznej atmosfery, obaj panowie pozostali przy formalnej formie zwracania się do siebie. Peja przyznał, że od tego czasu otrzymuje zaproszenia na wydarzenia z udziałem prezydenta.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Mateusz Morawiecki.
2: Morawiecki wspomina swojego ojca, Kornela Morawieckiego, w 7. rocznicę jego śmierci. Były premier opublikował osobisty wpis, w którym podkreślił trudne lata młodości, spędzone z dala od ojca, działacza opozycji antykomunistycznej. Kornel Morawiecki, twórca Solidarności Walczącej, pozostaje dla syna autorytetem i bohaterem. Mateusz Morawiecki zakończył wpis mocną obietnicą, że będzie realizował marzenia ojca dotyczące Polski.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1033 hektopaskali. Dzisiejsza pogoda sprzyja spacerom i aktywności na świeżym powietrzu. Chwilotrwaj.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Sztuczna inteligencja postanowiła zabawić się w hollywoodzkiego reżysera i obsadzić lalkę Bolesława Prusa w gwiazdorskiej obsadzie. Tom Hardy jako Stanisław Wokulski, Vanessa Kirby lub Margot Robbie jako Izabela Łęcka, a Paul Giamatti jako Ignacy Rzecki. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową erą polskiej klasyki na ekranach? Choć to tylko fantazja, niektóre wybory brzmią jak marzenie każdego kinomana.
2: Sia, australijska gwiazda muzyki, przechodzi przez prawdziwy rollercoaster emocji. Po zakończeniu małżeństwa z Danem, Bernadem, walczy o podział praw do swoich utworów. Artystka zdecydowała się sprzedać połowę praw do swojego muzycznego katalogu za 180 milionów dolarów. Ale na razie musi zadowolić się zaledwie 165 milionami. Reszta pieniędzy czeka na rozstrzygnięcie sądowe. Bo przecież nic nie jest proste, gdy w grę wchodzą miliony i prawnicy. Pamiętacie czarną komedię Reverse z 2009 roku? To już prawie dwie dekady od premiery, a czas nie oszczędził jej gwiazd. Agata Buzek i Marcin Dorociński zyskali nowe rysy twarzy, a Krystyna Janda i Anna Polony wciąż zachwycają swoim magnetyzmem, choć ich wizerunek ewoluował.
1: Piotr Kędzierski, znany z nieprzewidywalnych pomysłów, szykuje coś, co określa jako bajkę dla dorosłych z happy endem. Choć szczegóły owiane są tajemnicą, to już teraz wiadomo, że projekt ma być przeciwwagą dla internetowego hejtu i ma nieść pozytywne przesłanie. Kędzierski obiecuje emocje, humor i wartości, które mają pokrzepić serca widzów. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na tę magiczną opowieść, która ma zadebiutować w 2027 roku.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Krakowski Klub Zaścianek postanowił tej jesieni zafundować swoim gościom prawdziwy muzyczny rollercoaster. Od mrocznego metalu, przez hip-hopowe legendy, aż po najszybszą orkiestrę dętą na świecie. To wszystko w jednym miejscu. Don Guralesco świętuje swoje 30-lecie, a brytyjski Onslaught przypomni, co to znaczy prawdziwy thrash metal. A jeśli ktoś myśli, że to koniec atrakcji, to niech się przygotuje na Festiwal Śmierci w grudniu. Cóż, Zaścianek wie, jak zaskoczyć. Kto by pomyślał, że dwie rockowe legendy znowu połączą siły na jednej scenie? AC/DC i Foo Fighters, mimo różnicy pokoleń, znów zagrają razem. Tym razem w New Jersey. Brian Johnson po 10 latach przerwy wrócił do AC/DC, a jego powrót to prawdziwa rockowa sensacja. Choć trasa Power Up World Tour dobiega końca, to Dave Grohl i jego ekipa nie zamierzają zwalniać tempa, planując kolejne koncerty na całym świecie. Let There Be Rock. Fani Def Leppard mogą już zacierać ręce, bo nadchodzi pierwszy w pełni autoryzowany film dokumentalny o tej legendarnej brytyjskiej formacji. Gitarzysta Phil Collen zdradził, że produkcja zatytułowana Long Live Def Leppard ma wgniatać w fotel, a premiera planowana jest na początek przyszłego roku. Ale to nie koniec niespodzianek. Zespół pracuje nad nowym albumem, który ma być eklektyczną mieszanką stylów, z najszybszym i najbardziej bombastycznym utworem w ich historii. Wygląda na to, że Def Leppard nie zamierza zwalniać tempa, a ich fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty. Fontaine's DC znowu zaskakują. Na ich nowej płycie Dopamine Chamber usłyszymy Rosalie, a wokalista brzmi jak kosmita po przepuszczeniu przez sampler. Zespół, który kiedyś grał na gitarach, teraz serwuje nam chłodne, syntetyczne dźwięki, które mają nas wciągnąć w ich dopaminową komorę. Czy to nowa era muzyki, czy po prostu kolejny eksperyment na słuchacza? Przekonamy się już 16 października.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iggy Pop i Mogwai zaskakują muzyczny świat. Ten nieoczekiwany duet stworzył utwór Underground, który promuje album Happy Tears, celebrujący 30-lecie szkockiej formacji. Iggy Pop przyznaje, że jego wokal brzmi, jakby był naprawdę wkurzony, co tylko dodaje pikanterii tej współpracy. Album, pełen niespodzianek i rarytasów, zadebiutuje 8 stycznia przyszłego roku, a fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty. Nico McBrain, perkusista legendarnego zespołu Iron Maiden, znalazł sposób na pogodzenie chrześcijańskiej wiary z graniem w zespole, który kiedyś oskarżano o satanizm. Dzięki rozmowie z pastorem i modlitwie, McBrain poczuł, że Bóg nie ma nic przeciwko jego muzycznej karierze. Choć zrezygnował z koncertowania, nie zamierza odkładać pałeczek na bok i chętnie nagrałby nowy album z zespołem. Pod warunkiem, że będzie to coś prostszego. Cóż, może czas na Iron Maiden w wersji Unplugged? Muzyczna jesień w Polsce zapowiada się naprawdę gorąco. Już 20 listopada w kultowym klubie Gwarek wystąpi supergrupa ORK, złożona z gwiazd King Crimson i Porcupine Tree. Pat Mastelotto i Colin Edwin połączą siły z El Fornasari i Ci Pipitone, by dostarczyć fanom progresywnego rocka niezapomnianych wrażeń. To wydarzenie to prawdziwa gratka dla miłośników mocnych brzmień i jeden z najważniejszych punktów jesiennego kalendarza koncertowego. Rick Nielsen, legendarny muzyk z Cheap Trick, postanowił rozstać się z częścią swojej szalonej kolekcji gitar. Na aukcji pojawi się m.in. jego słynna pięciogryfowa gitara, która miała być pierwotnie sześciogryfowym kołem ruletki. Ceny tych muzycznych skarbów mogą przyprawić o zawrót głowy, sięgając nawet 300 tysięcy dolarów. Dochód z aukcji zasili konto St. Jude Children's Research Hospital, bo przecież rock'n'roll to nie tylko muzyka, ale i serce na dłoni.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1032 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Ciepłe dni wprowadzają harmonię i przypominają o uroku jesiennego spokoju.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zatrzymano 15-letniego obywatela Ukrainy, który w sieci szukał informacji o atakach terrorystycznych. Policja skonfiskowała jego komputer i telefon, a sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu chłopaka na 3 miesiące w ośrodku wychowawczym. Śledztwo w tej sprawie prowadzą specjaliści od terroryzmu i zabójstw. Inicjatywa referendalna w Warszawie zakończyła się fiaskiem, co pozwala Rafałowi Trzaskowskiemu zachować stanowisko prezydenta miasta. Mieszkańcy stolicy w większości zignorowali zbiórkę podpisów mającą na celu jego odwołanie. Trzaskowski zapowiada dalsze zaangażowanie w politykę, a eksperci przewidują, że jego przyszłość może wiązać się z Parlamentem Europejskim. W Warszawie, na Wawrze, doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarł 25-letni mężczyzna. Został znaleziony z poważnymi obrażeniami, a mimo szybkiej interwencji medycznej jego życia nie udało się uratować. Policja zatrzymała znajomego ofiary, który miał uczestniczyć w ulicznym sparingu zakończonym śmiercią młodego mężczyzny. Prokuratura prowadzi śledztwo, a zatrzymanemu postawiono zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz posiadania narkotyków. W Warszawie, tuż przy budynku parlamentu, uruchomiono pierwszy na świecie automat wydający tabletki aborcyjne. Maszyna działa na zasadzie paczkomatu, ale wymaga wcześniejszej konsultacji online i uzyskania kodu PIN. Projekt zrealizowały organizacje Women Help Women i Aborcyjny Dream Team, podkreślając jego innowacyjność i znaczenie dla kobiet w trudnych sytuacjach. Lokalizacja automatu przy ulicy Wiejskiej ma być także politycznym sygnałem dla rządzących. Rodzina zamordowanej Mai z Mławy wciąż obawia się o swoje bezpieczeństwo. Matka oskarżonego o morderstwo, Katarzyna G., pozostaje na wolności, a tymczasowa ochrona policyjna dla ojca Mai i ich prawnika została zakończona. Mecenas Wojciech Kasprzyk podkreśla, że kwestia ich bezpieczeństwa nie została rozwiązana. Prokuratura Krajowa uwzględniła część uwag dotyczących śledztwa, ale problem ochrony pozostaje nierozstrzygnięty.
0: Ulica Koszykowa w centrum Warszawy została zamknięta z powodu generalnego remontu, który potrwa do 11 listopada. Zamknięty jest odcinek między Aleją Niepodległości a ulicą Lindleya, co powoduje utrudnienia dla kierowców. Wyznaczono objazdy, a autobusy linii 159 kursują teraz przez Aleje Jerozolimskie i Chałubińskiego.
1: W Zatorze, na terenie parku rozrywki Energylandia, trwa budowa pierwszego w Polsce Wing Coastera. Konstrukcja osiągnęła już swoją maksymalną wysokość, a ekipy budowlane montują kluczowe fragmenty toru. Wing Coaster to wyjątkowy rodzaj kolejki, gdzie siedzenia są umieszczone po bokach szyn, co daje pasażerom wrażenie swobodnego lotu. Data otwarcia tej spektakularnej atrakcji nie została jeszcze podana. W Krakowie ruszył nowy rok edukacji prawnej dla młodzieży. Uroczysta inauguracja odbyła się 29 września w sali Mehofera z udziałem polskich i niemieckich sędziów. Projekt przyciąga co roku ponad 7 tysięcy uczniów, oferując im możliwość zrozumienia prawa i pracy sędziów. Warsztaty będą trwały przez cały rok szkolny, a pierwsze zajęcia poprowadziła sędzia Lidia Kurnicka. Od 1 listopada krakowscy studenci zapłacą mniej za roczny bilet na komunikację miejską. Cena spadnie o 105 zł, co oznacza, że bilet będzie kosztował 365 zł, czyli złotówkę dziennie. Zniżka dotyczy studentów posiadających kartę krakowską, w tym także tych, którzy rozliczają PIT w Krakowie. To efekt porozumienia między Moniką Piątkowską a Stanisławem Kracikiem. W Górze Siewierskiej doszło do incydentu z udziałem 43-letniego obywatela Nigerii, który został nagrany i wywołał duże emocje w sieci. Na filmie widać, jak mężczyzna zostaje uderzony pałką, a następnie dzwoni na numer alarmowy. Policja bada sprawę, podkreślając, że nagranie nie pokazuje początku zdarzenia. Obecnie trwa ustalanie pełnego przebiegu wydarzeń i odpowiedzialności uczestników. W Świnoujściu rozpoczęła się operacja neutralizacji 5 brytyjskich min morskich z czasów II wojny światowej. Działania potrwają do 8 października, a w tym czasie obowiązują ograniczenia na wodzie i plażach. Nurkowie minerzy z 12 Dywizjonu Trałowców będą detonować miny pod wodą. Mieszkańcy i turyści w rejonie otrzymają alerty bezpieczeństwa. W Dąbrowie Białostockiej rusza budowa nowoczesnego obiektu obsługi podróżnych. Inwestycja, której koszt to ponad 14 milionów złotych, zakończy się w pierwszej połowie 2028 roku. W budynku znajdą się m.in. wygodna poczekalnia, nowoczesna winda i przestronne sanitariaty. Przed dworcem zaplanowano miejsca parkingowe oraz stojaki na rowery.
0: Piotr Moczulski, który uległ poważnemu wypadkowi na Filipinach, trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Transport do kraju przebiegł bez komplikacji, a wyniki badań są w normie. Teraz priorytetem jest znalezienie ośrodka do długoterminowej opieki i rehabilitacji. Szpital współpracuje z rodziną, aby zapewnić mu odpowiednie leczenie.
1: W Suwałkach doszło do nietypowego zdarzenia. Mężczyzna włamał się do zaparkowanego Audi, uszkodził samochód, a następnie zasnął w środku, przykryty kocem. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zastali go śpiącego w aucie. Właściciel oszacował straty na 17 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia w warunkach recydywy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1036 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura to doskonały moment, by nacieszyć się ciszą i spokojem jesiennego krajobrazu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Włoski sąd apelacyjny w Bolonii nakazał firmie wypłatę ponad 52 tysięcy euro odszkodowania pracownikowi zwolnionemu z powodu lęku przed lataniem. Pracownik przez 13 lat nie był wysyłany w podróże służbowe wymagające lotu samolotem. Gdy odmówił odnowienia paszportu, został zwolniony, co sąd uznał za nieuzasadnione. Firma przez lata akceptowała jego fobię, co miało kluczowe znaczenie w ocenie zasadności zwolnienia. Wyrok podkreśla znaczenie wcześniejszych ustaleń między pracownikiem a pracodawcą.
2: Tadeusz Maciejewski z Nowego Gulczewa walczy w sądzie o dostęp do swoich oszczędności po zablokowaniu przez bank połowy środków na wspólnym koncie zmarłej żony. Bank twierdzi, że działa zgodnie z przepisami, ale pan Tadeusz utrzymuje, że dostarczył wymagane dokumenty. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Płocku, który ma rozstrzygnąć, czy działania banku były prawidłowe. Problem z dostępem do wspólnych kont po śmierci jednego z właścicieli nie jest odosobniony i zależy od zapisów umowy z bankiem. To przypomnienie o konieczności dokładnego zapoznania się z regulaminami bankowymi.
1: BMW ogłosiło, że do połowy 2027 roku sztuczna inteligencja zastąpi co piątego menedżera w firmie. To część programu oszczędnościowego, mającego na celu poprawę rentowności w obliczu trudnej sytuacji na rynku motoryzacyjnym. Prezes Milan Nedelikowicz potwierdził, że niektóre działy zostaną zlikwidowane, a sztuczna inteligencja uprości struktury zarządcze. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnącą konkurencję, zwłaszcza na rynku chińskim, gdzie lokalne marki zyskują na popularności. BMW planuje także wprowadzenie nowych modeli, aby lepiej dostosować się do potrzeb klientów na kluczowych rynkach. Osoby, które przed 1999 rokiem korzystały z urlopu wychowawczego, mogą mieć szansę na wyższą emeryturę. Kluczowe jest, czy ten okres został uwzględniony przez ZUS. Jeśli nie, warto poszukać starych dokumentów, takich jak świadectwa pracy czy wpisy w książeczce ubezpieczeniowej. Urlop wychowawczy sprzed 1999 roku był traktowany jako okres nieskładkowy, ale przy ustalaniu emerytury stosuje się korzystniejszy przelicznik. Zasady dotyczą zarówno matek, jak i ojców, ale ten sam okres nie może zwiększyć emerytury obojga rodziców. Warto więc sprawdzić swoją dokumentację, by nie stracić na wysokości świadczenia.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Stowarzyszenie Autorów i Wydawców. Copyright Polska otrzymało od Ministerstwa Kultury zgodę na zarządzanie prawami autorów, mimo wcześniejszego sprzeciwu resortu. Posłanka Paulina Matysiak złożyła interpelację, podnosząc wątpliwości co do sposobu przeprowadzenia postępowania oraz możliwego konfliktu interesów. Stowarzyszenie odpiera zarzuty, twierdząc, że większość jego członków to autorzy, a nie wydawcy. W tle pojawia się również spór związany z nowym wydawnictwem Zygmunta Miłoszewskiego, które skrytykował prezes Copyright Polska. Obie sprawy wskazują na kryzys na polskim rynku książki, gdzie twórcy czują się niedostatecznie wynagradzani. Polska ma szansę na stałe członkostwo w Grupie 20. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański podkreśla, że nasz kraj dysponuje silnymi atutami, które mogą przekonać światowych liderów. Polska gospodarka rozwija się dynamicznie, a niskie bezrobocie i szybki wzrost gospodarczy to nasze mocne strony. Dodatkowo Polska ma wsparcie Stanów Zjednoczonych. Jednak droga do Grupy 20 nie jest łatwa, a negocjacje są skomplikowane. Obecność Rosji w grupie stanowi wyzwanie, ale Polska nie ustaje w staraniach. Donald Trump podpisał dobrowolne porozumienie z czołowymi firmami technologicznymi, mające na celu kontrolę nad rozwojem sztucznej inteligencji. W spotkaniu uczestniczyli szefowie takich gigantów jak Google, Meta czy OpenAI. Porozumienie zakłada czteropoziomowy system nadzoru, w którym firmy same będą monitorować swoje modele AI, a ich działania będą weryfikowane przez niezależnych audytorów. Prezydent Trump zapowiedział również rozbudowę centrów danych w Stanach Zjednoczonych mimo rosnącego oporu społeczności lokalnych. W odpowiedzi na obawy społeczne administracja planuje powołanie Rady do Spraw Bezpieczeństwa AI oraz zmianę terminologii na superinteligencja. Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi największą rozbudowę w swojej historii, mimo politycznych zarzutów o bierność. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla, że inwestycje warte ponad 9 miliardów złotych oraz program SAFE z zamówieniami na ponad 100 miliardów świadczą o intensywnej pracy sektora obronnego. PGZ planuje zwiększenie produkcji zestawów przeciwlotniczych Piorun z 1500 do 2500 egzemplarzy rocznie. Leszkiewicz zaznacza, że 90% środków z programu SAFE trafia do polskiego przemysłu. przemysłu, co wspiera lokalne przedsiębiorstwa. Polska Grupa Zbrojeniowa dąży do wejścia do pierwszej dziesiątki firm zbrojeniowych w Europie, rozwijając także projekt ochrony infrastruktury krytycznej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska podpisała list intencyjny z Rumunią na dostawę amunicji krążącej. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ogłosiła to na platformie X. Chodzi o system Warmate, produkowany przez Polską Grupę WB. To bezzałogowy statek powietrzny, który łączy funkcje drona rozpoznawczego i precyzyjnego pocisku. Warmate zdobył uznanie podczas konfliktu na Ukrainie. Polska kontynuuje eksport swoich produktów obronnych do kluczowych partnerów sojuszniczych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą podobnie 18 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Warto wykorzystać tę pogodę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 1047 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 9 października o godzinie 16, sytuacja Ainur stanie się dramatyczna. Znalezione dowody DNA na ciele zamordowanej Ezgi prowadzą do jej aresztowania. Prokurator Baran nie ma wątpliwości co do jej winy, ale Sinan nie zamierza się poddać. Zdeterminowany razem z Czarną rozpoczyna prywatne śledztwo, by oczyścić ukochaną z zarzutów. To będzie dla niego czas pełen emocji i walki o sprawiedliwość. Serial Dziedzictwo to historia pełna rodzinnych zawirowań i niespodziewanych zwrotów akcji, która przyciąga widzów przed ekrany. W nadchodzących odcinkach M jak Miłość Marysia Rogowska wreszcie odnajdzie spokój po burzliwych przeżyciach związanych z niewiernością męża Artura. Zdradzona i zraniona, Marysia postanawia zacząć nowe życie. W 1949 odcinku, dzięki wsparciu Kingi i Piotrka, wyjeżdża na Mazury, by zregenerować siły w spa. To właśnie tam, w otoczeniu przyrody, odzyska radość życia. Na jej drodze pojawi się nowy mężczyzna, Jerzy Wielicki, któremu uratuje życie. Jerzy odwdzięczy się jej bukietem róż i zaprosi na randkę. Po powrocie do Grabiny, Marysia zostanie ciepło przyjęta przez rodzinę i wreszcie zacznie nowe, szczęśliwe życie. W 1946 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku o 20:50, czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Marysia, zdradzona przez męża Artura, przeżywa trudne chwile podczas ślubu Natalki i Adama Karskiego. Choć stara się zachować spokój jako świadkowa, widok obrączek młodej pary przypomina jej własny ślub i wywołuje falę łez. Tylko Judyta dostrzega, jak bardzo Marysia cierpi i wspiera ją w trudnym momencie. Mimo bólu, Marysia udziela Natalii rady, by nie ufała bezgranicznie uczuciom partnera. To będzie odcinek pełen wzruszeń i dramatycznych zwrotów akcji. W najnowszym, 4259 odcinku Pierwszej Miłości, Lucynka przeżyje niezwykle emocjonujący moment swojej ciąży. Razem z Maurycym od dawna marzyli o powiększeniu rodziny, a teraz nadszedł czas, by poznać płeć ich dziecka. Lucynka uda się na ważne badanie USG, które przyniesie odpowiedź na pytanie, czy spodziewają się chłopca, czy dziewczynki. To wyjątkowy moment dla Lucynki, która jeszcze niedawno nie mogła uwierzyć, że w ogóle zajdzie w ciążę. Ich małżeństwo, które zaczęło się od formalności związanych z adopcją Lusi, przerodziło się w prawdziwe uczucie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o godzinie 18 na Polsacie. Czy Lucia doczeka się młodszego brata? Czy może w domu Raczkiewiczów pojawi się kolejna dziewczynka? Tego dowiemy się już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4270 odcinku Pierwszej Miłości czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Ewa, ukochana Karola, niespodziewanie trafi do szpitala z powodu zawału. Jej stan będzie na tyle poważny, że lekarze rozpoczną walkę o jej życie. Karol, przerażony sytuacją, sprowadzi do kliniki Krystiana, który sam zmaga się z osobistymi problemami po rozpadzie związku z Lucją. Krystian będzie musiał stawić czoła swoim demonom i nie wracać do narkotyków. Czy uda mu się utrzymać równowagę w obliczu tak trudnych wydarzeń? Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 21 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu na Polsat Box Go.
1: W 4272 odcinku Pierwszej Miłości Janek i Kinga stają przed trudnym wyborem. Czy ich miłość przestanie być tajemnicą? Janek, zmęczony ukrywaniem się, postanawia zbliżyć się do synów Kingi. Proponuje wspólne wyjście na koncert, co spotyka się z entuzjazmem Maćka i zaskakującą akceptacją Tomka. Jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem. Janek szybko odkrywa, że jego marzenia o odbudowie relacji mogą napotkać przeszkody. Czy para zdecyduje się ujawnić swój związek? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 23 października o godzinie 18 na Polsacie.
2: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic. W 491 odcinku przynosi wiele emocji. Curro staje w obronie Martiny, która zmaga się z trudnymi decyzjami narzuconymi przez Ayali. Hrabia proponuje jej układ, który wymaga zaakceptowania małżeństwa jej matki z nim samym, co Martina zdecydowanie odrzuca. Tymczasem Catalina zwierza się Manuelowi z planów opuszczenia posiadłości. Służba nie ustaje w staraniach, by pomóc Virtudes odzyskać dziecko, przenosząc produkcję dżemów poza pałac. Odcinek 490 zostanie wyemitowany 5 października o 15:05. Na TVP 2. Fani mogą śledzić dalsze losy bohaterów również na platformie TVP VOD. W 3416 odcinku Barw Szczęścia Adam wraca do domu Pyrków w stanie odurzenia, co wywołuje kolejne napięcia. Joanna jest na skraju wytrzymałości, a Adam, mimo wszystko, prosi Huberta o kolejną pożyczkę. Emil, przytłoczony sytuacją, decyduje się zaufać Danielowi i zwierza mu się z problemów. Tymczasem Weronika usłyszy gorzkie słowa od osoby, której się nie spodziewała. Malwina i Herman walczą o rozwój firmy, a Kacper proponuje im przygotowanie profesjonalnego biznesplanu. Odcinek zostanie wyemitowany 9 października o godzinie 20:05 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów opowieściami o codziennych zmaganiach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Poznaniu zachmurzenie całkowite i temperatura 19 stopni i wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1032 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Warto wykorzystać tę pogodę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Mediolanie odnaleziono ciało 21-letniego Polaka, Jakuba W., który zaginął po nocy spędzonej w klubie nocnym. Mężczyzna zginął, spadając z wysokości około 15 metrów. Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Nagrania z monitoringu mogą pomóc w ustaleniu, co dokładnie się wydarzyło. W Tennessee doszło do nieudanej egzekucji Christy Pike, pierwszej kobiety od ponad 200 lat skazanej na śmierć w tym stanie. Mimo podania dwóch dawek pentobarbitalu, 50-latka nadal oddychała i jej serce pracowało, co zmusiło władze do przewiezienia jej do szpitala. Pike została skazana za brutalne morderstwo 19-letniej Colleen Slemmer w 1995 roku. Jej prawnicy złożyli pilny wniosek o przerwanie egzekucji i udzielenie pomocy medycznej.
3: Na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do dramatycznych wydarzeń. Drugi pilot zaatakował kapitana nożem, co spowodowało gwałtowny spadek maszyny. Dzięki bohaterskiej postawie kapitana i kilku pasażerów udało się obezwładnić napastnika i ustabilizować samolot. Wszyscy pasażerowie są bezpieczni, a napastnik został zatrzymany i jest przesłuchiwany.
2: Pierwsze zestawy bezzałogowych systemów powietrznych FlyEye trafiły do polskich żołnierzy. To początek realizacji kontraktu wartego ponad miliard złotych, który ma zwiększyć zdolności rozpoznawcze Sił Zbrojnych RP. Umowa została podpisana w maju i obejmuje dostawę 190 zestawów do końca 2030 roku. Systemy FlyEye będą wspierać zarówno wojska operacyjne, jak i wojska obrony terytorialnej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Policja z Westfield w New Jersey aresztowała 50-letnią Beatę B., kucharczyk z Linden pod zarzutem kradzieży. Kobieta, pracująca jako sprzątaczka, miała wynieść z domów klientów przedmioty o wartości ponad 100 tysięcy dolarów. Śledztwo wykazało, że sprzedawała skradzioną biżuterię w lokalnym sklepie. Grozi jej kara od 5 do 10 lat więzienia oraz grzywna do 150 tysięcy dolarów. Leokadia Juszczak, prezydentka lokalnego oddziału Parady Pułaskiego na Ridgewood i Glendale, podkreśla znaczenie młodego pokolenia w przyszłości tego wydarzenia. Juszczak, pierwsza kobieta marszałek z tej dzielnicy, zaznacza, że tegoroczna parada, odbywająca się w roku 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych, będzie wyjątkowa. Ridgewood i Glendale są już gotowe do udziału, a w paradzie wezmą udział między innymi Polska Szkoła Sobotnia i Towarzystwo Kurkowe. Juszczak zachęca rodziców do angażowania dzieci w życie Polonii, by tradycja mogła być kontynuowana.
2: Chicagowska Polonia będzie miała wyjątkową okazję spotkać się z polską pianistką Agnieszką Schulz-Brzyską. Artystka wystąpi na trzech koncertach z okazji Święta Niepodległości, prezentując utwory polskich kompozytorów, w tym Chopina i Wieniawskiego. Koncerty organizowane są przez chicagowski oddział Klubu Inteligencji Katolickiej. Schulz-Brzyska podkreśla, że chce poprzez muzykę zbliżyć Polonię do Polski, pokazując bogactwo polskiej kultury muzycznej.
3: Jesienią pleśń w doniczkach roślin domowych staje się częstym problemem. Biały osad na ziemi to znak, że grzyby zaatakowały roślinę. Aby temu zaradzić, wystarczy przygotować naturalny wywar z czosnku. Po ostudzeniu podlewamy nim zainfekowaną ziemię, co skutecznie zwalcza zarodniki i poprawia kondycję rośliny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Grudziądzu w niedzielę 27 września dwoje policjantów zauważyło samotnego 9-latka na rowerze w pobliżu stacji paliw. Chłopiec zbliżał się do ruchliwej ulicy, ale dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy został bezpiecznie zatrzymany. Po chwili na miejsce dotarł ojciec dziecka, który już go poszukiwał. Policjanci przekazali chłopca pod opiekę rodziny i przypomnieli o zasadach bezpieczeństwa.
3: Jesień to idealny czas na sadzenie roślin cebulowych, takich jak tulipany, narcyzy czy krokusy. Dzięki temu wiosną ogród może zakwitnąć wcześniej i bardziej efektownie. Ważne jest, by cebulki umieszczać w dobrze przygotowanej, przepuszczalnej ziemi i na stanowiskach z dostępem do światła. Pamiętajmy też, aby unikać sadzenia uszkodzonych lub chorych cebulek. Szklane kabiny prysznicowe szybko tracą swój blask przez osad z twardej wody i kosmetyków. Aby temu zapobiec, warto po każdej kąpieli usunąć wodę z szyby za pomocą ściągaczki. Pozostawienie kabiny otwartej i zadbanie o wentylację łazienki pomoże w szybkim wysychaniu powierzchni. Regularne, krótkie czynności mogą znacznie ograniczyć konieczność intensywnego czyszczenia.
2: Cobra, zasłużona psia funkcjonariuszka Straży Marszałkowskiej, po 8 latach służby w Sejmie przechodzi na emeryturę. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podpisał decyzję o jej przejściu w stan spoczynku, przy okazji nawiązując do nietypowego zachowania posłanki Prawa i Sprawiedliwości Dominiki Chorosińskiej, która niedawno zaszokowała wszystkich szczekaniem podczas obrad. Cobra nigdy nie szczekała w Sejmie, a jej służba była nienaganna.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jolanta Kwaśniewska została uznana za najlepszą pierwszą damę w sądzie przeprowadzonym wyliczonej przez portal Plotek, zdobywając aż około 81,5% głosów. Na drugim miejscu znalazła się obecna pierwsza dama, Marta Nawrocka, z wynikiem niecałych 10%. Trzecie miejsce zajęła Maria Kaczyńska z niecałymi 6% głosów. Pozostałe miejsca przypadły Danucie Wałęsie, Agacie Dudzie i Annie Komorowskiej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni i wiatr wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1033 hektopaskali. Jesienne ciepło dodaje dniom wyjątkowego uroku. Idealny moment, by spędzić czas na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser i jego świeżo poślubiona żona Bianka znów zaskakują. Po zaledwie 12 dniach od ślubu para nagrała drugi podcast, w którym zdradzili, że Bianka ma 17 lat. Tak, dobrze słyszycie. 41-letni Filip ożenił się z nastolatką. Ich związek od początku budził emocje, a teraz, gdy Bianka pokazała dowód osobisty, kontrowersje tylko rosną. Cóż, miłość nie zna granic, a wiek to przecież tylko liczba, prawda? Don Wasyl, król romskiej muzyki, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i odwiedził kuzyna Damiana w Jazowsku. W programie Życie na kredycie nie owijał w bawełnę, mówiąc wprost o swoich zdrowotnych perypetiach, by zmotywować Damiana do badań. Gdybym się nie leczył, to już dawno by mnie tu nie było, wyznał, przypominając, że zdrowie to nie żarty. Damian, czas przestać się bać i zacząć działać, bo rodzina i Bóg czekają na twoje zdrowe powroty.
2: Październik to miesiąc, w którym gwiazdy show biznesu i sportu zdmuchują świeczki na tortach, a my możemy się zastanawiać, czy to przypadkiem nie wpływ zodiakalnych wag i skorpionów. Wśród jubilatów znajdziemy takie nazwiska jak Sting, Zlatan Ibrahimowicz czy Kim Kardashian. W Polsce swoje 40. urodziny świętować będą raper Miłosz i aktor Rafał Zawierucha. Ciekawe, czy ich horoskopy przewidują coś więcej niż tylko kolejne urodzinowe imprezy.
1: Ida Nowakowska, znana tancerka, nie zamierza zamieniać parkietu na stałe na jurorski fotel w Tańcu z Gwiazdami. Zamiast tego marzy o specjalnym odcinku, w którym mogłaby jednocześnie tańczyć, śpiewać i dzielić się swoim doświadczeniem. Cóż za skromność. A wszystko to w imię zaskakiwania widzów, bo przecież 19. edycja programu to za mało, by się znudzić. Współpraca z Edwardem Miszczakiem? Oczywiście, bo przecież tylko najwyższy poziom wchodzi w grę.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Julia Dybowska, znana z życia w luksusie i podróży po całym świecie, zaskoczyła swoich fanów. Po wizytach w Londynie, Paryżu i innych modnych miejscach zawitała do jesiennej Warszawy, gdzie musiała zamienić bikini na skórzane spodnie. Internauci są podzieleni. Jedni zachwyceni, inni zaniepokojeni jej szczupłą sylwetką. Dybowska jednak nie przejmuje się komentarzami i dalej prezentuje swoje stylizacje na Instagramie, gdzie śledzi ją prawie 500 000 osób.
2: Katarzyna Zielińska, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, zaskoczyła wszystkich swoją jesienną stylizacją na ostatnim wydarzeniu modowym. Skórzana spódnica w kolorze bordo, obcisły golf i ramoneska to idealny zestaw na jesienną pluchę, choć jej delikatne buty mogą nie przetrwać pierwszego deszczu. Inne gwiazdy również nie zawiodły. Karolina Malinowska postawiła na ciemny luz, a Magdalena Boczarska zaskoczyła białymi spodniami. Jesień w show biznesie zapowiada się naprawdę stylowo, choć niekoniecznie praktycznie. Alice Cooper, legenda rocka, w szczerym wywiadzie wyznał, że krak niemal go zabił. Wokalista, znany z walki z alkoholem, wpadł w pułapkę nowego wówczas narkotyku, który miał być bezpieczny. Na szczęście, dzięki determinacji i ultimatum żony, Cooper od lat cieszy się trzeźwością. Tymczasem fani Hollywood Vampires mogą mieć powody do radości, bo zespół rozważa nagranie trzeciego albumu. Kto wie, może Johnny Depp znajdzie trochę czasu po nowym roku. Tom Morello, znany z ostrych riffów i jeszcze ostrzejszych poglądów, organizuje festiwal Power to the People w Kolumbii. Wydarzenie, które odbędzie się już w tę sobotę, to artystyczna odpowiedź na politykę Donalda Trumpa. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Foo Fighters, Bruce Springsteen czy Serge Tankian. A jeśli ktoś nie zdążył kupić biletu, nie ma problemu. Festiwal będzie transmitowany na żywo na całym świecie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W polskim showbiznesie trwa prawdziwa telenowela. Jacek Kawalec, były wokalista Budki Suflera, wdał się w konflikt z królem disco polo, Zenkiem Martyniukiem, po tym jak naśladował jego styl śpiewania. Zenek, oburzony, zapowiedział pozew o zniesławienie, ale Kawalec nie zamierza się poddać i proponuje wspólny występ. Czyżby szykował się nowy duet na miarę Led Zeppelin? Czas pokaże, czy ten konflikt zakończy się na sali sądowej, czy na scenie. Świat metalu pogrążył się w żałobie. Konrad Kronos Land, założyciel i dusza zespołu Venom, odszedł w wieku 63 lat. Człowiek, który nigdy nie bał się iść pod prąd, zostawił po sobie dziedzictwo, które na zawsze zmieniło oblicze ciężkiej muzyki. Jego syn zapewnia, że legenda Kronosa nigdy nie zginie, a my możemy tylko zastanawiać się, co dalej z Venom, bez swojego nieustraszonego lidera. Ringo Starr, jedyny prawdziwy ocalały z Beatlesów, nie przestaje zadziwiać. Podczas gdy Paul McCartney wciąż walczy o uwagę, pojawiając się nawet na otwarciach centrów handlowych, Ringo wydaje swój 22. album i nie myśli o emeryturze. Todd Rundgren, znany producent, nie ma wątpliwości. To właśnie Ringo zdołał uwolnić się od cienia legendarnej czwórki. W wieku 86 lat Starr wciąż jest w doskonałej formie, pokazując, że prawdziwa gwiazda nigdy nie gaśnie.
1: Zespół Nanga serwuje nam podróż w czasie do lat 2000 z nowym singlem Soprano. To nie tylko nostalgiczny powrót do czasów Winampa i mafijnych sak, ale także próba zmierzenia się z dzisiejszymi lękami. Magda Dubrowska, wokalistka zespołu, przyznaje, że za dawnymi wspomnieniami ugania się jak Scooby-Doo za duchami. Album Duchy, który ukaże się tej jesieni, obiecuje być muzycznym egzorcyzmem na współczesne problemy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1032 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić również 19 stopni Celsjusza. Dzisiejsza łagodna aura sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu i spacerom w jesiennym otoczeniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W ten weekend kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na duże utrudnienia. Od piątku wieczorem do poniedziałku rano zamknięta będzie Aleja Stanów Zjednoczonych na odcinku od Ronda Wiatraczna do ulicy Grenadierów. To ostatnia faza remontu, podczas której drogowcy ułożą nową nawierzchnię. W związku z tym wyznaczono objazdy, a także zmieniono trasy 6 linii autobusowych. W sprawie brutalnego morderstwa 16-letniej Mai z Mławy między pełnomocnikami obu stron wybuchł konflikt. Nowa obrończyni oskarżonego Bartosza G. podważa medialne doniesienia, co stanowczo odpiera prawnik ojca ofiary. Rozprawa sądowa rozpocznie się 7 października. Obie strony podkreślają, że najważniejszy jest szacunek dla zmarłej i jej rodziny.
1: Rafał Trzaskowski utrzymał stanowisko prezydenta Warszawy po nieudanym referendum, które miało na celu jego odwołanie. Mimo że jego pozycja w polityce jest przedmiotem dyskusji, sam Trzaskowski deklaruje, że nie zamierza zniknąć z życia publicznego. Politolodzy przewidują, że po zakończeniu kadencji w 2029 roku może skierować się do Parlamentu Europejskiego lub objąć inne funkcje w strukturach unijnych. Trzaskowski pozostaje ważnym graczem w Koalicji Obywatelskiej, choć niektórzy eksperci wątpią w jego przyszłe przywództwo w partii. W Warszawie, na Wawrze, doszło do tragicznego zdarzenia. 25-letni mężczyzna zmarł po tym, jak został znaleziony z licznymi obrażeniami przy ulicy Korkowej. Policja zatrzymała jego kolegę, który miał uczestniczyć w sparingu, który zakończył się tragicznie. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także posiadania narkotyków. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, które mają pomóc w ustaleniu dokładnych okoliczności zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Ankudowicz, znana z polskich seriali, wytoczyła proces władzom Warszawy i Skarbowi Państwa, oskarżając je o złą jakość powietrza wpływającą na jej zdrowie. Aktorka wygrała w pierwszej instancji, ale sprawa wciąż czeka na finał. Jej celem było zwrócenie uwagi na problem smogu. Podobne kroki podjęli inni znani Polacy, a także 300 obywateli w pozwie zbiorowym.
0: Balaton, znany jako Węgierskie Morze, zmaga się z poważnym kryzysem hydrologicznym. Poziom wody w tym popularnym wśród Polaków jeziorze spadł do rekordowo niskich wartości, odsłaniając dno i zamieniając plaże w błotnisty teren. Przyczyną są rekordowe upały, susze i zmiany klimatyczne, które utrudniają kąpiele i żeglugę oraz zagrażają lokalnej faunie. Sytuacja budzi rosnący niepokój wśród ekspertów i turystów.
1: W Energylandii trwa budowa pierwszego w Polsce Wing Coastera, który właśnie osiągnął swoją maksymalną wysokość. Na najwyższej podporze rozpoczął się montaż elementów toru, co przyciąga uwagę fanów parków rozrywki. Wing Coaster to wyjątkowy rodzaj roller coastera, gdzie pasażerowie siedzą po bokach toru, co potęguje wrażenie swobodnego lotu. Słuchacze z niecierpliwością czekają na ogłoszenie daty otwarcia tej nowej atrakcji. Tragiczny wypadek w Żywcu. 26-letni kierowca BMW wjechał na przejście dla pieszych, potrącając 64-letnią kobietę i 59-letniego mężczyznę. Niestety, kobieta zmarła w szpitalu. Prokuratura bada przyczyny zdarzenia, w tym możliwość utraty panowania nad pojazdem przez kierowcę z powodów zdrowotnych. Śledztwo trwa, a wyniki badań toksykologicznych mogą być kluczowe.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 60-letni Józef Magiera z Gliwic, który zaorał nowy asfalt na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga powstała na jego ziemi, odniósł częściowy sukces w sądzie. Sąd uchylił nałożony na niego dozór policyjny, ale nie zgodził się na zwrot zabezpieczonego traktora. Mecenas Magiery zapowiada dostarczenie dokumentacji, która ma potwierdzić, że pojazd jest niezbędny do pracy rolnika. Sam Magiera przyznaje, że bardziej zależało mu na odzyskaniu traktora, by móc kontynuować prace polowe.
0: Piotr Moczulski, który 2 lata temu uległ ciężkiemu wypadkowi na Filipinach, jest już pod opieką Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Transport 42-latka przebiegł bez komplikacji, a wyniki badań są prawidłowe. Obecnie szpital i rodzina szukają placówki, która zapewni mu długoterminową opiekę. Do czasu znalezienia odpowiedniego miejsca Moczulski pozostanie w białostockim szpitalu. W centrum Warszawy odkryto oszustwo podatkowe na ponad 2 miliony złotych. Restauracja ukryła tę kwotę przed Urzędem Skarbowym, co wykryli funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Zaległości w podatku VAT wynoszą 230 tysięcy złotych. W związku z tym zablokowano rachunek bankowy przedsiębiorcy, aby zabezpieczyć należności. Prokuratura w Łomży skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko matce 4-letniej dziewczynki, która w sierpniu spadła z 5 piętra. Kobiecie zarzuca się narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia, za co grozi do 5 lat więzienia. Równocześnie trwa postępowanie o władzę rodzicielską, w którym ojciec dziewczynki walczy o przywrócenie mu prawa do opieki. Sąd rodzinny umieścił dziecko w pieczy zastępczej.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dramatyczne wydarzenia w Dojlidach Górnych koło Białegostoku. 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę i ich 2-letniego syna, po czym uciekł do lasu. Policja szybko rozpoczęła obławę, a sprawca został znaleziony martwy. Na szczęście lekarze uratowali życie matki i dziecka, które są w stanie stabilnym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1036 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura to doskonały moment, by nacieszyć się ciszą i spokojem jesiennego krajobrazu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: FC Nantes może zmienić właściciela po niemal dwóch dekadach. Waldemar Kita, dotychczasowy właściciel klubu, porozumiał się w sprawie sprzedaży z Paulo Tavaresem, kierującym Phoenix Sports Invest. Transakcja ma opiewać na około 100 milionów euro. Porozumienie jest już finalizowane, a do spotkania obu stron doszło we wtorek. George Hagi, selekcjoner Rumunii, ma kolejny problem przed meczem Ligi Narodów z Polską. Z powodu kontuzji stawu skokowego z kadry wypadł napastnik Luis Munteanu. Piątkowe spotkanie w Warszawie zapowiada się jako trudna rywalizacja, ponieważ obie drużyny nie rozpoczęły dobrze rozgrywek. Polska ma tylko jeden punkt po dwóch meczach, a Rumunia przegrała oba swoje spotkania.
2: Polscy siatkarze, którzy obronili tytuł Mistrzów Europy, wrócili do kraju z dodatkową niespodzianką. Grupa Polsat Plus, wspierająca polską siatkówkę od lat, przyznała im specjalną premię w wysokości 1 miliona złotych. To wyraz uznania za ich sukcesy i emocje, które dostarczają kibicom. Dzięki temu zwycięstwu Polska jest już pewna udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Trener Igi Świątek, Francis Roig, przyznaje, że Polka nie jest już najlepsza, ale wierzy w jej powrót na szczyt. Roig ujawnia, że kryzys formy spowodowały próby zmiany stylu gry i utrata doceniania zwycięstw. Po Wimbledonie wprowadzono kluczowe zmiany, które mają pomóc Idze odzyskać dawną dyspozycję. Już w sobotę Świątek zagra w drugiej rundzie turnieju w Pekinie.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sportsmenka, ponownie przyciąga uwagę internautów. Na swoim profilu społecznościowym opublikowała wideo z wakacji w Turcji, które pokazuje jej poranny relaks na plaży i wieczorny trening na korcie. Materiał wywołał zachwyt fanów, którzy docenili jej formę i wszechstronność. Anastazja, mimo młodego wieku, zdobyła już ogromną popularność w sieci, gromadząc ponad 300 tysięcy obserwujących.
2: Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła Mistrzostwo Europy, a Bartłomiej Lemański odegrał kluczową rolę w tym sukcesie. Po latach przerwy powrócił do drużyny narodowej, co było dla niego ogromnym wyzwaniem. Jego partnerka, Dominika, podkreśla, jak wiele pracy i poświęceń kosztował go ten triumf. Lemański w nadchodzącym sezonie dołączy do zespołu Projektu Warszawa.
1: Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii po spięciu z nowym selekcjonerem Jorge Jesusem. Trener zdecydował, że Ronaldo nie zagra w meczach z Norwegią i Danią, co wywołało niezadowolenie piłkarza. Ronaldo zapowiedział, że w przyszłości ujawni powody swojej decyzji. Tymczasem życzył powodzenia drużynie narodowej. Rui Takahashi, japoński siatkarz, dokonał publicznego coming outu, ogłaszając, że jest homoseksualistą. Jego emocjonalne oświadczenie wywołało duże poruszenie w środowisku sportowym. Tymczasem jego młodszy brat, Ran Takahashi, dołączył do drużyny Bogdanki Lublin i już zadebiutował w meczu kontrolnym, zdobywając 6 punktów.
2: Hubert Hurkacz kontynuuje swoje sukcesy na azjatyckich kortach. W czwartek pokonał Amerykanina Lernera Tiena w Pekinie, awansując do drugiej rundy turnieju. Towarzyszy mu jego partnerka, Hanna Walicka, która gorąco dopinguje go z trybun. Para zdobyła sympatię internautów, dzieląc się romantycznymi zdjęciami z podróży.
1: Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie prestiżowego turnieju WTA 1000 w Pekinie, przegrywając z Kateriną Siniakową. To kolejna porażka Polki, która od Wimbledonu zmaga się z kryzysem formy. Linet spadła na 80. miejsce w rankingu WTA, a jej sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Tymczasem Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy, a do rywalizacji dołączają Iga Świątek i Maja Chwalińska. Tragedia na greckiej wyspie Tasos. 16-letni piłkarz Giana Aslan zmarł po uderzeniu głową w betonowy mur podczas meczu. Mimo szybkiej interwencji medycznej i pobytu w szpitalu, chłopak nie odzyskał przytomności. Władze zapowiedziały śledztwo w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa na boisku.
2: Puchar Świata w skokach narciarskich czekają poważne zmiany. Od sezonu 2026-2027 zmodyfikowana zostanie formuła konkursowa oraz sposób układania list startowych. Nowe zasady zaakceptowano podczas jesiennego spotkania Komisji FIS w Genewie. Dodatkowo Kaufland zastąpi firmę Fisman jako nowy sponsor tytularny Pucharu Świata.
1: Natalia i Konrad Bukowieccy, znani sportowcy, ujawnili, że podczas kluczowych zawodów śpią osobno. Powodem jest chrapanie Konrada, które przeszkadza Natalii w odpoczynku. Para podkreśla, że mimo osobnych noclegów spędzają razem czas na posiłkach i spacerach, co pomaga im zachować równowagę w trakcie zawodów. Konrad chwali profesjonalizm swojej żony, która dba o każdy detal w przygotowaniach do startów. Natalia Bukowiecka, trzykrotna medalistka olimpijska, zaskoczyła fanów, ogłaszając swój udział w zawodach High Rocks w Gdańsku. To nowe wyzwanie dla znakomitej sprinterki, która intensywnie trenuje, łącząc bieganie z ćwiczeniami siłowymi. Jej decyzja wzbudziła entuzjazm wśród miłośników fitnessu, a słowa wsparcia płyną od kibiców i innych sportowców. Zawody w Trójmieście już wkrótce.
3: Z
1: hangaru w Mauterndorf w Austrii skradziono helikopter firmy Tomasa Morgensterna. Złodzieje wyłączyli nadajniki i odlecieli w nocy, nie dając się namierzyć. Maszyna była widziana w Chorwacji, ale ślad po niej zaginął. Wartość skradzionego helikoptera to około 800 tysięcy euro.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1034 hektopaskali. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 19 stopni. Dzisiejsze ciepło wprowadza do miasta spokojny rytm, który sprzyja relaksowi i wyciszeniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3421 odcinku Barw Szczęścia Kajetan Broda nie ustaje w poszukiwaniach swojego biologicznego ojca. Odcinek ten zostanie wyemitowany w piątek 16 października o 20.50 w TVP2. Kajetan, zdeterminowany, by odkryć prawdę o swoim pochodzeniu, niespodziewanie zyskuje nowego sprzymierzeńca, Tolka. Starszy kolega wnosi do jego poszukiwań spokój i doświadczenie, co może okazać się kluczowe. Broda, gotów zaniedbać nawet pracę, podąża za tropem prowadzącym do Brzezin. Czy dzięki Tolkowi uda mu się wreszcie odnaleźć ojca? Choć nie wiadomo, czy w tym odcinku pozna prawdę, jego historia nabiera tempa. Emocje sięgają zenitu, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
2: W 1046 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo do życia Poyraza niespodziewanie wraca Pelin, dawna ukochana. Kobieta prosi go o pomoc w ucieczce przed bezwzględnym przyrodnim bratem, który chce przejąć jej majątek. Obecność Pelin w domu Poyraza wywołuje sprzeciw jego matki, Senet, która przypomina synowi o bolesnej przeszłości związanej z Pelin. Senet ostrzega Poyraza przed zbytnią ufnością wobec byłej partnerki. Mimo to Poyraz czuje moralny obowiązek, by pomóc Pelin. Emisja tego emocjonującego odcinka zaplanowana jest na czwartek, 8 października o 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią transmisję, odcinki są dostępne w serwisie TVP VOD. W 59. odcinku tureckiego serialu Splątane losy czeka nas prawdziwa burza emocji. Ayfer odkrywa, że Munewwer przekazała swój majątek Susan, co wywołuje u niej ogromne rozgoryczenie. Halil ujawnia żonie mroczny sekret o szantażu, który od dawna go dręczy. Yasemin podejmuje ryzykowną decyzję, by spotkać się z ukrywającą się matką, co może wpłynąć na jej relacje z bliskimi. Remzi, szantażysta, znajduje się pod presją, gdy Tahsin żąda odnalezienia Pakize. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 5 października, o godzinie 14 na TVP1. Dla fanów platform internetowych odcinek będzie dostępny na TVP VOD.
1: W 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem na ślubie Natalki i Adama Karskiego. Choć jej małżeństwo z Arturem właśnie się rozpadło, będzie musiała ukrywać swoje cierpienie. Wzruszająca scena, gdy Natalka uznaje ich związek za wzór, sprawi, że Marysia z trudem powstrzyma łzy. Mimo zdrady Artura, oboje wystąpią jako świadkowie młodej pary, nie zdradzając rodzinie prawdy o swoim kryzysie. Marysia udzieli Natalce cennych rad, choć sama zmaga się z bólem. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20.50 w TVP2. To emocjonujący moment, który na pewno poruszy widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 1949 odcinku M jak miłość rozpoczyna się emocjonująca walka o serce Jakuba Karskiego. Martyna i Iga stają do rywalizacji, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Jakub, choć zaprosił Martynę na randkę, nie potrafi jasno zakończyć relacji z Igą. Iga, nieświadoma nowego związku Jakuba, nie zamierza się poddać i również postanawia walczyć o detektywa. W kolejnych odcinkach zobaczymy, jak Iga i Martyna próbują zdobyć serce Karskiego. Czy Jakub w końcu zdecyduje, z kim chce być? Odpowiedź na to pytanie poznamy w nadchodzących odcinkach M jak miłość.
2: W 4268 odcinku serialu Pierwsza miłość Eliza odwiedza Darka w więzieniu, próbując pomóc pasierbowi, którego uważa za ofiarę Bolesława. Bolek, dowiedziawszy się o tej wizycie, postanawia zmienić swoje zeznania, by przeciągnąć syna na swoją stronę. Eliza, mimo trudnej przeszłości z Bolesławem, nie odwraca się od Darka i podejmuje kolejne decyzje dotyczące swojej przyszłości. Za namową Angeliki, Eliza rozważa pracę w klubie Iskra, co może być dla niej nowym początkiem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października, o godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu Polsat Box Go.
1: Na wschód od Edenu powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji dostępnej na Netflixie. Serial, oparty na powieści Johna Steinbecka, składa się z 7 odcinków i już teraz budzi wiele emocji. Twórczynią i główną scenarzystką jest Zoe Kazan, dla której projekt ten ma osobisty wymiar. W centrum opowieści znajdują się losy dwóch rodów, Hamiltonów i Trasków, oraz pytania o ludzką naturę i wolną wolę. Adaptacja wzbudza kontrowersje, szczególnie w sposobie przedstawienia postaci Katy, granej przez Florence Pugh, która staje się bardziej ludzka i skomplikowana. Obsada, w tym Joseph Zada jako Cal, zbiera pochwały za swoje role. Serial jest polecany dla tych, którzy cenią głębsze refleksje i kunszt realizacyjny.
2: Netflix przygotowuje nową adaptację klasyki polskiej literatury Noce i dnie Marii Dąbrowskiej. Zdjęcia do serialu już ruszyły, a reżyserią zajmuje się Kamila Tarabura. W rolach głównych zobaczymy Tomasza Szucharta jako Bogumiła Niechcica i Jaśminę Polak jako Barbarę Ostrzeńską Niechcic. Karol Strasburger, który w filmie z 1975 roku wcielił się w postać Józefa Toliboskiego, nie otrzymał propozycji udziału w nowej wersji. Aktor przyznaje, że nie jest zwolennikiem zmieniania klasycznych dzieł i uważa, że na nową adaptację jest jeszcze za wcześnie. Strasburger podkreśla, że oryginalny film jest głęboko zakorzeniony w pamięci widzów i trudno będzie go zapomnieć. Nowa wersja Nocy i Dni z pewnością wzbudzi wiele emocji i dyskusji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Poznaniu zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni i wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1032 hektopaskali. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta przyjemną atmosferę i sprzyja jesiennym spacerom w rytmie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wojna na Bliskim Wschodzie podbija ceny paliw w Polsce. Rząd naciska na prezydenta, by podpisał ustawę finansującą program Ceny Paliw Niżej, co ma obniżyć koszty na stacjach. Tymczasem benzyna i diesel kosztują już 7 zł za litr. Według sondażu aż 91% Polaków chce powrotu programu CPN. Konflikt między rządem a prezydentem wciąż trwa.
3: Prezydent Karol Nawrocki cieszy się pozytywną oceną u 44% Polaków, a pierwsza dama Marta Nawrocka u 47%. Mimo to popularność pary prezydenckiej spadła w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W sierpniu oceny były wyższe, ale we wrześniu zanotowano spadek o kilka punktów procentowych. Prezydent Donald Trump przyznał, że przygląda się sprawie budowy bazy sił Stanów Zjednoczonych w Polsce i może to nastąpić. W rozmowie z dziennikarzami podkreślił szacunek dla prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Wcześniej na platformie Truth Social Trump wspomniał o znacznych postępach w tej kwestii. Z kolei polscy wiceszefowie Ministerstwa Obrony Narodowej niedawno odwiedzili Stany Zjednoczone, by omówić szczegóły budowy bazy.
2: Książę Harry wyraził chęć pogodzenia się z bratem, księciem Williamem. Jednak szanse na przełom są niewielkie. Omid Scobie, bliski współpracownik Harry'ego, twierdzi, że mimo upływu czasu relacje między braćmi pozostają napięte. Z kolei stosunki Harry'ego z ojcem, królem Karolem III, uległy poprawie. Zbliżająca się 30. rocznica śmierci księżnej Diany może być okazją do spotkania, ale niekoniecznie do pojednania.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W Rosji rośnie liczba ataków niedźwiedzi na ludzi. W tym roku drapieżniki zaatakowały w co najmniej 11 regionach, zabijając co najmniej 20 osób. Eksperci wskazują na brak pożywienia, cieplejsze zimy oraz błędy ludzi i władz lokalnych jako główne przyczyny. W kraju krasnojarskim, gdzie żyje ponad 26 tysięcy niedźwiedzi, wszczęto postępowanie przeciwko lokalnemu Ministerstwu Środowiska.
2: Leni Lisek, 20-letnia fotomodelka z Chicago, znalazła się w finałowej 17. 15. edycji programu Top Model na TVN. Leni przyznaje, że modeling to jej pasja od dzieciństwa, a udział w programie jest dla niej powrotem do marzeń. Planuje rozwijać się nie tylko w modelingu, ale także w mediach, a przeprowadzka do Warszawy ma jej w tym pomóc. Dla Leni Top Model to dopiero początek nowego rozdziału w karierze.
3: Helena Englert, znana aktorka młodego pokolenia, zdobywa coraz większą popularność. Obecnie podbija serca widzów w programie Taniec z Gwiazdami. Helena, córka aktorów Jana Englerta i Beaty Ścibakówny, ma na koncie rolę w wielu filmach i serialach. Studiowała aktorstwo w Nowym Jorku i Warszawie, a także zadebiutowała muzycznie jako Hela z utworem Pani Domu.
2: Jesień przynosi zmienne warunki pogodowe, które mogą zaskoczyć kierowców. Poranne mgły, deszcze i szybko zapadający zmrok to tylko niektóre z wyzwań na drodze. Warto więc przygotować samochód na chłodniejsze dni, sprawdzając wycieraczki, oświetlenie i stan opon. Przydatne mogą być też skrobaczka do szyb, latarka czy koc, które zajmują niewiele miejsca, a mogą okazać się nieocenione w razie awarii.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Początek października to idealny czas na sadzenie roślin cebulowych, takich jak krokusy, przebiśniegi i ranniki. Te kwiaty, posadzone teraz, zakwitną już w marcu, przynosząc wiosenną radość do naszych ogrodów. Ziemia jest jeszcze ciepła, co sprzyja ukorzenianiu się cebulek przed zimą. Warto wykorzystać ten moment, by wiosną cieszyć się kolorowymi rabatami.
2: W Wałbrzychu doszło do dramatycznego pościgu za 50-letnim kierowcą, który zignorował polecenia policji. Mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu i z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów, uderzył w radiowóz i potrącił funkcjonariusza. Zatrzymany usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu na 2 miesiące. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.
3: Coraz więcej osób zmaga się z problemem wypadania włosów. Domowe metody, takie jak maska z olejkiem rycynowym i żółtkiem jajka, mogą pomóc w zahamowaniu tego procesu. Olejek rycynowy wzmacnia włosy dzięki zawartości witaminy E, a żółtko dostarcza białka, które regeneruje strukturę włosa. Regularne stosowanie tej kuracji może przynieść zauważalne efekty.
2: Siemiatycze na Podlasiu, znane jako Mała Belgia, od lat wysyłają mieszkańców do Brukseli w poszukiwaniu pracy. Wielu z nich wraca jednak do Polski, rozczarowanych życiem na emigracji. Mieszkańcy podkreślają, że wyjazdy często prowadzą do rozpadu rodzin, a zarobki za granicą nie zawsze są satysfakcjonujące. Mimo to niektórzy wciąż rozważają wyjazd w poszukiwaniu lepszego życia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Jarosław Kaczyński wrócił do swojego domu na warszawskim Żoliborzu po niemal roku spędzonym u kuzyna. Jego część budynku wymaga pilnego remontu, co kontrastuje z odnowioną połową sąsiadów. Prezes PiS stoi teraz przed wyzwaniem nie tylko naprawy domu, ale także odbudowy partii, która straciła około 40 posłów i zmaga się z niskimi notowaniami.
2: Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, wywołał kontrowersję swoim komentarzem na temat nowych funkcjonariuszek dolnośląskiej policji. W opublikowanym nagraniu drwił z ich zdolności do walki z przestępczością. Wypowiedź spotkała się z ostrą krytyką ze strony polityków różnych opcji, w tym minister edukacji Barbary Nowackiej i szefa EMESW IA Marcina Kierwińskiego. Dziennikarka Monika Olejnik również skomentowała sprawę, apelując o większą wiarę w kobiety.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1033 hektopaskali. Jesienne opady będą przelotne, a atmosfera zachowa swój charakterystyczny, nostalgiczną aurę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Produkcja zatytułowana Long Live Def Leppard ma wgniatać w fotel, a premiera planowana jest na początek przyszłego roku. Ale to nie koniec niespodzianek. Zespół pracuje nad nowym albumem, który ma być eklektyczną mieszanką stylów, z najszybszym i najbardziej bombastycznym utworem w ich historii. Wygląda na to, że Def Leppard nie zamierza zwalniać tempa, a ich fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Iggy Pop i Mogwai zaskakują muzyczny świat. Ten nieoczekiwany duet stworzył utwór Underground, który promuje album Happy Tears, celebrujący 30-lecie szkockiej formacji. Iggy Pop przyznaje, że jego wokal brzmi, jakby był naprawdę wkurzony, co tylko dodaje pikanterii tej współpracy. Album, pełen niespodzianek i rarytasów, zadebiutuje 8 stycznia przyszłego roku, a fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty. Ach, rok 1993, kiedy to Rage Against the Machine postanowili zagrać koncert, którego nikt nie zapomni. Na festiwalu Lollapalooza w Filadelfii zespół wyszedł na scenę całkowicie nagi, z ustami zaklejonymi taśmą i literami PMRC na piersiach. To był ich sposób na protest przeciwko cenzurze w muzyce. Tom Morello wspomina, jak publiczność najpierw była w euforii, potem w konsternacji, a na końcu wściekła, rzucając monetami. Cóż, nie każdy dzień kończy się taką burzą emocji. A teraz Morello wraca z nowym solowym albumem, który z pewnością nie pozostawi nikogo obojętnym. Małgorzata Ostrowska, ikona polskiej sceny muzycznej, świętuje 45 lat na scenie. Już 16 grudnia w warszawskim klubie Stodoła odbędzie się jej jubileuszowy koncert, który ma być prawdziwą podróżą przez 4 dekady jej kariery. Fani mogą spodziewać się takich hitów jak Meluzyna czy Szklana Pogoda. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1032 hektopaskali. W Toruniu małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. Dzisiejszy dzień to idealna okazja, by nacieszyć się łagodną pogodą i ciepłem jesiennego słońca.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zatrzymano 15-letniego obywatela Ukrainy, który w sieci szukał informacji o atakach terrorystycznych. Policja skonfiskowała jego komputer i telefon, a sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu chłopaka na 3 miesiące w ośrodku wychowawczym. Śledztwo w tej sprawie prowadzą specjaliści od terroryzmu i zabójstw. Dziś rano pasażerowie drugiej linii metra w Warszawie napotkali poważne utrudnienia. Z powodu incydentu na stacji Dworzec Wileński pociągi nie kursują na całej trasie. Metro działa teraz w 2 niezależnych odcinkach, a na wyłączonym fragmencie kursują autobusy zastępcze. Zarząd Transportu Miejskiego nie podał jeszcze, kiedy sytuacja wróci do normy. W Warszawie, tuż przy budynku parlamentu, uruchomiono pierwszy na świecie automat wydający tabletki aborcyjne. Maszyna działa na zasadzie paczkomatu, ale wymaga wcześniejszej konsultacji online i uzyskania kodu PIN. Projekt zrealizowały organizacje Women Help Women i Aborcyjny Dream Team, podkreślając jego innowacyjność i znaczenie dla kobiet w trudnych sytuacjach. Lokalizacja automatu przy ulicy Wiejskiej ma być także politycznym sygnałem dla rządzących. Ten weekend kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na utrudnienia na Grochowie. Od piątku wieczorem do poniedziałku rano zamknięte będą obie jezdnie Alei Stanów Zjednoczonych, między Rondem Wiatraczna a ulicą Grenadierów. Prace obejmą także Rondo Wiatraczna, co wpłynie na organizację ruchu i kursowanie komunikacji miejskiej. Zaleca się korzystanie z objazdów, a szczegółowe informacje o zmianach w komunikacji można znaleźć na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Rodzina zamordowanej Mai z Mławy wciąż obawia się o swoje bezpieczeństwo. Matka oskarżonego o morderstwo, Katarzyna G., pozostaje na wolności, a tymczasowa ochrona policyjna dla ojca Mai i ich prawnika została zakończona. Mecenas Wojciech Kasprzyk podkreśla, że kwestia ich bezpieczeństwa nie została rozwiązana. Prokuratura Krajowa uwzględniła część uwag dotyczących śledztwa, ale problem ochrony pozostaje nierozstrzygnięty. Dziś mija 5 lat od tragicznych wydarzeń w Pułtusku, gdzie w październiku 2021 roku z rzeki Narew wyłowiono ciała 6-letniej Gabrysi i jej mamy, Magdaleny. Śledztwo wykazało, że przyczyną śmierci było utonięcie, a udział osób trzecich został wykluczony. Prokuratura uznała to za przypadek tzw. samobójstwa rozszerzonego. Tragedia ta wstrząsnęła lokalną społecznością i całą Polską.
2: Od 1 listopada krakowscy studenci zapłacą mniej za roczny bilet komunikacji miejskiej. Cena spadnie o 105 zł, co oznacza, że bilet będzie kosztować 365 zł. Zniżka dotyczy studentów z aktywnym statusem Karty Krakowskiej, także tych spoza Krakowa, którzy rozliczają PIT w mieście. Decyzję ogłosiła Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa.
1: W Zatorze, na terenie parku rozrywki Energylandia, trwa budowa pierwszego w Polsce Wing Coastera. Konstrukcja osiągnęła już swoją maksymalną wysokość, a ekipy budowlane montują kluczowe fragmenty toru. Wing Coaster to wyjątkowy rodzaj kolejki, gdzie siedzenia są umieszczone po bokach szyn, co daje pasażerom wrażenie swobodnego lotu. Data otwarcia tej spektakularnej atrakcji nie została jeszcze podana. W Górze Siewierskiej doszło do incydentu z udziałem 43-letniego obywatela Nigerii, który został nagrany i wywołał duże emocje w sieci. Na filmie widać, jak mężczyzna zostaje uderzony pałką, a następnie dzwoni na numer alarmowy. Policja bada sprawę, podkreślając, że nagranie nie pokazuje początku zdarzenia. Obecnie trwa ustalanie pełnego przebiegu wydarzeń i odpowiedzialności uczestników. Na autostradzie A4 w miejscowości Rudziniec doszło do poważnego wypadku z udziałem busa i ciężarówki. Trasa w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana, a zator drogowy sięga już 8 km. Policja kieruje ruch na objazd przez węzeł Kleszczów i drogę krajową numer 88. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb. Barbara Benz, mieszkanka Torunia, niedawno obchodziła swoje 100. urodziny. Z tej okazji odwiedziła ją Katarzyna Lubańska, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa, wręczając jej medal marszałka województwa. Pani Barbara, znana z działalności konspiracyjnej podczas wojny, jest dumna z licznej rodziny, która obejmuje dzieci, wnuki i prawnuki. Mimo upływu lat nadal aktywnie uczestniczy w życiu społecznym. W Dąbrowie Białostockiej rusza budowa nowoczesnego obiektu obsługi podróżnych. Inwestycja, której koszt to ponad 14 milionów złotych, zakończy się w pierwszej połowie 2028 roku. W budynku znajdą się m.in. wygodna poczekalnia, nowoczesna winda i przestronne sanitariaty. Przed dworcem zaplanowano miejsca parkingowe oraz stojaki na rowery.
2: Piotr Moczulski, który uległ poważnemu wypadkowi na Filipinach, trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Transport do kraju przebiegł bez komplikacji, a wyniki badań są w normie. Teraz priorytetem jest znalezienie ośrodka do długoterminowej opieki i rehabilitacji. Szpital współpracuje z rodziną, aby zapewnić mu odpowiednie leczenie. Wczoraj w powiecie złotoryjskim doszło do poważnego wypadku. Mężczyzna został potrącony przez ciągnik rolniczy, a jego obrażenia były na tyle groźne, że na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe. Strażacy zabezpieczyli teren i przygotowali lądowisko dla śmigłowca. Policja bada teraz szczegóły tego zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1035 hektopaskali. Ciepło nadaje jesiennym dniom harmonii i lekkości. Idealny czas na refleksję i odpoczynek.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, a gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło ogólnopolską kampanię promującą telefon zaufania dla dorosłych 116 123. To bezpłatna i anonimowa pomoc psychologiczna dostępna przez całą dobę. Akcja To co czujesz jest ważne. Ma na celu przełamanie wstydu i zachęcenie do szukania wsparcia. Pomoc można uzyskać także przez czat lub formularz online na stronie 116sos.pl. Kampania potrwa do końca listopada. Jej celem jest przypomnienie, że nie trzeba czekać, aż problemy staną się przytłaczające, by sięgnąć po wsparcie.
2: Organizacje prozwierzęce zapowiadają protest przeciwko nowym przepisom Ministerstwa Rolnictwa dotyczącym minimalnej powierzchni kojców dla psów. Manifestacja odbędzie się 4 października w Warszawie, w Światowy Dzień Zwierząt. Projekt zakłada, że kojce mają mieć różną liczbę metrów kwadratowych, w zależności od wielkości psa, co budzi sprzeciw organizacji. Do protestu dołączy piosenkarka Doda, co nadaje wydarzeniu dodatkowy rozgłos. Organizacje apelują o zmiany w projekcie, obawiając się, że nowe przepisy mogą pogorszyć warunki dla zwierząt. Ministerstwo deklaruje otwartość na dialog w tej sprawie. Minister finansów Andrzej Domański ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego w sporze o ceny paliw. Domański chce opodatkować wysokie zyski koncernów paliwowych, a uzyskane środki przeznaczyć na obniżki cen na stacjach. Minister zaapelował do prezydenta o podpisanie ustawy, która ma to umożliwić. Prezydent Nawrocki ma jednak zastrzeżenia do tego rozwiązania. Domański podkreśla, że upór prezydenta szkodzi kierowcom. W tle tych wydarzeń Polska stara się o udział w pracach Grupy 20, licząc na zaproszenie podczas brytyjskiej prezydencji w 2027 roku. W 2026 roku opłaty za wywóz śmieci w Polsce są coraz wyższe, ale istnieje sposób na ich uniknięcie. Właściciele nieruchomości, w których nikt nie mieszka, mogą być całkowicie zwolnieni z tych opłat. Wystarczy złożyć specjalną deklarację w urzędzie gminy i przedstawić dowody na brak zamieszkania. Zwolnienie dotyczy zarówno sytuacji stałych, jak i tymczasowych, takich jak mieszkania czekające na sprzedaż czy wynajem. Dla innych mieszkańców dostępne są częściowe ulgi, zależne od lokalnych uchwał samorządów. Warto sprawdzić, jakie zasady obowiązują w danej gminie.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rząd przyjął projekt nowelizacji, który wprowadza zmiany w ulgach podatkowych od 2027 roku. Zniknie popularna ulga na internet, co oznacza, że od przyszłego roku nie będzie można odliczać wydatków na domową sieć. Przedsiębiorcy stracą ulgę na ekspansję, ale ulga na robotyzację zostanie przedłużona aż do 2036 roku. Dobra wiadomość dla honorowych dawców krwi. Rząd planuje podwoić kwotę odliczenia za oddany litr krwi do 260 zł. Nowe przepisy mają na celu zachęcenie do krwiodawstwa i wsparcie innowacyjnych firm. Uchodźcy z Ukrainy w 2025 roku przyczynili się do wzrostu polskiego PKB o około 2,5%, co przekłada się na 94 miliardy złotych. Według raportu UNHCR i Deloitte ich wskaźnik zatrudnienia wyniósł 76%, przewyższając ten dla Polaków. Co więcej, 13% uchodźców prowadzi własne firmy, a co piąty z nich zatrudnia pracowników. Wkład finansowy Ukraińców do NFZ również jest znaczący, z nadwyżką niecałych 2 miliardów złotych w 2025 roku. Eksperci podkreślają, że obecność Ukraińców w Polsce to szansa na wypełnienie luki demograficznej w starzejącym się społeczeństwie.
2: Od 1 stycznia przyszłego roku emerytury prezydenckie wzrosną o 3%, co oznacza dodatkowe 427 zł miesięcznie. Były prezydent Lech Wałęsa skomentował tę podwyżkę, uznając ją za niewystarczającą na swoje potrzeby. Jednocześnie podkreślił, że nie zamierza ubiegać się o więcej, bo byłoby to nieuczciwe wobec innych Polaków. Wałęsa zaznaczył, że woli dorabiać, jeżdżąc z wykładami po świecie. Jego zdaniem rząd powinien skupić się na rosnących kosztach życia, które dotykają wszystkich obywateli.
1: Niewiadów. Polska Grupa Militarna intensywnie rozwija swoje zdolności produkcyjne, szczególnie w zakresie amunicji 155-mm. Grupa zakończyła odbiór techniczny linii produkcyjnych i przeprowadziła udane testy poligonowe. W planach jest rozpoczęcie produkcji testowej jeszcze w tym roku. Równocześnie rozwijane są projekty związane z amunicją 40-mm oraz systemami bezzałogowymi. NPGM zainwestowała także w Polską Grupę Hutniczą i przejęła Romer Media, co ma zwiększyć udział krajowych komponentów w produkcji. Mimo wzrostu przychodów grupa odnotowała stratę finansową, głównie z powodu kosztów związanych z programem emisji warantów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ukraińska firma Firepoint zaktualizowała specyfikację pocisku przechwytującego FP-7 KI Freya. Nowa wersja pocisku łączy naprowadzanie radarowe i termowizyjne, co może zwiększyć jego skuteczność w obronie przed pociskami balistycznymi. FP-7 DARPA-X jest rozwijany jako tańsza alternatywa dla systemu Patriot, a pierwsze testy przechwycenia planowane są na połowę 2027 roku. Producent zakłada, że koszt jednego pocisku będzie niższy niż 1 000 000 euro. Wprowadzenie tego systemu ma strategiczne znaczenie dla Ukrainy, zwłaszcza w kontekście ograniczonej dostępności systemów Patriot.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura podobnie 20 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1034 hektopaskali. Ciepła aura sprzyja spokojnym spacerom wśród kolorowych liści. To czas na chwilę oddechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 1047 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 9 października o godzinie 16, sytuacja Ainur stanie się dramatyczna. Znalezione dowody DNA na ciele zamordowanej Ezgi prowadzą do jej aresztowania. Prokurator Baran nie ma wątpliwości co do jej winy, ale Sinan nie zamierza się poddać. Zdeterminowany razem z Czarną rozpoczyna prywatne śledztwo, by oczyścić ukochaną z zarzutów. To będzie dla niego czas pełen emocji i walki o sprawiedliwość. Serial Dziedzictwo to historia pełna rodzinnych zawirowań i niespodziewanych zwrotów akcji, która przyciąga widzów przed ekrany. W 1946 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku o 20:50, czeka nas prawdziwy, emocjonalny roller coaster. Marysia, zdradzona przez męża Artura, przeżywa trudne chwile podczas ślubu Natalki i Adama Karskiego. Choć stara się zachować spokój jako świadkowa, widok obrączek młodej pary przypomina jej własny ślub i wywołuje falę łez. Tylko Judyta dostrzega, jak bardzo Marysia cierpi i wspiera ją w trudnym momencie. Mimo bólu, Marysia udziela Natalii rady, by nie ufała bezgranicznie uczuciom partnera. To będzie odcinek pełen wzruszeń i dramatycznych zwrotów akcji. W najnowszym, 4259 odcinku Pierwszej Miłości, Lucynka przeżyje niezwykle emocjonujący moment swojej ciąży. Razem z Maurycym od dawna marzyli o powiększeniu rodziny, a teraz nadszedł czas, by poznać płeć ich dziecka. Lucynka uda się na ważne badanie USG, które przyniesie odpowiedź na pytanie, czy spodziewają się chłopca, czy dziewczynki. To wyjątkowy moment dla Lucynki, która jeszcze niedawno nie mogła uwierzyć, że w ogóle zajdzie w ciążę. Ich małżeństwo, które zaczęło się od formalności związanych z adopcją Lusi, przerodziło się w prawdziwe uczucie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o godzinie 18 na Polsacie. Czy Lucia doczeka się młodszego brata? Czy może w domu Raczkiewiczów pojawi się kolejna dziewczynka? Tego dowiemy się już wkrótce.
0: W 4270 odcinku Pierwszej Miłości czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Ewa, ukochana Karola, niespodziewanie trafi do szpitala z powodu zawału. Jej stan będzie na tyle poważny, że lekarze rozpoczną walkę o jej życie. Karol, przerażony sytuacją, sprowadzi do kliniki Krystiana, który sam zmaga się z osobistymi problemami po rozpadzie związku z Lucją. Krystian będzie musiał stawić czoła swoim demonom i nie wracać do narkotyków. Czy uda mu się utrzymać równowagę w obliczu tak trudnych wydarzeń? Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 21 października o godzinie 18 na Polsacie. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu na Polsat Box Go.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza Miłość wkracza w emocjonujący 4271 odcinek. Emilka coraz bardziej odczuwa brak Bartka, który układa sobie życie z Iloną. Widok Norberta, syna Emilki, wtulonego w nową partnerkę ojca, tylko pogłębia jej samotność. Rozkojarzona w pracy i bez wsparcia przyjaciółek, Emilka zaczyna sięgać po kieliszek wina. Czy alkohol stanie się jej ucieczką od trudnych emocji? Bartek, mimo wcześniejszych uczuć do Emilki, nie wraca do niej, co jest dla niej bolesnym zderzeniem z rzeczywistością. Samotność i brak wsparcia mogą prowadzić Emilkę na niebezpieczną ścieżkę. W 4272 odcinku Pierwszej Miłości Janek i Kinga stają przed trudnym wyborem. Czy ich miłość przestanie być tajemnicą? Janek, zmęczony ukrywaniem się, postanawia zbliżyć się do synów Kingi. Proponuje wspólne wyjście na koncert, co spotyka się z entuzjazmem Maćka i zaskakującą akceptacją Tomka. Jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem. Janek szybko odkrywa, że jego marzenia o odbudowie relacji mogą napotkać przeszkody. Czy para zdecyduje się ujawnić swój związek? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 23 października o godzinie 18 na Polsacie.
0: Hotel Paradise przeżywa emocjonujący moment w 13 edycji. W 22 odcinku, wyemitowanym 1 października, widzowie byli świadkami wzruszającego pożegnania Claudii El Dursi z programem. Po latach prowadzenia Claudia przekazała pałeczkę Edycie Zając. Wzruszenie towarzyszyło nie tylko Claudii, ale także uczestnikom, którzy z łezką w oku żegnali dotychczasową gospodynię. Claudia podkreśliła, że decyzję o odejściu podjęła świadomie i z wdzięcznością. Z kolei Edyta Zając, która wcześniej zastępowała Claudię, teraz na stałe przejmuje rolę prowadzącej. Claudia El Dursi nie żegna się jednak z telewizją, ponieważ obejmie prowadzenie Top Model. To koniec pewnej ery, ale i początek nowego rozdziału dla obu pań.
1: M jak miłość zaskoczy widzów w 1951 odcinku, który zostanie wyemitowany 26 października 2026 roku o 20:50 na TVP2. Magda Budzyńska, bohaterka serialu, stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. Po zaskakującym wyniku pierwszego testu ciążowego, Magda zdecyduje się na kolejne próby, by rozwiać wszelkie wątpliwości. Wyniki testów mogą zmienić życie jej i Andrzeja na zawsze. Para, która przez lata nie wierzyła w możliwość naturalnego poczęcia, stanie w obliczu cudu. Magda w końcu wyjawi mężowi prawdę, pokazując mu dowód swojego stanu. To będzie moment pełen emocji, który na długo zapadnie w pamięć.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1031 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 20 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 22 stopnie oraz zachmurzenie całkowite. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta harmonię i sprzyja jesiennym spacerom wśród złotych liści.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki wygłosił orędzie dotyczące cen paliw. Podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent domaga się natychmiastowych obniżek cen paliw do poziomu obiecanego w kampanii wyborczej. Oczekuje również od Sejmu prac nad ustawą, która zagwarantuje niższe ceny na stacjach. Na głównym dworcu kolejowym w Dreźnie doszło do fałszywego alarmu przeciwpożarowego, wywołanego przez 36-letniego Polaka. Mężczyzna będący pod wpływem alkoholu bezpodstawnie uruchomił alarm, co spowodowało interwencję 36 strażaków. Na szczęście nie stwierdzono żadnego zagrożenia. Sprawca został zatrzymany dzięki monitoringowi i otrzymał zakaz wstępu na dworzec. W Tennessee doszło do nieudanej egzekucji Christy Pike, pierwszej kobiety od ponad 200 lat skazanej na śmierć w tym stanie. Mimo podania dwóch dawek pentobarbitalu, 50-latka nadal oddychała i jej serce pracowało, co zmusiło władze do przewiezienia jej do szpitala. Pike została skazana za brutalne morderstwo 19-letniej Colleen Slemmer w 1995 roku. Jej prawnicy złożyli pilny wniosek o przerwanie egzekucji i udzielenie pomocy medycznej.
1: Na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do dramatycznych wydarzeń. Drugi pilot zaatakował kapitana nożem, co spowodowało gwałtowny spadek maszyny. Dzięki bohaterskiej postawie kapitana i kilku pasażerów udało się obezwładnić napastnika i ustabilizować samolot. Wszyscy pasażerowie są bezpieczni, a napastnik został zatrzymany i jest przesłuchiwany.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja z Westfield w New Jersey aresztowała 50-letnią Beatę B., kucharczyk z Linden pod zarzutem kradzieży. Kobieta, pracująca jako sprzątaczka, miała wynieść z domów klientów przedmioty o wartości ponad 100 tysięcy dolarów. Śledztwo wykazało, że sprzedawała skradzioną biżuterię w lokalnym sklepie. Grozi jej kara od 5 do 10 lat więzienia oraz grzywna do 150 tysięcy dolarów. Leokadia Juszczak, prezydentka lokalnego oddziału Parady Pułaskiego na Ridgewood i Glendale, podkreśla znaczenie młodego pokolenia w przyszłości tego wydarzenia. Juszczak, pierwsza kobieta marszałek z tej dzielnicy, zaznacza, że tegoroczna parada, odbywająca się w roku 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych, będzie wyjątkowa. Ridgewood i Glendale są już gotowe do udziału, a w paradzie wezmą udział między innymi Polska Szkoła Sobotnia i Towarzystwo Kurkowe. Juszczak zachęca rodziców do angażowania dzieci w życie Polonii, by tradycja mogła być kontynuowana.
2: Policja w Warszawie zatrzymała 15-latka, który w internecie wyszukiwał niebezpieczne treści związane z zamachami terrorystycznymi. Nastolatek został umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na 3 miesiące. Funkcjonariusze apelują do rodziców o większe zainteresowanie aktywnością dzieci w sieci, podkreślając znaczenie rozmowy i zaufania. Albania, niegdyś tajemnicza dla wielu Polaków, staje się coraz popularniejszym celem podróży. We wrześniu Wizz Air zorganizował nietypową wyprawę pod hasłem Let's Get Lost Poland, której uczestnicy dopiero po wylądowaniu dowiedzieli się, że ich celem jest Tirana. Albania oferuje nie tylko piękne plaże, ale także bogatą historię, kulturę i wyśmienitą kuchnię. Bezpośrednie loty z Polski do Tirany sprawiają, że ten bałkański kraj jest teraz na wyciągnięcie ręki.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Astrologia przypisuje znakom zodiaku, takim jak ryby, skorpion i rak, wyjątkową intuicję i wrażliwość na otoczenie. Osoby urodzone pod tymi znakami często doszukują się głębszego znaczenia w pozornie przypadkowych wydarzeniach. Zamiast uznawać je za zwykłe zbiegi okoliczności, zastanawiają się, czy nie kryje się za nimi coś więcej. Takie podejście może pomóc lepiej zrozumieć własne emocje i potrzeby.
2: Nieprzyjemny zapach z kuchennego zlewu to często efekt rozkładających się resztek jedzenia w rurach. Aby temu zapobiec, wystarczy wsypać 2 łyżki kwasku cytrynowego do odpływu i zalać wrzątkiem. Taki prosty zabieg pomoże szybko przywrócić świeżość w kuchni. W Koszalinie zatrzymano 63-letniego mężczyznę podejrzanego o nielegalną produkcję alkoholu z płynu do dezynfekcji rąk. Policjanci zabezpieczyli ponad 100 butelek wysokoprocentowego trunku oraz 30 kg nielegalnego tytoniu. Działania te naraziły Skarb Państwa na straty z tytułu podatku akcyzowego. Sprawą zajmują się odpowiednie organy, a mężczyzna odpowie za przestępstwo skarbowe. Cobra, zasłużona psia funkcjonariuszka Straży Marszałkowskiej, po 8 latach służby w Sejmie przechodzi na emeryturę. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podpisał decyzję o jej przejściu w stan spoczynku, przy okazji nawiązując do nietypowego zachowania posłanki Prawa i Sprawiedliwości Dominiki Chorosińskiej, która niedawno zaszokowała wszystkich szczekaniem podczas obrad. Cobra nigdy nie szczekała w Sejmie, a jej służba była nienaganna.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jolanta Kwaśniewska została uznana za najlepszą pierwszą damę w sondzie przeprowadzonej przez portal Plotek, zdobywając aż około 81,5% głosów. Na drugim miejscu znalazła się obecna pierwsza dama, Marta Nawrocka, z wynikiem niecałych 10%. Trzecie miejsce zajęła Maria Kaczyńska z niecałymi 6% głosów. Pozostałe miejsca przypadły Danucie Wałęsie, Agacie Dudzie i Annie Komorowskiej.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1033 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura to doskonały moment, by nacieszyć się ciszą i spokojem jesiennego krajobrazu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: Dzień dobry, mam na imię Renata i mam 50 lat.
2: Co byś sobie powiedziała 20-letniej, gdybyś miała taką możliwość i wiedziała już wszystko to, co teraz wiesz?
1: Żeby więcej tańczyć, co się wiąże z częstszym wychodzeniem do ludzi i żeby wierzyć w swoje możliwości, po prostu, że one są, że i wcale nie są głęboko ukryte, tylko nie chować się z nimi, bo ja się przez długie lata tak chowałam z różnymi rzeczami, z różnymi umiejętnościami, nie wierząc w nie, zupełnie niepotrzebnie. I chyba ostatnia rzecz taka, żeby nie wierzyć, że wszyscy ludzie chcą dla mnie dobrze.

0: jest mnie trochę więcej niż w worku kości.
1: Jesteś z wykształcenia historykiem sztuki. Z zawodu jesteś wydawcą? Działałaś na rynku wydawniczym?
0: Byłam z zawodu, tak, wykonywany zawód. O, to było ich dużo, tak.
1: No ale właśnie, wydawca, bo tutaj mam teraz taką zagadkę, jak cię przedstawić. Teraz chyba przedsiębiorczynie.
0: Tak, przedsiębiorczyni, podcasterka, autorka książek.
1: I trzeba dodać, że założycielka bardzo nietypowego, jedynego w swoim rodzaju miejsca w Polsce, tak. Koktajl baru, w którym możemy zobaczyć burleskę, w którym możemy poczytać, możemy posłuchać slamów poetyckich, muzyki jazzowej i nie tylko. Mhm.
0: Tak, gdzie są wykłady, tego jest najwięcej, wykłady z kryminalistyki, kryminologii, psychologii, wszystko co dotyczy tego, co w człowieku najgorsze. Ale podane w przystępny, popularno-naukowy sposób przez specjalistów. To jest też księgarnia, to jest miejsce ze stand-upem. Jest taki tygiel moich różnych pasji. To wszystko wygląda jak ktoś, kto nie był w worku kości, słucha tego z zewnątrz, że to się nie spina, ale to się spina idealnie. I to jest bardzo, bardzo spójne i bardzo żywe, wbrew pozorom, wbrew nazwie.
1: Mimo, że wchodzimy i mamy różne czaszki,
0: i
1: kości.
0: I trumnę na wejściu.
1: I tak. Trumnę na wejściu. No właśnie, bo ja tak się tutaj trochę śmiałam pod nosem, że nauczycielki życia, rozmawiamy o życiu, ale dzisiaj...
0: No, tak, przepraszam za uśmiech. Tak.
1: Nie ma możliwości, żebyśmy również nie rozmawiały o śmierci. Mhm. Ale ty tę śmierć oswajasz, ty mówisz o tej śmierci też w taki sposób, żeby zaznaczyć, że na każdego z nas czeka, i żeby żyć pełną parą.
0: No tak, bo tak jak ten mój worek kości jest po to, żeby czerpać z życia i z rozrywki garściami, tylko z takiej mądrej rozrywki, która nas nie ogłupia. Po co tracić życie na coś, co jest tego niewarte. Tak właśnie, uważam, że hasło Memento Mori jest świetne, bo ono nam uzmysławia, ile jest warte życie. Każdy umrze, nie wyprzemy tego botoksem, nie wyprzemy tego odmładzaniem się na siłę. Nie, to śmierć nie ucieknie przez to, nie zniknie. Nie. Więc tak, trzeba żyć pełnią życia i robić to, co się chce. Bo po pierwsze, mamy ograniczony czas na ziemi, a po drugie, fajnie jest zostawić. Jakby wiadomo, że umrzemy, ale jeżeli zrobimy coś fajnego tutaj i to po nas zostanie, no to weź pomyśl, to jest super, jakby żyjesz dalej. Ktoś o tobie będzie pamiętał, ktoś będzie cię wspominał, albo to, co zrobiłaś, dobrego czy złego, tak? Ale jakiegoś wyjątkowego. No, dla mnie to jest super, tworzenie czegokolwiek jest najlepszym pomysłem na nieśmiertelność.
1: Oprócz nagrobka zostawiasz bardzo dobre wspomnienia, miejsca, tak. Książki, bo ty jesteś
0: książki,
1: po...
0: słowa, tak.
1: Wydałaś ostatnio książkę... Miłość, tak. O miłości i o śmierci.
0: Zbrodnia i śmierć z miłości, czyli o zakochanych mordercach i kanibalach. Teraz wychodzi za chwilę, 15 października, Klątwy, duchy i zbrodnie, ale to jest książka true crime, więc te duchy są, ale przefiltrowane przez prawdę i fakty. I jeszcze za chwilę wyjdzie trzecia biografia Jeffrey'a Dahmera.
1: Ja się bardzo cieszę, że się udało spotkać, bo słyszę, że tu jest multum obowiązków.
0: Tak.
1: Jak sobie planujesz dzień? Bo myślę sobie, że to pewnie musi być skrupulatnie zaplanowane, żeby wszystko się udało.
0: Nie zawsze się uda, bo życie zaskakuje. Poza tym mam dwóch synów i dwa koty. Każdy rodzic i każdy koci rodzic, zwierzęcy rodzic też wie, że zwierzęta potrafią odmienić bieg dnia. No i worek kości, którym są przysłowiowe pożary. Niedosłowne, ale przysłowiowe pożary i różne rzeczy trzeba ogarniać. Także mój dzień to jest głównie worek kości. Jednak prowadzenie biznesu, ja robię wszystkie social media, wszystkie grafiki, wszystkie wydarzenia, program i to, co się dzieje w worku, ogarniam i jeszcze wykładam tam i realizuję dźwięk na niektórych wydarzeniach. Więc jest tego bardzo, bardzo dużo. No i pisanie podcastów, które są co tydzień emitowane, książek albo serii. Teraz też tworzę nową serię o kolejnym takim bardzo nieprzyjemnym sprawcy. Więc tego jest rzeczywiście bardzo dużo i zwykle planuję sobie dzień, ale najczęściej plan dociągam do połowy dnia, potem to już tak jest rzeźbienie. Także to nie ma nigdy idealnie i nie dam ani przepisu na to, żeby tak sobie wszystko idealnie zgrać, bo chodzę wiecznie przemęczona.
1: To możemy się kawki napić.
0: Tak, kawa. Kawa to jest mój podstawowy, główny nauk, z którego nie chcę wyjść.
1: No dobrze. Jak wracamy sobie troszkę do przeszłości, do początków i do małej Renaty, czy jakieś takie marzenia się pojawiały w głowie, że tak będzie wyglądać twoje dorosłe życie, które jest bardzo nietypowe, bo...
0: Tak. Jest bardzo nietypowa. Nie, Renata nigdy nie była mała, zawsze była wysoka. I już przez to miała przerąbane. Więc to jest... mamy w różnych naszych życiorysach... jakiego użyć tutaj słowa? Zdarza się, że to, że odstajemy z jakiegoś powodu od grupy rówieśniczej albo od rodziny albo coś... sprawia, że szukamy sobie też innych pasji, takich też nietypowych, no bo i tak odstajemy i tak. No i u mnie też tak było. I odstawałam wyglądem bardzo chuda, bardzo długa, bardzo jasna cera, jasne włosy i mól książkowy, który nie pasował do nikogo i do niczego, więc tak, rzeczywiście... ta młoda Renata szukała sobie, czy doświadczała takiego zainteresowania rzeczami, którymi się nikt nie interesował, typu śmierć. Tak, albo bardzo, bardzo mroczne tematy. Tego w moim otoczeniu nie było i mimo, że rzeczywiście inne osoby mogłyby też to łyknąć, bo śmierć wtedy była bardziej na wyciągnięcie ręki niż jest teraz, tak w dzisiejszych czasach. Czyli wystawianie zwłok w domach, trumnie, zabieranie nawet małych dzieci na pogrzeby, na różne takie uroczystości związane ze śmiercią. Czy tak jak bywałam u babci na wsi, to rodzice mnie tam razem z moim rodzeństwem oddawali na przechowanie, to też śmierć zwierząt obecna. Dlatego ja nie jem mięsa od 30 paru lat.
1: O. Rzeczywiście kojarzę takie sytuacje, że w ogóle ciała na wsiach przede wszystkim, one czasami może kilka dni to przesadzam, ale...
0: No ale tak, babcia, jak umarła moja prababcia, no to babcia po prostu na stole, w pokoju tam, gdzie umarła babcia, położyła jej ciało i myła ją i przygotowywała. Nie było zakładu pogrzebowego, który by to ogarnął. Zakłady pogrzebowe to były w miastach. Zakład ogarniał trumnę, czy pan ksiądz ogarniał trumnę, natomiast te resztę rzeczy, no to już trzeba było samemu. Więc my to wszystko widzieliśmy, oglądaliśmy, byliśmy przy tym. To pewnie dla mojego pokolenia i starszego, albo dla mojego pokolenia, ale takiego, które otarło się o wieś, to na pewno ta śmierć gdzieś tam była. Tylko no nie każdy się tak... Chciałam użyć złego słowa. Nie każdy się tak inspirował tym, jak ja. Także.
1: Ciekawa jestem, czy to bardziej właśnie oswaja, czy dorosłym osobom, które miały styczność z takimi obrządkami, jest łatwiej później przyjąć?
0: Łatwiej. No bo to jest normalne. Nie robimy z tego tabu, nie robimy z tego cyrku, nie robimy z tego sytuacji też takiej, że nie chcemy nic wiedzieć, nie chcemy niczego dotykać, to wszystko mają załatwić obcy ludzie. To kiedyś dla ludzi bardzo ważne było, żeby ta bliskość pozostała do samego końca.
1: W ogóle w Polsce to jest takie...
0: Nie tylko w Polsce.
1: Nie tylko w Polsce.
0: Nie.
1: Aha, ale...
0: Europa Zachodnia ma z tym problem.
1: Okej, okay. No bo...
0: I Ameryka też.
1: Coco, bajka, którą uwielbiam.
0: Tak, piękna. No...
1: W ogóle mam takie skojarzenie, jak przychodzę do worka kości z tą bajką. Tak. No oni tam celebrują po prostu.
0: Celebrują, ta kultura meksykańska jest niesamowita, tak? Bo mają wokół śmierci tyle pozytywnych aspektów kultury, ale jednocześnie Meksyk to jest najniebezpieczniejszy kraj świata i tam jest bardzo wysoka przestępczość, ludzie umierają. To tam jest najgorsze miejsce chyba na ziemi, czyli Ciudad Juárez, gdzie znikają i są zabijane kobiety każdego dnia. I to tam rozwija się bardzo niebezpieczny kult Santa Muerte. czyli takiej nowej sekty, gigantycznej już teraz, wielomilionowej, gdzie oddaje się kult, gdzie oddaje się cześć śmierci właśnie i też składa się dla niej ofiary z ludzi. Więc to jest wszystko pomieszane i nie można na przykład tego piękna meksykańskiego rozpatrywać osobno od tego, co tam się dzieje naprawdę. Także owszem, bierzmy to jak, tak, jak jest takie wspaniałe, kolorowe, bajeczne, wesołe, radosne, ale z drugiej strony, jak tam pojedziemy, no to lepiej się pilnować, tak.
1: Byłaś w
0: Meksyku? Nie, nie byłam, nie byłam, ale lepiej, ale tak, doradzam, żeby się pilnować.
1: Lepiej omijać. No.
0: Tak, a, może tak.
1: No jeśli chodzi o tę śmierć i w ogóle te kryminalne wątki, to zastanawiam się, czy to jest właśnie kwestia oswajania się z tym, że to się dzieje. Nauki, na przykład jakich miejsc, czy ludzi, tak jak tutaj mówisz, że lepiej mieć się na baczności. Skąd takie zainteresowanie? No bo twój podcast bije rekordy. Masz taki piękny, subtelny głos, który utula do snu, a jednocześnie opowiadamy o makabrycznych rzeczach.
0: Ten głos pomaga, wydaje mi się, przyswoić te treści, które być może gdyby mówił je mężczyzna albo osoba o ostrzejszym głosie, pewnie byłyby niezjadliwe. I tutaj specjalnie użyłam tego słowa, nawiązując do częstego tematu mojego, czyli kanibalizmu. To wszystko są ludzie. To nie są potwory, to nie są bestie. Ci antybohaterowie mojej historii. I bardzo mi zależy na tym, żeby zobaczyć w nich ludzi, nie dlatego, żeby im współczuć i wchodzić w ich buty, tylko dlatego, że jak będziemy odcinać się, mówić, to nie są ludzie, to są potwory, to tak jakbyśmy unikali odpowiedzialności, że my żyjemy w tej samej społeczności, w tym samym świecie, co oni. Bardzo często ludzie dookoła, rodzina, społeczność, bliscy, władza, też wymiar sprawiedliwości ułatwia im funkcjonowanie, polowanie na ludzi. No właśnie, i ja tak stawiam też pod pręgierzem nas, że owszem, to są zbrodniarze i straszni ludzie, ale ludzie, którzy byli naszymi, byli, są naszymi sąsiadami, którzy właśnie mówili to przysłowiowe dzień dobry na schodach, a im gorsi, tym częściej to dzień dobry, tym bardziej sympatyczni będą. Wcale nie ci najbardziej podejrzani są najgorsi.
1: No, ja mogę to potwierdzić. Nie chcę zbyt wiele zdradzać, ale mam taką historię, sytuację w małej miejscowości, że chłopak, który był wzorem, do najlepszej szkoły chodził, no... Powiem to na głos, ale był taki moment, kiedy mój dziadek świętej pamięci już mówił, no, że on jest taki fajny ten chłopak, że ja może bym tam się z nim zakolegowała. I w momencie, kiedy dostałam informację od bliskich mi osób, że ten sam chłopak kilka lat później w bestialski sposób zamordował swoich sąsiadów, z jakiegoś tam błahego powodu w ogóle, no to miałam takie, jak to się dzieje w ogóle, jak? I ja z tym człowiekiem gdzieś tam miałam styczność w młodych latach. Nie wiem, bawiłam się może w piaskownicę, może tego nie pamiętam. No i rzeczywiście tak, jak się tego dotknie i w ogóle jest się tak blisko, to pokazuje, że rzeczywiście, no tak, no ci ludzie gdzieś tam są, coś się wydarzyło, tak? I
0: są. Są. I warto ich zrozumieć, bo też to zrozumienie, ktoś pewnie będzie, są takie głosy, tak, które krytykują, czy podcasty, czy ten nadmiar treści kryminalnych, ale niezaprzeczalnie, i statystyki to pokazują, liczba tego typu przestępstw spada. Czyli liczba seryjnych zabójstw spada i to naprawdę są drastyczne różnice w porównaniu jeszcze z sytuacją sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Dlatego, że jesteśmy bardziej świadomi, dlatego, że wymiar sprawiedliwości lepiej działa, że techniki kryminalistyczne się rozwijają, że społeczeństwo jest bardziej świadome, uważne, chroni dzieci, a nie zostawia ich samych gdzieś tam. Tak jak ja na przykład, jak ja byłam dzieckiem, to rocznik 75, no to mama mnie wysyłała do piaskownicy z moimi braćmi starszymi o 5-6 lat, a ja miałam półtora roku. I tak samo zostawiałam je z nimi w domu. Także mówiłam mi, a tam dałam twojemu bratu pudełko zapałek, się bawił. I tak zostawał z tobą, on dużo nie potrzebował. Nie, w ogóle jakby myślenie I wtedy było zupełnie inne. Dzisiaj my jesteśmy świadomi wielu, wielu zagrożeń i trochę tym sprawcom utrudniamy działanie czy polowanie na nas. Więc de facto ta świadomość, zrozumienie, podcasty, seriale, filmy dokumentalne pomagają, mają jakąś wartość edukacyjną, ale też chyba terapeutyczną. Wiem, że to strasznie brzmi, ale też to badania potwierdzają, że pomagają nam, dają nam takie złudne poczucie bezpieczeństwa, które nas uspokaja. Także to się dzieje gdzie indziej, komu innemu. A my jednak żyjemy sobie w jakiejś tam bezpiecznej bańce.
1: No i też takie zajrzenie do głów tych osób,
0: o
1: prawda?
0: O ile się da, tak.
1: I przyczyn, szukania przyczyn, które być może uda się zauważyć wcześniej i zapobiec, prawda?
0: Zapobiec. Wiadomo, że takiej osoby nie można w raporcie mniejszości wyeliminować przestępcy, zanim popełni przestępstwo. To jest niemożliwe. Jeszcze. Chyba, że AI będzie potrafiło to zrobić kiedyś. Co myślę, że jest prawdopodobne. Ale tak, można wiele już rzeczy dostrzec wcześniej. Pewne zachowania, cechy różnych zaburzeń. No też rozwój psychologii niesamowity i dostęp do tej wiedzy powszechny. Owszem, to na TikToku pewnie i na różnych social mediach ta wiedza psychologiczna jest tak spłycana, rozmywana, nie? Każdy jest narcyzem, każdy ma ADHD, co tam jeszcze? Tutaj nie spłycam absolutnie czy zaburzeń, czy różnych cech osobowości, tylko chodzi mi o to, że jest taki nadmiar i on jest spłycany. Do jakichś tam podstawowych informacji jest sprowadzony. No ale kiedyś, no to żeby wiedzieć coś o psychologii, to albo trzeba było mieć znajomego psychologa, albo dostęp do książek, który nie był też taki prosty. A w tej chwili idzie się do księgarni i te książki są, więc i też można dużo o człowieku już wiedzieć z naukowego punktu widzenia.
1: A jesteś w stanie po jakichś historiach, cechach, nie wiem, człowieka, może nie, że założyć, że może tu się coś wydarzyć, ale jakby które cechy mogą wskazywać na to, że coś się może tam dziać w tym człowieku i może warto z nim porozmawiać, coś zrobić.
0: A nic się z takim, jeżeli ten człowiek jest zły, to się nic z nim nie zrobi.
1: Ale każdy z nas jest zły,
0: każdy
1: kiedy się
0: z nas,
1: rodzimy.
0: Tak, każdy z nas jest zły, ale mówię tutaj o takim, że to jest zło takie przez duże Z, że to jest już takie nagromadzenie różnych zaburzeń, czy cech psychopatycznych, albo cech patologicznych w człowieku, które nie da się ich naprawić. No większość tych osób nie nadaje się do resocjalizacji i to potwierdzają zarówno specjaliści, jak i sami zainteresowani. Psychopatii, antyspołecznego zaburzenia osobowości się nie leczy, nie terapeutyzuje, to jest organiczna zmiana mózgu. Inne. Na pewno cechy takie jak taka życiowa arogancja, lekceważenie innych, cechy, nie narcyzm, ale cechy narcystyczne, czyli działanie tylko pod siebie, dla mnie i przez pryzmat mojej osoby. Bardzo częste zmienianie pracy, bardzo częste zmienianie partnerów, jakby nie to, że tylko to, bo nie do razu proszę się nie diagnozować, tylko chodzi mi, że to jest wiele różnych cech, które są naraz, tak, w jednym człowieku. Że to jest człowiek, który nie będzie stabilny, nie zbuduje właśnie stabilnej sytuacji zawodowej, stabilnej sytuacji osobistej, bo nie będzie potrafił albo nie będzie chciał, bo mu to nie będzie pasowało. Więc na pewno takie osoby trzeba omijać, nie wchodzić do ich świata. One mogą być atrakcyjne, bo mogą mieć ten powierzchowny czar. Kurczę, no właśnie. Ten powierzchowny urok, który nas przyciągnie. Trochę jak te, nie tylko kobiety są modliszkami, tak? Jakby te ludzkie modliszki to też mężczyźni. Osoby z borderline mogą bardzo niebezpiecznym zaburzeniem, niebezpiecznym też dla osoby, która je w sobie ma, bo no ciężko żyć jest na zasadzie dzisiaj kocham, jutro nienawidzę, dzisiaj jestem szczęśliwy, jutro jestem, no mam najgorsze myśli na swój temat i tak dalej. Pętla sinusoida, pętla właśnie tych sinusoid, które różnych stanów bardzo skrajnych, powtarzających się w bardzo szybkim tempie, nie takie jak w chorobie dwubiegunowej, gdzie są większe te odstępy czasu, a tutaj jest roller coaster non-stop. I życie z taką osobą na początku może się jaki szalony, jaka szalona, jaki wspaniały, jakie ma pomysły, ile się dzieje przy tej osobie, ale że i tak na dłuższą metę, to się wykończysz. Mm-hmm. I ta osoba też. Że jeżeli mamy jakąkolwiek wiedzę, no myślę, że teraz wszyscy trochę przeglądamy, jeśli ktoś chce budować związek, potencjalnych partnerów, jak CV do zawodu,
1: prawda?
0: Tak, na
1: Tinderze czy gdzieś tam. Mhm.
0: No właśnie, że zanim w coś wejdziemy, to często jednak robimy research.
1: Tak, tak.
0: Który jest dziś łatwiejszy.
1: Wspominałaś o tej resocjalizacji. Mhm. W jednym z wywiadów usłyszałam, że ty byłaś, spotkałaś się z kobietami.
0: Tak, miałam takie spotkania, zajęcia tu niedaleko, na Grochowie. W więzieniu, w zakładzie zamkniętym dla kobiet, na oddziale zamkniętym i miałam w grupie 14 pań, recydywistki i opowiadałam im o antropologii śmierci w taki zabawny sposób. Robiłam im różne zadania i na ten temat. O burlesce też wprowadzałam je w świat taki wesoły, burleski. Nawet pozwolono mi pokazywać im zdjęcia z burleski. No i no wiadomo, nic ponadto. I w pewnym momencie nawet był pomysł taki, żeby zrobić burleskowe show w więzieniu, ale to by się niestety nie udało w tych warunkach. Nie było warunków przestrzennych też do tego.
1: Ale to były kobiety, które...
0: Wszystko. Wszystko. Wszystko, czyli od notorycznych kradzieży, takich, że kradnie, wpada, idzie do więzienia, wychodzi, kradnie, idzie do więzienia i tak w kółko, po zabójczynię i przestępczość zorganizowaną i też była jedna dzieciobójczyni u mnie w grupie. Tak, także no takie najcięższe, ale to gdybyś z tymi paniami rozmawiała poza dwiema, to w życiu byś nie powiedziała, że to są osoby osadzone, skazane, miłe, inteligentne, ogarnięte, tak pozornie ogarnięte życiowo, uśmiechnięte, pragnące czegoś więcej, ale też czasami jest tak, że wpadają, to jest wizyta w więzieniu jest przerażająca, bo czasami masz wrażenie, jak cienka jest granica między twoim światem, światem wolności i tym światem za kratami. To jest jeden niewłaściwy krok. I one też w życiu popełniły jeden niewłaściwy krok, który spowodował, że już nie było odwrotu. I czasem to jest ponad siły tego człowieka, żeby z tego wyjść. Bo środowisko, bo otoczenie, które wciąga i ciągnie na dno, cały czas na dół. Czy tam była dziewczyna, która... Uderzyłam mikrofon, nie wiem, czy to było słuchać, drodzy słuchacze. Była dziewczyna, która w wieku 13 lat zaszła w ciążę w domu dziecka, tak? Czyli teoretycznie pod opieką dorosłych, pod opieką instytucji państwowej. To dziecko jej zostało zabrane i ona później do adopcji. Mhm. I ona po dzień dzisiejszy, podejrzewam, ma 30 parę lat, ciągle próbuje się dowiedzieć, gdzie jest to dziecko i z kim. Nie chcą jej udzielić tych informacji. Mhm. Prawo na to zezwala. I ona już stamtąd wyszła jako osoba uzależniona od narkotyków i tak dalej, i tak dalej. I pytanie, jaki ona miała wpływ na swoje życie?
1: No tak.
0: Czy to życie mogłoby inaczej wyglądać?
1: Mówi się, że mamy wszyscy takie same szanse.
0: Mamy takich samych szans. I to jest przerażające, bo w czym ja byłam lepsza od niej? Tym, że ja nie byłam, nie miałam tego startu utrudnionego, tak? Tylko, że w zwykłej rodzinie się urodziłam, no.
1: Że inaczej, każdy jest kowalem swojego losu, ale jakby ten początek ma tak duży wpływ.
0: Nie, to ma, prawda? Tak duży wpływ, jest tyle czynników. Czasami jest potrzebna pomocna dłoń, po prostu. Czasami sami z tego nie wyjdziemy. No.
1: My rozmawiamy o życiu, rozmawiamy o śmierci tak. Innych, może teraz trochę o tobie.
0: Trochę uciekam tak, od tego. Tak.
1: Nie, no, to tak naturalnie wychodzi okay. I lubię, jak ta rozmowa jest taka żywa i trochę spontaniczności też się pojawia. Czy jesteś zadowolona z życia?
0: Nie. Nie, wydaje mi się, że w tym wieku już nie muszę być zadowolona z życia. Że to jest jakaś taka dziwna presja tego zadowolenia i tego szczęścia. Nie, nie budzę się z radością każdego kolejnego dnia. Tylko pytanie, czy to o to chodzi? Czasami, jeżeli się nosi różne takie demony w sobie wewnętrzne, to może lepiej nie być zadowolonym z życia, bo to zadowolenie przynosi coś, co nie byłoby dobre. I ja sobie wszystkie moje potrzeby takie, które są u innych osób, czy potrzeby związku, miłości, nie wiem, właśnie szczęścia, ja sobie maskuję doskonale pracą. Pracą i różnymi misjami. Tak, w worku mam misję, żeby przez rozrywkę oswajać śmierć albo wprowadzać ludzi do świata czarnego humoru, który po prostu jest takim relaksem dla mózgu, bo po prostu odrywa go do... Jest ten szok, który się odczuwa za każdym razem przy czarnym humorze jest super, jest bardzo relaksujący. I ja mam takie swoje misje, czy ta misja w podcaście, który właściwie jest propublikowano, bo jest dostępny za free. I wiele innych rzeczy, które robię, jest takie misyjne. I widocznie tak to ma być. Ja z tym już nie walczę, nie próbuję zmieniać życia. Mam też synów, to wielokrotnie o tym mówię, że właśnie w spektrum autyzmu jeden z takim Aspergerem słabo funkcjonujący społecznie, drugi autyzm atypowy, jakoś sobie lepiej radzi. Ale no to nie są łatwe osobowości do funkcjonowania z nimi na co dzień, tylko że to są moi synowie, tak? Więc każda matka, nawet jeżeli będzie matką, to takie grube porównanie, ale wyobraźcie sobie teraz matkę, która jest matką mordercy, nie? To jest dalej jej syn. Tak jak było w przypadku Dahmera, jego matka i jego ojciec po ujawnieniu zbrodni stali po jego, znaczy nie po jego stronie w sensie dobro czy zło, tylko że wspierali go w tym, co miało go spotkać na przez kolejne lata. I dla mnie na przykład to już oznacza zrezygnację z moich różnych potrzeb, no bo muszę zagłębić się w potrzeby synów, które są, no właśnie, atypowe. Wielką radością są, no właśnie, te przejawy mojej różnej twórczości i kreatywność, która mi przychodzi bardzo łatwo. Czasami właśnie się zastanawiam, czy nie jestem... I jak to powiedzieć, no czy nie tworzę kiczu, bo po prostu przychodzi mi wymyślanie różnych rzeczy, przychodzi mi ułamku sekundy i to mi pomaga funkcjonować i zwierzęta. Tak.
1: Ale bywasz szczęśliwa, uśmiechasz się.
0: A
1: to
0: nie!
1: Jest to radość, tak.
0: Tak, nie, ja jestem bardzo miłą osobą. Zapamiętajcie, te miłe są najgorsze. Ja jestem bardzo miłą osobą i pełną, wydaje mi się, ciepła. Też te moje burleskowe dziewczyny traktuję jak córki, nawet o nich tak mówię, albo jak to bojleskowi, to jak pony boy, bojleskowy performer, to taki mój syn. Czy wykładowców, od których jestem w większości starsza. Więc nie, takie mam, z wiekiem mam coraz te takie instynkty macierzyńskie coraz silniejsze i może też to w tym się spełniam jakoś, że dając tego ciepła sporo ludziom, którzy wydaje mi się, że go potrzebują, bo na przykład potrzebują wsparcia, kiedy wychodzą na scenę, potrzebują tej sceny, potrzebują miejsca, żeby mogli się też realizować, pokazywać, co potrafią. I tak dalej, i tak dalej. Czyli taki trochę syndrom matki Polki, czyli dla wszystkich, wszystko dla siebie, co zostanie.
1: Też można powiedzieć, że ty z łatwością odradzasz się na nowo, bo mam takie pytanie na swojej liście o przełomowe momenty i jak czytam twój życiorys,
0: tak,
1: to jest ich całkiem sporo.
0: Tak, jest ich całkiem sporo. Moje imię to Renata, czyli z łaciny nowonarodzone. To jest przekleństwo mojego życia. Czyli, że ciągle są jakieś przełomy i trzeba znowu tworzyć od zera coś, jakiś świat. Czyli no te pierwsze przełomy były, jak poszłam z niedużego miasta, z Płocka, do Krakowa na studia. Pewnie to był, tak, to był duży przełom. Potem przełomem było urodzenie na studiach dziecka. skończenie tych studiów i przełomem była przeprowadzka do Warszawy, a tu już przełomu była cała masa, na różnym etapie, na różnym poziomie. Przełomem był związek mój, uważany za mezalians branży wydawniczej z moim mężem. Przełomem była jego śmierć, porzucenie branży wydawniczej, zaczynanie wszystkiego od zera, czyli tworzenie worka kości, którego na początku wszyscy się śmiali, drwili, nawet architekt wnętrz, że to w ogóle nie ma sensu, nie ma racji bytu takie miejsce. I kończymy 8 lat w październiku. I potem ten podcast, potem książki, od których zażegnywałam, siedziałam tyle lat w tym, nigdy nie napiszę żadnej książki, nie. I miałam przez lata różne propozycje, począwszy od autobiografii po inne rzeczy. I przez lata odmawiałam, aż w końcu, kiedy ja powiedziałam tak, w zeszłym roku, czyli miałam 49 lat, powiedziałam, no dobra. I w to weszłam.
1: A autobiografia będzie kiedyś?
0: Nie, bo za dużo pozwów by było. Gdybym, a ja nie umiem nie kłamać, więc wiele osób poczułoby się obrażonych tym, że mnie skrzywdziło i że mówię o tym otwarcie. Także tak, tego się też nauczyłam przez lata, że nie przebaczać, tylko iść dalej. Mm-hmm. Bo czasami są ludzie, tak uczymy się tego mindfulnessowego przebaczenia i tak dalej. Są ludzie, którzy nie zasługują na przebaczenie. Naprawdę, uwierzcie, z perspektywy 50 lat życia mogę tak powiedzieć spokojnie. Są ludzie, którzy nie powinni dostać rozgrzeszenia, ale też nie powinni dostać naszej energii, że będziemy próbować coś z tym robić. I idźmy swoją drogą. Zostawmy to.
1: A czy chciałabyś się podzielić jakimś takim najtrudniejszym momentem w swoim życiu? Jak sobie z nim poradziłaś? Możemy iść dalej.
0: No, możemy iść dalej, bo często mówiłam o śmierci męża. To pewnie będzie trudny moment. Było tam jeszcze takich wiele innych ciężkich. Bardziej nie tyle śmierć męża, tylko wszystko to, co się po niej wydarzyło. Jak po prostu stopniowo zawalał się świat mój, moich synów. Potem pandemia. Pandemia była takim... I pandemia do dzisiaj odczuwam i moi synowie również, bo to bardzo wpłynęło na ich osobowości. Jeszcze bardziej je zaburzyło. Typu zachowania kompulsyjne wzmogło i tak dalej. I też media dookoła straszące różnymi rzeczami teraz, nie? Więc tak, my mediów staramy się wszyscy troje unikać, w sensie tych newsów. Ale jak się prowadzi biznes w Polsce, no to sorry. To czasami jest tak, że jest informacja o dronach, że nadleciały i w tym momencie przestają się sprzedawać wszystkie wydarzenia. Także też pomyślcie czasami o tym, jak to wpływa na gospodarkę, że ludzie nagle zmienią swoje plany, że nie będą ani chcieli korzystać z rozrywki, albo nie kupią czegoś, co było im potrzebne, nagle w obliczu jakiegoś kataklizmu przestaje być ważne. I to są takie małe kosteczki domina, które rujnują jakby całe społeczeństwo, tak? Oddolnie. Że to bardzo, bardzo mocno wpływa. To oczywiście nie chodzi o to, żeby kupować i chodzić na wszystko. Nie, to nie o to chodzi. Tylko cieszyć się tym, co jest teraz, tu i teraz. No bo co możemy zrobić? Nic nie możemy zrobić. My?
1: Możemy się bać albo nie.
0: No tak, my tutaj siedząc nic właściwie. Cokolwiek zrobimy, nie wpłynie to na stan rzeczy.
1: Jak już wspomniałaś o worku kości, to też to jest trudny biznes właśnie, bo on jest taki bardzo...
0: On jest bardzo zależny od nastrojów społecznych. Bardzo jest zależny, czyli jak... No wiadomo, pandemia, no to nastroje to już nie miały nic do powiedzenia, po prostu zamknęli wszystko i tak dalej. Ale na przykład wybuch wojny w Ukrainie, czy potem wybór Trumpa, różne takie... wydarzenia na świecie nieprzyjemne, to się natychmiast odbija. Jest mniej natychmiast ludzi. albo ludzie w inny sposób są mniej radośni, mniej trudniejsi do otwarcia w ogóle przez te 8 lat. Teraz coraz częściej o tym rozmawiam ze współpracownikami. Bardzo, bardzo my się zmieniliśmy jako ludzie, ogólnie. W sensie jesteśmy coraz bardziej zamknięci, bardziej trudniej nas otworzyć, trudniej nas rozbawić, trudniej no właśnie na ten czarny humor nas namówić i kiedyś na wykładach no, ludzie mieli wiele, wiele pytań w trakcie albo po. Dzisiaj ludzie boją się zadawać pytania. Nie tego, że ich nie mają, mają, tylko boją się publicznie zabrać głos. I to jest tak zauważalna zmiana, gołym okiem. Coś niesamowitego, jakbyśmy się zamykali do takich wewnętrznych skorup. Przerażające. Trochę przypomina mi inną bajkę, Wall-E.
1: Bardzo lubię.
0: Tak, ale pamiętasz, tam ludzie nie komunikowali się ze sobą twarzą w twarz, tylko przez komunikatory.
1: Tak, oni w ogóle leżeli.
0: To jest bliskie, myślę, rzeczywistości, która może nas czeka. Tak. O tak, a nie mówiąc już o śmieciach.
1: Tak. Ja bym chciała tutaj się zatrzymać i zaprosić serdecznie wszystkich, którzy nie byli w Worku Kości, bo to naprawdę jest wyjątkowe miejsce.
0: Tak, to jest wyjątkowe miejsce. Nie dla wszystkich też, tak. Na wykłady, no to można sobie wybrać, jakie wykłady, jest różna tematyka, ale około kryminalna.
1: Jeśli ktoś rozważa zawód, który się wiąże, prawda?
0: Tak, warto posłuchać ekspertów, którzy mówią w takiej właśnie niesztywnej atmosferze, normalnej, naturalnej, gdzie nie ma cenzury też uczelni żadnej. A wiem, bo miałam wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Komunikacji właśnie, to tam zostałam ocenzurowana w trakcie. Tak, no, było mi dziwnie, bo jednak mówiłam do osób dorosłych, już często mających podyplomowe studia, więc tak... No, ale właśnie. Natomiast tu w Worku Kości nie ma cenzury, wykładowcy czują się swobodnie i swobodnie o tym rozmawiają, podpowiadają też różne możliwości, jakie są, żeby pójść ich drogą, ich zawodową drogą.
1: No tutaj mi się też pojawia pytanie o ciebie. Czy ty nie myślałaś, żeby w tę stronę iść w którymś momencie? Czy bardziej właśnie wolałaś o tym opowiadać? Znaczy i tak wchodzisz, prawda, w te tematy pisząc?
0: Pisząc, ale też wykładam. Już na tyle poczułam się bardzo pewna swojej wiedzy. Dzięki też jakby legitymizację, tak mi się wydaje, dostałam też raz, że od moich wykładowców. Dwa też wiem, że Worek Kości jest znany też policji, tak, bo czasami jak miewałam wykładowców, którzy musieli dostawać zgodę komendy albo szkoły policji w Pile, to dostawali bez problemu, więc jest to już ich takie miejsce, instytucja sprawdzone. Także jestem pewna na tyle swojej wiedzy, że o pewnych tematach, szczególnie właśnie tych najbardziej makabrycznych, tych, o którymi się mało osób zajmuje, bardzo chętnie się wypowiadam. Tak. I zapraszam na różne moje wykłady, które zawsze mają rys. Właśnie, jest tam czarny humor, żeby trochę zluzować. Absolutnie nie, żeby dodawać lekkości tym tematom. Nie, nie. Tylko, żeby łatwiej wchodziły. Zresztą na początku uprzedzam, że modlę się, znaczy modlę. No, uważam, że w ogóle ta wiedza nie powinna się nikomu do niczego przydać i że nie są to szkolenia. Tak, więc tylko rodzaj takiej edukacji i zaspokajania
1: ciekawości,
0: bo to są bardzo ciekawe rzeczy.
1: No i mamy jeszcze burleskę.
0: I mamy burleskę, tak, gdzie tak ta radość życia, och, to jest tak, to jest niesamowita i tam aż tryska ze sceny. Burleska, którą uwielbiają przede wszystkim dziewczyny.
1: To jest dziewczyny. Ciekawe właśnie, nie?
0: Tak, wszystko. Zresztą widz, gość Worka Kości to jest kobieta. W 80%.
1: Czy jeśli miałabyś taką możliwość wejścia do wehikułu czasu, cofnąć się i coś zmienić, podjąć inną decyzję, czy skorzystałabyś z takiej okazji?
0: Chyba nie, bo bałabym się, że zepsułabym bardziej. Nie, na wszelki wypadek nie. Wydaje mi się, że ten scenariusz mojego życia, jaki się w tej chwili dzieje, jest najlepszą możliwą wersją, bo w innych rzeczywiście mogłabym coś poprzestawiać niewłaściwie. Także chyba tak jest najlepiej. No może pewne rzeczy chciałabym zrobić wcześniej, tak jak podcast, nigdy nie myślałam o podcastach wcześniej, to jest czysty przypadek, że on powstał, a powinnam była już wcześniej się dzielić właśnie swoimi opowieściami i szybciej uwierzyć w swoje możliwości. Za późno to się stało.
1: Czyli strach ograniczał?
0: Strach i też takie u mnie od dziecka też w domu wpajane, że równaj do szeregu, nie, ja z domu wojskowego, nie wychylaj się, tak lepiej iść przez życie, będąc właśnie przeciętnym. I to nie to, że to jest złe, tylko moi rodzice uważali, że to jest bezpieczne. Mm-hmm. Że taki sposób przejścia przez życie, żeby robić to, co wszyscy robią, myśleć tak, jak wszyscy myślą, ubierać się tak, jak wyglądać, jak wszyscy wyglądają. Na zasadzie, właśnie, żeby nikt się nie przyczepił, żeby nie stać się ani ofiarą, ani napastnikiem. Nie? Mhm. Ale to bardzo ograniczające. Ja nie chciałam tak żyć od początku.
1: Ale miałaś taki moment życia, no powiedzmy praca od do, czy raczej to było u ciebie?
0: Zawsze ta praca było jej więcej niż powinno być, dlatego że ja mając 23 lata, urodziłam pierwszego syna i od tamtej pory to już była walka o utrzymanie się na powierzchni. Czyli pierwsze momenty macierzyństwa były bardzo trudne, bo ja bardzo szybko uciekłam od mojego partnera. Mały miał 8 miesięcy i wyprowadziłam się do Warszawy i zaczęłam szukać pracy. I gdyby właśnie wtedy rodzice mi pomogli i koleżanka, poszukałam tej pracy przez 8 miesięcy. Nikt nie chciał osoby zaraz po studiach z zawodem, który się do niczego nie przydaje i z dzieckiem. Chyba to był największy problem wtedy, że jestem samotną matką i to praktycznie padało zawsze to pytanie ja byłam pewnie na kilkuset rozmowach o pracę. A nie miałam wtedy pieniędzy, więc dzięki temu znam Warszawę, bo wchodziłam od tej firmy do firmy, czy od tych różnych headhunterskich, różnych firm, też wszędzie na pieszo, bo nie miałam nawet na bilet. I wszędzie padało to pytanie właśnie o stan cywilny. I przyjęli mnie do pracy. To było biuro Sephory, gdzie ja nie powiedziałam, że mam dziecko. Ale przyznałam się po 2 tygodniach, bo to trzeba było zgłosić do ZUS-u i to wszystko i tak dalej. I wtedy usłyszałam, że gdyby wiedzieli, to by mnie nie przyjęli. Takie były to czasy. Także dzisiaj, dziewczyny, bardzo, bardzo wam zazdroszczę i cieszę się, że nie musicie przez to przechodzić. Bo nawet jeżeli ktoś was o to zapyta albo wam powie, to możecie śmiało to upublicznić. I taką osobę spotka kara. Wtedy to było nagminne. I to nie chodzi o to, że to mężczyźni zadawali te pytania. Nie.
1: A jak trafiłaś do tego świata wydawniczego?
0: Ja po Sephorze, z Sephory odeszłam, bo już nie wytrzymałam nadmiaru pracy i poszłam do agencji PR-owskiej, której pracowałam tam ponad 2 lata i nawet nie wiedziałam, że moja koleżanka na targach w Bolonii, targach książki, poleciła mnie ówczesnej redaktorce naczelnej wydawnictwa Pruszyński.
1: Hmm.
0: Że ma taką koleżankę, która po prostu czyta książki, połyka je i ma ogromną wiedzę tam właśnie o kulturze. i czy by się dla niej miejsce nie znalazło. I tak.
1: Dobre duchy.
0: Tak, i tam przez miałam rozmowę, bo ja najpierw trafiłam do działu promocji. Dział promocji, a potem przeskoczyłam od razu na kierownika redakcji zagranicznej. Także taka...
1: Pięknie. A wiesz mniej więcej, ile mogłaś przeczytać książek w życiu?
0: Nie wiem, ale no jest to mój nauk, który bardzo wszystkim polecam, bo mnie on daje fizyczną przyjemność. Może to jest zaburzenie preferencji seksualnych, jest jakiś fetysz, ale tak, czytanie książek jest dla mnie bardzo przyjemne. Niestety moi synowie tego nie odziedziczyli po mnie. Wszystko tylko nie czytanie. Ale to jest też taki rodzaj buntu, nie? Że nie chcemy być tacy...
1: Jak rodzice.
0: No właśnie. Mój ojciec wstydził się tym, że nie przeczytał ani jednej książki w życiu, więc...
1: Teraz to już nie byłoby się czym chwalić, nie? No bo nie. Jest cały czas to takie...
0: Nie, tak. A ja z kolei tym czytaniem żyję. I czytanie też określiło mnie zawodowo i też chyba jako człowieka ukształtowało. I język, i sposób myślenia, opowieści.
1: A jaką najdziwniejszą książkę przeczytałaś? Może właśnie totalnie nie kryminalną, nie horror, nie thriller, tylko... Nie, Harlekin. Teraz strzelam oczywiście.
0: Harlekina przeczytałam w życiu jednego. Byłam wtedy w liceum i taki mój kolega, który chyba aspirował do bycia moim chłopakiem, ale ja wtedy nie byłam zainteresowana w ogóle chłopakami, tylko nauką. On mi dał w prezencie tego Harlekina. No jest książka, trzeba przeczytać, tak?
1: No więc, tak.
0: No przeczytałam, to w Trymiga się przeczytało, bo to... ile tam było treści. Ale bardzo przeżyłam. Uważam, że to romantyczna historia, natomiast nie natchnęło mnie do dalszej lektury, bo to wtedy było sprzedawane w kioskach. Czy były kioski ruchu? Było sprzedawane w kioskach, dostępne na wyciągnięcie ręki, te książeczki. Moja mama czytała, moja mama romanse. No właśnie, też ona czytała bardzo dużo, ale romans. Więc też inaczej niż... I romanse i kryminały trochę też niż ja. Najdziwniejsza książka to będzie... To jest trudne pytanie. Ale było wiele takich książek, które mnie przeciągnęły. Tylko no właśnie, ich jest tak dużo, że...
1: Bo że ulubiona ja to Worek Kości, prawda?
0: Worek Kości, ale bardzo też lubię rękopis znaleziony w Saragosie Potockiego. A film, to jest mój ukochany film, który mogę oglądać powielekroć. I sama ta szkatułkowa historia jest genialna. Książki Kinga oczywiście, ale też Lee Child'a, Richard, mój bohater, którego mój mąż sprowadził tutaj na polski rynek wydawniczy. Później ja przez chwilę też miałam przyjemność go wydawać i który jest takim moim bohaterem mogącym zbawić ten świat. Ale niestety istnieje tylko na papierze i na ekranie serialu. Bardzo te historie przeżywam, które czytam. Widzę je, czytając widzę. Wyobrażam sobie, więc to jest super, kiedy nagle rozmawiam z tobą i teraz bym otworzyła książkę, pochyliła się, zaczęła czytać i już bym była w tamtym świecie, uniosła wzrok i znowu tu z tobą. Życie w światach równoległych jest fascynujące, także polecam czytanie, bo to jest i to jest też elastyka, tak elastyczny mózg się robi, bo cały czas poszerzasz zasób słów. Odkrywasz różne sposoby myślenia. Kiedyś się zarzekałam, że nie będę czytała książek non-fiction, że to jest dla starych ludzi, a teraz tylko non-fiction. Chyba to jest ten moment. Ale spoko, tak od kilkunastu lat już tylko non-fiction właściwie. Więc tak, tych dziwnych książek w moim życiu było dużo, ale nie przypomnę sobie.
1: Z czego jesteś dumna?
0: Dumna jestem z kręgosłupa moralnego swojego, że pomimo różnych sytuacji życiowych, no właśnie, nie odwróciłam się i nie rzuciłam kamieniem kogoś, że opierałam się też tam różnym propozycjom ocierającym się o coś bardzo złego w swoim życiu albo nielegalnego, I z tego jestem dumna, bo uważam, że no właśnie, to życie jest tylko jedno i na końcu robimy rachunek sumienia nie do radia, nie do publiczności, nie do bliskich nawet, ale do samego siebie, tak? Czyli żyć tak, żeby być w zgodzie z samym sobą. No najgorzej, jak się jest złym, nie? Standardy są wtedy trochę inne. Ale tak, z kręgosłupa moralnego na pewno jestem dumna i z tej niepotrzebnej wiedzy, którą gromadzę, że to jest i że potrafię ją przekazywać w atrakcyjny sposób, że to gdzieś tam komuś może sprawiać przyjemność.
1: Może niepotrzebna tak na pierwszy rzut oka, ale...
0: Niepotrzebna na pierwszy rzut oka, potem się okazuje, że bez niej nie można zasnąć, albo namalować czegoś, albo zrobić grafiki, wyszyć, to różnie, zrobić sesji fotograficznej. Różne osoby mi różne... moja koleżanka przy tych podcastach, nie tylko moich zresztą, remontuje starą kamienicę w Grudziądzu, więc to może się przydać do bardzo różnych rzeczy w życiu.
1: Zanim zadam to finałowe pytanie, mam takie dwa jeszcze ocierające się o śmierć, ale takie, wydaje mi się, nie wiem, może pozytywne to za duże słowo, ale czy ty się boisz śmierci? Swojej?
0: Tylko w kontekście, co się stanie z nami. Mhm. Bo dla siebie nie, tylko przez pryzmat bliskich. A to jest bardzo ważne, bo to nas trzyma przy życiu też, nie? Że jest to taki azymut, którego nigdy nie stracę z oczu. Są osoby, dla których warto żyć i dla nich chcę żyć jak najdłużej. Więc tak, no i też kto będzie sprzątał kotą kuwetę, tak?
1: Kiedyś usłyszałam przy tym stole właśnie, w tym studiu, że szczęśliwy jest człowiek, który mógłby umrzeć tu i teraz i jakby się nie martwił właśnie, co zostawił po sobie, to...
0: No, tak, tylko no to wtedy trzeba by było żyć na bezludnej wyspie.
1: To trudne.
0: To jest trudne.
1: A jeśli chodzi o twój pogrzeb, wyobrażasz sobie go? Masz jakoś zaplanowany?
0: Nie, już mówiłam synom, że ja chcę bez nagrobka. Tam starszy się obruszał, że jakieś takie miejsce pamięci, coś. Nie, kolumbarium wystarczy, płyta. Kolumbarium na półce, na cmentarzu i
1: urna. A ceremonia jakaś?
0: No to tylko świecka, jeśli już. Tylko świecka. Jak najmniej hałasu, jak najmniej też do krematorium. Całun bez czy trumny, nawet kartonowej. Całun najlepiej. Tak jak przyszliśmy, tak odejdźmy. No. Mm-hmm. Właśnie. Do tego pieca. No i to też jest ekologiczne, chciałam powiedzieć, bardziej ekologiczne. Chociaż spalanie w krematorium nie jest najbardziej ekologicznym rozwiązaniem.
1: Słyszałam, że można zostać w lesie, gdzieś tam...
0: Ale w Polsce.
1: W Niemczech chyba, prawda?
0: W Niemczech, chociaż w Polsce w Poznaniu już jest las pamięci, znaczy takie miejsce pamięci na cmentarzu, jednym z cmentarzy. Ale to jest maleńkie, dopiero to tak się zaczyna. Także w Polsce są niewielkie możliwości na fajny pochówek. Niestety. Ja cały czas próbuję połączyć te dwie branże, czyli mieliśmy pomysł, on trochę jest odkładany z Gąsiem. Gąsiu jest drag queen. I z Gąsiem wybieramy się już, ze dwa lata na kurs mistrza ceremonii pogrzebowej. Teraz wyobraźcie sobie Renatę z Worka Kości i Gąsiu, taką diwę dragową na pogrzebie. I jak sprawiamy razem ceremonię. I do tego jeszcze burleska. Dlaczego nie? Na Tajwanie, w Chinach, na pogrzebach są striptizy, więc tak, żeby przyciągnąć jak najwięcej ludzi.
1: Ze mnie moi znajomi się trochę śmieją, że jak jest smutna piosenka, to na pewno ja ją zaśpiewam, więc gdzieś mam w głowie, że kurczę, może powinnam na jakichś pogrzebach takie piosenki, utwory, które zmuszają do trochę do przemyśleń, takie nostalgiczne po prostu, nie? Więc może tutaj
0: ale
1: jakieś...
0: nigdy nie wiesz właściwie, jaka piosenka wywoła w tobie smutek tak naprawdę. Mm-hmm. Jest jeden taki utwór bakaraka, który był grany na pogrzebie mojego męża. To była jego ulubiona piosenka. I ona też jest w jednym z numerów burleskowych u mnie w worku.
1: O.
0: Tak? I ona jest do bardzo radosnego numeru, bardzo radosny numer Juicy Jane, ale za każdym razem, kiedy ja go widzę, no to jestem tam na tych powązkach, nie? Ale nie to, że smutno czy coś, tylko po prostu to dźwięki, zapachy nas przenoszą w ułamku sekundy gdzieś. Albo z kolei inna Lili Fru ma piękny też numer do muzyki, do piosenki Franka Sinatry My Way, a to jest z kolei najczęściej grane na pogrzebach utwór. A jest piękny.
1: Wish You Were Here też mi się kojarzy, nie?
0: Że tak, to taki... ale właściwie możesz, dzisiaj możesz zagrać, co, no może nie co chce, to ksiądz pozwoli pewnie, albo w zależności od tego, do kogo należy cmentarz, ale też już El Mariachi mogą grać, bo u mnie występują czasami, to wiem, że też występują na pogrzebach. Hmm. Że się księża zgadzają, a to jest bardzo wesoła meksykańska muzyka właśnie w duchu Coco.
1: No to tak w tym radosnym.
0: Tak, w tym radosnym.
1: Nastroju dobijamy do tego finałowego pytania. Co byś sobie powiedziała 20-letniej, gdybyś miała taką możliwość? I wiedziała już wszystko, to co teraz wiesz?
0: Żeby więcej tańczyć, co się wiąże z częstszym wychodzeniem do ludzi. I żeby wierzyć w swoje możliwości. Po prostu. Że one są, że i wcale nie są głęboko ukryte, tylko nie chować się z nimi, bo ja się przez długie lata tak chowałam z różnymi rzeczami, z różnymi umiejętnościami, nie wierząc w nie, zupełnie niepotrzebnie. I chyba ostatnia rzecz taka, żeby nie wierzyć, że wszyscy ludzie chcą dla mnie dobrze, bo to tak nie jest. Żeby po prostu być bardziej ostrożniejszym w kontaktach międzyludzkich, ale też no nie przesadzać, tak? Nie, że jak pies dojeżdża do każdego. Tylko czasami mniej entuzjazmu. To się nie da. To się tak nie da.
1: Jest dobro i zło w nas. I tak trzeba do tego podchodzić. Tak. Renata Kuryłowicz, Renata z Worka Kości, była naszą gościnią, gościem. Nie wiem, czy feminatywy tutaj lubisz, czy nie.
0: Ja jestem z tego pokolenia, że mi jest wszystko jedno. Bo czuję się kobietą, więc... Jak mnie nazwiesz, to i tak będę kobietą.
1: Ja jeszcze się do tego nie przyzwyczaiłam, ale właśnie staram się, bo to w sumie ładne słowo gościni.
0: Ale już historyczka sztuki nie lubię, wiesz? Już historyk. Historyk brzmi tak fajnie, tak bezosobowo, bezpłciowo i to jest dla mnie okej.
1: Renatę możecie spotkać w Worku Kości.
0: Tak jest.
1: Możecie jej głos usłyszeć też w podcastach, ale możecie też przeczytać jej historię w książkach, do czego serdecznie zapraszamy.
0: Tak, namawiam. Trochę was straszę, ale ktoś musi.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja też dziękuję za zaproszenie. Radio Super Express.

0: miasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, co zaostrzyło polityczny spór. Jarosław Kaczyński twierdzi, że Donald Tusk musi teraz obniżyć ceny paliw, pytając, czy Polacy zobaczą cenę ponad 5 zł za litr. Minister finansów zapowiada, że ceny na stacjach mają być niższe w przyszłym tygodniu. Ustawa trafi do Trybunału Konstytucyjnego, ale przepisy mogą już wejść w życie.
3: Prezydent Donald Trump przyznał, że przygląda się sprawie budowy bazy sił Stanów Zjednoczonych w Polsce i może to nastąpić. W rozmowie z dziennikarzami podkreślił szacunek dla prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Wcześniej na platformie Truth Social Trump wspomniał o znacznych postępach w tej kwestii. Z kolei polscy wiceszefowie Ministerstwa Obrony Narodowej niedawno odwiedzili Stany Zjednoczone, by omówić szczegóły budowy bazy. Halle Berry, znana aktorka Hollywood, tymczasowo straciła opiekę nad swoim 12-letnim synem, Mateo. Sąd w Los Angeles zdecydował, że chłopiec będzie mieszkał z ojcem, Olivierem Martinezem, który oskarżył Berry o przemoc wobec dziecka. Aktorka zaprzecza zarzutom, nazywając je bezpodstawnymi. Berry może widywać syna tylko w wyznaczone dni, a sytuacja ma obowiązywać do rozprawy, zaplanowanej na 16 października.
2: Książę Harry wyraził chęć pogodzenia się z bratem, księciem Williamem. Jednak szanse na przełom są niewielkie. Omid Scobie, bliski współpracownik Harry'ego, twierdzi, że mimo upływu czasu relacje między braćmi pozostają napięte. Z kolei stosunki Harry'ego z ojcem, królem Karolem III, uległy poprawie. Zbliżająca się 30. rocznica śmierci księżnej Diany może być okazją do spotkania, ale niekoniecznie do pojednania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Rosji rośnie liczba ataków niedźwiedzi na ludzi. W tym roku drapieżniki zaatakowały w co najmniej 11 regionach, zabijając co najmniej 20 osób. Eksperci wskazują na brak pożywienia, cieplejsze zimy oraz błędy ludzi i władz lokalnych jako główne przyczyny. W kraju krasnojarskim, gdzie żyje ponad 26 tysięcy niedźwiedzi, wszczęto postępowanie przeciwko lokalnemu Ministerstwu Środowiska.
2: Leni Lisek, 20-letnia fotomodelka z Chicago, znalazła się w finałowej 17 15 edycji programu Top Model na TVN. Leni przyznaje, że modeling to jej pasja od dzieciństwa, a udział w programie jest dla niej powrotem do marzeń. Planuje rozwijać się nie tylko w modelingu, ale także w mediach, a przeprowadzka do Warszawy ma jej w tym pomóc. Dla Leni Top Model to dopiero początek nowego rozdziału w karierze. Legnicy policjanci zatrzymali 3 osoby podejrzane o brutalny atak na 20-letniego mężczyznę. Do zdarzenia doszło 28 września, kiedy to ofiara została zwabiona do mieszkania, gdzie była bita i zastraszana. Wśród zatrzymanych jest 15-latka, która trafiła do ośrodka kuratorskiego. Dorośli podejrzani zostali tymczasowo aresztowani, a za swoje czyny mogą spędzić w więzieniu nawet 25 lat. Jesień przynosi zmienne warunki pogodowe, które mogą zaskoczyć kierowców. Poranne mgły, deszcze i szybko zapadający zmrok to tylko niektóre z wyzwań na drodze. Warto więc przygotować samochód na chłodniejsze dni, sprawdzając wycieraczki, oświetlenie i stan opon. Przydatne mogą być też skrobaczka do szyb, latarka czy koc, które zajmują niewiele miejsca, a mogą okazać się nieocenione w razie awarii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Coraz więcej osób zmaga się z problemem wypadania włosów. Domowe metody, takie jak maska z olejkiem rycynowym i żółtkiem jajka, mogą pomóc w zahamowaniu tego procesu. Olejek rycynowy wzmacnia włosy dzięki zawartości witaminy E, a żółtko dostarcza białka, które regeneruje strukturę włosa. Regularne stosowanie tej kuracji może przynieść zauważalne efekty. Policjanci z Ciechanowa zatrzymali 78-letniego mężczyznę, który 1 października pozostawił przed komendą torby z paliwem i świeczkę. Dzięki szybkiej analizie monitoringu funkcjonariusze ustalili jego tożsamość kilka

0: 12 minut. Obecnie prowadzone są czynności w sprawie usiłowania uszkodzenia mienia poprzez podpalenie. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat więzienia.
1: Siemiatycze na Podlasiu, znane jako Mała Belgia, od lat wysyłają mieszkańców do Brukseli w poszukiwaniu pracy. Wielu z nich wraca jednak do Polski, rozczarowanych życiem na emigracji. Mieszkańcy podkreślają, że wyjazdy często prowadzą do rozpadu rodzin, a zarobki za granicą nie zawsze są satysfakcjonujące. Mimo to niektórzy wciąż rozważają wyjazd w poszukiwaniu lepszego życia.
0: Jarosław Kaczyński wrócił do swojego domu na warszawskim Żoliborzu po niemal roku spędzonym u kuzyna. Jego część budynku wymaga pilnego remontu, co kontrastuje z odnowioną połową sąsiadów. Prezes PiS stoi teraz przed wyzwaniem nie tylko naprawy domu, ale także odbudowy partii, która straciła około 40 posłów i zmaga się z niskimi notowaniami.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, wywołał kontrowersję swoim komentarzem na temat nowych funkcjonariuszek dolnośląskiej policji. W opublikowanym nagraniu drwił z ich zdolności do walki z przestępczością. Wypowiedź spotkała się z ostrą krytyką ze strony polityków różnych opcji, w tym minister edukacji Barbary Nowackiej i szefa EMESW IA Marcina Kierwińskiego. Dziennikarka Monika Olejnik również skomentowała sprawę, apelując o większą wiarę w kobiety.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1033 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Dzisiejsze ciepło prowadza do miasta spokojny rytm, który sprzyja relaksowi i wyciszeniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cezary Żak, znany z miodowych lat i rancha, obchodził niedawno 65. urodziny i już planuje emeryturę. Jednak, jak sam przyznał, jego emerytura wynosi zaledwie 1200 zł. Wygląda na to, że gwiazdy też muszą liczyć każdy grosz. Żak, choć myśli o zakończeniu kariery, zastanawia się, czy będzie go na to stać. Cóż, może czas na nowy sezon rancha z emeryturą w tle.
2: Czy ktoś jeszcze pamięta szpital, którym absurd gonił absurd? Daleko od noszy świętuje już ponad 22 lata od premiery, a jego gwiazdy przeszły prawdziwe metamorfozy. Krzysztof Kowalewski jako ordynator Łubicz, czy Paweł Wawrzecki jako doktor Kidler to postacie, które na zawsze zapisały się w historii polskiej telewizji. Choć serial zakończył się w 2009 roku, dla wielu widzów aktorzy na zawsze pozostaną częścią najbardziej zwariowanego szpitala w Polsce. Czas płynie, ale wspomnienia o tych kultowych postaciach pozostają żywe. Helena Englert znowu zaskakuje. Na parkiecie Tańca z Gwiazdami postanowiła upodobnić się do samej Maryli Rodowicz, a efekt był tak oszałamiający, że sama legenda polskiej sceny muzycznej była zachwycona. Teraz młoda gwiazda marzy o roli Maryli w planowanym filmie biograficznym. Cóż, jeśli ktoś ma zagrać królową, to może właśnie Helena, z jej grzywką i odwagą do podejmowania wyzwań. Za kulisami The Voice of Poland wydarzyło się coś, co mogłoby zaskoczyć nawet najbardziej wytrwałych fanów. Edyta Bartosiewicz i Baron, zamiast oceniać talenty, postanowili podzielić się swoimi intymnymi refleksjami na temat rodzicielstwa. Bartosiewicz, która zwykle strzeże swojej prywatności jak skarbu, wyznała, że jej 35-letni syn jest rdzeniem rodziny, a ona sama oddałaby za niego życie. Baron z kolei przyznał, że ojcostwo to najlepsze, co go spotkało i że całkowicie zwariował na punkcie swojego synka. Cóż, wygląda na to, że muzyczne show to nie tylko bitwa na głosy, ale i na emocje. Elżbieta Dmoch, niegdyś gwiazda polskiej sceny muzycznej, obchodziła swoje 75. urodziny w towarzystwie oddanych przyjaciół. Choć jej życie nie oszczędzało dramatów, a zdrowie nie pozwala na samodzielność, wsparcie fanów i fundacji daje jej powód do uśmiechu. Mieszkanie artystki przeszło remont, a specjalistyczny balkonik ułatwia jej codzienne życie. Mimo że Dmoch nie występuje od lat, jej muzyka i wspomnienia wciąż żyją w sercach wielu. Kto by pomyślał, że dwie rockowe legendy znowu połączą siły na jednej scenie? AC/DC i Foo Fighters, mimo różnicy pokoleń, znów zagrają razem. Tym razem w New Jersey. Brian Johnson, po 10 latach przerwy, wrócił do AC/DC, a jego powrót to prawdziwa rockowa sensacja. Choć trasa Power Up World Tour dobiega końca, to Dave Grohl i jego ekipa nie zamierzają zwalniać tempa, planując kolejne koncerty na całym świecie. Let There Be Rock. Fani Def Leppard mogą już zacierać ręce, bo nadchodzi pierwszy w pełni autoryzowany film dokumentalny o tej legendarnej brytyjskiej formacji. Gitarzysta Phil Collins zdradził, że produkcja zatytułowana Long Live Def Leppard ma wgniatać w fotel, a premiera planowana jest na początek przyszłego roku. Ale to nie koniec niespodzianek. Zespół pracuje nad nowym albumem, który ma być eklektyczną mieszanką stylów, z najszybszym i najbardziej bombastycznym utworem w ich historii. Wygląda na to, że Def Leppard nie zamierza zwalniać tempa, a ich fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty. Fontaine's D.C. znowu zaskakują. Na ich nowej płycie Dopamine Chamber usłyszymy Rosalie, a wokalista brzmi jak kosmita po przepuszczeniu przez sampler. Zespół, który kiedyś grał na gitarach, teraz serwuje nam chłodne, syntetyczne dźwięki, które mają nas wciągnąć w ich dopaminową komorę. Czy to nowa era muzyki, czy po prostu kolejny eksperyment na słuchacza? Przekonamy się już 16 października. Iggy Pop i Mogwai zaskakują muzyczny świat. Ten nieoczekiwany duet stworzył utwór Underground, który promuje album Happy Tears, celebrujący 30-lecie szkockiej formacji. Iggy Pop przyznaje, że jego wokal brzmi, jakby był naprawdę wkurzony, co tylko dodaje pikanterii tej współpracy. Album, pełen niespodzianek i rarytasów, zadebiutuje 8 stycznia przyszłego roku, a fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty.
1: Świat metalu pogrążył się w żałobie. Konrad Kronos Land, założyciel i dusza zespołu Venom, odszedł w wieku 63 lat. Człowiek, który nigdy nie bał się iść pod prąd, zostawił po sobie dziedzictwo, które na zawsze zmieniło oblicze ciężkiej muzyki. Jego syn zapewnia, że legenda Kronosa nigdy nie zginie, a my możemy tylko zastanawiać się, co dalej z Venom, bez swojego nieustraszonego lidera. Ringo Starr, jedyny prawdziwy ocalały z Beatlesów, nie przestaje zadziwiać. Podczas gdy Paul McCartney wciąż walczy o uwagę, pojawiając się nawet na otwarciach centrów handlowych, Ringo wydaje swój 22 album i nie myśli o emeryturze. Todd Rundgren, znany producent, nie ma wątpliwości. To właśnie Ringo zdołał uwolnić się od cienia legendarnej czwórki. W wieku 86 lat Starr wciąż jest w doskonałej formie, pokazując, że prawdziwa gwiazda nigdy nie gaśnie.
2: Małgorzata Ostrowska, ikona polskiej sceny muzycznej, świętuje 45 lat na scenie. Już 16 grudnia w warszawskim klubie Stodoła odbędzie się jej jubileuszowy koncert, który ma być prawdziwą podróżą przez 4 dekady jej kariery. Fani mogą spodziewać się takich hitów jak Meluzyna czy Szklana Pogoda. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą też 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1032 hektopaskali. Dzisiejszy dzień wprowadza wyjątkowy, ciepły akcent w jesienne krajobrazy miasta.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś rano pasażerowie drugiej linii metra w Warszawie napotkali poważne utrudnienia. Z powodu incydentu na stacji Dworzec Wileński pociągi nie kursują na całej trasie. Metro działa teraz w dwóch niezależnych odcinkach, a na wyłączonym fragmencie kursują autobusy zastępcze. Zarząd Transportu Miejskiego nie podał jeszcze, kiedy sytuacja wróci do normy. W Warszawie, tuż przy budynku parlamentu, uruchomiono pierwszy na świecie automat wydający tabletki aborcyjne. Maszyna działa na zasadzie paczkomatu, ale wymaga wcześniejszej konsultacji online i uzyskania kodu PIN. Projekt zrealizowały organizacje Women Help Women i Aborcyjny Dream Team, podkreślając jego innowacyjność i znaczenie dla kobiet w trudnych sytuacjach. Lokalizacja automatu przy ulicy Wiejskiej ma być także politycznym sygnałem dla rządzących. W Przasnyszu w pustostanie przy ulicy Świerczewo znaleziono ciało Bogusława S. Mężczyzna zginął od 18 ciosów nożem. Dwaj podejrzani o to zabójstwo, Mateusz Roman P. i Roman P., zostali aresztowani na 3 miesiące. Prokuratura rejonowa w Przasnyszu prowadzi śledztwo w tej sprawie. Dziś mija 5 lat od tragicznych wydarzeń w Pułtusku, gdzie w październiku 2021 roku z rzeki Narew wyłowiono ciała 6-letniej Gabrysi i jej mamy, Magdaleny. Śledztwo wykazało, że przyczyną śmierci było utonięcie, a udział osób trzecich został wykluczony. Prokuratura uznała to za przypadek tzw. samobójstwa rozszerzonego. Tragedia ta wstrząsnęła lokalną społecznością i całą Polską.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od 1 listopada krakowscy studenci zapłacą mniej za roczny bilet komunikacji miejskiej. Cena spadnie o 105 zł, co oznacza, że bilet będzie kosztować 365 zł. Zniżka dotyczy studentów z aktywnym statusem Karty Krakowskiej, także tych spoza Krakowa, którzy rozliczają PIT w mieście. Decyzję ogłosiła Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa.
1: W Zatorze, na terenie parku rozrywki Energylandia, trwa budowa pierwszego w Polsce Wing Coastera. Konstrukcja osiągnęła już swoją maksymalną wysokość, a ekipy budowlane montują kluczowe fragmenty toru. Wing Coaster to wyjątkowy rodzaj kolejki, gdzie siedzenia są umieszczone po bokach szyn, co daje pasażerom wrażenie swobodnego lotu. Data otwarcia tej spektakularnej atrakcji nie została jeszcze podana. W Górze Siewierskiej doszło do incydentu z udziałem 43-letniego obywatela Nigerii, który został nagrany i wywołał duże emocje w sieci. Na filmie widać, jak mężczyzna zostaje uderzony pałką, a następnie dzwoni na numer alarmowy. Policja bada sprawę, podkreślając, że nagranie nie pokazuje początku zdarzenia. Obecnie trwa ustalanie pełnego przebiegu wydarzeń i odpowiedzialności uczestników. Tragiczny wypadek w Żywcu. 26-letni kierowca BMW wjechał na przejście dla pieszych, potrącając 64-letnią kobietę i 59-letniego mężczyznę. Niestety, kobieta zmarła w szpitalu. Prokuratura bada przyczyny zdarzenia, w tym możliwość utraty panowania nad pojazdem przez kierowcę z powodów zdrowotnych. Śledztwo trwa, a wyniki badań toksykologicznych mogą być kluczowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na autostradzie A4 w miejscowości Rudziniec doszło do poważnego wypadku z udziałem busa i ciężarówki. Trasa w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana, a zator drogowy sięga już 8 km. Policja kieruje ruch na objazd przez węzeł Kleszczów i drogę krajową numer 88. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb. W Świnoujściu rozpoczęła się operacja neutralizacji 5 brytyjskich min morskich z czasów II wojny światowej. Działania potrwają do 8 października, a w tym czasie obowiązują ograniczenia na wodzie i plażach. Nurkowie minerzy z 12 Dywizjonu Trałowców będą detonować miny pod wodą. Mieszkańcy i turyści w rejonie otrzymają alerty bezpieczeństwa. Barbara Benz, mieszkanka Torunia, niedawno obchodziła swoje 100. urodziny. Z tej okazji odwiedziła ją Katarzyna Lubańska, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa, wręczając jej medal marszałka województwa. Pani Barbara, znana z działalności konspiracyjnej podczas wojny, jest dumna z licznej rodziny, która obejmuje dzieci, wnuki i prawnuki. Mimo upływu lat nadal aktywnie uczestniczy w życiu społecznym.
2: Prokuratura w Łomży skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko matce 4-letniej dziewczynki, która w sierpniu spadła z 5. piętra. Kobiecie zarzuca się narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia, za co grozi do 5 lat więzienia. Równocześnie trwa postępowanie o władzę rodzicielską, w którym ojciec dziewczynki walczy o przywrócenie mu prawa do opieki. Sąd rodzinny umieścił dziecko w pieczy zastępczej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Piotr Moczulski, który uległ poważnemu wypadkowi na Filipinach, trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Transport do kraju przebiegł bez komplikacji, a wyniki badań są w normie. Teraz priorytetem jest znalezienie ośrodka do długoterminowej opieki i rehabilitacji. Szpital współpracuje z rodziną, aby zapewnić mu odpowiednie leczenie. Wczoraj w powiecie złotoryjskim doszło do poważnego wypadku. Mężczyzna został potrącony przez ciągnik rolniczy, a jego obrażenia były na tyle groźne, że na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe. Strażacy zabezpieczyli teren i przygotowali lądowisko dla śmigłowca. Policja bada teraz szczegóły tego zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1035 hektopaskali. Ciepłe dni to chwila oddechu w jesiennym rytmie. Idealny czas na wyjście na świeże powietrze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Luksusowa willa Zlatana Ibrahimowicza w Szwecji, ponownie wystawiona na sprzedaż. Cena spadła do 27,5 miliona koron, ale mimo to nie znaleziono jeszcze kupca. Nieruchomość, zbudowana przez piłkarza w 2014 roku, oferuje 3 piętra z widokiem na górski krajobraz. Obecni właściciele próbowali wcześniej sprzedać ją za 32 miliony koron. Pośrednik z Sotheby's podkreśla, że sprzedaż tak unikalnej posiadłości może zająć trochę czasu. Czy nowa cena przyciągnie w końcu nabywcę? Czas pokaże.
2: Osoby, które przed 1999 rokiem korzystały z urlopu wychowawczego, mogą mieć szansę na wyższą emeryturę. Kluczowe jest, czy ten okres został uwzględniony przez ZUS. Jeśli nie, warto poszukać starych dokumentów, takich jak świadectwa pracy czy wpisy w książeczce ubezpieczeniowej. Urlop wychowawczy sprzed 1999 roku był traktowany jako okres nieskładkowy, ale przy ustalaniu emerytury stosuje się korzystniejszy przelicznik. Zasady dotyczą zarówno matek, jak i ojców, ale ten sam okres nie może zwiększyć emerytury obojga rodziców. Warto więc sprawdzić swoją dokumentację, by nie stracić na wysokości świadczenia. Stowarzyszenie Autorów i Wydawców. Copyright Polska otrzymało od Ministerstwa Kultury zgodę na zarządzanie prawami autorów, mimo wcześniejszego sprzeciwu resortu. Posłanka Paulina Matysiak złożyła interpelację, podnosząc wątpliwości co do sposobu przeprowadzenia postępowania oraz możliwego konfliktu interesów. Stowarzyszenie odpiera zarzuty, twierdząc, że większość jego członków to autorzy, a nie wydawcy. W tle pojawia się również spór związany z nowym wydawnictwem Zygmunta Miłoszewskiego, które skrytykował prezes Copyright Polska. Obie sprawy wskazują na kryzys na polskim rynku książki, gdzie twórcy czują się niedostatecznie wynagradzani.
1: Rozpoczęła się modernizacja dworca kolejowego w Dąbrowie Białostockiej. Inwestycja PKP o wartości ponad 14 milionów złotych zakończy się w pierwszej połowie 2028 roku. Dworzec zostanie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, a także zyska nowe tereny zielone i miejsca parkingowe. Na czas prac podróżni będą korzystać z tymczasowego dworca kontenerowego. To część szerszej strategii modernizacji infrastruktury kolejowej w województwie podlaskim. Podobne prace trwają także w Suwałkach i Łomży.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Rząd zatwierdził budżet na 2027 rok, co oznacza, że emerytury wzrosną o co najmniej 3,48%. Minimalna emerytura wyniesie około 2047 zł, co oznacza wzrost o 69 zł. Prognozy wskazują, że średnia emerytura w 2026 roku wyniesie 4468 zł brutto, a w 2027 roku wzrośnie do 4707 zł. W 2029 roku średnie świadczenie ma przekroczyć 5 tysięcy złotych. Rząd przewiduje inflację na poziomie niecałych 3% i wzrost wynagrodzeń o ponad 3%. Nowy serial Netflixa, oparty na lalce Bolesława Prusa, wywołał ogromne zainteresowanie książką. Aż 46% widzów deklaruje chęć ponownego sięgnięcia po powieść. Adaptacja w reżyserii Pawła Maślony, która zadebiutowała 16 września, sprowokowała dyskusję o granicach interpretacji klasyki. Eksperci podkreślają, że serial wyrywa lalkę z ram szkolnej lektury, wprowadzając ją do bieżącego życia kulturalnego. To dowód na to, że polska klasyka literacka wciąż ma potencjał, by inspirować. Niemiecki koncern Rheinmetall odgrywa kluczową rolę we wsparciu Ukrainy, dostarczając amunicję, pojazdy bojowe i systemy obrony powietrznej. Firma inwestuje także w lokalną produkcję i infrastrukturę serwisową na Ukrainie. W planach jest uruchomienie serwisu czołgów Leopard oraz produkcja amunicji artyleryjskiej. Rheinmetall dostarczył już setki tysięcy pocisków dla ukraińskich sił zbrojnych, w tym amunicję dla systemów przeciwlotniczych. Na Ukrainę trafiły także bojowe wozy piechoty Marder oraz czołgi Leopard. Dodatkowo firma wspiera logistykę i medycynę, dostarczając ciężarówki wojskowe i mobilne szpitale polowe. Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi największą rozbudowę w swojej historii, mimo politycznych zarzutów o wierność. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla, że inwestycje warte ponad 9 miliardów złotych oraz program SAFE z zamówieniami na ponad 100 miliardów świadczą o intensywnej pracy sektora obronnego. PGZ planuje zwiększenie produkcji zestawów przeciwlotniczych Piorun z 1500 do 2500 egzemplarzy rocznie. Leszkiewicz zaznacza, że 90% środków z programu SAFE trafia do polskiego przemysłu. przemysłu, co wspiera lokalne przedsiębiorstwa. Polska Grupa Zbrojeniowa dąży do wejścia do pierwszej dziesiątki firm zbrojeniowych w Europie, rozwijając także projekt ochrony infrastruktury krytycznej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polska podpisała list intencyjny z Rumunią na dostawę amunicji krążącej. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ogłosiła to na platformie X. Chodzi o system Warmate, produkowany przez Polską Grupę WB. To bezzałogowy statek powietrzny, który łączy funkcje drona rozpoznawczego i precyzyjnego pocisku. Warmate zdobył uznanie podczas konfliktu na Ukrainie. Polska kontynuuje eksport swoich produktów obronnych do kluczowych partnerów sojuszniczych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura też 18 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1034 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Warto wykorzystać tę pogodę.
3: Radio Super Express.

0: 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wojna na Bliskim Wschodzie podbija ceny paliw w Polsce. Rząd naciska na prezydenta, by podpisał ustawę finansującą program Ceny Paliw Niżej, co ma obniżyć koszty na stacjach. Tymczasem benzyna i diesel kosztują już 7 zł za litr. Według sondażu aż 91% Polaków chce powrotu programu CPN. Konflikt między rządem a prezydentem wciąż trwa.
3: Prezydent Karol Nawrocki cieszy się pozytywną oceną u 44% Polaków, a pierwsza dama Marta Nawrocka u 47%. Mimo to popularność pary prezydenckiej spadła w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W sierpniu oceny były wyższe, ale we wrześniu zanotowano spadek o kilka punktów procentowych. Dramatyczna akcja ratunkowa na Mont Blanc zakończona sukcesem. Dwoje młodych Polaków utknęło na wysokości około 4000 metrów na zębie Olbrzyma. 20-letni alpinista przez 12 godzin wisiał na linie, a jego 24-letnia partnerka była przypięta do skały. Dzięki krótkotrwałemu przejaśnieniu pogody ratownicy zdołali ich uratować. Oboje są bezpieczni, choć wyczerpani. W Tennessee doszło do nieudanej egzekucji Christy Pike, pierwszej kobiety od ponad 200 lat skazanej na śmierć w tym stanie. Mimo podania dwóch dawek pentobarbitalu, 50-latka nadal oddychała i jej serce pracowało, co zmusiło władze do przewiezienia jej do szpitala. Pike została skazana za brutalne morderstwo 19-letniej Colleen Slemmer w 1995 roku. Jej prawnicy złożyli pilny wniosek o przerwanie egzekucji i udzielenie pomocy medycznej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja z Westfield w New Jersey aresztowała 50-letnią Beatę B., kucharczyk z Linden pod zarzutem kradzieży. Kobieta, pracująca jako sprzątaczka, miała wynieść z domów klientów przedmioty o wartości ponad 100 tysięcy dolarów. Śledztwo wykazało, że sprzedawała skradzioną biżuterię w lokalnym sklepie. Grozi jej kara od 5 do 10 lat więzienia oraz grzywna do 150 tysięcy dolarów. Leokadia Juszczak, prezydentka lokalnego oddziału Parady Pułaskiego na Ridgewood i Glendale, podkreśla znaczenie młodego pokolenia w przyszłości tego wydarzenia. Juszczak, pierwsza kobieta marszałek z tej dzielnicy, zaznacza, że tegoroczna parada, odbywająca się w roku 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych, będzie wyjątkowa. Ridgewood i Glendale są już gotowe do udziału, a w paradzie wezmą udział między innymi Polska Szkoła Sobotnia i Towarzystwo Kurkowe. Juszczak zachęca rodziców do angażowania dzieci w życie Polonii, by tradycja mogła być kontynuowana.
3: Policja w Warszawie zatrzymała 15-latka, który w internecie wyszukiwał niebezpieczne treści związane z zamachami terrorystycznymi. Nastolatek został umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na 3 miesiące. Funkcjonariusze apelują do rodziców o większe zainteresowanie aktywnością dzieci w sieci, podkreślając znaczenie rozmowy i zaufania. Helena Englert, znana aktorka młodego pokolenia, zdobywa coraz większą popularność. Obecnie podbija serca widzów w programie Taniec z Gwiazdami. Helena, córka aktorów Jana Englerta i Beaty Ścibakówny, ma na koncie role w wielu filmach i serialach. Studiowała aktorstwo w Nowym Jorku i Warszawie, a także zadebiutowała muzycznie jako Hela z utworem Pani Domu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Albania, niegdyś tajemnicza dla wielu Polaków, staje się coraz popularniejszym celem podróży. We wrześniu Wizz Air zorganizował nietypową wyprawę pod hasłem Let's Get Lost Poland, której uczestnicy dopiero po wylądowaniu dowiedzieli się, że ich celem jest Tirana. Albania oferuje nie tylko piękne plaże, ale także bogatą historię, kulturę i wyśmienitą kuchnię. Bezpośrednie loty z Polski do Tirany sprawiają, że ten bałkański kraj jest teraz na wyciągnięcie ręki. Jesień to czas na ściółkowanie rabat w ogrodzie. Ta prosta czynność pomaga chronić glebę i korzenie roślin przed zimowymi warunkami. Warto wykorzystać naturalne materiały, takie jak kora czy kompost, które wzbogacą podłoże. Choć efekty nie są widoczne od razu, wiosną ogród odwdzięczy się lepszym wzrostem roślin. W Koszalinie zatrzymano 63-letniego mężczyznę podejrzanego o nielegalną produkcję alkoholu z płynu do dezynfekcji rąk. Policjanci zabezpieczyli ponad 100 butelek wysokoprocentowego trunku oraz 30 kg nielegalnego tytoniu. Działania te naraziły Skarb Państwa na straty z tytułu podatku akcyzowego. Sprawą zajmują się odpowiednie organy, a mężczyzna odpowie za przestępstwo skarbowe. Raper Peja ujawnił szczegóły swojego spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim, które odbyło się po wysłaniu listu w 2025 roku. Rozmowa dotyczyła m.in. współpracy Polski z Izraelem, a także innych tematów, jak wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Mimo przyjaznej atmosfery, obaj panowie pozostali przy formalnej formie zwracania się do siebie. Peja przyznał, że od tego czasu otrzymuje zaproszenia na wydarzenia z udziałem prezydenta.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Jolanta Kwaśniewska została uznana za najlepszą pierwszą damę w sondzie przeprowadzonej przez portal Plotek, zdobywając aż około 81,5% głosów. Na drugim miejscu znalazła się obecna pierwsza dama, Marta Nawrocka, z wynikiem niecałych 10%. Trzecie miejsce zajęła Maria Kaczyńska z niecałymi 6% głosów. Pozostałe miejsca przypadły Danucie Wałęsie, Agacie Dudzie i Annie Komorowskiej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Krakowie, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie tak samo 16 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepło to okazja, by nacieszyć się przyjemną pogodą i złotymi barwami jesieni.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Don Wasyl, król romskiej muzyki, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i odwiedził kuzyna Damiana w Jazowsku. W programie Życie na kredycie nie owijał w bawełnę, mówiąc wprost o swoich zdrowotnych perypetiach, by zmotywować Damiana do badań. Gdybym się nie leczył, to już dawno by mnie tu nie było, wyznał, przypominając, że zdrowie to nie żarty. Damian, czas przestać się bać i zacząć działać, bo rodzina i Bóg czekają na twoje zdrowe powroty.
2: Sztuczna inteligencja postanowiła zabawić się w hollywoodzkiego reżysera i obsadzić lalkę Bolesława Prusa w gwiazdorskiej obsadzie. Tom Hardy jako Stanisław Wokulski, Vanessa Kirby lub Margot Robbie jako Izabela Łęcka, a Paul Giamatti jako Ignacy Rzecki. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową erą polskiej klasyki na ekranach? Choć to tylko fantazja, niektóre wybory brzmią jak marzenie każdego kinomana.
1: Sia, australijska gwiazda muzyki, przechodzi przez prawdziwy rollercoaster emocji. Po zakończeniu małżeństwa z Danem, Bernadem, walczy o podział praw do swoich utworów. Artystka zdecydowała się sprzedać połowę praw do swojego muzycznego katalogu za 180 milionów dolarów, ale na razie musi zadowolić się zaledwie 165 milionami. Reszta pieniędzy czeka na rozstrzygnięcie sądowe, bo przecież nic nie jest proste, gdy w grę wchodzą miliony i prawnicy. Ida Nowakowska, znana tancerka, nie zamierza zamieniać parkietu na stałe na jurorski fotel w Tańcu z Gwiazdami. Zamiast tego marzy o specjalnym odcinku, w którym mogłaby jednocześnie tańczyć, śpiewać i dzielić się swoim doświadczeniem. Cóż za skromność. A wszystko to w imię zaskakiwania widzów, bo przecież 19. edycja programu to za mało, by się znudzić. Współpraca z Edwardem Miszczakiem? Oczywiście, bo przecież tylko najwyższy poziom wchodzi w grę.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Julia Dybowska, znana z życia w luksusie i podróży po całym świecie, zaskoczyła swoich fanów. Po wizytach w Londynie, Paryżu i innych modnych miejscach zawitała do jesiennej Warszawy, gdzie musiała zamienić bikini na skórzane spodnie. Internauci są podzieleni. Jedni zachwyceni, inni zaniepokojeni jej szczupłą sylwetką. Dybowska jednak nie przejmuje się komentarzami i dalej prezentuje swoje stylizacje na Instagramie, gdzie śledzi ją prawie 500 000 osób.
2: Katarzyna Zielińska, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, zaskoczyła wszystkich swoją jesienną stylizacją na ostatnim wydarzeniu modowym. Skórzana spódnica w kolorze bordo, obcisły golf i ramoneska to idealny zestaw na jesienną pluchę, choć jej delikatne buty mogą nie przetrwać pierwszego deszczu. Inne gwiazdy również nie zawiodły. Karolina Malinowska postawiła na ciemny luz, a Magdalena Boczarska zaskoczyła białymi spodniami. Jesień w show biznesie zapowiada się naprawdę stylowo, choć niekoniecznie praktycznie. W Skolimowie czas się zatrzymał, a artyści weterani przenieśli się w lata świetności. W ogrodzie Domu Artystów Weteranów odbyła się charytatywna impreza Otwarte Ogrody, gdzie długie suknie i smokingi były na porządku dziennym. Wszystko to, by zebrać fundusze na renowację ogrodu. Bo przecież artyści zasługują na życie w pięknych warunkach. Retrostylizacje, muzyka z dawnych lat i licytacje dzieł sztuki. Tak wyglądała ta wyjątkowa podróż w czasie.
1: Karolina Skier.

0: Skiba. Żona Krzysztofa Skiby nie przestaje przypominać o tym, jak ważna jest profilaktyka zdrowotna. Po walce z rakiem piersi, która obejmowała chemioterapię i 7 operacji, Karolina jest w remisji i nie zamierza milczeć. Wraz z początkiem miesiąca świadomości raka piersi apeluje do kobiet, by nie odkładały badań na później. Jak sama mówi, szybkie wykrycie choroby może uratować życie, a rak piersi nie wybiera tylko starszych pań.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Alice Cooper, legenda rocka, w szczerym wywiadzie wyznał, że krak niemal go zabił. Wokalista, znany z walki z alkoholem, wpadł w pułapkę nowego wówczas narkotyku, który miał być bezpieczny. Na szczęście, dzięki determinacji i ultimatum żony, Cooper od lat cieszy się trzeźwością. Tymczasem fani Hollywood Vampires mogą mieć powody do radości, bo zespół rozważa nagranie 3. albumu. Kto wie, może Johnny Depp znajdzie trochę czasu po nowym roku. Tom Morello, znany z ostrych riffów i jeszcze ostrzejszych poglądów, organizuje festiwal Power to the People w Kolumbii. Wydarzenie, które odbędzie się już w tę sobotę, to artystyczna odpowiedź na politykę Donalda Trumpa. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Foo Fighters, Bruce Springsteen czy Serge Tankian. A jeśli ktoś nie zdążył kupić biletu, nie ma problemu. Festiwal będzie transmitowany na żywo na całym świecie. W polskim showbiznesie trwa prawdziwa telenowela. Jacek Kawalec, były wokalista Budki Suflera, wdał się w konflikt z królem disco polo, Zenkiem Martyniukiem, po tym jak naśladował jego styl śpiewania. Zenek, oburzony, zapowiedział pozew o zniesławienie, ale Kawalec nie zamierza się poddać i proponuje wspólny występ. Czyżby szykował się nowy duet na miarę Led Zeppelin? Czas pokaże, czy ten konflikt zakończy się na sali sądowej, czy na scenie.
0: Czasem wystarczy jedno kliknięcie, by życie nabrało tempa, o czym przekonał się Emotion Drive. Zwykły riff gitarowy, zagrany bez fajerwerków, przykuł uwagę samego Jana Borysewicza. I tak oto, z dęblina, narodził się utwór Challenge Me, który opowiada o zmaganiach z własnymi słabościami. W teledysku, pełnym symboli, słońce i samoloty przypominają, że nawet jeśli dziś czujemy się uwięzieni, jutro możemy wzbić się w przestworza.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie tak samo 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1032 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Warto wykorzystać tę pogodę.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sprawie brutalnego morderstwa 16-letniej Mai z Mławy między pełnomocnikami obu stron wybuchł konflikt. Nowa obrończyni oskarżonego Bartosza G. podważa medialne doniesienia, co stanowczo odpiera prawnik ojca ofiary. Rozprawa sądowa rozpocznie się 7 października. Obie strony podkreślają, że najważniejszy jest szacunek dla zmarłej i jej rodziny.
2: W centrum Warszawy przy ulicy Wiejskiej 9 stanął pierwszy na świecie abortomat, urządzenie wydające tabletki aborcyjne. Inicjatywa organizacji Women Help Women i aborcyjny Dream Team ma na celu ułatwienie dostępu do aborcji, szczególnie dla osób w pilnej sytuacji. Aby skorzystać z urządzenia, konieczna jest wcześniejsza konsultacja online i uzyskanie kodu PIN. Lokalizacja naprzeciwko Sejmu jest symbolicznym gestem w debacie o prawach aborcyjnych w Polsce.
1: Były wykładowca Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, Jarosław Sze, usłyszał 5 zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych z lat 2022 do 2025. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zarzuca mu m.in. zgwałcenie oraz nadużycie zależności służbowej. Jarosław Sze nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze, w tym zakaz opuszczania kraju.
2: Pasażerowie warszawskiego metra napotkają dziś rano duże utrudnienia na drugiej linii. Z powodu zdarzenia na stacji Dworzec Wileński pociągi linii 2 nie kursują na całej trasie. Metro działa w dwóch oddzielnych pętlach, a na części trasy uruchomiono pociąg wahadłowy i komunikację zastępczą. Pasażerowie muszą liczyć się z przesiadkami i dłuższym czasem podróży.
0: Słuchacie Radia Super Express. Ulica Koszykowa w centrum Warszawy została zamknięta z powodu generalnego remontu, który potrwa do 11 listopada. Zamknięty jest odcinek między Aleją Niepodległości, a ulicą Lindleya, co powoduje utrudnienia dla kierowców. Wyznaczono objazdy, a autobusy linii 159 kursują teraz przez Aleje Jerozolimskie i Chałubińskiego. W Krakowie strefa czystego transportu, wprowadzona na początku roku, nie przynosi oczekiwanych efektów. Kierowcy masowo rezygnują z abonamentów, a Straż Miejska rzadko nakłada mandaty. W efekcie wpływy z opłat za wjazd do strefy spadły o połowę. Mimo nowych przepisów na ulicach nie widać zmniejszenia korków ani wzrostu zainteresowania komunikacją miejską. Balaton, znany jako Węgierskie Morze, zmaga się z poważnym kryzysem hydrologicznym. Poziom wody w tym popularnym wśród Polaków jeziorze spadł do rekordowo niskich wartości, odsłaniając dno i zamieniając plaże w błotnisty teren. Przyczyną są rekordowe upały, susze i zmiany klimatyczne, które utrudniają kąpiele i żeglugę oraz zagrażają lokalnej faunie. Sytuacja budzi rosnący niepokój wśród ekspertów i turystów.
2: 60-letni Józef Magiera z Gliwic, który zaorał nowy asfalt na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga powstała na jego ziemi, odniósł częściowy sukces w sądzie. Sąd uchylił nałożony na niego dozór policyjny, ale nie zgodził się na zwrot zabezpieczonego traktora. Mecenas Magiery zapowiada dostarczenie dokumentacji, która ma potwierdzić, że pojazd jest niezbędny do pracy rolnika. Sam Magiera przyznaje, że bardziej zależało mu na odzyskaniu traktora, by móc kontynuować prace polowe.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Świnoujściu rozpoczęła się operacja neutralizacji 5 brytyjskich min morskich z czasów II wojny światowej. Prace potrwają do 8 października, a w tym czasie wprowadzone będą ograniczenia na wodach i plażach. Miny odkryto podczas budowy falochronu, a ich neutralizacją zajmują się wyspecjalizowani nurkowie minerzy. Dla bezpieczeństwa ustanowiono specjalne strefy ochronne, a w okolicy można spodziewać się wybuchów. W Szczecinie trwa postępowanie przeciwko 2 policjantom oskarżonym o przekroczenie uprawnień. Funkcjonariusze mieli wykorzystać seksualnie mężczyznę, który wcześniej został skazany za podobne przestępstwo wobec niemowlęcia. Sprawa wyszła na jaw po zawiadomieniu złożonym przez koleżankę z komendy. Policjanci są obecnie zawieszeni w obowiązkach i objęci dozorem policyjnym. Piotr Moczulski, który 2 lata temu uległ ciężkiemu wypadkowi na Filipinach, jest już pod opieką Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Transport 42-latka przebiegł bez komplikacji, a wyniki badań są prawidłowe. Obecnie szpital i rodzina szukają placówki, która zapewni mu długoterminową opiekę. Do czasu znalezienia odpowiedniego miejsca Moczulski pozostanie w białostockim szpitalu. W centrum Warszawy odkryto oszustwo podatkowe na ponad 2 miliony złotych. Restauracja ukryła tę kwotę przed Urzędem Skarbowym, co wykryli funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Zaległości w podatku VAT wynoszą 230 tysięcy złotych. W związku z tym zablokowano rachunek bankowy przedsiębiorcy, aby zabezpieczyć należności.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dramatyczne wydarzenia w Dojlidach Górnych koło Białegostoku. 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę i ich 2-letniego syna, czym uciekł do lasu. Policja szybko rozpoczęła obławę, a sprawca został znaleziony martwy. Na szczęście lekarze uratowali życie matki i dziecka, które są w stanie stabilnym. Wczoraj w powiecie złotoryjskim doszło do poważnego wypadku. Mężczyzna został przejechany przez ciągnik rolniczy. Ze względu na ciężki stan poszkodowanego na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja bada przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1034 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju, we Wrocławiu, na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Dzisiejsze ciepło to okazja, by nacieszyć się przyjemną pogodą i złotymi barwami jesieni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: FC Nantes może zmienić właściciela po niemal dwóch dekadach. Waldemar Kita, dotychczasowy właściciel klubu, porozumiał się w sprawie sprzedaży z Paulo Tavaresem, kierującym Phoenix Sports Invest. Transakcja ma opiewać na około 100 milionów euro. Porozumienie jest już finalizowane, a do spotkania obu stron doszło we wtorek. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, nie powołał Karola Czubaka na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, co wywołało kontrowersje. Urban krytycznie ocenił poziom ekstraklasy, co zemściło się, gdy w meczu ze Szwecją wyróżnił się Patryk Walemark z Lecha Poznań. Tymczasem w meczu Polska, Rumunia w bramce rywali zagra Otto Hindrich z Legii Warszawa. George Hagi, selekcjoner Rumunii, ma kolejny problem przed meczem Ligi Narodów z Polską. Z powodu kontuzji stawu skokowego z kadry wypadł napastnik Luis Munteanu. Piątkowe spotkanie w Warszawie zapowiada się jako trudna rywalizacja, ponieważ obie drużyny nie rozpoczęły dobrze rozgrywek. Polska ma tylko jeden punkt po dwóch meczach, a Rumunia przegrała oba swoje spotkania.
0: Polscy siatkarze, którzy obronili tytuł Mistrzów Europy, wrócili do kraju z dodatkową niespodzianką. Grupa Polsat Plus, wspierająca polską siatkówkę od lat, przyznała im specjalną premię w wysokości 1 miliona złotych. To wyraz uznania za ich sukcesy i emocje, które dostarczają kibicom. Dzięki temu zwycięstwu Polska jest już pewna udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Maja Chwalińska odpadła z turnieju WTA 1000 w Pekinie już po pierwszym meczu. Polka przegrała 3-6, 1-6 z Ukrainką Dajaną Jastrzębską, która zdominowała spotkanie swoją siłą fizyczną. Chwalińska po udanym występie w Singapurze, gdzie dotarła do półfinału, nie zdołała powtórzyć sukcesu w Chinach. Teraz przygotowuje się do turnieju w Wuhan, który rozpocznie się 12 października. Trener Iggy Świątek, Francis Roig, przyznaje, że Polka nie jest już najlepsza, ale wierzy w jej powrót na szczyt. Roig ujawnia, że kryzys formy spowodowały próby zmiany stylu gry i utrata doceniania zwycięstw. Po Wimbledonie wprowadzono kluczowe zmiany, które mają pomóc Idze odzyskać dawną dyspozycję. Już w sobotę Świątek zagra w drugiej rundzie turnieju w Pekinie.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sportsmenka, ponownie przyciąga uwagę internautów. Na swoim profilu społecznościowym opublikowała wideo z wakacji w Turcji, które pokazuje jej poranny relaks na plaży i wieczorny trening na korcie. Materiał wywołał zachwyt fanów, którzy docenili jej formę i wszechstronność. Anastazja, mimo młodego wieku, zdobyła już ogromną popularność w sieci, gromadząc ponad 300 tysięcy obserwujących.
0: Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła Mistrzostwo Europy, a Bartłomiej Lemański odegrał kluczową rolę w tym sukcesie. Po latach przerwy powrócił do drużyny narodowej, co było dla niego ogromnym wyzwaniem. Jego partnerka, Dominika, podkreśla, jak wiele pracy i poświęceń kosztował go ten triumf. Lemański w nadchodzącym sezonie dołączy do zespołu Projektu Warszawa.
1: Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii po spięciu z nowym selekcjonerem Jorge Jesusem. Trener zdecydował, że Ronaldo nie zagra w meczach z Norwegią i Danią, co wywołało niezadowolenie piłkarza. Ronaldo zapowiedział, że w przyszłości ujawni powody swojej decyzji. Tymczasem życzył powodzenia drużynie narodowej.
0: Hubert Hurkacz kontynuuje swoje sukcesy na azjatyckich kortach. W czwartek pokonał Amerykanina Lernera Tiena w Pekinie, awansując do drugiej rundy turnieju. Towarzyszy mu jego partnerka, Hanna Walicka, która gorąco dopinguje go z trybun. Para zdobyła sympatię internautów, dzieląc się romantycznymi zdjęciami z podróży.
1: Tragedia na greckiej wyspie Tasos. 16-letni piłkarz Giana Aslan zmarł po uderzeniu głową w betonowy mur podczas meczu. Mimo szybkiej interwencji medycznej i pobytu w szpitalu, chłopak nie odzyskał przytomności. Władze zapowiedziały śledztwo w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa na boisku.
0: Puchar Świata w skokach narciarskich czekają poważne zmiany. Od sezonu 2026-2027 zmodyfikowana zostanie formuła konkursowa oraz sposób układania list startowych. Nowe zasady zaakceptowano podczas jesiennego spotkania Komisji FIS w Genewie. Dodatkowo Kaufland zastąpi firmę Fisman jako nowy sponsor tytularny Pucharu Świata.
1: Natalia i Konrad Bukowieccy, znani sportowcy, ujawnili, że podczas kluczowych zawodów śpią osobno. Powodem jest chrapanie Konrada, które przeszkadza Natalii w odpoczynku. Para podkreśla, że mimo osobnych noclegów spędzają razem czas na posiłkach i spacerach, co pomaga im zachować równowagę w trakcie zawodów. Konrad chwali profesjonalizm swojej żony, która dba o każdy detal w przygotowaniach do startów. Natalia Bukowiecka, trzykrotna medalistka olimpijska, zaskoczyła fanów, ogłaszając swój udział w zawodach High Rocks w Gdańsku. To nowe wyzwanie dla znakomitej sprinterki, która intensywnie trenuje, łącząc bieganie z ćwiczeniami siłowymi. Jej decyzja wzbudziła entuzjazm wśród miłośników fitnessu, a słowa wsparcia płyną od kibiców i innych sportowców. Zawody w Trójmieście już wkrótce. z hangaru w Mauterndorf w Austrii skradziono helikopter firmy Tomasa Morgenstern'a. Złodzieje wyłączyli nadajniki i odlecieli w nocy, nie dając się namierzyć. Maszyna była widziana w Chorwacji, ale ślad po niej zaginął. Wartość skradzionego helikoptera to około 800 tysięcy euro.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie też 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1033 hektopaskali. Dzisiejszy ciepły dzień to okazja, by docenić jesienną harmonię i spędzić czas na zewnątrz.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1046 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo do życia Poyraza niespodziewanie wraca Pelin, dawna ukochana. Kobieta prosi go o pomoc w ucieczce przed bezwzględnym przyrodnim bratem, który chce przejąć jej majątek. Obecność Pelin w domu Poyraza wywołuje sprzeciw jego matki, Senet, która przypomina synowi o bolesnej przeszłości związanej z Pelin. Senet ostrzega Poyraza przed zbytnią ufnością wobec byłej partnerki. Mimo to Poyraz czuje moralny obowiązek, by pomóc Pelin. Emisja tego emocjonującego odcinka zaplanowana jest na czwartek, 8 października o 16 na TVP 1. Dla tych, którzy przegapią transmisję, odcinki są dostępne w serwisie TVP VOD.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 1047 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 9 października o godzinie 16, sytuacja Ainur stanie się dramatyczna. Znalezione dowody DNA na ciele zamordowanej Ezgi prowadzą do jej aresztowania. Prokurator Baran nie ma wątpliwości co do jej winy, ale Sinan nie zamierza się poddać. Zdeterminowany razem z Czarną rozpoczyna prywatne śledztwo, by oczyścić ukochaną z zarzutów. To będzie dla niego czas pełen emocji i walki o sprawiedliwość. Serial Dziedzictwo to historia pełna rodzinnych zawirowań i niespodziewanych zwrotów akcji, która przyciąga widzów przed ekranem.
1: W 59. odcinku tureckiego serialu Splątane losy czeka nas prawdziwa burza emocji. Ayfer odkrywa, że Munewwer przekazała swój majątek Susan, co wywołuje u niej ogromne rozgoryczenie. Halil ujawnia żonie mroczny sekret o szantażu, który od dawna go dręczy. Yasemin podejmuje ryzykowną decyzję, by spotkać się z ukrywającą się matką, co może wpłynąć na jej relacje z bliskimi. Remzi, szantażysta, znajduje się pod presją, gdy Tahsin żąda odnalezienia Pakize. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 5 października, o godzinie 14 na TVP 1. Dla fanów platform internetowych odcinek będzie dostępny na TVP VOD.
2: W 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem na ślubie Natalki i Adama Karskiego. Choć jej małżeństwo z Arturem właśnie się rozpadło, będzie musiała ukrywać swoje cierpienie. Wzruszająca scena, gdy Natalka uznaje ich związek za wzór, sprawi, że Marysia z trudem powstrzyma łzy. Mimo zdrady Artura, oboje wystąpią jako świadkowie młodej pary, nie zdradzając rodzinie prawdy o swoim kryzysie. Marysia udzieli Natalce cennych rad, choć sama zmaga się z bólem. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20.50 w TVP 2. To emocjonujący moment, który na pewno poruszy widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Hotel Paradise przeżywa emocjonujący moment w 13. edycji. W 22. odcinku, wyemitowanym 1 października, widzowie byli świadkami wzruszającego pożegnania Claudii El Dursi z programem. Po latach prowadzenia Claudia przekazała pałeczkę Edycie Zając. Wzruszenie towarzyszyło nie tylko Claudii, ale także uczestnikom, którzy z łezką w oku żegnali dotychczasową gospodynię. Claudia podkreśliła, że decyzję o odejściu podjęła świadomie i z wdzięcznością. Z kolei Edyta Zając, która wcześniej zastępowała Claudię, teraz na stałe przejmuje rolę prowadzącej. Claudia El Dursi nie żegna się jednak z telewizją, ponieważ obejmie prowadzenie Top Model. To koniec pewnej ery, ale i początek nowego rozdziału dla obu pań.
2: W nadchodzących odcinkach M jak miłość Marysia Rogowska przejdzie emocjonalną przemianę po zdradzie męża Artura. Po trudnym czasie smutku Marysia zacznie odnajdywać radość życia dzięki tajemniczemu mężczyźnie, który pojawi się w jej życiu. W 1949 odcinku Kinga i Piotrek zorganizują dla niej relaksujący wyjazd na Mazury, by pomóc jej odzyskać równowagę. Tam, w otoczeniu przyrody, Marysia spotka Jerzego Wielickiego, który stanie się dla niej kimś wyjątkowym. Jednak ich spotkanie zostanie zakłócone przez zazdrosnego Artura. Po powrocie do Grabiny Marysia będzie nową, pewną siebie kobietą, gotową na nowe wyzwania i życie bez Artura. Na wschód od Edenu powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji dostępnej na Netflixie. Serial oparty na powieści Johna Steinbecka składa się z 7 odcinków i już teraz budzi wiele emocji. Twórczynią i główną scenarzystką jest Zoe Kazan, dla której projekt ten ma osobisty wymiar. W centrum opowieści znajdują się losy dwóch rodów, Hamiltonów i Trasków, oraz pytania o ludzką naturę i wolną wolę. Adaptacja wzbudza kontrowersje, szczególnie w sposobie przedstawienia postaci Katy, granej przez Florence Pugh, która staje się bardziej ludzka i skomplikowana. Obsada, w tym Joseph Zada jako Cal, zbiera pochwały za swoje role. Serial jest polecany dla tych, którzy cenią głębsze refleksje i kunszt realizacyjny.
1: Netflix przygotowuje nową adaptację klasyki polskiej literatury Noce i dnie Marii Dąbrowskiej. Zdjęcia do serialu już ruszyły, a reżyserią zajmuje się Kamila Tarabura. W rolach głównych zobaczymy Tomasza Szucharta jako Bogumiła Niechcica i Jaśminę Polak jako Barbarę Ostrzeńską-Niechcic. Karol Strasburger, który w filmie z 1975 roku wcielił się w postać Józefa Toliboskiego, nie otrzymał propozycji udziału w nowej wersji. Aktor przyznaje, że nie jest zwolennikiem zmieniania klasycznych dzieł i uważa, że na nową adaptację jest jeszcze za wcześnie. Strasburger podkreśla, że oryginalny film jest głęboko zakorzeniony w pamięci widzów i trudno będzie go zapomnieć. Nowa wersja Nocy i Dni z pewnością wzbudzi wiele emocji i dyskusji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. Jesienne ciepło dodaje dniom wyjątkowego uroku. Idealny moment, by spędzić czas na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność, a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski w rozmowie z Radiem Z mówił o możliwości wprowadzenia obowiązkowych szkoleń wojskowych w Polsce. Zalewski podkreślił, że takie szkolenia mogłyby trwać kilka miesięcy i obejmować część potencjalnych poborowych. Wiceminister zaznaczył, że obecnie zachęty do służby są wystarczające, ale w przyszłości sytuacja może wymagać zmian. Analizowany jest także model szwajcarski, który łączy przeszkolenie z regularnym przygotowaniem rezerwistów.
3: Prezydent podpisał ustawę obniżającą ceny paliw, co ma przynieść oszczędności kierowcom. Wiceminister Cezary Tomczyk zapowiedział, że ceny mogą spaść o 1,20, ponad złotówkę na litrze. Choć początkowo wskazywano sobotę jako dzień obniżki, termin ten nie jest jeszcze pewny. Najważniejsze, że na zmianach skorzystają przede wszystkim Polacy. Halle Berry, znana aktorka Hollywood, tymczasowo straciła opiekę nad swoim 12-letnim synem, Mateo. Sąd w Los Angeles zdecydował, że chłopiec będzie mieszkał z ojcem, Olivierem Martinezem, który oskarżył Berry o przemoc wobec dziecka. Aktorka zaprzecza zarzutom, nazywając je bezpodstawnymi. Berry może widywać syna tylko w wyznaczone dni, a sytuacja ma obowiązywać do rozprawy zaplanowanej na 16 października.
2: Książę Harry wyraził chęć pogodzenia się z bratem, księciem Williamem, jednak szanse na przełom są niewielkie. Omid Scobie, bliski współpracownik Harry'ego, twierdzi, że mimo upływu czasu relacje między braćmi pozostają napięte. Z kolei stosunki Harry'ego z ojcem, królem Karolem III, uległy poprawie. Zbliżająca się 30. rocznica śmierci księżnej Diany może być okazją do spotkania, ale niekoniecznie do pojednania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ukraina ogłosiła pierwszy bojowy test pocisku balistycznego FP-7, w całości wyprodukowanego na terenie kraju. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o tym historycznym wydarzeniu, które podkreśla rosnącą niezależność Kijowa w zakresie broni dalekiego zasięgu. Pocisk, opracowany przez firmę Firepoint, ma zasięg do 250 km i jest trudny do wykrycia przed startem. Ukraina planuje teraz uruchomienie seryjnej produkcji tej broni.
3: Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad nową ustawą, która ma usprawnić system obronny Polski. Projekt zakłada przyspieszenie przerzutu wojsk i lepszą współpracę z NATO. Nowe przepisy mają także zintegrować rozproszone regulacje i dostosować je do współczesnych zagrożeń, takich jak cyberataki i dezinformacja. Obecnie projekt jest na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych, a termin jego przedłożenia Sejmowi nie został jeszcze ustalony.
2: Leni Lisek, 20-letnia fotomodelka z Chicago, znalazła się w finałowej 17-15 edycji programu Top Model na TVN. Leni przyznaje, że modeling to jej pasja od dzieciństwa, a udział w programie jest dla niej powrotem do marzeń. Planuje rozwijać się nie tylko w modelingu, ale także w mediach, a przeprowadzka do Warszawy ma jej w tym pomóc. Dla Leni Top Model to dopiero początek nowego rozdziału w karierze. Legnicy policjanci zatrzymali 3 osoby podejrzane o brutalny atak na 20-letniego mężczyznę. Do zdarzenia doszło 28 września, kiedy to ofiara została zwabiona do mieszkania, gdzie była bita i zastraszana. Wśród zatrzymanych jest 15-latka, która trafiła do ośrodka kuratorskiego. Dorośli podejrzani zostali tymczasowo aresztowani, a za swoje czyny mogą spędzić w więzieniu nawet 25 lat.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jesień przynosi zmienne warunki pogodowe, które mogą zaskoczyć kierowców. Poranne mgły, deszcze i szybko zapadający zmrok to tylko niektóre z wyzwań na drodze. Warto więc przygotować samochód na chłodniejsze dni, sprawdzając wycieraczki, oświetlenie i stan opon. Przydatne mogą być też skrobaczka do szyb, latarka czy koc, które zajmują niewiele miejsca, a mogą okazać się nieocenione w razie awarii. W nocy z 24 na 25 października cofniemy zegarki z godziny 3 na 2, przechodząc na czas zimowy. Oznacza to dodatkową godzinę snu, choć dla niektórych może to być kłopotliwe, zwłaszcza dla osób pracujących tej nocy. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie nie ma decyzji o jej odwołaniu. Smartfony i komputery przestawią się automatycznie, ale tradycyjne zegarki trzeba będzie skorygować samodzielnie.
3: Policjanci z Ciechanowa zatrzymali 78-letniego mężczyznę, który 1 października pozostawił przed komendą torby z paliwem i świeczkę. Dzięki szybkiej analizie monitoringu funkcjonariusze ustalili jego tożsamość kilkanaście minut. Obecnie prowadzone są czynności w sprawie usiłowania uszkodzenia mienia poprzez podpalenie. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat więzienia.
2: Siemiatycze na Podlasiu, znane jako Mała Belgia, od lat wysyłają mieszkańców do Brukseli w poszukiwaniu pracy. Wielu z nich wraca jednak do Polski, rozczarowanych życiem na emigracji. Mieszkańcy podkreślają, że wyjazdy często prowadzą do rozpadu rodzin, a zarobki za granicą nie zawsze są satysfakcjonujące. Mimo to niektórzy wciąż rozważają wyjazd w poszukiwaniu lepszego życia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Jarosław Kaczyński wrócił do swojego domu na warszawskim Żoliborzu po niemal roku spędzonym u kuzyna. Jego część budynku wymaga pilnego remontu, co kontrastuje z odnowioną połową sąsiadów. Prezes PiS stoi teraz przed wyzwaniem nie tylko naprawy domu, ale także odbudowy partii, która straciła około 40 posłów i zmaga się z niskimi notowaniami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura podobnie 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1032 hektopaskali. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta przyjemną atmosferę i sprzyja jesiennym spacerom w rytmie natury.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Filip Heiser i jego świeżo poślubiona żona Bianka znów zaskakują. Po zaledwie 12 dniach od ślubu para nagrała drugi podcast, w którym zdradzili, że Bianka ma 17 lat. Tak, dobrze słyszycie. 41-letni Filip ożenił się z nastolatką. Ich związek od początku budził emocje, a teraz, gdy Bianka pokazała dowód osobisty, kontrowersje tylko rosną. Cóż, miłość nie zna granic, a wiek to przecież tylko liczba, prawda?
1: Cezary Żak, znany z Miodowych Lat i Rancha, obchodził niedawno 65. urodziny i już planuje emeryturę. Jednak, jak sam przyznał, jego emerytura wynosi zaledwie 1200 zł. Wygląda na to, że gwiazdy też muszą liczyć każdy grosz. Żak, choć myśli o zakończeniu kariery, zastanawia się, czy będzie go na to stać. Cóż, może czas na nowy sezon Rancha z emeryturą w tle.
0: Helena Englert znowu zaskakuje. Na parkiecie Tańca z Gwiazdami postanowiła upodobnić się do samej Maryli Rodowicz, a efekt był tak oszałamiający, że sama legenda polskiej sceny muzycznej była zachwycona. Teraz młoda gwiazda marzy o roli Maryli w planowanym filmie biograficznym. Cóż, jeśli ktoś ma zagrać królową, to może właśnie Helena, z jej grzywką i odwagą do podejmowania wyzwań. Za kulisami The Voice of Poland wydarzyło się coś, co mogłoby zaskoczyć nawet najbardziej wytrwałych fanów. Edyta Bartosiewicz i Baron, zamiast oceniać talenty, postanowili podzielić się swoimi intymnymi refleksjami na temat rodzicielstwa. Bartosiewicz, która zwykle strzeże swojej prywatności jak skarbu, wyznała, że jej 35-letni syn jest rdzeniem rodziny, a ona sama oddałaby za niego życie. Baron z kolei przyznał, że ojcostwo to najlepsze, co go spotkało i że całkowicie zwariował na punkcie swojego synka. Cóż, wygląda na to, że muzyczne show to nie tylko bitwa na głosy, ale i na emocje. Elżbieta Dmoch, niegdyś gwiazda polskiej sceny muzycznej, obchodziła swoje 75. urodziny w towarzystwie oddanych przyjaciół. Choć jej życie nie oszczędzało dramatów, a zdrowie nie pozwala na samodzielność, wsparcie fanów i fundacji daje jej powód do uśmiechu. Mieszkanie artystki przeszło remont, a specjalistyczny balkonik ułatwia jej codzienne życie. Mimo że Dmoch nie występuje od lat, jej muzyka i wspomnienia wciąż żyją w sercach wielu. Polska muzyka doczekała się swojego dnia. A jakże? 1 października w ramach Dnia Polskiej Muzyki blisko 100 stacji radiowych i telewizji muzycznych zagrało wyłącznie polskie utwory. Przez godzinę, od 10 do 11, można było usłyszeć tylko rodzime dźwięki, a to wszystko pod hasłem Muzyka łączy wszystkich. Organizatorzy przypomnieli, że za każdą piosenką stoją nie tylko wokaliści, ale i cała armia ludzi z branży muzycznej. Ciekawe, czy po tym dniu polska muzyka zyska na popularności, czy też wróci do swojej codziennej walki o uwagę słuchaczy. Iggy Pop i Mogwai zaskakują muzyczny świat. Ten nieoczekiwany duet stworzył utwór Underground, który promuje album Happy Tears, celebrujący 30-lecie szkockiej formacji. Iggy Pop przyznaje, że jego wokal brzmi, jakby był naprawdę wkurzony, co tylko dodaje pikanterii tej współpracy. Album, pełen niespodzianek i rarytasów, zadebiutuje 8 stycznia przyszłego roku, a fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej uczty. Mariusz Duda postanowił zaskoczyć fanów i przekształcić Lunatic Soul z projektu studyjnego w pełnoprawny zespół koncertowy. Po prawie 2 dekadach w studiu Duda ogłosił skład zespołu, który wiosną 2027 roku ruszy w trasę. Inspirując się historią King Crimson, muzyk nie zamierza zmieniać swojego stylu, ale łączyć dotychczasowe muzyczne światy. Cóż, wygląda na to, że Lunatic Soul w końcu wyjdzie z cienia i pokaże, co potrafi na żywo.
1: Świat metalu pogrążył się w żałobie. Konrad Kronos Land, założyciel i dusza zespołu Venom, odszedł w wieku 63 lat. Człowiek, który nigdy nie bał się iść pod prąd, zostawił po sobie dziedzictwo, które na zawsze zmieniło oblicze ciężkiej muzyki. Jego syn zapewnia, że legenda Kronosa nigdy nie zginie, a my możemy tylko zastanawiać się, co dalej z Venom, bez swojego nieustraszonego lidera. Peter Gabriel, były wokalista Genesis, zaskakuje nas swoim nowym albumem Oni, który pojawi się już 27 listopada. Po 3 latach oczekiwania, Gabriel serwuje nam najdłuższą płytę w swojej karierze, a wszystko to w tempie, które dla niego jest niemalże sprintem. Album, będący kontynuacją I.O. z 2023 roku, to konceptualny projekt z 25 utworami, które artysta publikował przy każdej pełni księżyca. Wśród współpracowników Gabriela znaleźli się m.in. Brian Eno i córka Melanie, co tylko dodaje smaczku tej muzycznej uczcie.
0: Małgorzata Ostrowska, ikona polskiej sceny muzycznej, świętuje 45 lat na scenie. Już 16 grudnia w warszawskim klubie Stodoła odbędzie się jej jubileuszowy koncert, który ma być prawdziwą podróżą przez 4 dekady jej kariery. Fani mogą spodziewać się takich hitów jak Meluzyna czy Szklana Pogoda. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy. Zespół Nanga serwuje nam podróż w czasie do lat 2000 z nowym singlem Soprano. To nie tylko nostalgiczny powrót do czasów Winampa i mafijnych sak, ale także próba zmierzenia się z dzisiejszymi lękami. Magda Dubrowska, wokalistka zespołu, przyznaje, że za dawnymi wspomnieniami ugania się jak Scooby-Doo za duchami.

0: Album Duchy, który ukaże się tej jesieni, obiecuje być muzycznym egzorcyzmem na współczesne problemy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura też 16 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1032 hektopaskali. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta przyjemną atmosferę i sprzyja jesiennym spacerom w rytmie natury.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś rano pasażerowie drugiej linii metra w Warszawie napotkali poważne utrudnienia. Z powodu incydentu na stacji Dworzec Wileński pociągi nie kursują na całej trasie. Metro działa teraz w dwóch niezależnych odcinkach, a na wyłączonym fragmencie kursują autobusy zastępcze. Zarząd Transportu Miejskiego nie podał jeszcze, kiedy sytuacja wróci do normy. W Warszawie, na Wawrze, doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarł 25-letni mężczyzna. Został znaleziony z poważnymi obrażeniami, a mimo szybkiej interwencji medycznej jego życia nie udało się uratować. Policja zatrzymała znajomego ofiary, który miał uczestniczyć w ulicznym sparingu zakończonym śmiercią młodego mężczyzny. Prokuratura prowadzi śledztwo, a zatrzymanemu postawiono zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz posiadania narkotyków. W Warszawie, tuż przy budynku parlamentu, uruchomiono pierwszy na świecie automat wydający tabletki aborcyjne. Maszyna działa na zasadzie paczkomatu, ale wymaga wcześniejszej konsultacji online i uzyskania kodu PIN. Projekt zrealizowały organizacje Women Help Women i Aborcyjny Dream Team, podkreślając jego innowacyjność i znaczenie dla kobiet w trudnych sytuacjach. Lokalizacja automatu przy ulicy Wiejskiej ma być także politycznym sygnałem dla rządzących. W Przasnyszów pustostanie przy ulicy Świerczewo znaleziono ciało Bogusława S. Mężczyzna zginął od 18 ciosów nożem. Dwaj podejrzani o to zabójstwo, Mateusz Roman P. i Roman P., zostali aresztowani na 3 miesiące. Prokuratura rejonowa w Przasnyszu prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś mija 5 lat od tragicznych wydarzeń w Połtusku, gdzie w październiku 2021 roku z rzeki Narew wyłowiono ciała 6-letniej Gabrysi i jej mamy, Magdaleny. Śledztwo wykazało, że przyczyną śmierci było utonięcie, a udział osób trzecich został wykluczony. Prokuratura uznała to za przypadek tzw. samobójstwa rozszerzonego. Tragedia ta wstrząsnęła lokalną społecznością i całą Polską.
2: Od 1 listopada krakowscy studenci zapłacą mniej za roczny bilet komunikacji miejskiej. Cena spadnie o 105 zł, co oznacza, że bilet będzie kosztować 365 zł. Zniżka dotyczy studentów z aktywnym statusem Karty Krakowskiej, także tych spoza Krakowa, którzy rozliczają PIT w mieście. Decyzję ogłosiła Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa.
1: W Zatorze, na terenie parku rozrywki Energylandia, trwa budowa pierwszego w Polsce Wing Coastera. Konstrukcja osiągnęła już swoją maksymalną wysokość, a ekipy budowlane montują kluczowe fragmenty toru. Wing Coaster to wyjątkowy rodzaj kolejki, gdzie siedzenia są umieszczone po bokach szyn, co daje pasażerom wrażenie swobodnego lotu. Data otwarcia tej spektakularnej atrakcji nie została jeszcze podana.
2: W Suchej Beskidzkiej doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 23-letni Kacper H. cudem uniknął śmierci po 6 ciosach siekierą w głowę. Sprawca, 36-letni Grzegorz M., oskarżony o usiłowanie zabójstwa, twierdził, że działał pod wpływem narkotyków i alkoholu. Poszkodowany domaga się 150 tysięcy złotych odszkodowania, a sprawca czeka na wyrok w areszcie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Górze Siewierskiej doszło do incydentu z udziałem 43-letniego obywatela Nigerii, który został nagrany i wywołał duże emocje w sieci. Na filmie widać, jak mężczyzna zostaje uderzony pałką, a następnie dzwoni na numer alarmowy. Policja bada sprawę, podkreślając, że nagranie nie pokazuje początku zdarzenia. Obecnie trwa ustalanie pełnego przebiegu wydarzeń i odpowiedzialności uczestników.
2: Dwaj policjanci ze Szczecina usłyszeli zarzuty prokuratorskie za przekroczenie uprawnień. Funkcjonariusze mieli wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę, stosując przemoc wobec mężczyzny, skazanego za przestępstwo seksualne na dziecku. Śledztwo w tej sprawie trwa, a obaj policjanci zostali odsunięci od służby. Szczecińska prokuratura bada wszystkie okoliczności tego zdarzenia.
1: W Świnoujściu rozpoczęła się operacja neutralizacji 5 brytyjskich min morskich z czasów II wojny światowej. Działania potrwają do 8 października, a w tym czasie obowiązują ograniczenia na wodzie i plażach. Nurkowie minerzy z 12 Dywizjonu Trałowców będą detonować miny pod wodą. Mieszkańcy i turyści w rejonie otrzymają alerty bezpieczeństwa.
2: Prokuratura w Łomży skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko matce 4-letniej dziewczynki, która w sierpniu spadła z 5. piętra. Kobiecie zarzuca się narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia, za co grozi do 5 lat więzienia. Równocześnie trwa postępowanie o władzę rodzicielską, w którym ojciec dziewczynki walczy o przywrócenie mu prawa do opieki. Sąd rodzinny umieścił dziecko w pieczy zastępczej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Piotr Moczulski, który uległ poważnemu wypadkowi na Filipinach, trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Transport do kraju przebiegł bez komplikacji, a wyniki badań są w normie. Teraz priorytetem jest znalezienie ośrodka do długoterminowej opieki i rehabilitacji. Szpital współpracuje z rodziną, aby zapewnić mu odpowiednie leczenie. Wczoraj w powiecie złotoryjskim doszło do poważnego wypadku. Mężczyzna został potrącony przez ciągnik rolniczy, a jego obrażenia były na tyle groźne, że na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe. Strażacy zabezpieczyli teren i przygotowali lądowisko dla śmigłowca. Policja bada teraz szczegóły tego zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1034 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja zatrzymaniu się i refleksji w rytmie jesiennych dni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Organizacje prozwierzęce zapowiadają protest przeciwko nowym przepisom Ministerstwa Rolnictwa dotyczącym minimalnej powierzchni kojców dla psów. Manifestacja odbędzie się 4 października w Warszawie, w Światowy Dzień Zwierząt. Projekt zakłada, że kojce mają mieć różną liczbę metrów kwadratowych, w zależności od wielkości psa, co budzi sprzeciw organizacji. Do protestu dołączy piosenkarka Doda, co nadaje wydarzeniu dodatkowy rozgłos. Organizacje apelują o zmiany w projekcie, obawiając się, że nowe przepisy mogą pogorszyć warunki dla zwierząt. Ministerstwo deklaruje otwartość na dialog w tej sprawie.
2: Dziś kierowcy muszą zmierzyć się z wyraźnymi podwyżkami cen paliw. Po krótkim okresie spadków ceny benzyny i oleju napędowego znów rosną. Aramco, Orlen i BP Europa podniosły ceny o kilkadziesiąt złotych na metrze sześciennym. Benzyna PB95 kosztuje teraz około 6218 zł za metr sześcienny, a olej napędowy zbliża się do 7280 zł. Te zmiany oznaczają, że w najbliższych dniach na stacjach benzynowych możemy spodziewać się wyższych cen. Sytuacja jest wynikiem trudnych warunków makroekonomicznych i wysokich cen ropy naftowej.
1: W 2026 roku opłaty za wywóz śmieci w Polsce są coraz wyższe, ale istnieje sposób na ich uniknięcie. Właściciele nieruchomości, w których nikt nie mieszka, mogą być całkowicie zwolnieni z tych opłat. Wystarczy złożyć specjalną deklarację w Urzędzie Gminy i przedstawić dowody na brak zamieszkania. Zwolnienie dotyczy zarówno sytuacji stałych, jak i tymczasowych, takich jak mieszkania czekające na sprzedaż czy wynajem. Dla innych mieszkańców dostępne są częściowe ulgi, zależne od lokalnych uchwał samorządów. Warto sprawdzić, jakie zasady obowiązują w danej gminie.
2: Daniel Obajtek, były prezes Orlenu, obecnie europoseł PiS, znacząco pomnożył swój majątek w ciągu ostatnich lat. Jego oszczędności wzrosły z 60 tysięcy złotych do 920 tysięcy złotych oraz 50 tysięcy euro. W najnowszym oświadczeniu majątkowym wykazał także dzieła sztuki i zegarki o wartości 290 tysięcy złotych. Obajtek ma również 825 tysięcy złotych zobowiązań. Według doniesień ma otrzymać nowe zadanie w PiS, odpowiadając za przygotowanie gospodarczego programu partii. Swoją nową rolę ma zaprezentować 3 października podczas konwencji programowej w Warszawie.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Donald Trump podpisał dobrowolne porozumienie z czołowymi firmami technologicznymi, mające na celu kontrolę nad rozwojem sztucznej inteligencji. W spotkaniu uczestniczyli szefowie takich gigantów jak Google, Meta czy OpenAI. Porozumienie zakłada 4-poziomowy system nadzoru, w którym firmy same będą monitorować swoje modele AI, a ich działania będą weryfikowane przez niezależnych audytorów. Prezydent Trump zapowiedział również rozbudowę centrów danych w Stanach Zjednoczonych, mimo rosnącego oporu społeczności lokalnej. W odpowiedzi na obawy społeczne, administracja planuje powołanie Rady do Spraw Bezpieczeństwa AI oraz zmianę terminologii na superinteligencja. Z polskich gmin znikają mieszkańcy, szczególnie młodzi. W ciągu 2 dekad depopulacja dotknęła aż 70% gmin, co prowadzi do wzrostu kosztów utrzymania szkół i urzędów. Najmocniej wyludniają się obszary oddalone od dużych miast, zwłaszcza na wschodzie i północy kraju. Młodzi ludzie wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy i edukacji, co osłabia lokalne gospodarki. W efekcie, mimo mniejszej liczby mieszkańców, koszty usług na osobę rosną, a samorządom brakuje pieniędzy. Eksperci podkreślają, że nie ma prostego rozwiązania tego problemu.
1: Od 1 stycznia przyszłego roku emerytury prezydenckie wzrosną o 3%, co oznacza dodatkowe 427 zł miesięcznie. Były prezydent Lech Wałęsa skomentował tę podwyżkę, uznając ją za niewystarczającą na swoje potrzeby. Jednocześnie podkreślił, że nie zamierza ubiegać się o więcej, bo byłoby to nieuczciwe wobec innych Polaków. Wałęsa zaznaczył, że woli dorabiać, jeżdżąc z wykładami po świecie. Jego zdaniem rząd powinien skupić się na rosnących kosztach życia, które dotykają wszystkich obywateli.
2: Niewiadów. Polska Grupa Militarna intensywnie rozwija swoje zdolności produkcyjne, szczególnie w zakresie amunicji 155 mm. Grupa zakończyła odbiór techniczny linii produkcyjnych i przeprowadziła udane testy poligonowe. W planach jest rozpoczęcie produkcji testowej jeszcze w tym roku. Równocześnie rozwijane są projekty związane z amunicją 40-mm oraz systemami bezzałogowymi. NPGM zainwestowała także w Polską Grupę Hutniczą i przejęła Romer Media, co ma zwiększyć udział krajowych komponentów w produkcji. Mimo wzrostu przychodów grupa odnotowała stratę finansową, głównie z powodu kosztów związanych z programem emisji warantów.
1: Słuchacie Radia Super Express. Turecki koncern Aselsan podpisał kontrakt na ponad 1 miliard euro z dyrektoriatem zakupów obronnych na rozwój systemu obrony powietrznej Siper Block 2. To największa umowa w historii tureckiej obrony powietrznej. System ten ma zwalczać cele na dystansie do 150 kilometrów, w tym pociski balistyczne i samoloty stealth. Projekt jest kluczowy dla niezależności Turcji w dziedzinie obronności. Siper Block 2 to także krok w stronę eksportu tureckiej technologii obronnej na światowe rynki. Turcja dąży do pełnej interoperacyjności systemu z NATO, co ma umocnić jej pozycję w sojuszu. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie także 16 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając jesiennym dniom wyjątkowego charakteru i lekkości.
0: Radio Super Express.

0: pod nimi.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W nadchodzących odcinkach M jak miłość Marysia Rogowska wreszcie odnajdzie spokój po burzliwych przeżyciach związanych z niewiernością męża Artura. Zdradzona i zraniona, Marysia postanawia zacząć nowe życie. W 1949 odcinku, dzięki wsparciu Kingi i Piotrka, wyjeżdża na Mazury, by zregenerować siły w spa. To właśnie tam, w otoczeniu przyrody, odzyska radość życia. Na jej drodze pojawi się nowy mężczyzna, Jerzy Wielicki, któremu uratuje życie. Jerzy odwdzięczy się jej bukietem róż i zaprosi na randkę. Po powrocie do Grabiny, Marysia zostanie ciepło przyjęta przez rodzinę i wreszcie zacznie nowe, szczęśliwe życie. W 1946 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku o 20:50, czeka nas prawdziwy, emocjonalny roller coaster. Marysia, zdradzona przez męża Artura, przeżywa trudne chwile podczas ślubu Natalki i Adama Karskiego. Choć stara się zachować spokój jako świadkowa, widok obrączek młodej pary przypomina jej własny ślub i wywołuje falę łez. Tylko Judyta dostrzega, jak bardzo Marysia cierpi i wspiera ją w trudnym momencie. Mimo bólu, Marysia udziela Natalii rady, by nie ufała bezgranicznie uczuciom partnera. To będzie odcinek pełen wzruszeń i dramatycznych zwrotów akcji. W nadchodzącym 1950 odcinku M jak miłość czeka nas prawdziwa sensacja. Magda Budzyńska, która niedawno podejrzewała, że zbliża się menopauza, odkryje, że jest w ciąży. Pierwsze objawy przypominające zatrucie pokarmowe zlekceważy, ale test ciążowy rozwieje wszelkie wątpliwości. Na widok dwóch kresek Magda nie uwierzy własnym oczom, a los zaskoczy ją w najmniej oczekiwany sposób. W tym samym odcinku Magda i Andrzej powrócą do swojego dawnego domu w Grabinie, gdzie planują powiększenie rodziny o psa. Jednak to nie koniec niespodzianek, bo wszystko wskazuje na to, że Budzyńscy będą mieli upragnione dziecko. Odcinek zostanie wyemitowany 20 października o 20:50 w TVP2. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4271 odcinek, który zostanie wyemitowany 22 października o 18:00 na Polsacie. Kacper wraca do domu i zastaje scenę, która wywoła w nim falę zazdrości. Julka, nie mogąc skontaktować się z Marysią i Kacprem, prosi o pomoc Pawła, swojego biologicznego ojca. Paweł przyjeżdża, a sytuacja szybko zamienia się w przyjemny wieczór w gronie Marysi, Julki i Pawła. Kacper, widząc ich razem, czuje się jak piąte koło u wozu. Następnego dnia, pełen emocji, wspomina Marysi, jak powrót Pawła namieszał w ich życiu. To odcinek pełen napięcia i rodzinnych zawirowań, który na pewno przyciągnie uwagę widzów.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4272 odcinek. Janek i Kinga po trudnym okresie postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę, ale na razie trzymają to w tajemnicy. Janek, chcąc zbliżyć się do synów Kingi, organizuje wspólne wyjście na koncert. Maciek jest zachwycony, a nawet sceptyczny Tomek zgadza się na ten pomysł. Janek czuje, że wszystko zaczyna się układać, ale wieczór przyniesie niespodziewane rozczarowanie. Coś popsuje jego dobry nastrój. Choć nie wiadomo jeszcze, co dokładnie. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 23 października o 18:00 na Polsacie. M jak miłość wkracza w emocjonującą fazę w 1949 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 października o godzinie 20:50 na TVP2. Jakub, grany przez Krzysztofa Kwiatkowskiego, spotka się z Kasią i małą Zosią, nieświadomy, że dziewczynka to jego biologiczne dziecko. Atmosfera gęstnieje, gdy Karski zaczyna podejrzewać swoją byłą żonę o manipulację. Tymczasem tajemnicze zniknięcie Sowińskiego, granego przez Mikołaja Krawczyka, staje się głównym wątkiem śledztwa. Jakub odkrywa dowód, który może oczyścić Olka z podejrzeń. Kasia, w obliczu zagrożenia, prosi Jakuba o dyskrecję. Czy detektyw zdecyduje się jej pomóc? Czy postawi na lojalność wobec przyjaciela? Odpowiedź już wkrótce.
1: Pierwsza miłość wkracza na nowe tory w 4269 odcinku, który zadebiutuje 20 października o 18:00 na Polsacie. Eliza, grana przez Annę Marię Siekludzką, zaczyna rządzić w klubie Iskra, co wywołuje niemałe zamieszanie. Borys, w którego wciela się Patryk Cebulski, próbuje zatrzymać ją przy biurku, ale Eliza ma inne plany. Jej pewność siebie irytuje trenera Koczarskiego, a Kamila, grana przez Monikę Dałkszo, czuje się zagrożona. Rywalizacja między Elizą a Kamilą nabiera tempa, a Borys jest zaskoczony nową dynamiką w klubie. Odcinek zapowiada się emocjonująco, a widzowie mogą śledzić losy bohaterów również w serwisie Polsat Box Go.
2: W najnowszym 59. odcinku serialu Splątane losy, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o godzinie 14 na TVP. 1. Emocje sięgną zenitu. Ajfer odkryje, że Munewer postanowiła przepisać swój dom na Susan, co wywoła u niej ogromne rozżalenie i obawy o przyszłość rodziny. Yasemin w tajemnicy przed wszystkimi odwiedzi swoją matkę, co może wpłynąć na jej relacje z bliskimi. Halil zdecyduje się wyjawić żonie prawdę o szantażu Remziego, co wprowadzi dodatkowe napięcie. Tymczasem Tahsin będzie naciskał na Remziego, by jak najszybciej odnalazł Pakizę. Serial Splątane losy to turecka opowieść o skomplikowanych relacjach rodzinnych i tajemnicach, które mogą zmienić życie bohaterów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1031 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejszy dzień to idealna okazja, by nacieszyć się łagodną pogodą i ciepłem jesiennego słońca.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę nakładającą podatek od nadzwyczajnych zysków na koncerny paliwowe. Dzięki temu ceny paliw na stacjach mają spaść już w ten weekend. Premier Donald Tusk podkreślił, że to Polacy wygrali, bo zapłacą mniej za paliwa. Opozycja krytykuje decyzję, twierdząc, że prezydent uległ propagandzie. W Warszawie nagranie mężczyzny jadącego hulajnogą z prędkością 100 km na godzinę wywołało burzliwą dyskusję o bezpieczeństwie. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada nowe przepisy, które mają ograniczyć import niebezpiecznych pojazdów i zwiększyć kontrolę nad rynkiem elektrycznych jednośladów. Planowane zmiany mają także uporządkować kwestie związane z publicznymi wypożyczalniami hulajnóg. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i wyeliminowanie pojazdów, które mogą rozwijać niedozwolone prędkości.
2: Profesor Witold Modzelewski w programie Poranny Ring podkreślił, że politycy powinni rozmawiać z Rosją, nawet jeśli dzielą nas interesy. Zaznaczył, że dyplomacja powinna mierzyć się z różnicami, a nie tylko z tymi, z którymi się zgadzamy. Modzelewski zasugerował, że Polska powinna być gotowa na rozmowy z Moskwą, zwłaszcza jeśli do zakończenia wojny w Ukrainie doprowadzi Donald Trump. Profesor zwrócił uwagę na potrzebę przygotowania własnego stanowiska, zanim nacisk na dialog wywrze Waszyngton.
0: We Francji trwają burzliwe protesty uczniów, które przeradzają się w zamieszki. Blokady objęły już ponad 1000 szkół, a liczba incydentów w liceach przekroczyła 900. Zatrzymano prawie 1,8 tysięcy osób, a ponad 300 funkcjonariuszy zostało rannych. Władze obawiają się, że protesty mogą potrwać jeszcze w przyszłym tygodniu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Dramatyczna akcja ratunkowa na Mont Blanc zakończona sukcesem. Dwoje młodych Polaków utknęło na wysokości około 4000 metrów na zębie olbrzyma. 20-letni alpinista przez 12 godzin wisiał na linie, a jego 24-letnia partnerka była przypięta do skały. Dzięki krótkotrwałemu przejaśnieniu pogody ratownicy zdołali ich uratować. Oboje są bezpieczni, choć wyczerpani. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa, ostrzegła europejskie kraje produkujące broń dla Ukrainy, że mogą stać się potencjalnymi celami wojskowymi Rosji. Jej słowa padły w kontekście planów Polski dotyczących uruchomienia centrum serwisowego i produkcji rakiet PAK-3 do systemów Patriot. Zacharowa podkreśliła, że europejskie państwa, wspierając Ukrainę, bezpośrednio uczestniczą w konflikcie. Polska aktywnie zabiega o rozwój współpracy z amerykańskim przemysłem zbrojeniowym, co ma przynieść korzyści gospodarcze i zwiększyć jej znaczenie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Cała konstelacja satelitów MikroGlob jest już na orbicie i działa poprawnie. To ważny krok dla bezpieczeństwa Polski, która zyskuje autonomiczne zdolności w zakresie rozpoznania satelitarnego. Projekt zrealizowany przez polską firmę Creotech Instruments S.A. otwiera nowy rozdział w historii Wojska Polskiego. Ostatnie 3 satelity zostały wyniesione na orbitę 1 października z bazy w Kalifornii przy użyciu rakiety Falcon 9.
2: Stany Zjednoczone ogłosiły utworzenie Joint Autonomous Warfare Command, nowego dowództwa, które ma przyspieszyć integrację sztucznej inteligencji i robotyki w siłach zbrojnych. Na jego czele stanie 4-gwiazdkowy generał, co podkreśla znaczenie tej inicjatywy. Projekt ma zapewnić Ameryce przewagę technologiczną w przyszłych konfliktach, angażując liderów technologicznych i żołnierzy. W ramach przygotowań do powstania dowództwa Pentagon uruchomił projekt AginCord, który testuje nowe technologie i współpracę z przemysłem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jesień to czas na ściółkowanie rabat w ogrodzie. Ta prosta czynność pomaga chronić glebę i korzenie roślin przed zimowymi warunkami. Warto wykorzystać naturalne materiały, takie jak kora czy kompost, które wzbogacą podłoże. Choć efekty nie są widoczne od razu, wiosną ogród odwdzięczy się lepszym wzrostem roślin. Testy obrazkowe zyskują na popularności jako sposób na odkrywanie ukrytych cech osobowości. Wybór jednego symbolu może ujawnić nasze mocne strony, lęki czy potrzeby. Choć nie są to gotowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji nad sobą. Warto jednak traktować te wyniki z przymrużeniem oka. Anioł stróż to niewidzialny opiekun, który według wierzeń towarzyszy każdemu z nas od urodzenia, chroniąc przed złem i wspierając w trudnych chwilach. Jego obecność bywa odczuwalna w sytuacjach kryzysowych, kiedy intuicja podpowiada nam właściwe rozwiązania. Wiele osób wierzy, że każdy ma swojego indywidualnego anioła, którego imię można poznać na podstawie daty urodzenia. Saltimbocca alla Romana to klasyczne włoskie danie, które udowadnia, że prostota może być efektowna. Wystarczy cienka cielęcina, prosciutto i szałwia, by stworzyć elegancki obiad. Krótkie smażenie i prosty sos na bazie białego wina podkreślają smak potrawy. To przykład, jak kilka składników może zbudować wyjątkowy posiłek.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, wywołał kontrowersję swoim komentarzem na temat nowych funkcjonariuszek dolnośląskiej policji. W opublikowanym nagraniu drwił z ich zdolności do walki z przestępczością. Wypowiedź spotkała się z ostrą krytyką ze strony polityków różnych opcji, w tym minister edukacji Barbary Nowackiej i szefa EMESW IA Marcina Kierwińskiego. Dziennikarka Monika Olejnik również skomentowała sprawę, apelując o większą wiarę w kobiety.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 15 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1033 hektopaskali. Dzisiejsza pogoda przypomina, że jesień potrafi być łagodna. Czas na chwilę spokoju i relaksu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Don Wasyl, król romskiej muzyki, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i odwiedził kuzyna Damiana w Jazowsku. W programie Życie na kredycie nie owijał w bawełnę, mówiąc wprost o swoich zdrowotnych perypetiach, by zmotywować Damiana do badań. Gdybym się nie leczył, to już dawno by mnie tu nie było, wyznał, przypominając, że zdrowie to nie żarty. Damian, czas przestać się bać i zacząć działać, bo rodzina i Bóg czekają na twoje zdrowe powroty.
2: Sztuczna inteligencja postanowiła zabawić się w hollywoodzkiego reżysera i obsadzić lalkę Bolesława Prusa w gwiazdorskiej obsadzie. Tom Hardy jako Stanisław Wokulski, Vanessa Kirby lub Margot Robbie jako Izabela Łęcka, a Paul Giamatti jako Ignacy Rzecki. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową erą polskiej klasyki na ekranach? Choć to tylko fantazja, niektóre wybory brzmią jak marzenie każdego kinomana.
1: Sia, australijska gwiazda muzyki, przechodzi przez prawdziwy rollercoaster emocji. Po zakończeniu małżeństwa z Danem, Bernadem, walczy o podział praw do swoich utworów. Artystka zdecydowała się sprzedać połowę praw do swojego muzycznego katalogu za 180 milionów dolarów. Ale na razie musi zadowolić się zaledwie 160

0: Warszawy, gdzie musiała zamienić bikini na skórzane spodnie. Internauci są podzieleni. Jedni zachwyceni, inni zaniepokojeni jej szczupłą sylwetką. Dybowska jednak nie przejmuje się komentarzami i dalej prezentuje swoje stylizacje na Instagramie, gdzie śledzi ją prawie 500 000 osób.
1: Katarzyna Zielińska, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, zaskoczyła wszystkich swoją jesienną stylizacją na ostatnim wydarzeniu modowym. Skórzana spódnica w kolorze bordo, obcisły golf i ramoneska to idealny zestaw na jesienną pluchę, choć jej delikatne buty mogą nie przetrwać pierwszego deszczu. Inne gwiazdy również nie zawiodły. Karolina Malinowska postawiła na ciemny luz, a Magdalena Boczarska zaskoczyła białymi spodniami. Jesień w showbiznesie zapowiada się naprawdę stylowo, choć niekoniecznie praktycznie. W Kolimowie czas się zatrzymał, a artyści weterani przenieśli się w lata świetności. W ogrodzie Domu Artystów Weteranów odbyła się charytatywna impreza Otwarte Ogrody, gdzie długie suknie i smokingi były na porządku dziennym. Wszystko to, by zebrać fundusze na renowację ogrodu. Bo przecież artyści zasługują na życie w pięknych warunkach. Retrostylizacje, muzyka z dawnych lat i licytacje dzieł sztuki. Tak wyglądała ta wyjątkowa podróż w czasie.
0: Lalkomania szaleje w Polsce. Netflixowy serial Pawła Maślony z Tomaszem Szuchartem i Sandrą Drzymalską w rolach głównych już zdążył odbić serca widzów. A teraz do kin wkracza film Macieja Kawalskiego z Marcinem Drocińskim i Kamilą Urzędowską. W tej wersji powrót na ekrany po 16 latach zalicza Marek Kondrat jako Rzecki. Która z czterech ekranizacji Lalki Bolesława Prusa jest najlepsza? Czas na wielką debatę.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Karolina Skiba, żona Krzysztofa Skiby, nie przestaje przypominać o tym, jak ważna jest profilaktyka zdrowotna. Po walce z rakiem piersi, która obejmowała chemioterapię i 7 operacji, Karolina jest w remisji i nie zamierza milczeć. Wraz z początkiem miesiąca świadomości raka piersi apeluje do kobiet, by nie odkładały badań na później. Jak sama mówi, szybkie wykrycie choroby może uratować życie, a rak piersi nie wybiera tylko starszych pań.
1: Alice Cooper, legenda rocka, w szczerym wywiadzie wyznał, że krak niemal go zabił. Wokalista, znany z walki z alkoholem, wpadł w pułapkę nowego wówczas narkotyku, który miał być bezpieczny. Na szczęście, dzięki determinacji i ultimatum żony, Cooper od lat cieszy się trzeźwością. Tymczasem fani Hollywood Vampires mogą mieć powody do radości, bo zespół rozważa nagranie trzeciego albumu. Kto wie, może Johnny Depp znajdzie trochę czasu po nowym roku.
0: Igor Herbut zaskakuje fanów, wprowadzając do swojego najnowszego teledysku wagoniki blisko 90-letniego dziadka. Wzruszające sceny z rodzinnego domu w Przemkowie to nie tylko sentymentalna podróż, ale i zapowiedź nowego albumu Jeremie. Artysta rusza w trasę koncertową po Polsce, odwiedzając 10 miast, a wszystko to w towarzystwie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Ciekawe, czy dziadek też pojawi się na scenie. Mötley Crüe znowu na ustach wszystkich. Ich klasyczny hit Kickstart My Heart właśnie dołączył do elitarnego Billions Club na Spotify, przekraczając 1 000 000 odtworzeń. To pierwszy taki sukces zespołu na tej platformie, choć na kolejny będą musieli trochę poczekać. Tymczasem Nicky Six, basista zespołu, zaskakuje fanów, twierdząc, że era nagrywania pełnych albumów już minęła. Cóż, wygląda na to, że teraz będziemy musieli zadowolić się pojedynczymi singlami.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie podobnie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1032 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając jesiennym dniom wyjątkowego charakteru i lekkości.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W podwarszawskim Marysinie doszło do tragicznego wypadku. 57-letni kierowca Volkswagena potrącił na przejściu dla pieszych 42-letniego obywatela Ukrainy, który zmarł w szpitalu. Prokuratura rejonowa w Piasecznie prowadzi śledztwo w tej sprawie, a kierowcy grozi do 8 lat więzienia. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym prędkość pojazdu. W sprawie brutalnego morderstwa 16-letniej Mai z Mławy między pełnomocnikami obu stron wybuchł konflikt. Nowa obrończyni oskarżonego Bartosza G. podważa medialne doniesienia, co stanowczo odpiera prawnik ojca ofiary. Rozprawa sądowa rozpocznie się 7 października. Obie strony podkreślają, że najważniejszy jest szacunek dla zmarłej i jej rodziny.
2: W centrum Warszawy przy ulicy Wiejskiej 9 stanął pierwszy na świecie abortomat, urządzenie wydające tabletki aborcyjne. Inicjatywa organizacji Women Help Women i aborcyjny Dream Team ma na celu ułatwienie dostępu do aborcji, szczególnie dla osób w pilnej sytuacji. Aby skorzystać z urządzenia, konieczna jest wcześniejsza konsultacja online i uzyskanie kodu PIN. Lokalizacja naprzeciwko Sejmu jest symbolicznym gestem w debacie o prawach aborcyjnych w Polsce.
1: Były wykładowca Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, Jarosław Sze, usłyszał 5 zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych z lat 2022 do 2025. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zarzuca mu m.in. zgwałcenie oraz nadużycie zależności służbowej. Jarosław Sze nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze, w tym zakaz opuszczania kraju.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pasażerowie warszawskiego metra napotkają dziś rano duże utrudnienia na drugiej linii. Z powodu zdarzenia na stacji Dworzec Wileński pociągi linii 2 nie kursują na całej trasie. Metro działa w 2 oddzielnych pętlach, a na części trasy uruchomiono pociąg wahadłowy i komunikację zastępczą. Pasażerowie muszą liczyć się z przesiadkami i dłuższym czasem podróży.
1: W Krakowie strefa czystego transportu, wprowadzona na początku roku, nie przynosi oczekiwanych efektów. Kierowcy masowo rezygnują z abonamentów, a Straż Miejska rzadko nakłada mandaty. W efekcie wpływy z opłat za wjazd do strefy spadły o połowę. Mimo nowych przepisów na ulicach nie widać zmniejszenia korków, ani wzrostu zainteresowania komunikacją miejską. Balaton, znany jako Węgierskie Morze, zmaga się z poważnym kryzysem hydrologicznym. Poziom wody w tym popularnym wśród Polaków jeziorze spadł do rekordowo niskich wartości, odsłaniając dno i zamieniając plaże w błotnisty teren. Przyczyną są rekordowe upały, susze i zmiany klimatyczne, które utrudniają kąpiele i żeglugę oraz zagrażają lokalnej faunie. Sytuacja budzi rosnący niepokój wśród ekspertów i turystów.
2: 60-letni Józef Magiera z Gliwic, który zaorał nowy asfalt na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga powstała na jego ziemi, odniósł częściowy sukces w sądzie. Sąd uchylił nałożony na niego dozór policyjny, ale nie zgodził się na zwrot zabezpieczonego traktora. Mecenas Magiery zapowiada dostarczenie dokumentacji, która ma potwierdzić, że pojazd jest niezbędny do pracy rolnika. Sam Magiera przyznaje, że bardziej zależało mu na odzyskaniu traktora, by móc kontynuować prace polowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Świnoujściu rozpoczęła się operacja neutralizacji 5 brytyjskich min morskich z czasów II wojny światowej. Prace potrwają do 8 października, a w tym czasie wprowadzone będą ograniczenia na wodach i plażach. Miny odkryto podczas budowy falochronu, a ich neutralizacją zajmują się wyspecjalizowani nurkowie minerzy. Dla bezpieczeństwa ustanowiono specjalne strefy ochronne, a w okolicy można spodziewać się wybuchów. W Szczecinie trwa postępowanie przeciwko 2 policjantom oskarżonym o przekroczenie uprawnień. Funkcjonariusze mieli wykorzystać seksualnie mężczyznę, który wcześniej został skazany za podobne przestępstwo wobec niemowlęcia. Sprawa wyszła na jaw po zawiadomieniu złożonym przez koleżankę z komendy. Policjanci są obecnie zawieszeni w obowiązkach i objęci dozorem policyjnym.
2: 16-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej Via Carpatia między Boćkami a Malewicami jest już gotowy do użytku. Inwestycje zrealizowała firma Strabag, a jej wartość to 343 miliony złotych. Kierowcy muszą jednak jeszcze chwilę poczekać na otwarcie, które nastąpi wraz z ukończeniem sąsiedniego odcinka do węzła Siemiatycze Północ. Droga obejmuje 2 jezdnie, pasy awaryjne oraz liczne rozwiązania inżynieryjne i ekologiczne.
1: W centrum Warszawy odkryto oszustwo podatkowe na ponad 2 miliony złotych. Restauracja ukryła tę kwotę przed Urzędem Skarbowym, co wykryli funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Zaległości w podatku VAT wynoszą 230 tysięcy złotych. W związku z tym zablokowano rachunek bankowy przedsiębiorcy, aby zabezpieczyć należności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Stanisław Wokulski znów jest na ustach Polaków dzięki 2 nowym ekranizacjom Lalki Bolesława Prusa. Serial w reżyserii serii Pawła Maślony można oglądać na Netflixie, a film Macieja Kawalskiego właśnie trafił do kin. W Polsce imię Stanisław nosi obecnie 348 827 mężczyzn, co daje mu 15 miejsce wśród najpopularniejszych imion męskich. Na czele zestawienia znajdują się Piotr, Krzysztof i Tomasz.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1034 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. Dzisiejsze ciepło wprowadza do miasta spokojny rytm, który sprzyja relaksowi i wyciszeniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania Joanny Zielewskiej pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: FC Nantes może zmienić właściciela po niemal dwóch dekadach. Waldemar Kita, dotychczasowy właściciel klubu, porozumiał się w sprawie sprzedaży z Paulo Tavaresem, kierującym Phoenix Sports Invest. Transakcja ma opiewać na około 100 milionów euro. Porozumienie jest już finalizowane, a do spotkania obu stron doszło we wtorek. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, nie powołał Karola Czubaka na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, co wywołało kontrowersje. Urban krytycznie ocenił poziom ekstraklasy, co zemściło się, gdy w meczu ze Szwecją wyróżnił się Patryk Walemark z Lecha Poznań. Tymczasem w meczu Polska, Rumunia w bramce rywali zagra Otto Hindrich z Legii Warszawa. George Hagi, selekcjoner Rumunii, ma kolejny problem przed meczem Ligi Narodów z Polską. Z powodu kontuzji stawu skokowego z kadry wypadł napastnik Luis Munteanu. Piątkowe spotkanie w Warszawie zapowiada się jako trudna rywalizacja, ponieważ obie drużyny nie rozpoczęły dobrze rozgrywek. Polska ma tylko jeden punkt po dwóch meczach, a Rumunia przegrała oba swoje spotkania.
2: Polscy siatkarze, którzy obronili tytuł Mistrzów Europy, wrócili do kraju z dodatkową niespodzianką. Grupa Polsat Plus, wspierająca polską siatkówkę od lat, przyznała im specjalną premię w wysokości 1 miliona złotych. To wyraz uznania za ich sukcesy i emocje, które dostarczają kibicom. Dzięki temu zwycięstwu Polska jest już pewna udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Maja Chwalińska odpadła z turnieju WTA 1000 w Pekinie już po pierwszym meczu. Polka przegrała 3-6, 1-6 z Ukrainką Dajaną Jastrzębską, która zdominowała spotkanie swoją siłą fizyczną. Chwalińska po udanym występie w Singapurze, gdzie dotarła do półfinału, nie zdołała powtórzyć sukcesu w Chinach. Teraz przygotowuje się do turnieju w Wuhan, który rozpocznie się 12 października. Trener Igi Świątek, Francis Roig, przyznaje, że Polka nie jest już najlepsza, ale wierzy w jej powrót na szczyt. Roig ujawnia, że kryzys formy spowodowały próby zmiany stylu gry i utrata doceniania zwycięstw. Po Wimbledonie wprowadzono kluczowe zmiany, które mają pomóc Idze odzyskać dawną dyspozycję. Już w sobotę Świątek zagra w drugiej rundzie turnieju w Pekinie.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sportsmenka, ponownie przyciąga uwagę internautów. Na swoim profilu społecznościowym opublikowała wideo z wakacji w Turcji, które pokazuje jej poranny relaks na plaży i wieczorny trening na korcie. Materiał wywołał zachwyt fanów, którzy docenili jej formę i wszechstronność. Anastazja, mimo młodego wieku, zdobyła już ogromną popularność w sieci, gromadząc ponad 300 tysięcy obserwujących.
2: Arkadiusz Milik, znany piłkarz Juventusu, znalazł się w centrum uwagi z powodu łamania przepisów drogowych w Warszawie. Został przyłapany na przekraczaniu podwójnej linii ciągłej i ignorowaniu czerwonego światła. Policja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Kilka dni później Milik z partnerką byli widziani w restauracji, skąd odjechali taksówką.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła Mistrzostwo Europy, a Bartłomiej Lemański odegrał kluczową rolę w tym sukcesie. Po latach przerwy powrócił do drużyny narodowej, co było dla niego ogromnym wyzwaniem. Jego partnerka, Dominika, podkreśla, jak wiele pracy i poświęceń kosztował go ten triumf. Lemański w nadchodzącym sezonie dołączy do zespołu Projektu Warszawa.
1: Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii po spięciu z nowym selekcjonerem Jorge Jesusem. Trener zdecydował, że Ronaldo nie zagra w meczach z Norwegią i Danią, co wywołało niezadowolenie piłkarza. Ronaldo zapowiedział, że w przyszłości ujawni powody swojej decyzji. Tymczasem życzył powodzenia drużynie narodowej.
2: Hubert Hurkacz kontynuuje swoje sukcesy na azjatyckich kortach. W czwartek pokonał Amerykanina Lernera Tiena w Pekinie, awansując do drugiej rundy turnieju. Towarzyszy mu jego partnerka, Hanna Walicka, która gorąco dopinguje go z trybun. Para zdobyła sympatię internautów, dzieląc się romantycznymi zdjęciami z podróży. Puchar Świata w skokach narciarskich czekają poważne zmiany. Od sezonu 2026-2027 zmodyfikowana zostanie formuła konkursowa oraz sposób układania list startowych. Nowe zasady zaakceptowano podczas jesiennego spotkania Komisji FIS w Genewie. Dodatkowo Kaufland zastąpi firmę Fisman jako nowy sponsor tytularny Pucharu Świata.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Natalia i Konrad Bukowieccy, znani sportowcy, ujawnili, że podczas kluczowych zawodów śpią osobno. Powodem jest chrapanie Konrada, które przeszkadza Natalii w odpoczynku. Para podkreśla, że mimo osobnych noclegów spędzają razem czas na posiłkach i spacerach, co pomaga im zachować równowagę w trakcie zawodów. Konrad chwali profesjonalizm swojej żony, która dba o każdy detal w przygotowaniach do startów. Natalia Bukowiecka, trzykrotna medalistka olimpijska, zaskoczyła fanów, ogłaszając swój udział w zawodach High Rocks w Gdańsku. To nowe wyzwanie dla znakomitej sprinterki, która intensywnie trenuje, łącząc bieganie z ćwiczeniami siłowymi. Jej decyzja wzbudziła entuzjazm wśród miłośników fitnessu, a słowa wsparcia płyną od kibiców i innych sportowców. Zawody w Trójmieście już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 15 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie również 15 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepło to okazja, by nacieszyć się przyjemną pogodą i złotymi barwami jesieni.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W 1046 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo do życia Poyraza niespodziewanie wraca Pelin, dawna ukochana. Kobieta prosi go o pomoc w ucieczce przed bezwzględnym przyrodnim bratem, który chce przejąć jej majątek. Obecność Pelin w domu Poyraza wywołuje sprzeciw jego matki, Senet, która przypomina synowi o bolesnej przeszłości związanej z Pelin. Senet ostrzega Poyraza przed zbytnią ufnością wobec byłej partnerki. Mimo to Poyraz czuje moralny obowiązek, by pomóc Pelin. Emisja tego emocjonującego odcinka zaplanowana jest na czwartek, 8 października o 16 na TVP 1. Dla tych, którzy przegapią transmisję, odcinki są dostępne w serwisie TVP VOD.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic powraca z emocjonującym 492 odcinkiem. Już we wtorek, 6 października o godzinie 15:05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w życiu bohaterów. Virtudes dowiaduje się o zagadkowym zniknięciu teściów, którzy opiekują się jej synkiem. Mimo powagi sytuacji postanawia nie informować policji. Tymczasem Martina staje przed trudnym wyborem, gdy Ayala próbuje ją szantażować. Zdecydowanie odrzuca jego żądania, choć groźba zamknięcia w zakonie jest dla niej druzgocąca. Na szczęście może liczyć na wsparcie Kataliny, która obiecuje walczyć o jej wolność. W 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem na ślubie Natalki i Adama Kaskiego. Choć jej małżeństwo z Arturem właśnie się rozpadło, będzie musiała ukrywać swoje cierpienie. Wzruszająca scena, gdy Natalka uznaje ich związek za wzór, sprawi, że Marysia z trudem powstrzyma łzy. Mimo zdrady Artura, oboje wystąpią jako świadkowie młodej pary, nie zdradzając rodzinie prawdy o swoim kryzysie. Marysia udzieli Natalce cennych rad, choć sama zmaga się z bólem. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20:50 w TVP 2. To emocjonujący moment, który na pewno poruszy widzów. W 4271 odcinku Pierwszej Miłości Marta staje przed dramatycznym wyzwaniem. Lekarze informują ją, że dla jej męża Szymona wyczerpano już możliwości leczenia. Zamiast cieszyć się nowym małżeństwem, Marta musi zmierzyć się z brutalną prawdą, że Szymonowi może pozostać zaledwie kilka miesięcy życia. Pojawia się jednak iskierka nadziei w postaci eksperymentalnych terapii za granicą. Kosztują one ponad 1 000 000 złotych i nie dają gwarancji wyzdrowienia. Mimo to Marta postanawia walczyć i zakłada internetową zbiórkę, nie informując o tym Szymona. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18 na Polsacie.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Hotel Paradise przeżywa emocjonujący moment w 13 edycji. W 22 odcinku, wyemitowanym 1 października, widzowie byli świadkami wzruszającego pożegnania Claudii L. Dursi z programem. Po latach prowadzenia Claudia przekazała pałeczkę Edycie Zając. Wzruszenie towarzyszyło nie tylko Claudii, ale także uczestnikom, którzy z łezką w oku żegnali dotychczasową gospodynię. Claudia podkreśliła, że decyzję o odejściu podjęła świadomie i z wdzięcznością. Z kolei Edyta Zając, która wcześniej zastępowała Claudię, teraz na stałe przejmuje rolę prowadzącej. Claudia L. Dursi nie żegna się jednak z telewizją, ponieważ obejmie prowadzenie Top Model. To koniec pewnej ery, ale i początek nowego rozdziału dla obu pań.
1: M jak miłość zaskoczy widzów w 1951 odcinku, który zostanie wyemitowany 26 października 2026 roku o 20:50 na TVP 2. Magda Budzyńska, bohaterka serialu, stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. Po zaskakującym wyniku pierwszego testu ciążowego, Magda zdecyduje się na kolejne próby, by rozwiać wszelkie wątpliwości. Wyniki testów mogą zmienić życie jej i Andrzeja na zawsze. Para, która przez lata nie wierzyła w możliwość naturalnego poczęcia, stanie w obliczu cudu. Magda w końcu wyjawi mężowi prawdę, pokazując mu dowód swojego stanu. To będzie moment pełen emocji, który na długo zapadnie w pamięć. W nadchodzących odcinkach M jak miłość Marysia Rogowska przejdzie emocjonalną przemianę po zdradzie męża Artura. Po trudnym czasie smutku Marysia zacznie odnajdywać radość życia dzięki tajemniczemu mężczyźnie, który pojawi się w jej życiu. W 1949 odcinku Kinga i Piotrek zorganizują dla niej relaksujący wyjazd na Mazury, by pomóc jej odzyskać równowagę. Tam, w otoczeniu przyrody, Marysia spotka Jerzego Wielickiego, który stanie się dla niej kimś wyjątkowym. Jednak ich spotkanie zostanie zakłócone przez zazdrosnego Artura. Po powrocie do Grabiny Marysia będzie nową, pewną siebie kobietą, gotową na nowe wyzwania i życie bez Artura. Na wschód od Edenu powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji dostępnej na Netflixie. Serial oparty na powieści Johna Steinbecka składa się z 7 odcinków i już teraz budzi wiele emocji. Twórczynią i główną scenarzystką jest Zoe Kazan, dla której projekt ten ma osobisty wymiar. W centrum opowieści znajdują się losy dwóch rodów, Hamiltonów i Trasków, oraz pytania o ludzką naturę i wolną wolę. Adaptacja wzbudza kontrowersje, szczególnie w sposobie przedstawienia postaci Kathy, granej przez Florence Pugh, która staje się bardziej ludzka i skomplikowana. Obsada, w tym Joseph Zada jako Cal, zbiera pochwały za swoje role. Serial jest polecany dla tych, którzy cenią głębsze refleksje i kunszt realizacyjny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1032 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Dzisiejsza ciepła aura nadaje miastu lekkości i delikatności. Warto wykorzystać ten czas na relaks.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski w rozmowie z Radiem Z mówił o możliwości wprowadzenia obowiązkowych szkoleń wojskowych w Polsce. Zalewski podkreślił, że takie szkolenia mogłyby trwać kilka miesięcy i obejmować część potencjalnych poborowych. Wiceminister zaznaczył, że obecnie zachęty do służby są wystarczające, ale w przyszłości sytuacja może wymagać zmian. Analizowany jest także model szwajcarski, który łączy przeszkolenie z regularnym przygotowaniem rezerwistów. Minister Radosław Sikorski ujawnił w sieci wiadomość, którą otrzymał od mieszkańca Wiednia, pana Bogdana. W mailu znalazły się wulgarne i obraźliwe komentarze dotyczące działań ministra. Sikorski, komentując wiadomość, zwrócił uwagę na błędy ortograficzne autora. Pod wpisem ministra pojawiło się wiele komentarzy internautów, którzy wyrazili swoje opinie na temat sytuacji.
3: Prezydent podpisał ustawę obniżającą ceny paliw, co ma przynieść oszczędności kierowcom. Wiceminister Cezary Tomczyk zapowiedział, że ceny mogą spaść o 1,20 ponad złotówkę na litrze. Choć początkowo wskazywano sobotę jako dzień obniżki, termin ten nie jest jeszcze pewny. Najważniejsze, że na zmianach skorzystają przede wszystkim Polacy. Halle Berry, znana aktorka Hollywood, tymczasowo straciła opiekę nad swoim 12-letnim synem, Mateo. Sąd w Los Angeles zdecydował, że chłopiec będzie mieszkał z ojcem, Olivierem Martinezem, który oskarżył Berry o przemoc wobec dziecka. Aktorka zaprzecza zarzutom, nazywając je bezpodstawnymi. Berry może widywać syna tylko w wyznaczone dni, a sytuacja ma obowiązywać do rozprawy zaplanowanej na 16 października.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ukraina ogłosiła pierwszy bojowy test pocisku balistycznego FP-7, w całości wyprodukowanego na terenie kraju. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o tym historycznym wydarzeniu, które podkreśla rosnącą niezależność Kijowa w zakresie broni dalekiego zasięgu. Pocisk, opracowany przez firmę Firepoint, ma zasięg do 250 km i jest trudny do wykrycia przed startem. Ukraina planuje teraz uruchomienie seryjnej produkcji tej broni.
3: Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych uruchomiło projekt Inteligentna Granica, który ma wzmocnić ochronę wschodniej granicy Polski. W ramach operacji Bezpieczne Podlasie wykorzystuje się najnowsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja i robotyka, by wspierać działania żołnierzy i Straży Granicznej. System ten integruje różnorodne źródła danych, co pozwala na szybkie wykrywanie zagrożeń. To strategiczne przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa państwa. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad nową ustawą, która ma usprawnić system obronny Polski. Projekt zakłada przyspieszenie przerzutu wojsk i lepszą współpracę z NATO. Nowe przepisy mają także zintegrować rozproszone regulacje i dostosować je do współczesnych zagrożeń, takich jak cyberataki i dezinformacja. Obecnie projekt jest na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych, a termin jego przedłożenia Sejmowi nie został jeszcze ustalony.
2: Legnicy policjanci zatrzymali 3 osoby podejrzane o brutalny atak na 20-letniego mężczyznę. Do zdarzenia doszło 28 września, kiedy to ofiara została zwabiona do mieszkania, gdzie była bita i zastraszana.

0: trwają, ale na razie nie ma decyzji o jej odwołaniu. Smartfony i komputery przestawią się automatycznie, ale tradycyjne zegarki trzeba będzie skorygować samodzielnie.
1: Policjanci z Ciechanowa zatrzymali 78-letniego mężczyznę, który 1 października pozostawił przed komendą torby z paliwem i świeczkę. Dzięki szybkiej analizie monitoringu funkcjonariusze ustalili jego tożsamość kilkanaście minut. Obecnie prowadzone są czynności w sprawie usiłowania uszkodzenia mienia poprzez podpalenie. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat więzienia.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jarosław Kaczyński wrócił do swojego domu na warszawskim Żoliborzu po niemal roku spędzonym u kuzyna. Jego część budynku wymaga pilnego remontu, co kontrastuje z odnowioną połową sąsiadów. Prezes PiS stoi teraz przed wyzwaniem nie tylko naprawy domu, ale także odbudowy partii, która straciła około 40 posłów i zmaga się z niskimi notowaniami.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1033 hektopaskali. Ostatnie ciepłe jesienne dni sprzyjają spokojnym chwilom i przygotowaniu na nadchodzącą zimę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser i jego świeżo poślubiona żona Bianka znów zaskakują. Po zaledwie 12 dniach od ślubu para nagrała drugi podcast, w którym zdradzili, że Bianka ma 17 lat. Tak, dobrze słyszycie. 41-letni Filip ożenił się z nastolatką. Ich związek od początku budził emocje, a teraz, gdy Bianka pokazała dowód osobisty, kontrowersje tylko rosną. Cóż, miłość nie zna granic, a wiek to przecież tylko liczba, prawda? Czy ktoś jeszcze pamięta szpital, którym absurd gonił absurd? Daleko od noszy świętuje już ponad 22 lata od premiery, a jego gwiazdy przeszły prawdziwe metamorfozy. Krzysztof Kowalewski jako ordynator Łubicz, czy Paweł Wawrzecki jako doktor Kidler to postacie, które na zawsze zapisały się w historii polskiej telewizji. Choć serial zakończył się w 2009 roku, dla wielu widzów aktorzy na zawsze pozostaną częścią najbardziej zwariowanego szpitala w Polsce. Czas płynie, ale wspomnienia o tych kultowych postaciach pozostają żywe. Helena Englert znowu zaskakuje. Na parkiecie Tańca z Gwiazdami postanowiła upodobnić się do samej Maryli Rodowicz, a efekt był tak oszałamiający, że sama legenda polskiej sceny muzycznej była zachwycona. Teraz młoda gwiazda marzy o roli Maryli w planowanym

0: Bartosiewicz, która zwykle strzeże swojej prywatności jak skarbu, wyznała, że jej 35-letni syn jest rdzeniem rodziny, a ona sama oddałaby za niego życie. Baron z kolei przyznał, że ojcostwo to najlepsze, co go spotkało i że całkowicie zwariował na punkcie swojego synka. Cóż, wygląda na to, że muzyczne show to nie tylko bitwa na głosy, ale i na emocje. Polska muzyka doczekała się swojego dnia. A jakże? 1 października w ramach Dnia Polskiej Muzyki blisko 100 stacji radiowych i telewizji muzycznych zagrało wyłącznie polskie utwory. Przez godzinę, od 10 do 11, można było usłyszeć tylko rodzime dźwięki, a to wszystko pod hasłem Muzyka łączy wszystkich. Organizatorzy przypomnieli, że za każdą piosenką stoją nie tylko wokaliści, ale i cała armia ludzi z branży muzycznej. Ciekawe, czy po tym dniu polska muzyka zyska na popularności, czy też wróci do swojej codziennej walki o uwagę słuchaczy.
1: Ira powraca z nowym utworem po 5 latach ciszy. Za każdy dzień to zapowiedź nadchodzącego albumu, który ma się ukazać w 2027 roku. W międzyczasie zespół nie próżnuje i szykuje się do koncertów, a w podcaście Bez Playbacku wspomina swoje występy przed legendami rocka, jak Queen. Ciekawe, czy Brian May nadal pamięta, jak chwalił brzmienie gitar Iry po ich koncercie we Wrocławiu w 2012 roku. Świat metalu pogrążył się w żałobie. Konrad Kronos Land, założyciel i dusza zespołu Venom, odszedł w wieku 63 lat. Człowiek, który nigdy nie bał się iść pod prąd, zostawił po sobie dziedzictwo, które na zawsze zmieniło oblicze ciężkiej muzyki. Jego syn zapewnia, że legenda Kronosa nigdy nie zginie, a my możemy tylko zastanawiać się, co dalej z Venom, bez swojego nieustraszonego lidera.
0: Małgorzata Ostrowska, ikona polskiej sceny muzycznej, świętuje 45 lat na scenie. Już 16 grudnia w warszawskim klubie Stodoła odbędzie się jej jubileuszowy koncert, który ma być prawdziwą podróżą przez 4 dekady jej kariery. Fani mogą spodziewać się takich hitów jak Meluzyna czy Szklana Pogoda. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy. Na polskiej scenie muzycznej pojawił się nowy duet, który postanowił przypomnieć, jak brzmiał rock, zanim stał się mainstreamowym popem. Jan Benedek, znany z kultowej Warszawy, i młody Gabor Benedek stworzyli zespół BNDK, który właśnie zadebiutował albumem Vintage. To prawdziwa podróż w czasie, od glam rocka po rock operę, z mocnymi riffami i melodyjnymi refrenami. Czyżbyśmy mieli do czynienia z powrotem do korzeni, który wstrząśnie współczesną sceną muzyczną? Czas pokaże! Def Leppard znowu zaskakuje. Po 33 latach w archiwach zespół odkrywa zaginiony utwór i niepublikowany cover The Beatles. To wszystko na nowym wydawnictwie Volume 4, które z pewnością rozgrzeje serca fanów rocka. Ciekawe, czy te skarby były tak dobrze ukryte, czy po prostu zapomniane w szufladzie. W każdym razie muzyczna uczta już czeka. Czasem wystarczy jedno kliknięcie, by życie nabrało tempa, o czym przekonał się Emotion Drive. Zwykły riff gitarowy, zagrany bez fajerwerków, przykuł uwagę samego Jana Borysewicza. I tak oto, z Dęblina, narodził się utwór Challenge Me, który opowiada o zmaganiach z własnymi słabościami. W teledysku, pełnym symboli, słońce i samoloty przypominają, że nawet jeśli dziś czujemy się uwięzieni, jutro możemy wzbić się w przestworza.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1032 hektopaskali. Jesienne ciepłe powietrze otula miasto, nadając mu harmonii i delikatnego wyciszenia typowego dla jesieni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Ochocie, w Parku Pięciu Sióstr, znaleziono ciało 31-letniego obywatela Indii. Zwłoki odkryto w piątkowy poranek, a twarz mężczyzny nosiła ślady poważnych obrażeń. Policja, pod nadzorem prokuratury, prowadzi śledztwo, próbując ustalić przyczyny śmierci. Obszar wokół miejsca zdarzenia został zabezpieczony, a ciało przewieziono do zakładu medycyny sądowej na autopsję.
2: Dziś rano pasażerowie drugiej linii metra w Warszawie napotkali poważne utrudnienia. Z powodu incydentu na stacji Dworzec Wileński pociągi nie kursują na całej trasie. Metro działa teraz w dwóch niezależnych odcinkach, a na wyłączonym fragmencie kursują autobusy zastępcze. Zarząd Transportu Miejskiego nie podał jeszcze, kiedy sytuacja wróci do normy.
1: W podwarszawskim Marysinie doszło do tragicznego wypadku. 57-letni kierowca Volkswagena potrącił na przejściu dla pieszych 42-letniego obywatela Ukrainy. Mimo szybkiej pomocy medycznej, mężczyzna zmarł w szpitalu. Sprawą zajmuje się prokuratura, a kierowcy grozi do 8 lat więzienia.
2: Dziś mija 5 lat od tragicznych wydarzeń w Pułtusku, gdzie w październiku 2021 roku z rzeki Narew wyłowiono ciała 6-letniej Gabrysi i jej mamy, Magdaleny. Śledztwo wykazało, że przyczyną śmierci było utonięcie, a udział osób trzecich został wykluczony. Prokuratura uznała to za przypadek tzw. samobójstwa rozszerzonego. Tragedia ta wstrząsnęła lokalną społecznością i całą Polską.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Od 1 listopada krakowscy studenci zapłacą mniej za roczny bilet komunikacji miejskiej. Cena spadnie o 105 zł, co oznacza, że bilet będzie kosztować 365 zł. Zniżka dotyczy studentów z aktywnym statusem karty krakowskiej, także tych spoza Krakowa, którzy rozliczają PIT w mieście. Decyzję ogłosiła Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa.
2: W Górze Siewierskiej doszło do incydentu z udziałem 43-letniego obywatela Nigerii, który został nagrany i wywołał duże emocje w sieci. Na filmie widać, jak mężczyzna zostaje uderzony pałką, a następnie dzwoni na numer alarmowy. Policja bada sprawę, podkreślając, że nagranie nie pokazuje początku zdarzenia. Obecnie trwa ustalanie pełnego przebiegu wydarzeń i odpowiedzialności uczestników.
1: Dwaj policjanci ze Szczecina usłyszeli zarzuty prokuratorskie za przekroczenie uprawnień. Funkcjonariusze mieli wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę, stosując przemoc wobec mężczyzny, skazanego za przestępstwo seksualne na dziecku. Śledztwo w tej sprawie trwa, a obaj policjanci zostali odsunięci od służby. Szczecińska prokuratura bada wszystkie okoliczności tego zdarzenia.
2: W Świnoujściu rozpoczęła się operacja neutralizacji 5 brytyjskich min morskich z czasów II wojny światowej. Działania potrwają do 8 października, a w tym czasie obowiązują ograniczenia na wodzie i plażach. Nurkowie minerzy z 12 Dywizjonu Trałowców będą detonować miny pod wodą. Mieszkańcy i turyści w rejonie otrzymają alerty bezpieczeństwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja opublikowała wizerunki kobiet poszukiwanych za oszustwa, kradzieże i fałszowanie dokumentów. Zdjęcia tych osób można znaleźć w oficjalnym serwisie policyjnym. Funkcjonariusze liczą na pomoc świadków, którzy mogą rozpoznać poszukiwane osoby. Wszelkie informacje można przekazywać anonimowo.
1: Agnieszka Rogowska z programu Rolnicy Podlasie postanowiła sprzedać część swojego sprzętu rolniczego, co wywołało burzliwą dyskusję w sieci. Internauci spekulowali, czy poprawa sytuacji materialnej Rogowskich to efekt występów w telewizji. Agnieszka stanowczo zaprzeczyła, podkreślając, że rozwój gospodarstwa to wynik ciężkiej pracy. Owijarka znalazła już nowego właściciela, a prasa wciąż czeka na kupca. Prokuratura w Łomży skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko matce 4-letniej dziewczynki, która w sierpniu spadła z 5 piętra. Kobiecie zarzuca się narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia, za co grozi do 5 lat więzienia. Równocześnie trwa postępowanie o władzę rodzicielską, w którym ojciec dziewczynki walczy o przywrócenie mu prawa do opieki. Sąd rodzinny umieścił dziecko w pieczy zastępczej.
2: Dramatyczne wydarzenia w Dojlidach Górnych koło Białegostoku. 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę i ich 2-letniego syna, po czym uciekł do lasu. Policja szybko rozpoczęła obławę, a sprawca został znaleziony martwy. Na szczęście lekarze uratowali życie matki i dziecka, które są w stanie stabilnym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wczoraj w powiecie złotoryjskim doszło do poważnego wypadku. Mężczyzna został potrącony przez ciągnik rolniczy, a jego obrażenia były na tyle groźne, że na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe. Strażacy zabezpieczyli teren i przygotowali lądowisko dla śmigłowca. Policja bada teraz szczegóły tego zdarzenia.
2: We Wrocławiu w jednym z parków odnaleziono 10-letnią kotkę Mimi, pozostawioną w transporterze wraz z listem od właścicielki. Kobieta o imieniu Helena wyjaśniła, że z powodu trudnej sytuacji finansowej nie może dłużej opiekować się zwierzęciem. Mimi trafiła pod opiekę Wrocławskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, które apeluje o znalezienie dla niej nowego domu. Kotka jest łagodna, uwielbia kontakt z człowiekiem i czeka na adopcję.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1034 hektopaskali. Ciepłe dni przypominają, że warto zwolnić tempo i cieszyć się magią tej pory roku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Tadeusz Maciejewski z Nowego Gulczewa walczy w sądzie o dostęp do swoich oszczędności po zablokowaniu przez bank połowy środków na wspólnym koncie zmarłej żony. Bank twierdzi, że działa zgodnie z przepisami, ale pan Tadeusz utrzymuje, że dostarczył wymagane dokumenty. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Płocku, który ma rozstrzygnąć, czy działania banku były prawidłowe. Problem z dostępem do wspólnych kont po śmierci jednego z właścicieli nie jest odosobniony i zależy od zapisów umowy z bankiem. To przypomnienie o konieczności dokładnego zapoznania się z regulaminami bankowymi. Od 1 stycznia przyszłego roku mieszkańcy bloków będą musieli płacić minimalną opłatę za ogrzewanie, nawet jeśli nie korzystają z kaloryferów. Nowe przepisy mają na celu ograniczenie sytuacji, w których ciepło przenika z sąsiednich mieszkań. Minimalna opłata wyniesie co najmniej 15% średnich kosztów ogrzewania na metr kwadratowy budynku. Dodatkowo, do końca 2026 roku wszystkie podzielniki, ciepłomierze i wodomierze mają być dostosowane do zdalnego odczytu. Zmiany te wynikają z unijnych przepisów dotyczących efektywności energetycznej.
2: Jared Kushner, zięć prezydenta Donalda Trumpa, znalazł się w centrum kontrowersji związanych z inwestycjami w izraelski przemysł zbrojeniowy. Jego fundusz, Affinity Partners, posiada znaczące udziały w firmie Phoenix Financial, która zainwestowała w izraelskiego producenta broni, Elbit Systems. Wartość tych inwestycji wzrosła, co budzi zarzuty o konflikt interesów, zwłaszcza że Kushner pełnił rolę nieformalnego negocjatora pokojowego między Izraelem a Hamasem. Krytycy wskazują, że jego działania dyplomatyczne mogły wpływać na zyski z inwestycji. Sprawa budzi poważne wątpliwości etyczne, mimo że formalnie wszystko może być zgodne z prawem.
1: Na Pomorzu powstaje pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Projekt realizuje amerykańskie konsorcjum Westinghouse Bechtel. Elektrownia zlokalizowana będzie w Lubiatowie Kopalinie, w gminie Choczewo. Kluczowe prace ruszą w 2028 roku, a komercyjna eksploatacja planowana jest na 2036 rok. Obiekt będzie składał się z trzech reaktorów AP1000, które uznawane są za jedne z najnowocześniejszych na świecie. Lokalizacja została wybrana ze względu na bliskość morza, co jest kluczowe dla chłodzenia reaktorów.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Stowarzyszenie Autorów i Wydawców. Copyright Polska otrzymało od Ministerstwa Kultury zgodę na zarządzanie prawami autorów, mimo wcześniejszego sprzeciwu resortu. Posłanka Paulina Matysiak złożyła interpelację, podnosząc wątpliwości co do sposobu przeprowadzenia postępowania oraz możliwego konfliktu interesów. Stowarzyszenie odpiera zarzuty, twierdząc, że większość jego członków to autorzy, a nie wydawcy. W tle pojawia się również spór związany z nowym wydawnictwem Zygmunta Miłoszewskiego, które skrytykował prezes Copyright Polska. Obie sprawy wskazują na kryzys na polskim rynku książki, gdzie twórcy czują się niedostatecznie wynagradzani. Nagła dymisja zarządu PKP Cargo. Prezes Zbigniew Prus oraz członkowie zarządu Paweł Miłek i Michał Łotoszyński zrezygnowali po decyzji sądu, który odebrał im prawo do kierowania firmą. Teraz pełną kontrolę nad spółką przejął zarządca sanacyjny Paweł Głodek. To on będzie podejmował kluczowe decyzje, kontynuując proces restrukturyzacji. Tymczasowo obowiązki prezesa zarządu pełni Monika Starecka, ale to Głodek ma decydujący głos. PKP Cargo zapewnia, że mimo zmian pociągi kursują normalnie, a obsługa klientów pozostaje bez zakłóceń. Uchodźcy z Ukrainy w 2025 roku przyczynili się do wzrostu polskiego PKB o około 2,5%, co przekłada się na 94 miliardy złotych. Według raportu UNHCR i Deloitte ich wskaźnik zatrudnienia wyniósł 76%, przewyższając ten dla Polaków. Co więcej, 13% uchodźców prowadzi własne firmy, a co piąty z nich zatrudnia pracowników. Wkład finansowy Ukraińców do NFZ również jest znaczący, z nadwyżką niecałych 2 miliardów złotych w 2025 roku. Eksperci podkreślają, że obecność Ukraińców w Polsce to szansa na wypełnienie luki demograficznej w starzejącym się społeczeństwie. Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi największą rozbudowę w swojej historii, mimo politycznych zarzutów o bierność. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla, że inwestycje warte ponad 9 miliardów złotych oraz program SAFE z zamówieniami na ponad 100 miliardów świadczą o intensywnej pracy sektora obronnego. PGZ planuje zwiększenie produkcji zestawów przeciwlotniczych Piorun z 1500 do 2500 egzemplarzy rocznie. Leszkiewicz zaznacza, że 90% środków z programu SAFE trafia do polskiego przemysłu, co wspiera lokalne przedsiębiorstwa. Polska Grupa Zbrojeniowa dąży do wejścia do pierwszej dziesiątki firm zbrojeniowych w Europie, rozwijając także projekt ochrony infrastruktury krytycznej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska podpisała list intencyjny z Rumunią na dostawę amunicji krążącej. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ogłosiła to na platformie X. Chodzi o system Warmate, produkowany przez polską grupę WB. To bezzałogowy statek powietrzny, który łączy funkcje drona rozpoznawczego i precyzyjnego pocisku. Warmate zdobył uznanie podczas konfliktu na Ukrainie. Polska kontynuuje eksport swoich produktów obronnych do kluczowych partnerów sojuszniczych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Bydgoszczy, zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 13 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1033 hektopaskali. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta radosną harmonię jesieni, która zachęca do optymizmu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 1047 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 9 października o godzinie 16, sytuacja Ainur stanie się dramatyczna. Znalezione dowody DNA na ciele zamordowanej Ezgi prowadzą do jej aresztowania. Prokurator Baran nie ma wątpliwości co do jej winy, ale Sinan nie zamierza się poddać. Zdeterminowany razem z Czarną rozpoczyna prywatne śledztwo, by oczyścić ukochaną z zarzutów. To będzie dla niego czas pełen emocji i walki o sprawiedliwość. Serial Dziedzictwo to historia pełna rodzinnych zawirowań i niespodziewanych zwrotów akcji, która przyciąga widzów przed ekrany.
2: W 59. odcinku tureckiego serialu Splątane losy czeka nas prawdziwa burza emocji. Ayfer odkrywa, że Munewwer przekazała swój majątek Suzan, co wywołuje u niej ogromne rozgoryczenie. Halil ujawnia żonie mroczny sekret o szantażu, który od dawna go dręczy. Yasemin podejmuje ryzykowną decyzję, by spotkać się z ukrywającą się matką, co może wpłynąć na jej relacje z bliskimi. Remzi, szantażysta, znajduje się pod presją, gdy Tahsin żąda odnalezienia Pakize. Premiera tego odcinka już w poniedziałek, 5 października, o godzinie 14 na TVP1. Dla fanów platform internetowych odcinek będzie dostępny na TVP VOD.
1: W 1945 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Agnes, córka Artura, nie da się zwieść jego zapewnieniom o zakończeniu romansu z Joanną. Odkrywa, że ojciec nadal utrzymuje kontakt z kochanką, co prowadzi do napięć w rodzinie. Agnes nie szczędzi ojcu złośliwości, dając mu do zrozumienia, że zna prawdę. W przychodni, przy świadkach, nazywa go oszustem, co wprawia Artura w zakłopotanie. Jednak to Marysia, żona Artura, odkrywa zdradę na własne oczy, przyłapując męża z Joanną. Prawda wychodzi na jaw, a rodzinna sielanka zostaje brutalnie przerwana.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1945 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października, o 20.50 na TVP2. W tym odcinku ślub Natalki i Adama stanie pod znakiem dramatycznych wydarzeń. Marek i Ewa, rodzice panny młodej, nie pojawią się na ceremonii z powodu szokujących wieści z Australii. Ewa doznała poważnego wypadku, co uniemożliwia jej podróż do Polski. Również po stronie pana młodego zabraknie wielu gości, a Jakub Karski, który miał być świadkiem, zachoruje. Ostatecznie rolę świadka przejmie Artur Rogowski. To będzie odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: M jak miłość w 1946 odcinku przyniesie dramatyczne wydarzenia. Marysia, po odkryciu romansu Artura z Joanną, wpada w szał i niszczy prezenty od kochanki męża. Zdesperowana opuszcza dom Mostowiaków, kłamiąc, że spędzi noc u Judyty. W rzeczywistości ukrywa się w lesie, gdzie spędza noc w samochodzie. Następnego ranka, wciąż wstrząśnięta, nie wraca do domu, lecz udaje się do leśniczówki Natalki. Artur, zaniepokojony zniknięciem żony, szuka jej u Judyty, ale spotyka się z chłodnym przyjęciem. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20.50 TVP2. W 1949 odcinku M jak miłość rozpoczyna się emocjonująca walka o serce Jakuba Karskiego. Martyna i Iga stają do rywalizacji, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Jakub, choć zaprosił Martynę na randkę, nie potrafi jasno zakończyć relacji z Igą. Iga, nieświadoma nowego związku Jakuba, nie zamierza się poddać i również postanawia walczyć o detektywa. W kolejnych odcinkach zobaczymy, jak Iga i Martyna próbują zdobyć serce Karskiego. Czy Jakub w końcu zdecyduje, z kim chce być? Odpowiedź na to pytanie poznamy w nadchodzących odcinkach M jak miłość. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4272 odcinek. Janek i Kinga po trudnym okresie postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę, ale na razie trzymają to w tajemnicy. Janek, chcąc zbliżyć się do synów Kingi, organizuje wspólne wyjście na koncert. Maciek jest zachwycony, a nawet sceptyczny Tomek zgadza się na ten pomysł. Janek czuje, że wszystko zaczyna się układać, ale wieczór przyniesie niespodziewane rozczarowanie. Coś popsuje jego dobry nastrój, choć nie wiadomo jeszcze, co dokładnie. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 23 października o 18 na Polsacie.
2: W 1950 odcinku M jak miłość czeka nas prawdziwa niespodzianka. Magda Budzyńska odkryje, że jest w ciąży, co całkowicie ją zszokuje. Początkowo objawy przypisze zatruciu pokarmowemu, ale test ciążowy rozwieje wszelkie wątpliwości. Magda, która myślała, że menopauza i problemy zdrowotne wykluczają macierzyństwo, będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością. W tym samym odcinku Budzyńscy rozważą adopcję psa, co ma przynieść im wiele radości. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 20 października o 20.50 na TVP2. To będzie wieczór pełen wzruszeń i niespodzianek. W 4272 odcinku Pierwszej Miłości Kacper postanawia wrócić do rozmów o wspólnym dziecku z Marysią. Powrót jej byłego męża, Pawła, skomplikował ich plany, a zazdrość Kacpra tylko pogorszyła sytuację. Mimo przeprosin, Kacper nie zamierza rezygnować z marzeń o powiększeniu rodziny i obmyśla tajemniczy plan. Marysia z kolei potrzebuje czasu na przemyślenie tej ważnej decyzji. Czy Kacper zdoła przekonać żonę do swoich planów? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 23 października o godzinie 18 na antenie Polsatu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1032 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 11 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Poznania termometry ukażą 14 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Ciepłe powietrze dodaje energii w te przeważnie chłodne jesienne dni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Warszawie nagranie mężczyzny jadącego hulajnogą z prędkością 100 km na godzinę wywołało burzliwą dyskusję o bezpieczeństwie. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada nowe przepisy, które mają ograniczyć import niebezpiecznych pojazdów i zwiększyć kontrolę nad rynkiem elektrycznych jednośladów. Planowane zmiany mają także uporządkować kwestie związane z publicznymi wypożyczalniami hulajnóg. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i wyeliminowanie pojazdów, które mogą rozwijać niedozwolone prędkości. Prezydent Karol Nawrocki cieszy się pozytywną oceną u 44% Polaków, a pierwsza dama, Marta Nawrocka, u 47%. Mimo to popularność pary prezydenckiej spadła w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W sierpniu oceny były wyższe, ale we wrześniu zanotowano spadek o kilka punktów procentowych. Rząd przyjął projekt podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, który obejmie okres od marca do grudnia tego roku. Profesor Witold Modzelewski krytykuje ten pomysł, wskazując na wsteczne działanie przepisów. Od 2027 roku planowane jest wprowadzenie 24-procentowej stawki PIT oraz obniżenie limitu przychodów do ryczałtu, co może wpłynąć na przedsiębiorców. Dodatkowo wdrożenie krajowego systemu e-faktur budzi obawy o jego skuteczność i wpływ na dokumentowanie sprzedaży.
3: Warszawska prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące dokumentów przypisywanych Lechowi Wałęsie, co ponownie wywołało debatę o ich autentyczności. Piotr Semka odrzucił tezę, że Wałęsa nie umiał czytać i pisać, podkreślając jego inteligencję. Spór dotyczy rękopisów związanych z domniemaną współpracą Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa. Mimo umorzenia śledztwa, kwestia ta nadal budzi kontrowersje i wpływa na ocenę miejsca Wałęsy w historii Polski.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: We Francji trwają burzliwe protesty uczniów, które przeradzają się w zamieszki. Blokady objęły już ponad 1000 szkół, a liczba incydentów w liceach przekroczyła 900. Zatrzymano prawie 1,8 tysięcy osób, a ponad 300 funkcjonariuszy zostało rannych. Władze obawiają się, że protesty mogą potrwać jeszcze w przyszłym tygodniu. Dramatyczna akcja ratunkowa na Mont Blanc zakończona sukcesem. Dwoje młodych Polaków utknęło na wysokości około 4000 metrów na zębie Olbrzyma. 20-letni alpinista przez 12 godzin wisiał na linie, a jego 24-letnia partnerka była przypięta do skały. Dzięki krótkotrwałemu przejaśnieniu pogody ratownicy zdołali ich uratować. Oboje są bezpieczni, choć wyczerpani. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa, ostrzegła europejskie kraje produkujące broń dla Ukrainy, że mogą stać się potencjalnymi celami wojskowymi Rosji. Jej słowa padły w kontekście planów Polski dotyczących uruchomienia centrum serwisowego i produkcji rakiet PAK-3 do systemów Patriot. Zacharowa podkreśliła, że europejskie państwa, wspierając Ukrainę, bezpośrednio uczestniczą w konflikcie. Polska aktywnie zabiega o rozwój współpracy z amerykańskim przemysłem zbrojeniowym, co ma przynieść korzyści gospodarcze i zwiększyć jej znaczenie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Krista Pike, skazana na karę śmierci w Stanach Zjednoczonych, przeżyła próbę egzekucji w Tennessee. Po podaniu dwóch dawek pentobarbitalu jej serce nadal biło, a kobieta trafiła do szpitala. Lekarz ostrzega, że opóźnienie w udzieleniu pomocy mogło spowodować uszkodzenie mózgu. Gubernator zarządził niezależne dochodzenie w tej sprawie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do dramatycznych wydarzeń. Drugi pilot zaatakował kapitana nożem, a pasażerowie, w tym dentysta Shota Musaev, obezwładnili napastnika. Samolot bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich prowadzą śledztwo w sprawie motywów ataku.
3: Stany Zjednoczone ogłosiły utworzenie Joint Autonomous Warfare Command, nowego dowództwa, które ma przyspieszyć integrację sztucznej inteligencji i robotyki w siłach zbrojnych. Na jego czele stanie czterogwiazdkowy generał, co podkreśla znaczenie tej inicjatywy. Projekt ma zapewnić Ameryce przewagę technologiczną w przyszłych konfliktach, angażując liderów technologicznych i żołnierzy. W ramach przygotowań do powstania dowództwa Pentagon uruchomił projekt AginCord, który testuje nowe technologie i współpracę z przemysłem.
2: Testy obrazkowe zyskują na popularności jako sposób na odkrywanie ukrytych cech osobowości. Wybór jednego symbolu może ujawnić nasze mocne strony, lęki czy potrzeby. Choć nie są to gotowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji nad sobą. Warto jednak traktować te wyniki z przymrużeniem oka. Zainteresowanie drugą osobą często zdradzają drobne gesty, które wykonujemy niemal automatycznie. Dłuższy kontakt wzrokowy, poprawianie włosów czy częstsze uśmiechanie się mogą być sygnałami, że ktoś nam się podoba. Ważne jest jednak, by zwracać uwagę na cały zestaw zachowań, a nie pojedyncze gesty. Regularne szukanie kontaktu i zaangażowanie w rozmowę mogą mówić więcej niż bezpośrednie deklaracje.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Anioł Stróż to niewidzialny opiekun, który według wierzeń towarzyszy każdemu z nas od urodzenia, chroniąc przed złem i wspierając w trudnych chwilach. Jego obecność bywa odczuwalna w sytuacjach kryzysowych, kiedy intuicja podpowiada nam właściwe rozwiązania. Wiele osób wierzy, że każdy ma swojego indywidualnego anioła, którego imię można poznać na podstawie daty urodzenia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1033 hektopaskali. Przyjazna temperatura wprowadza delikatny rytm jesiennego dnia. Czas na spacer w spokojnej atmosferze.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cezary Żak, znany z Miodowych Lat i Rancha, obchodził niedawno 65. urodziny i już planuje emeryturę. Jednak, jak sam przyznał, jego emerytura wynosi zaledwie 1200 zł. Wygląda na to, że gwiazdy też muszą liczyć każdy grosz. Żak, choć myśli o zakończeniu kariery, zastanawia się, czy będzie go na to stać. Cóż, może czas na nowy sezon Rancha z emeryturą w tle. Październik to miesiąc, w którym gwiazdy show biznesu i sportu zdmuchują świeczki na tortach, a my możemy się zastanawiać, czy to przypadkiem nie wpływ zodiakalnych wag i skorpionów. Wśród jubilatów znajdziemy takie nazwiska jak Sting, Zlatan Ibrahimowicz czy Kim Kardashian. W Polsce swoje 40. urodziny świętować będą raper Miłosz i aktor Rafał Zawierucha. Ciekawe, czy ich horoskopy przewidują coś więcej niż tylko kolejne urodzinowe imprezy.
2: Sia, australijska gwiazda muzyki, przechodzi przez prawdziwy rollercoaster emocji. Po zakończeniu małżeństwa z Danem, Bernadem, walczy o podział praw do swoich utworów. Artystka zdecydowała się sprzedać połowę praw do swojego muzycznego katalogu za 180 milionów dolarów. Ale na razie musi zadowolić się zaledwie 165 milionami. Reszta pieniędzy czeka na rozstrzygnięcie sądowe. Bo przecież nic nie jest proste, gdy w grę wchodzą miliony i prawnicy. Julia Dybowska, znana z życia w luksusie i podróży po całym świecie, zaskoczyła swoich fanów. Po wizytach w Londynie, Paryżu i innych modnych miejscach zawitała do jesiennej Warszawy, gdzie musiała zamienić bikini na skórzane spodnie. Internauci są podzieleni. Jedni zachwyceni, inni zaniepokojeni jej szczupłą sylwetką. Dybowska jednak nie przejmuje się komentarzami i dalej prezentuje swoje stylizacje na Instagramie, gdzie śledzi ją prawie 500 000 osób.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Zielińska, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, zaskoczyła wszystkich swoją jesienną stylizacją na ostatnim wydarzeniu modowym. Skórzana spódnica w kolorze bordo, obcisły golf i ramoneska to idealny zestaw na jesienną pluchę.

0: latach zalicza Marek Kondrat jako Rzecki. Która z czterech ekranizacji Lalki Bolesława Prusa jest najlepsza? Czas na wielką debatę. W studiu The Voice of Poland zapanowała prawdziwa sensacja. Jasiek Piwowarczyk, zwycięzca poprzedniej edycji, powrócił, ale tym razem nie po to, by śpiewać. Zamiast tego zza kulis wspierał swoją przyjaciółkę Julię Szarek, która swoim występem dosłownie powaliła trenerów na kolana. Cztery odwrócone fotele mówią same za siebie. Teraz wszyscy z niecierpliwością czekają, do czyjej drużyny dołączy Julia.
1: Słuchacie Radia Super Express. W polskim showbiznesie trwa prawdziwa telenowela. Jacek Kawalec, były wokalista Budki Suflera, wdał się w konflikt z królem disco polo, Zenkiem Martyniukiem, po tym jak naśladował jego styl śpiewania. Zenek, oburzony, zapowiedział pozew o zniesławienie, ale Kawalec nie zamierza się poddać i proponuje wspólny występ. Czyżby szykował się nowy duet na miarę Led Zeppelin? Czas pokaże, czy ten konflikt zakończy się na sali sądowej, czy na scenie.
0: Mötley Crüe znowu na ustach wszystkich. Ich klasyczny hit Kickstart My Heart właśnie dołączył do elitarnego Billions Club na Spotify, przekraczając miliard odtworzeń. To pierwszy taki sukces zespołu na tej platformie, choć na kolejny będą musieli trochę poczekać. Tymczasem Nicky Six, basista zespołu, zaskakuje fanów, twierdząc, że era nagrywania pełnych albumów już minęła. Cóż, wygląda na to, że teraz będziemy musieli zadowolić się pojedynczymi singlami. Mariusz Duda postanowił zaskoczyć fanów i przekształcić Lunatic Soul z projektu studyjnego w pełnoprawny zespół koncertowy. Po prawie dwóch dekadach w studiu Duda ogłosił skład zespołu, który wiosną 2027 roku ruszy w trasę. Inspirując się historią King Crimson, muzyk nie zamierza zmieniać swojego stylu, ale łączyć dotychczasowe muzyczne światy. Cóż, wygląda na to, że Lunatic Soul w końcu wyjdzie z cienia i pokaże, co potrafi na żywo.
1: Ringo Starr, jedyny prawdziwy ocalały z Beatlesów, nie przestaje zadziwiać. Podczas gdy Paul McCartney wciąż walczy o uwagę, pojawiając się nawet na otwarciach centrów handlowych, Ringo wydaje swój 22 album i nie myśli o emeryturze. Todd Rundgren, znany producent, nie ma wątpliwości. To właśnie Ringo zdołał uwolnić się od cienia legendarnej czwórki. W wieku 86 lat Starr wciąż jest w doskonałej formie, pokazując, że prawdziwa gwiazda nigdy nie gaśnie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1032 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju, w Toruniu, na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Dzisiejszy ciepły dzień to doskonała okazja, by cieszyć się ostatnimi barwami jesieni.
3: Radio Super Express.

0: Super Express.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: Były wykładowca Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, Jarosław Sze, usłyszał 5 zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych z lat 2022 do 2025. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zarzuca mu m.in. zgwałcenie oraz nadużycie zależności służbowej. Jarosław Sze nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze, w tym zakaz opuszczania kraju.
3: Pasażerowie warszawskiego metra napotkają dziś rano duże utrudnienia na drugiej linii. Z powodu zdarzenia na stacji Dworzec Wileński pociągi linii 2 nie kursują na całej trasie. Metro działa w dwóch oddzielnych pętlach, a na części trasy uruchomiono pociąg wahadłowy i komunikację zastępczą. Pasażerowie muszą liczyć się z przesiadkami i dłuższym czasem podróży. Jutro na Mazowszu odbędą się darmowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. Między godziną 11 a 14 w ponad 300 lokalizacjach eksperci pokażą, jak reagować na zagrożenia z powietrza. Uczestnicy dowiedzą się, jak odczytywać sygnały alarmowe i gdzie szukać schronienia. Szkolenia są częścią programu Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W Parku Pięciu Sióstr na warszawskiej Ochocie znaleziono ciało mężczyzny. Zmarły to 31-letni obywatel Indii, którego twarz była zmasakrowana. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności zdarzenia. Ciało zabezpieczono do sekcji zwłok, która ma wyjaśnić przyczynę śmierci.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie strefa czystego transportu, wprowadzona na początku roku, nie przynosi oczekiwanych efektów. Kierowcy masowo rezygnują z abonamentów, a Straż Miejska rzadko nakłada mandaty. W efekcie wpływy z opłat za wjazd do strefy spadły o połowę. Mimo nowych przepisów na ulicach nie widać zmniejszenia korków, ani wzrostu zainteresowania komunikacją miejską. W Suchej Beskidzkiej doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 23-letni Kacper H. cudem uniknął śmierci po 6 ciosach siekierą w głowę. Sprawca, 36-letni Grzegorz M., oskarżony o usiłowanie zabójstwa, twierdził, że działał pod wpływem narkotyków i alkoholu. Poszkodowany domaga się 150 tysięcy złotych odszkodowania, a sprawca czeka na wyrok w areszcie.
3: 60-letni Józef Magiera z Gliwic, który zaorał nowy asfalt na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga powstała na jego ziemi, odniósł częściowy sukces w sądzie. Sąd uchylił nałożony na niego dozór policyjny, ale nie zgodził się na zwrot zabezpieczonego traktora. Mecenas Magiery zapowiada dostarczenie dokumentacji, która ma potwierdzić, że pojazd jest niezbędny do pracy rolnika. Sam Magiera przyznaje, że bardziej zależało mu na odzyskaniu traktora, by móc kontynuować prace polowe.
2: W Świnoujściu rozpoczęła się operacja neutralizacji 5 brytyjskich min morskich z czasów II wojny światowej. Prace potrwają do 8 października, a w tym czasie wprowadzone będą ograniczenia na wodach i plażach. Miny odkryto podczas budowy falochronu, a ich neutralizacją zajmują się wyspecjalizowani nurkowie minerzy. Dla bezpieczeństwa ustanowiono specjalne strefy ochronne, a w okolicy można spodziewać się wybuchów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie trwa postępowanie przeciwko 2 policjantom oskarżonym o przekroczenie uprawnień. Funkcjonariusze mieli wykorzystać seksualnie mężczyznę, który wcześniej został skazany za podobne przestępstwo wobec niemowlęcia. Sprawa wyszła na jaw po zawiadomieniu złożonym przez koleżankę z komendy. Policjanci są obecnie zawieszeni w obowiązkach i objęci dozorem policyjnym.
3: 16-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej Via Carpatia między Boćkami a Malewicami jest już gotowy do użytku. Inwestycje zrealizowała firma Strabag, a jej wartość to 343 miliony złotych. Kierowcy muszą jednak jeszcze chwilę poczekać na otwarcie, które nastąpi wraz z ukończeniem sąsiedniego odcinka do węzła Siemiatycze Północ. Droga obejmuje 2 jezdnie, pasy awaryjne oraz liczne rozwiązania inżynieryjne i ekologiczne. Agnieszka Rogowska, znana z serialu Rolnicy Podlasie, wystawiła na sprzedaż 2 maszyny rolnicze, co wywołało liczne komentarze w internecie. Prasa Sipma Pharma 2 i owijarka Tekla firmy Sipma zostały wycenione łącznie na 18 tysięcy złotych. Rogowska stanowczo odrzuca sugestie, że poprawa sytuacji gospodarstwa wynika z udziału w programie, podkreślając, że to efekt ciężkiej pracy. Owijarka już znalazła nowego właściciela, natomiast prasa wciąż czeka na kupca. Stanisław Wokulski znów jest na ustach Polaków dzięki 2 nowym ekranizacjom Lalki Bolesława Prusa. Serial w reżyserii Pawła Maślony można oglądać na Netflixie, a film Macieja Kawalskiego właśnie trafił do kin. W Polsce imię Stanisław nosi obecnie 348 827 mężczyzn, co daje mu 15 miejsce wśród najpopularniejszych imion męskich. Na czele zestawienia znajdują się Piotr, Krzysztof i Tomasz.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś w południe w całej Polsce policjanci oddali hołd tragicznie zmarłemu koledze, sierżantowi sztabowemu Natanowi Sieroniowi z Bolesławca. Funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe w radiowozach, a następnie przez minutę uczcili jego pamięć w ciszy. Natan Sieroń zginął podczas interwencji w Krasniku Górnym, a dziś został pośmiertnie awansowany na podkomisarza i odznaczony złotą odznaką Zasłużony Policjant. Uroczystości pogrzebowe odbyły się z udziałem rodziny, kolegów z pracy oraz przedstawicieli władz.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1034 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Łagodne powietrze wprowadza harmonię w jesiennym krajobraz. Idealny czas na spokojny spacer.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, nie powołał Karola Czubaka na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, co wywołało kontrowersje. Urban krytycznie ocenił poziom ekstraklasy, co zemściło się, gdy w meczu ze Szwecją wyróżnił się Patryk Walemark z Lecha Poznań. Tymczasem w meczu Polska, Rumunia w bramce rywali zagra Otto Hindrich z Legii Warszawa. George Hagi, selekcjoner Rumunii, ma kolejny problem przed meczem Ligi Narodów z Polską. Z powodu kontuzji stawu skokowego z kadry wypadł napastnik Luis Munteanu. Piątkowe spotkanie w Warszawie zapowiada się jako trudna rywalizacja, ponieważ obie drużyny nie rozpoczęły dobrze rozgrywek. Polska ma tylko jeden punkt po dwóch meczach, a Rumunia przegrała oba swoje spotkania.
2: Polscy siatkarze, którzy obronili tytuł Mistrzów Europy, wrócili do kraju z dodatkową niespodzianką. Grupa Polsat Plus, wspierająca polską siatkówkę od lat, przyznała im specjalną premię w wysokości 1 miliona złotych. To wyraz uznania za ich sukcesy i emocje, które dostarczają kibicom. Dzięki temu zwycięstwu Polska jest już pewna udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Wilfredo Leon zdobył tytuł MVP Mistrzostw Europy w siatkówce, a polska reprezentacja obroniła tytuł Mistrzów Europy, pokonując Francję 3-1. Leon, w doskonałym nastroju po zwycięstwie, zaskoczył wszystkich wypowiedzią "nie ma jaj", co zostało zarejestrowane na nagraniu. Polska drużyna w tym sezonie była nie do pokonania, wcześniej triumfując także w Lidze Narodów.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Maja Chwalińska odpadła z turnieju WTA 1000 w Pekinie już po pierwszym meczu. Polka przegrała 3-6, 1-6 z Ukrainką Dajaną Jastremską, która zdominowała spotkanie swoją siłą fizyczną. Chwalińska po udanym występie w Singapurze, gdzie dotarła do półfinału, nie zdołała powtórzyć sukcesu w Chinach. Teraz przygotowuje się do turnieju w Wuhan, który rozpocznie się 12 października. Trener Iggy Świątek, Francis Roig, przyznaje, że Polka nie jest już najlepsza, ale wierzy w jej powrót na szczyt. Roig ujawnia, że kryzys formy spowodowały próby zmiany stylu gry i utrata doceniania zwycięstw. Po Wimbledonie wprowadzono kluczowe zmiany, które mają pomóc Idze odzyskać dawną dyspozycję. Już w sobotę Świątek zagra w drugiej rundzie turnieju w Pekinie.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sportsmenka, ponownie przyciąga uwagę internautów. Na swoim profilu społecznościowym opublikowała wideo z wakacji w Turcji, które pokazuje jej poranny relaks na plaży i wieczorny trening na korcie. Materiał wywołał zachwyt fanów, którzy docenili jej formę i wszechstronność. Anastazja, mimo młodego wieku, zdobyła już ogromną popularność w sieci, gromadząc ponad 300 tysięcy obserwujących.
2: Arkadiusz Milik, znany piłkarz Juventusu, znalazł się w centrum uwagi z powodu łamania przepisów drogowych w Warszawie. Został przyłapany na przekraczaniu podwójnej linii ciągłej i ignorowaniu czerwonego światła. Policja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Kilka dni później Milik z partnerką byli widziani w restauracji, skąd odjechali taksówką.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła Mistrzostwo Europy, a Bartłomiej Lemański odegrał kluczową rolę w tym sukcesie. Po latach przerwy powrócił do drużyny narodowej, co było dla niego ogromnym wyzwaniem. Jego partnerka, Dominika, podkreśla, jak wiele pracy i poświęceń kosztował go ten triumf. Lemański w nadchodzącym sezonie dołączy do zespołu projektu Warszawa. Hubert Hurkacz kontynuuje swoje sukcesy na azjatyckich kortach. W czwartek pokonał Amerykanina Lernera Tiena w Pekinie, awansując do drugiej rundy turnieju. Towarzyszy mu jego partnerka, Hanna Walicka, która gorąco dopinguje go z trybun. Para zdobyła sympatię internautów, dzieląc się romantycznymi zdjęciami z podróży. Dziś wieczorem o 20:45 reprezentacja Polski zmierzy się z Rumunią w Lidze Narodów. Po dwóch meczach Polacy mają tylko jeden punkt, więc wygrana jest kluczowa. W składzie zobaczymy m.in. Roberta Lewandowskiego. Atmosfera wokół drużyny jest napięta, a przyszłość trenera Jana Urbana stoi pod znakiem zapytania. Puchar Świata w skokach narciarskich czekają poważne zmiany. Od sezonu 2026-2027 zmodyfikowana zostanie formuła konkursowa oraz sposób układania list startowych. Nowe zasady zaakceptowano podczas jesiennego spotkania Komisji FIS w Genewie. Dodatkowo Kaufland zastąpi firmę Fisman jako nowy sponsor tytularny Pucharu Świata.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Natalia i Konrad Bukowieccy, znani sportowcy, ujawnili, że podczas kluczowych zawodów śpią osobno. Powodem jest chrapanie Konrada, które przeszkadza Natalii w odpoczynku. Para podkreśla, że mimo osobnych noclegów spędzają razem czas na posiłkach i spacerach, co pomaga im zachować równowagę w trakcie zawodów. Konrad chwali profesjonalizm swojej żony, która dba o każdy detal w przygotowaniach do startów. Natalia Bukowiecka, trzykrotna medalistka olimpijska, zaskoczyła fanów, ogłaszając swój udział w zawodach High Rocks w Gdańsku. To nowe wyzwanie dla znakomitej sprinterki, która intensywnie trenuje, łącząc bieganie z ćwiczeniami siłowymi. Jej decyzja wzbudziła entuzjazm wśród miłośników fitnessu, a słowa wsparcia płyną od kibiców i innych sportowców. Zawody w Trójmieście już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1033 hektopaskali. Jesienne ciepłe powietrze otula miasto, nadając mu harmonii i delikatnego wyciszenia typowego dla jesieni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic powraca z emocjonującym 492 odcinkiem. Już we wtorek, 6 października, o godzinie 15:05 na TVP, dwa widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w życiu bohaterów. Virtudes dowiaduje się o zagadkowym zniknięciu teściów, którzy opiekują się jej synkiem. Mimo powagi sytuacji, postanawia nie informować policji. Tymczasem Martina staje przed trudnym wyborem, gdy Ayala próbuje ją szantażować. Zdecydowanie odrzuca jego żądania, choć groźba zamknięcia w zakonie jest dla niej druzgocąca. Na szczęście może liczyć na wsparcie Kataliny, która obiecuje walczyć o jej wolność. W nadchodzącym 1950 odcinku M jak miłość czeka nas prawdziwa sensacja. Magda Budzyńska, która niedawno podejrzewała, że zbliża się menopauza, odkryje, że jest w ciąży. Pierwsze objawy przypominające zatrucie pokarmowe zlekceważy, ale test ciążowy rozwieje wszelkie wątpliwości. Na widok dwóch kresek Magda nie uwierzy własnym oczom, a los zaskoczy ją w najmniej oczekiwany sposób. W tym samym odcinku Magda i Andrzej powrócą do swojego dawnego domu w Grabinie, gdzie planują powiększenie rodziny o psa. Jednak to nie koniec niespodzianek, bo wszystko wskazuje na to, że Budzyńscy będą mieli upragnione dziecko. Odcinek zostanie wyemitowany 20 października o 20:50 w TVP2. M jak miłość wkracza w emocjonującą fazę w 1949 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 października o godzinie 20:50 na TVP2. Jakub, grany przez Krzysztofa Kwiatkowskiego, spotka się z Kasią i małą Zosią, nieświadomy, że dziewczynka to jego biologiczne dziecko. Atmosfera gęstnieje, gdy Karski zaczyna podejrzewać swoją byłą żonę o manipulację. Tymczasem tajemnicze zniknięcie Sowińskiego, granego przez Mikołaja Krawczyka, staje się głównym wątkiem śledztwa. Jakub odkrywa dowód, który może oczyścić Olka z podejrzeń. Kasia, w obliczu zagrożenia, prosi Jakuba o dyskrecję. Czy detektyw zdecyduje się jej pomóc? Czy postawi na lojalność wobec przyjaciela? Odpowiedź już wkrótce. W nadchodzących odcinkach Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. W 4272 epizodzie Krystian całkowicie poświęci się opiece nad Ewą, która zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi po zawale serca. Wspólnie z Karolem zadbają o jej rekonwalescencję, prowadząc restrykcyjną dietę i planując lekkie treningi. Krystian przejmie także obowiązki w Barbarianie, by odciążyć matkę i umożliwić jej pełny powrót do zdrowia. Tymczasem Ewa, mimo zaleceń lekarzy, szykuje dla syna tajemniczą niespodziankę. Co to będzie? Na razie pozostaje tajemnicą. Odcinek 4271 Pierwszej Miłości zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. Na wschód od Edenu powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji dostępnej na Netflixie. Serial, oparty na powieści Johna Steinbecka, składa się z 7 odcinków i już teraz budzi wiele emocji. Twórczynią i główną scenarzystką jest Zoe Kazan, dla której projekt ten ma osobisty wymiar. W centrum opowieści znajdują się losy dwóch rodów, Hamiltonów i Trasków, oraz pytania o ludzką naturę i wolną wolę. Adaptacja wzbudza kontrowersje, szczególnie w sposobie przedstawienia postaci Kathy, granej przez Florence Pugh, która staje się bardziej ludzka i skomplikowana. Obsada, w tym Joseph Zada jako Cal, zbiera pochwały za swoje role. Serial jest polecany dla tych, którzy cenią głębsze refleksje i kunszt realizacyjny.
0: W 4271 odcinku serialu Pierwsza Miłość Marta staje przed dramatycznym wyzwaniem. Dowiaduje się, że tradycyjne leczenie jej męża, Szymona, przestało działać. Mimo że lekarze nie dają mu wiele czasu, pojawia się szansa na zagraniczną, eksperymentalną terapię. Koszt to ponad 1 000 000 zł, a sukces nie jest gwarantowany. Zdeterminowana Marta łamie obietnicę daną Szymonowi i zakłada zbiórkę na leczenie. Ich historia pełna jest emocji. Od trudnych decyzji po szybki ślub w 4253 odcinku. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 22 października o 18 na Polsacie.
1: W nadchodzącym 4271 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julka, zmagając się z drobnym problemem w domu, nie mogąc skontaktować się z Marysią ani Kacprem, zwróci się o pomoc do Pawła. Jego szybka reakcja i obecność prowadzą nową dynamikę do relacji rodzinnych. Gdy Marysia wróci do domu, sytuacja zmieni się w przyjemny wieczór, pełen ciepła i rodzinnej atmosfery. Jednak Kacper, wracając z pracy, zastanie tę sielankę i poczuje się zagrożony. Następnego dnia wyrazi swoje obawy Marysi, przypominając o wpływie powrotu Pawła na ich życie. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18 na Polsacie. Splątane losy wkraczają w emocjonujący moment. W 60. odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o godzinie 14 na TVP. 1. Jasemin wyjawi Şengül dramatyczną prawdę o swojej matce, Pakizę. To Tahsin, ojciec Jasemin, doprowadził Pakizę do ciężkiego stanu, w jakim się znajduje. Jasemin od dawna skrywała tę bolesną historię, ale teraz nie może już dłużej milczeć. Wstrząsające wydarzenia sprzed lat, w tym śmierć Fatiha, który był dla Jasemin jak ojciec, wciąż ciążą na jej rodzinie. Ten odcinek obiecuje być pełen emocji i napięcia. Dla fanów serialu to pozycja obowiązkowa.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1032 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 11 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu termometry pokażą 14 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Powiew ciepła w jesienne dni zaprasza do spacerów i chwili wytchnienia przed nadejściem zimy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski w rozmowie z Radiem Z mówił o możliwości wprowadzenia obowiązkowych szkoleń wojskowych w Polsce. Zalewski podkreślił, że takie szkolenia mogłyby trwać kilka miesięcy i obejmować część potencjalnych poborowych. Wiceminister zaznaczył, że obecnie zachęty do służby są wystarczające, ale w przyszłości sytuacja może wymagać zmian. Analizowany jest także model szwajcarski, który łączy przeszkolenie z regularnym przygotowaniem rezerwistów. Minister Radosław Sikorski ujawnił w sieci wiadomość, którą otrzymał od mieszkańca Wiednia, pana Bogdana. W mailu znalazły się wulgarne i obraźliwe komentarze dotyczące działań ministra. Sikorski, komentując wiadomość, zwrócił uwagę na błędy ortograficzne autora. Pod wpisem ministra pojawiło się wiele komentarzy internautów, którzy wyrazili swoje opinie na temat sytuacji. Profesor Witold Modzelewski w programie Poranny Ring podkreślił, że politycy powinni rozmawiać z Rosją, nawet jeśli dzielą nas interesy. Zaznaczył, że dyplomacja powinna mierzyć się z różnicami, a nie tylko z tymi, z którymi się zgadzamy. Modzelewski zasugerował, że Polska powinna być gotowa na rozmowy z Moskwą, zwłaszcza jeśli do zakończenia wojny w Ukrainie doprowadzi Donald Trump. Profesor zwrócił uwagę na potrzebę przygotowania własnego stanowiska, zanim nacisk na dialog wywrze Waszyngton.
3: Jennifer Lopez była wyraźnie niezadowolona podczas pokazu Stelli McCartney w Paryżu. Gwiazda musiała złożyć parasol, mimo że padał ulewny deszcz. Obsługa poprosiła gości o złożenie parasoli, by nie zasłaniały widoku na wybieg. Lopez, ubrana w brązową stylizację, zmokła, co wyraźnie wpłynęło na jej nastrój.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Halle Berry, znana aktorka Hollywood, tymczasowo straciła opiekę nad swoim 12-letnim synem Mateo. Sąd w Los Angeles zdecydował, że chłopiec będzie mieszkał z ojcem, Olivierem Martinezem, który oskarżył Berry o przemoc wobec dziecka. Aktorka zaprzecza zarzutom, nazywając je bezpodstawnymi. Berry może widywać syna tylko w wyznaczone dni, a sytuacja ma obowiązywać do rozprawy zaplanowanej na 16 października.
2: Ukraina ogłosiła pierwszy bojowy test pocisku balistycznego FP-7 w całości wyprodukowanego na terenie kraju. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o tym historycznym wydarzeniu, które podkreśla rosnącą niezależność Kijowa w zakresie broni dalekiego zasięgu. Pocisk, opracowany przez firmę Firepoint, ma zasięg do 250 km i jest trudny do wykrycia przed startem. Ukraina planuje teraz uruchomienie seryjnej produkcji tej broni.
3: Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych uruchomiło projekt Inteligentna Granica, który ma wzmocnić ochronę wschodniej granicy Polski. W ramach operacji Bezpieczne Podlasie wykorzystuje się najnowsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja i robotyka, by wspierać działania żołnierzy i Straży Granicznej. System ten integruje różnorodne źródła danych, co pozwala na szybkie wykrywanie zagrożeń. To strategiczne przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa państwa. Cała konstelacja satelitów MikroGlob jest już na orbicie i działa poprawnie. To ważny krok dla bezpieczeństwa Polski, która zyskuje autonomiczne zdolności w zakresie rozpoznania satelitarnego. Projekt zrealizowany przez polską firmę Creotech Instruments S.A. otwiera nowy rozdział w historii Wojska Polskiego. Ostatnie 3 satelity zostały wyniesione na orbitę 1 października z bazy w Kalifornii przy użyciu rakiety Falcon 9.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad nową ustawą, która ma usprawnić system obronny Polski. Projekt zakłada przyspieszenie przerzutu wojsk i lepszą współpracę z NATO. Nowe przepisy mają także zintegrować rozproszone regulacje i dostosować je do współczesnych zagrożeń, takich jak cyberataki i dezinformacja. Obecnie projekt jest na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych, a termin jego przedłożenia Sejmowi nie został jeszcze ustalony.
2: Jesień przynosi zmienne warunki pogodowe, które mogą zaskoczyć kierowców. Poranne mgły, deszcze i szybko zapadający zmrok to tylko niektóre z wyzwań na drodze. Warto więc przygotować samochód na chłodniejsze dni, sprawdzając wycieraczki, oświetlenie i stan opon. Przydatne mogą być też skrobaczka do szyb, latarka czy koc, które zajmują niewiele miejsca, a mogą okazać się nieocenione w razie awarii. Sucha skóra na łokciach to częsty problem, ale nie zawsze wymaga drogich kosmetyków. Warto wypróbować domowy sposób z siemieniem lnianym. Wystarczy zalać nasiona ciepłą wodą, a powstałą papkę nałożyć na łokcie na kilkanaście minut. Jeśli jednak podrażnienia się utrzymują, warto skonsultować się ze specjalistą.
3: Jarosław Kaczyński wrócił do swojego domu na warszawskim Żoliborzu po niemal roku spędzonym u kuzyna. Jego część budynku wymaga pilnego remontu, co kontrastuje z odnowioną połową sąsiadów. Prezes PiS stoi teraz przed wyzwaniem nie tylko naprawy domu, ale także odbudowy partii, która straciła około 40 posłów i zmaga się z niskimi notowaniami.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Łukasz Rzepecki, były doradca prezydenta Andrzeja Dudy, przeszedł imponującą metamorfozę, zrzucając 17 kg. Polityk podkreśla, że kluczowa zmiana zaszła w jego głowie, a sport stał się jego pasją. Obecnie biega średnio 160 km miesięcznie, co daje mu radość i swobodę. Rzepecki zaznacza, że najważniejsza jest szczerość z samym sobą i podjęcie pierwszego kroku w kierunku zmiany.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1033 hektopaskali. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Szczecinie jest określany jako dobry.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Karolina Skiba, żona Krzysztofa Skiby, nie przestaje przypominać o tym, jak ważna jest profilaktyka zdrowotna. Po walce z rakiem piersi, która obejmowała chemioterapię i 7 operacji, Karolina jest w remisji i nie zamierza milczeć. Wraz z początkiem miesiąca świadomości raka piersi apeluje do kobiet, by nie odkładały badań na później. Jak sama mówi, szybkie wykrycie choroby może uratować życie, a rak piersi nie wybiera tylko starszych pań.
2: Dawid Kwiatkowski, nasz rodzimy mistrz emocjonalnych ballad, zaskakuje fanów nowym albumem Południe 2.0. Po 2 latach przerwy artysta serwuje nam muzyczną podróż pełną słońca, tęsknoty i nieprzemijających uczuć. Co ciekawe, to jego pierwsza płyta wydana na winylu, co w dobie cyfrowej jest jak powrót do przeszłości. Czy Południe stanie się kolejnym kamieniem milowym w jego karierze? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Kwiatkowski nie przestaje zaskakiwać.
1: Polska muzyka doczekała się swojego dnia. A jakże? 1 października w ramach Dnia Polskiej Muzyki blisko 100 stacji radiowych i telewizji muzycznych zagrało wyłącznie polskie utwory. Przez godzinę, od 10 do 11, można było usłyszeć tylko rodzime dźwięki, a to wszystko pod hasłem Muzyka łączy wszystkich. Organizatorzy przypomnieli, że za każdą piosenką stoją nie tylko wokaliści, ale i cała armia ludzi z branży muzycznej. Ciekawe, czy po tym dniu polska muzyka zyska na popularności, czy też wróci do swojej codziennej walki o uwagę słuchaczy. Janis Joplin, niekwestionowana królowa rocka, której życie było jak roller coaster, zagrała swój ostatni koncert 12 sierpnia 1970 roku. Choć sprzęt zniknął w tajemniczych okolicznościach, Janis nie przejęła się tym ani trochę, spędzając czas za kulisami z butelką w ręku. Na scenie jednak pokazała, że jej talent i charyzma były niezaprzeczalne. Niestety, 2 miesiące później, 4 października, świat stracił tę ikonę muzyki, gdy przedawkowała heroinę w wieku zaledwie 27 lat.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Igor Herbut zaskakuje fanów, wprowadzając do swojego najnowszego teledysku wagoniki blisko 90-letniego dziadka. Wzruszające sceny z rodzinnego domu w Przemkowie to nie tylko sentymentalna podróż, ale i zapowiedź nowego albumu Jeremie. Artysta rusza w trasę koncertową po Polsce, odwiedzając 10 miast, a wszystko to w towarzystwie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Ciekawe, czy dziadek też pojawi się na scenie.
2: Ira powraca z nowym utworem po 5 latach ciszy. Za każdy dzień to zapowiedź nadchodzącego albumu, który ma się ukazać w 2027 roku. W międzyczasie zespół nie próżnuje i szykuje się do koncertów, a w podcaście Bez Playbacku wspomina swoje występy przed legendami rocka, jak Queen. Ciekawe, czy Brian May nadal pamięta, jak chwalił brzmienie gitar Iry po ich koncercie we Wrocławiu w 2012 roku. Świat metalu pogrążenie gitar Iry.

0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Paul McCartney znowu zaskakuje. Specjalna edycja jego albumu The Boys of Dungeon Lane to prawdziwa uczta dla fanów. Największym hitem jest nowa wersja duetu z Ringo Starrem, gdzie panowie zamienili się partiami wokalnymi. A jakby tego było mało, na płycie znajdą się trzy zupełnie nowe piosenki. Cóż, wygląda na to, że nostalgia sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek. Paul McCartney, legenda muzyki, w najnowszym wywiadzie odsłonił kulisy swojego życia po rozpadzie The Beatles. Okazuje się, że presja była tak ogromna, że artysta niemal się załamał, uciekając w używki. Na szczęście, dzięki wsparciu rodziny, McCartney wyszedł na prostą i stworzył zespół Wings, który odniósł wielki sukces. Teraz, w 2026 roku, Paul nie zwalnia tempa i już 7 października fani będą mogli cieszyć się rozszerzoną edycją jego najnowszego albumu.
2: Slash znowu zaskakuje. Legendarny gitarzysta razem z Milesem Kennedym i The Conspirators zapowiedzieli nowy album Flying Blind, który ukaże się w lutym przyszłego roku. Co ciekawe, Slash postanowił zgłębić tajniki gitary Pedal Steel, co zaowocowało niespodziewanym brzmieniem w jednym z utworów. A jakby tego było mało, zespół rusza w światową trasę koncertową, a fani mają szansę spotkać Slasha na zamku w Cardiff. Czysta, rock'n'rollowa energia i niespodzianki na każdym kroku.
1: Czasem wystarczy jedno kliknięcie, by życie nabrało tempa, o czym przekonał się Emotion Drive. Zwykły riff gitarowy, zagrany bez fajerwerków, przykuł uwagę samego Jana Borysewicza. I tak oto, z dęblina, narodził się utwór Challenge Me, który opowiada o zmaganiach z własnymi słabościami. W teledysku, pełnym symboli, słońce i samoloty przypominają, że nawet jeśli dziś czujemy się uwięzieni, jutro możemy wzbić się w przestworza.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1032 hektopaskali. Obecnie w Katowicach powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest przeciętna.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Ochocie, w Parku Pięciu Sióstr, znaleziono ciało 31-letniego obywatela Indii. Zwłoki odkryto w piątkowy poranek, a twarz mężczyzny nosiła ślady poważnych obrażeń. Policja, pod nadzorem prokuratury, prowadzi śledztwo, próbując ustalić przyczyny śmierci. Obszar wokół miejsca zdarzenia został zabezpieczony, a ciało przewieziono do zakładu medycyny sądowej na autopsję.
2: 26-latek z powiatu wołomińskiego, mimo czterech sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, ponownie wsiadł za kierownicę. Pędząc trasą S7 z prędkością 178 km na godzinę, zwrócił uwagę policyjnej grupy Speed. Po nieudanej próbie ucieczki jego samochód wypadł z drogi i przewrócił się na dach. Mężczyzna został zatrzymany i grozi mu kara do 5 lat więzienia. W Warszawie uruchomiono nowy buspas w Alei Zielenieckiej, co ma rozwiązać problem opóźnień autobusów na Pradze. Nowe rozwiązanie ułatwi podróże tysiącom pasażerów, szczególnie w kierunku ulicy Targowej. Dzięki temu przejazdy staną się bardziej przewidywalne, a Zarząd Transportu Miejskiego planuje korektę rozkładów jazdy. Z buspasa korzystać będą nie tylko autobusy, ale także karetki, taksówki i motocykle. Dziś rano pasażerowie drugiej linii metra w Warszawie napotkali poważne utrudnienia. Z powodu incydentu na stacji Dworzec Wileński pociągi nie kursują na całej trasie. Metro działa teraz w dwóch niezależnych odcinkach, a na wyłączonym fragmencie kursują autobusy zastępcze. Zarząd Transportu Miejskiego nie podał jeszcze, kiedy sytuacja wróci do normy.
1: 5 wycofanych autobusów Solaris z Warszawy trafiło do Caritasu w Drohobyczu na Ukrainie. Pojazdy będą służyć jako mobilne centra pomocy podczas przerw w dostawach prądu. Inicjatywa jest wynikiem współpracy warszawskich miejskich zakładów autobusowych i Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Autobusy przewiozły także ponad 20 ton darów, w tym materiały budowlane i meble.
2: Ulica Żupnicza na warszawskim Kamionku przejdzie gruntowną metamorfozę. Już w poniedziałek, 5 października, ruszają prace budowlane, które całkowicie odmienią tę przestrzeń. Nowa nawierzchnia, wyremontowane chodniki i pasy rowerowe to tylko część zaplanowanych zmian. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, ponieważ ulica stanie się jednokierunkowa w stronę Chodakowskiej. Pierwszy etap prac potrwa do końca listopada. W Przasnyszu w pustostanie przy ulicy Świerczewo znaleziono ciało Bogusława S. Mężczyzna zginął od 18 ciosów nożem. Dwaj podejrzani o to zabójstwo, Mateusz Roman P. i Roman P., zostali aresztowani na 3 miesiące. Prokuratura rejonowa w Przasnyszu prowadzi śledztwo w tej sprawie. Dziś mija 5 lat od tragicznych wydarzeń w Pułtusku, gdzie w październiku 2021 roku z rzeki Narew wyłowiono ciała 6-letniej Gabrysi i jej mamy, Magdaleny. Śledztwo wykazało, że przyczyną śmierci było utonięcie, a udział osób trzecich został wykluczony. Prokuratura uznała to za przypadek tzw. samobójstwa rozszerzonego. Tragedia ta wstrząsnęła lokalną społecznością i całą Polską.
1: Od 1 listopada krakowscy studenci zapłacą mniej za roczny bilet komunikacji miejskiej. Cena spadnie o 105 zł, co oznacza, że bilet będzie kosztować 365 zł. Zniżka dotyczy studentów z aktywnym statusem Karty Krakowskiej, także tych spoza Krakowa, którzy rozliczają PIT w mieście. Decyzję ogłosiła Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa. Restauracja Bąkowo z Ochylina Wyżnio z Zakopanego odpowiedziała na zarzuty turystów o wysokie ceny, publikując paragon z 1997 roku, gdzie obiad kosztował 14 zł. Dziś ceny są znacznie wyższe, ale internauci zauważyli, że w porównaniu do ówczesnych zarobków obiad był większym obciążeniem dla budżetu niż obecnie. Minimalne wynagrodzenie wzrosło 10-krotnie, co oznacza, że siła nabywcza Polaków również się zwiększyła. Dwaj policjanci ze Szczecina usłyszeli zarzuty prokuratorskie za przekroczenie uprawnień. Funkcjonariusze mieli wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę, stosując przemoc wobec mężczyzny, skazanego za przestępstwo seksualne na dziecku. Śledztwo w tej sprawie trwa, a obaj policjanci zostali odsunięci od służby. Szczecińska prokuratura bada wszystkie okoliczności tego zdarzenia.
2: Policja opublikowała wizerunki kobiet poszukiwanych za oszustwa, kradzieże i fałszowanie dokumentów. Zdjęcia tych osób można znaleźć w oficjalnym serwisie policyjnym. Funkcjonariusze liczą na pomoc świadków, którzy mogą rozpoznać poszukiwane osoby. Wszelkie informacje można przekazywać anonimowo.
1: Agnieszka Rogowska z programu Rolnicy Podlasie postanowiła sprzedać część swojego sprzętu rolniczego, co wywołało burzliwą dyskusję w sieci. Internauci spekulowali, czy poprawa sytuacji materialnej Rogowskich to efekt występów w telewizji. Agnieszka stanowczo zaprzeczyła, podkreślając, że rozwój gospodarstwa to wynik ciężkiej pracy. Owijarka znalazła już nowego właściciela, a prasa wciąż czeka na kupca.
2: Dziś o godzinie 12 w całej Polsce rozległ się dźwięk policyjnych syren, oddając hołd tragicznie zmarłemu sierżantowi Natanowi Sieroniowi. Funkcjonariusz zginął na służbie podczas interwencji w Kraśniku Górnym. W samo południe rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe, podczas których prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mianował go na pierwszy stopień oficerski, a minister spraw wewnętrznych odznaczył złotą odznaką Zasłużony Policjant. To wyraz pamięci i szacunku dla jego poświęcenia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 14 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

waving your banner all over the place. We're

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Biedronce może dojść do poważnego konfliktu między pracownikami a zarządem. Związkowcy z OPZZ, Konfederacja Pracy, domagają się podwyżki o 1000 zł brutto dla wszystkich pracowników oraz zwiększenia zatrudnienia. Termin na spełnienie tych żądań upływa 10 października. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, możliwe są akcje protestacyjne, a nawet strajk. To może oznaczać utrudnienia dla klientów, zwłaszcza przed świętami. Na razie trwają rozmowy między stronami.
2: Dziś kierowcy muszą zmierzyć się z wyraźnymi podwyżkami cen paliw. Po krótkim okresie spadków ceny benzyny i oleju napędowego znów rosną. Aramco, Orlen i BP Europa podniosły ceny o kilkadziesiąt złotych na metrze sześciennym. Benzyna PB95 kosztuje teraz około 6218 zł za metr sześcienny, a olej napędowy zbliża się do 7280 zł. Te zmiany oznaczają, że w najbliższych dniach na stacjach benzynowych możemy spodziewać się wyższych cen. Sytuacja jest wynikiem trudnych warunków makroekonomicznych i wysokich cen ropy naftowej. Osoby, które przed 1999 rokiem korzystały z urlopu wychowawczego, mogą mieć szansę na wyższą emeryturę. Kluczowe jest, czy ten okres został uwzględniony przez ZUS. Jeśli nie, warto poszukać starych dokumentów, takich jak świadectwa pracy czy wpisy w książeczce ubezpieczeniowej. Urlop wychowawczy sprzed 1999 roku był traktowany jako okres nieskładkowy, ale przy ustalaniu emerytury stosuje się korzystniejszy przelicznik. Zasady dotyczą zarówno matek, jak i ojców, ale ten sam okres nie może zwiększyć emerytury obojga rodziców. Warto więc sprawdzić swoją dokumentację, by nie stracić na wysokości świadczenia. Rząd zatwierdził budżet na 2027 rok, co oznacza, że emerytury wzrosną o co najmniej 3,48%. Minimalna emerytura wyniesie około 2047 zł, co oznacza wzrost o 69 zł. Prognozy wskazują, że średnia emerytura w 2026 roku wyniesie 4468 zł brutto, a w 2027 roku wzrośnie do 4707 zł. W 2029 roku średnie świadczenie ma przekroczyć 5 tysięcy złotych. Rząd przewiduje inflację na poziomie niecałych 3% i wzrost wynagrodzeń o ponad 3%.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Z polskich gmin znikają mieszkańcy, szczególnie młodzi. W ciągu dwóch dekad depopulacja dotknęła aż 70% gmin, co prowadzi do wzrostu kosztów utrzymania szkół i urzędów. Najmocniej wyludniają się obszary oddalone od dużych miast, zwłaszcza na wschodzie i północy kraju. Młodzi ludzie wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy i edukacji, co osłabia lokalne gospodarki. W efekcie, mimo mniejszej liczby mieszkańców, koszty usług na osobę rosną, a samorządom brakuje pieniędzy. Eksperci podkreślają, że nie ma prostego rozwiązania tego problemu.
1: Od 1 stycznia przyszłego roku emerytury prezydenckie wzrosną o 3%, co oznacza dodatkowe 427 zł miesięcznie. Były prezydent Lech Wałęsa skomentował tę podwyżkę, uznając ją za niewystarczającą na swoje potrzeby. Jednocześnie podkreślił, że nie zamierza ubiegać się o więcej, bo byłoby to nieuczciwe wobec innych Polaków. Wałęsa zaznaczył, że woli dorabiać, jeżdżąc z wykładami po świecie. Jego zdaniem rząd powinien skupić się na rosnących kosztach życia, które dotykają wszystkich obywateli.
2: Niewiadów. Polska Grupa Militarna intensywnie rozwija swoje zdolności produkcyjne, szczególnie w zakresie amunicji 155 mm. Grupa zakończyła odbiór techniczny linii produkcyjnych i przeprowadziła udane testy poligonowe. W planach jest rozpoczęcie produkcji testowej jeszcze w tym roku. Równocześnie rozwijane są projekty związane z amunicją 40-mm oraz systemami bezzałogowymi. NPGM zainwestowała także w Polską Grupę Hutniczą i przejęła Romer Media, co ma zwiększyć udział krajowych komponentów w produkcji. Mimo wzrostu przychodów grupa odnotowała stratę finansową, głównie z powodu kosztów związanych z programem emisji warantów. Niemiecki koncern Rheinmetall odgrywa kluczową rolę we wsparciu Ukrainy, dostarczając amunicję, pojazdy bojowe i systemy obrony powietrznej. Firma inwestuje także w lokalną produkcję i infrastrukturę serwisową na Ukrainie. W planach jest uruchomienie serwisu czołgów Leopard oraz produkcja amunicji artyleryjskiej. Rheinmetall dostarczył już setki tysięcy pocisków dla ukraińskich sił zbrojnych, w tym amunicję dla systemów przeciwlotniczych. Na Ukrainę trafiły także bojowe wozy piechoty Marder oraz czołgi Leopard. Dodatkowo firma wspiera logistykę i medycynę, dostarczając ciężarówki wojskowe i mobilne szpitale polowe.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: PIT Radwar S.A., część Polskiej Grupy Zbrojeniowej, rozpoczęła modernizację zakładu w Czernicy na Dolnym Śląsku. Podpisano umowę na pierwszy etap prac budowlanych o wartości blisko 21 milionów złotych. Cała inwestycja wyniesie prawie 90 milionów złotych i ma strategiczne znaczenie dla polskiego przemysłu obronnego. Modernizacja obejmie infrastrukturę i park maszynowy, co zwiększy zdolności produkcyjne zakładu. Projekt jest realizacją zobowiązań po połączeniu z wojskowymi zakładami łączności numer 2. Wykonawcą prac jest polska firma Grupa KDM.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 12 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 13 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają na nowe, dramatyczne tory w 3415 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 października o 20:05 w TVP2. Maciej Wilk i jego matka Lucyna nie ustają w wysiłkach, by zmusić Pyrków do wyprowadzki z ich domu. Ich metody stają się coraz bardziej bezwzględne, a nawet prawnik Wilka, Szczepan, zarzuca mu dręczenie rodziny. Tymczasem w domu Pyrków pojawia się nowy problem. Narkoman Adam, który zaczyna czuć się jak u siebie, przynosząc ze sobą kłopoty. Jego obecność to część planu Lucyny, która chce zniszczyć Pyrków, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Konflikty narastają, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Czy Pyrkowie znajdą sposób, by stawić czoła tej bezwzględnej intrydze? W 3423 odcinku Barw Szczęścia mieszkańcy Zacisznej odniosą wielkie zwycięstwo. Urząd Miasta odrzuci kontrowersyjny projekt dewelopera Wilka, co oznacza, że osiedle nie zostanie przebudowane. Hubert i jego sąsiedzi będą mogli odetchnąć z ulgą, ale to nie koniec ich problemów. Lucyna, współwłaścicielka nieruchomości, nadal będzie utrudniać życie Pyrkom. Hubert odkryje, że Lucyna to matka Wilka i że kłamała na temat swojego majątku. Mimo że uda się zablokować projekt Wilka, Lucyna zażąda od Huberta miliona złotych za swoje udziały. Konflikt wokół Zacisznej wpłynie także na relacje Gabrysi i Szczepana, którzy znajdą się w centrum skandalu.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1945 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20:50 na TVP2. W tym odcinku ślub Natalki i Adama stanie pod znakiem dramatycznych wydarzeń. Marek i Ewa, rodzice panny młodej, nie pojawią się na ceremonii z powodu szokujących wieści z Australii. Ewa doznała poważnego wypadku, co uniemożliwia jej podróż do Polski. Również po stronie pana młodego zabraknie wielu gości, a Jakub Karski, który miał być świadkiem, zachoruje. Ostatecznie rolę świadka przejmie Artur Rogowski. To będzie odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: W 4271 odcinku Pierwszej Miłości Marta staje przed dramatycznym wyzwaniem. Lekarze informują ją, że dla jej męża Szymona wyczerpano już możliwości leczenia. Zamiast cieszyć się nowym małżeństwem, Marta musi zmierzyć się z brutalną prawdą, że Szymonowi może pozostać zaledwie kilka miesięcy życia. Pojawia się jednak iskierka nadziei w postaci eksperymentalnych terapii za granicą. Kosztują one ponad 1 000 000 złotych i nie dają gwarancji wyzdrowienia. Mimo to Marta postanawia walczyć i zakłada internetową zbiórkę, nie informując o tym Szymona. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18 na Polsacie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4271 odcinek, który zostanie wyemitowany 22 października o 18 na Polsacie. Kacper wraca do domu i zastaje scenę, która wywoła w nim falę zazdrości. Julka, nie mogąc skontaktować się z Marysią i Kacprem, prosi o pomoc Pawła, swojego biologicznego ojca. Paweł przyjeżdża, a sytuacja szybko zamienia się w przyjemny wieczór w gronie Marysi, Julki i Pawła. Kacper, widząc ich razem, czuje się jak piąte koło u wozu. Następnego dnia, pełen emocji, wypomina Marysi, jak powrót Pawła namieszał w ich życiu. To odcinek pełen napięcia i rodzinnych zawirowań, który na pewno przyciągnie uwagę widzów.
2: Hotel Paradise przeżywa emocjonujący moment w 13 edycji. W 22 odcinku, wyemitowanym 1 października, widzowie byli świadkami wzruszającego pożegnania Claudii L. Dursi z programem. Po latach prowadzenia Claudia przekazała pałeczkę Edycie Zając. Wzruszenie towarzyszyło nie tylko Claudii, ale także uczestnikom, którzy z łezką w oku żegnali dotychczasową gospodynię. Claudia podkreśliła, że decyzję o odejściu podjęła świadomie i z wdzięcznością. Z kolei Edyta Zając, która wcześniej zastępowała Claudię, teraz na stałe przejmuje rolę prowadzącej. Claudia L. Dursi nie żegna się jednak z telewizją, ponieważ obejmie prowadzenie Top Model. To koniec pewnej ery, ale i początek nowego rozdziału dla obu pań.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 491 odcinek. Curro obiecuje Martinie, że nie pozwoli Ayali decydować o jej przyszłości. Tymczasem Katalina wyjawia Manuelowi, że planuje opuścić La Promesę. Ayala stawia Martinie ultimatum – zgoda na jego ślub z Margaritą w zamian za uniknięcie kary. Martina jednak stanowczo odrzuca ten szantaż. Służba nie ustaje w walce o przyszłość Virtudes, przenosząc produkcję dżemów poza pałac. Widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. 490 odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 15:05 na TVP2. W nadchodzących odcinkach M jak miłość Marysia Rogowska przejdzie emocjonalną przemianę po zdradzie męża Artura. Po trudnym czasie smutku Marysia zacznie odnajdywać radość życia dzięki tajemniczemu mężczyźnie, który pojawi się w jej życiu. W 1949 odcinku Kinga i Piotrek zorganizują dla niej relaksujący wyjazd na Mazury, by pomóc jej odzyskać równowagę. Tam, w otoczeniu przyrody, Marysia spotka Jerzego Wielickiego, który stanie się dla niej kimś wyjątkowym. Jednak ich spotkanie zostanie zakłócone przez zazdrosnego Artura. Po powrocie do Grabiny Marysia będzie nową, pewną siebie kobietą, gotową na nowe wyzwania i życie bez Artura.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1032 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 11 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu zobaczymy 14 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polacy są podzieleni w sprawie ograniczenia prezydenckiego weta. Według sondażu Instytutu Badań Polster 42% badanych sprzeciwia się zmianom w Konstytucji, podczas gdy 36% je popiera. Aż 22% nie ma zdania na ten temat. Wśród wyborców PiS i Konfederacji aż 73% jest przeciw ograniczeniu tego uprawnienia.
3: Rząd przyjął projekt podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, który obejmie okres od marca do grudnia tego roku. Profesor Witold Modzelewski krytykuje ten pomysł, wskazując na wsteczne działanie przepisów. Od 2027 roku planowane jest wprowadzenie 24-procentowej stawki PIT oraz obniżenie limitu przychodów do ryczałtu, co może wpłynąć na przedsiębiorców. Dodatkowo wdrożenie krajowego systemu e-faktur budzi obawy o jego skuteczność i wpływ na dokumentowanie sprzedaży. We Francji trwają burzliwe protesty uczniów, które przeradzają się w zamieszki. Blokady objęły już ponad 1000 szkół, a liczba incydentów w liceach przekroczyła 900. Zatrzymano prawie 1,8 tysięcy osób, a ponad 300 funkcjonariuszy zostało rannych. Władze obawiają się, że protesty mogą potrwać jeszcze w przyszłym tygodniu. Dramatyczna akcja ratunkowa na Mont Blanc zakończona sukcesem. Dwoje młodych Polaków utknęło na wysokości około 4000 metrów na zębie Olbrzyma. 20-letni alpinista przez 12 godzin wisiał na linie, a jego 24-letnia partnerka była przypięta do skały. Dzięki krótkotrwałemu przejaśnieniu pogody ratownicy zdołali ich uratować. Oboje są bezpieczni, choć wyczerpani.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Krista Pike, skazana na karę śmierci w Stanach Zjednoczonych, przeżyła próbę egzekucji w Tennessee. Po podaniu dwóch dawek pentobarbitalu jej serce nadal biło, a kobieta trafiła do szpitala. Lekarz ostrzega, że opóźnienie w udzieleniu pomocy mogło spowodować uszkodzenie mózgu. Gubernator zarządził niezależne dochodzenie w tej sprawie. Na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do dramatycznych wydarzeń. Drugi pilot zaatakował kapitana nożem, a pasażerowie, w tym dentysta Shota Musaev, obezwładnili napastnika. Samolot bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich prowadzą śledztwo w sprawie motywów ataku. Polscy podróżni najbardziej irytują się, gdy rodzice nie pilnują swoich dzieci podczas podróży. Aż 66% ankietowanych wskazuje na takie zachowania jako najbardziej uciążliwe. Na kolejnych miejscach znalazły się rozmowy przez telefon w trybie głośnomówiącym oraz słuchanie muzyki bez słuchawek. Badanie pokazuje, że wzajemny szacunek i empatia mogą znacznie poprawić komfort wspólnej podróży.
2: Zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej odczuwalne. Zima 2026 i 2027 w Polsce może być wyjątkowo łagodna, z niewielką ilością śniegu i wysokimi temperaturami. Eksperci ostrzegają przed ekstremalnym zjawiskiem El Niño, które może przynieść gwałtowne zmiany pogody i zagrożenia zdrowotne. Globalne ocieplenie wpływa na nasze zimy, które stają się coraz cieplejsze.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Testy obrazkowe zyskują na popularności jako sposób na odkrywanie ukrytych cech osobowości. Wybór jednego symbolu może ujawnić nasze mocne strony, lęki czy potrzeby. Choć nie są to gotowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji nad sobą. Warto jednak traktować te wyniki z przymrużeniem oka. Zainteresowanie drugą osobą często zdradzają drobne gesty, które wykonujemy niemal automatycznie. Dłuższy kontakt wzrokowy, poprawianie włosów czy częstsze uśmiechanie się mogą być sygnałami, że ktoś nam się podoba. Ważne jest jednak, by zwracać uwagę na cały zestaw zachowań, a nie pojedyncze gesty. Regularne szukanie kontaktu i zaangażowanie w rozmowę mogą mówić więcej niż bezpośrednie deklaracje. Anioł stróż to niewidzialny opiekun, który według wierzeń towarzyszy każdemu z nas od urodzenia, chroniąc przed złem i wspierając w trudnych chwilach. Jego obecność bywa odczuwalna w sytuacjach kryzysowych, kiedy intuicja podpowiada nam właściwe rozwiązania. Wiele osób wierzy, że każdy ma swojego indywidualnego anioła, którego imię można poznać na podstawie daty urodzenia.
2: W nocy z 24 na 25 października cofniemy zegarki z godziny 3 na 2, przechodząc na czas zimowy. Oznacza to dodatkową godzinę snu, choć dla niektórych może to być kłopotliwe, zwłaszcza dla osób pracujących tej nocy. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie nie ma decyzji o jej odwołaniu. Smartfony i komputery przestawią się automatycznie, ale tradycyjne zegarki trzeba będzie skorygować samodzielnie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim rosną obawy o wyższe rachunki za ogrzewanie. Aby zaoszczędzić, warto zadbać o szczelność okien i odpowiednie ustawienie kaloryferów. Proste metody, takie jak ekrany odbijające ciepło z zagrzejnikami, mogą znacząco obniżyć koszty. Pamiętajmy też o krótkim, intensywnym wietrzeniu pomieszczeń. Policjanci z Ciechanowa zatrzymali 78-letniego mężczyznę, który 1 października pozostawił przed komendą torby z paliwem i świeczkę. Dzięki szybkiej analizie monitoringu funkcjonariusze ustalili jego tożsamość kilkanaście minut. Obecnie prowadzone są czynności w sprawie usiłowania uszkodzenia mienia poprzez podpalenie. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat więzienia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1033 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako umiarkowane, a w Szczecinie jako dobre.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Julia Dybowska, znana z życia w luksusie i podróży po całym świecie, zaskoczyła swoich fanów. Po wizytach w Londynie, Paryżu i innych modnych miejscach zawitała do jesiennej Warszawy, gdzie musiała zamienić bikini na skórzane spodnie. Internauci są podzieleni. Jedni zachwyceni, inni zaniepokojeni jej szczupłą sylwetką. Dybowska jednak nie przejmuje się komentarzami i dalej prezentuje swoje stylizacje na Instagramie, gdzie śledzi ją prawie 500 000 osób.
2: Noah Kahan i Aaron Dessner stworzyli muzyczną perełkę Draw You Out, która właśnie zadebiutowała na platformach muzycznych. Utwór ten, będący oficjalnym motywem filmu Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek, wprowadza zupełnie nowy klimat, który z pewnością zaskoczy fanów serii. Film, opowiadający o młodości Haymitcha Abernathy'ego, zapowiada się na prawdziwy hit, a premiera już 20 listopada. Ciekawe, czy muzyka pomoże przetrwać kolejne krwawe zmagania na ekranie. W Kolimowie czas się zatrzymał, a artyści weterani przenieśli się w lata świetności. W ogrodzie Domu Artystów Weteranów odbyła się charytatywna impreza Otwarte Ogrody, gdzie długie suknie i smokingi były na porządku dziennym. Wszystko to, by zebrać fundusze na renowację ogrodu. Bo przecież artyści zasługują na życie w pięknych warunkach. Retrostylizacje, muzyka z dawnych lat i licytacje dzieł sztuki. Tak wyglądała ta wyjątkowa podróż w czasie.
1: Lalkomania szaleje w Polsce. Netflixowy serial Pawła Maślony z Tomaszem Szuchartem i Sandrą Drzymalską w rolach głównych już zdążył odbić serca widzów. A teraz do kin wkracza film Macieja Kawalskiego z Marcinem Drocińskim i Kamilą Urzędowską. W tej wersji powrót na ekrany po 16 latach zalicza Marek Kondrat jako Rzecki. Która z czterech ekranizacji Lalki Bolesława Prusa jest najlepsza? Czas na wielką debatę.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Disney, niezależnie od pokolenia, to prawdziwy magik, który łączy Polaków od baby boomersów po zetki. Aż 84% dorosłych Polaków z nostalgią wspomina bajki z dzieciństwa, a 82% wciąż darzy je sentymentem. Co ciekawe, 36% mężczyzn utożsamia się z Kopciuszkiem, a Hannah Montana stała się symbolem marzeń dla młodych kobiet. Disney to nie tylko bajki, to uniwersalny język, który łączy dzieci, rodziców i dziadków w jednym magicznym świecie.
1: W studiu The Voice of Poland zapanowała prawdziwa sensacja. Jasiek Piwowarczyk, zwycięzca poprzedniej edycji, powrócił, ale tym razem nie po to, by śpiewać. Zamiast tego zza kulis wspierał swoją przyjaciółkę Julię Szarek, która swoim występem dosłownie powaliła trenerów na kolana. Cztery odwrócone fotele mówią same za siebie. Teraz wszyscy z niecierpliwością czekają, do czyjej drużyny dołączy Julia. Mötley Crüe znowu na ustach wszystkich. Ich klasyczny hit Kickstart My Heart właśnie dołączył do elitarnego Billions Club na Spotify, przekraczając 1 000 000 odtworzeń. To pierwszy taki sukces zespołu na tej platformie, choć na kolejny będą musieli trochę poczekać. Tymczasem Nikki Sixx, basista zespołu, zaskakuje.

0: Loki w muzyczne dzieła sztuki. Ciekawe, czy młodzież w koszulkach Nirwany doceni ten hołd dla rockowej historii, czy może uzna to za kolejną próbę dorosłych, by być cool? Nu Metal wraca na salony, a fani ciężkich brzmień nie mogą się zdecydować, który album zasługuje na miano najlepszego wszechczasów. Magazyn Complex Music twierdzi, że to Significant Other, Limp Bizkit, ale internauci mają inne zdanie. Według nich to Follow the Leader zespołu Korn jest prawdziwym królem nu metalu. W tej muzycznej bitwie o drugie i trzecie miejsce walczą Meteora, Linkin Park i Toxicity, System of a Down, zamieniając się miejscami w zależności od tego, kogo zapytasz. Na polskiej scenie muzycznej pojawił się nowy duet, który postanowił przypomnieć, jak brzmiał rock, zanim stał się mainstreamowym popem. Jan Benedek, znany z kultowej Warszawy, i młody Gabor Benedek stworzyli zespół BNDK, który właśnie zadebiutował albumem Vintage. To prawdziwa podróż w czasie, od glam rocka po rock operę, z mocnymi riffami i melodyjnymi refrenami. Czyżbyśmy mieli do czynienia z powrotem do korzeni, który wstrząśnie współczesną sceną muzyczną? Czas pokaże! Def Leppard znowu zaskakuje. Po 33 latach w archiwach zespół odkrywa zaginiony utwór i niepublikowany cover The Beatles. To wszystko na nowym wydawnictwie Volume 4, które z pewnością rozgrzeje serca fanów rocka. Ciekawe, czy te skarby były tak dobrze ukryte, czy po prostu zapomniane w szufladzie? W każdym razie muzyczna uczta już czeka.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni w Katowicach, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 11 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako umiarkowane, a w Toruniu jako przeciętne.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim autobusie linii 714 znaleziono zwłoki 81-letniego mężczyzny. Kierowca nie był świadomy, że przewoził martwego pasażera. Ciało odkryto dopiero w zajezdni na Kleszczowej podczas rutynowego sprawdzania pojazdu. Pomimo szybkiej interwencji służb medycznych, mężczyzny nie udało się uratować. Policja bada teraz okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
2: Były wykładowca Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, Jarosław Sze, usłyszał 5 zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych z lat 2022 do 2025. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zarzuca mu między innymi zgwałcenie oraz nadużycie zależności służbowej. Jarosław Sze nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze, w tym zakaz opuszczania kraju. Na Pradze w Warszawie pojawił się nowy buspas w Alei Zielenieckiej, który ma usprawnić podróżowanie w kierunku ulicy Targowej. Dzięki temu rozwiązaniu autobusy, taksówki i inne uprawnione pojazdy unikną korków, co skróci czas przejazdu. To część strategii miasta na rzecz poprawy transportu publicznego, który cieszy się dużym poparciem mieszkańców. Wcześniejsze analizy wykazały, że blisko 40% kursów było opóźnionych, co teraz ma się zmienić.
1: 5 autobusów Solaris, które jeszcze tydzień temu kursowały po Warszawie, trafiło do Ukrainy, by wspierać mieszkańców Drohobycza. Pojazdy przekazane przez Miejski Zakład Autobusów w Warszawie będą służyć jako mobilne punkty pomocy podczas przerw w dostawach energii. Inicjatywa została zrealizowana dzięki współpracy Miejskiego Zakładu Autobusów i Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej przy wsparciu prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Autobusy przewiozły także ponad 20 ton darów, w tym materiały budowlane i meble dla lokalnego karitatu. Mieszkańcy warszawskiej Pragi mogą spodziewać się przebudowy ulicy Żupniczej, która rusza już w poniedziałek, 5 października. Prywatny deweloper rozpocznie pracę od odcinka między ulicą Bliską a Żupniczą 8, co potrwa do końca listopada. Modernizacja obejmie nowy asfalt, remont chodników oraz pasy rowerowe. W czasie prac wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w stronę ulicy Chodakowskiej, co oznacza objazdy dla kierowców jadących w przeciwnym kierunku.
2: W Krakowie strefa czystego transportu, wprowadzona na początku roku, nie przynosi oczekiwanych efektów. Kierowcy masowo rezygnują z abonamentów, a Straż Miejska rzadko nakłada mandaty. W efekcie wpływy z opłat za wjazd do strefy spadły o połowę. Mimo nowych przepisów na ulicach nie widać zmniejszenia korków ani wzrostu zainteresowania komunikacją miejską. W Suchej Beskidzkiej doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 23-letni Kacper H. cudem uniknął śmierci po 6 ciosach siekierą w głowę. Sprawca, 36-letni Grzegorz M., oskarżony o usiłowanie zabójstwa, twierdził, że działał pod wpływem narkotyków i alkoholu. Poszkodowany domaga się 150 tysięcy złotych odszkodowania, a sprawca czeka na wyrok w areszcie. Dwaj policjanci ze Szczecina zostali zawieszeni i aresztowani pod zarzutem przekroczenia uprawnień. Podejrzewa się ich o dokonanie samosądu na mężczyźnie skazanym za przestępstwo seksualne na niemowlęciu. Poseł Dariusz Matecki z Prawa i Sprawiedliwości wzywa do odstąpienia od karania funkcjonariuszy. Śledztwo w tej sprawie jest w toku i objęte tajemnicą. Już w najbliższą niedzielę, 4 października, szczecińska Łasztownia stanie się centrum klasycznej motoryzacji. Oficjalne zakończenie sezonu 2026 z klasycznym Szczecinem przyciągnie fanów unikatowych pojazdów z całego regionu. Na miejscu zobaczymy ponad 300 retro pojazdów oraz skorzystamy z bogatej oferty gastronomicznej. Wstęp na to wyjątkowe wydarzenie jest darmowy, a atmosfera jak zawsze pełna pozytywnej energii.
1: Agnieszka Rogowska, znana z serialu Rolnicy Podlasie, wystawiła na sprzedaż 2 maszyny rolnicze, co wywołało liczne komentarze w internecie. Prasa Sipma Pharma 2 i owijarka Tekla firmy Sipma zostały wycenione łącznie na 18 tysięcy złotych. Rogowska stanowczo odrzuca sugestie, że poprawa sytuacji gospodarstwa wynika z udziału w programie, podkreślając, że to efekt ciężkiej pracy. Owijarka już znalazła nowego właściciela, natomiast prasa wciąż czeka na kupca. Stanisław Wokulski znów jest na ustach Polaków dzięki 2 nowym ekranizacjom Lalki Bolesława Prusa. Serial w reżyserii Pawła Maślony można oglądać na Netflixie, a film Macieja Kawalskiego właśnie trafił do kin. W Polsce imię Stanisław nosi obecnie 348 827 mężczyzn, co daje mu 15 miejsce wśród najpopularniejszych imion męskich. Na czele zestawienia znajdują się Piotr, Krzysztof i Tomasz.
2: Wczoraj w powiecie złotoryjskim doszło do poważnego wypadku. Mężczyzna został potrącony przez ciągnik rolniczy, a jego obrażenia były na tyle groźne, że na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe. Strażacy zabezpieczyli teren i przygotowali lądowisko dla śmigłowca. Policja bada teraz szczegóły tego zdarzenia. Wraca sprawa tragicznej śmierci 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry. Po kontroli w szkole, do której uczęszczała dziewczynka, rzecznik dyscyplinarny domaga się zwolnienia dyrektora placówki. W wyniku wykrytych uchybień komisja dyscyplinarna zajmie się sprawą 3 grudnia. W międzyczasie postępowanie wobec 12-letniej uczennicy związanej z tragicznymi wydarzeniami prowadzi sąd rodzinny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 13 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie dobra, a dla Wrocławia umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, nie powołał Karola Czubaka na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, co wywołało kontrowersje. Urban krytycznie ocenił poziom ekstraklasy, co zemściło się, gdy w meczu ze Szwecją wyróżnił się Patryk Walemark z Lecha Poznań. Tymczasem w meczu Polska, Rumunia w bramce rywali zagra Otto Hindlich z Legii Warszawa. George Hagi, selekcjoner Rumunii, ma kolejny problem przed meczem Ligi Narodów z Polską. Z powodu kontuzji stawu skokowego z kadry wypadł napastnik Luis Munteanu. Piątkowe spotkanie w Warszawie zapowiada się jako trudna rywalizacja, ponieważ obie drużyny nie rozpoczęły dobrze rozgrywek. Polska ma tylko jeden punkt po dwóch meczach, a Rumunia przegrała oba swoje spotkania.
2: Polscy siatkarze, którzy obronili tytuł Mistrzów Europy, wrócili do kraju z dodatkową niespodzianką. Grupa Polsat Plus, wspierająca polską siatkówkę od lat, przyznała im specjalną premię w wysokości 1 miliona złotych. To wyraz uznania za ich sukcesy i emocje, które dostarczają kibicom. Dzięki temu zwycięstwu Polska jest już pewna udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Wilfredo Leon zdobył tytuł MVP Mistrzostw Europy w siatkówce, a polska reprezentacja obroniła tytuł Mistrzów Europy, pokonując Francję 3-1. Leon, w doskonałym nastroju po zwycięstwie, zaskoczył wszystkich wypowiedzią "nie ma jaj", co zostało zarejestrowane na nagraniu. Polska drużyna w tym sezonie była nie do pokonania, wcześniej triumfując także w Lidze Narodów.
1: Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju ATP w Pekinie po zaciętym meczu z Francuzem Arturem Geą. Polak wygrał 7-6, 6-7, 6-2, pokazując świetną formę. Wcześniej w pierwszej rundzie pokonał Amerykanina Lernera Tiena. Teraz czeka go starcie z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
2: Trener Iggy Świątek, Francis Roig, przyznaje, że Polka nie jest już najlepsza, ale wierzy w jej powrót na szczyt. Roig ujawnia, że kryzys formy spowodowały próby zmiany stylu gry i utrata doceniania zwycięstw. Po Wimbledonie wprowadzono kluczowe zmiany, które mają pomóc Idze odzyskać dawną dyspozycję. Już w sobotę Świątek zagra w drugiej rundzie turnieju w Pekinie.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sportsmenka, ponownie przyciąga uwagę internautów. Na swoim profilu społecznościowym opublikowała wideo z wakacji w Turcji, które pokazuje jej poranny relaks na plaży i wieczorny trening na korcie. Materiał wywołał zachwyt fanów, którzy docenili jej formę i wszechstronność. Anastazja, mimo młodego wieku, zdobyła już ogromną popularność w sieci, gromadząc ponad 300 tysięcy obserwujących.
2: Arkadiusz Milik, znany piłkarz Juventusu, znalazł się w centrum uwagi z powodu łamania przepisów drogowych w Warszawie. Został przyłapany na przekraczaniu podwójnej linii ciągłej i ignorowaniu czerwonego światła. Policja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Kilka dni później Milik z partnerką byli widziani w restauracji, skąd odjechali taksówką. Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła Mistrzostwo Europy, a Bartłomiej Lemański odegrał kluczową rolę w tym sukcesie. Po latach przerwy powrócił do drużyny narodowej, co było dla niego ogromnym wyzwaniem. Jego partnerka, Dominika, podkreśla, jak wiele pracy i poświęceń kosztował go ten triumf. Lemański w nadchodzącym sezonie dołączy do zespołu Projektu Warszawa.
1: Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii po spięciu z nowym selekcjonerem Jorge Jesusem. Trener zdecydował, że Ronaldo nie zagra w meczach z Norwegią i Danią, co wywołało niezadowolenie piłkarza. Ronaldo zapowiedział, że w przyszłości ujawni powody swojej decyzji. Tymczasem życzył powodzenia drużynie narodowej.
2: Dziś wieczorem o 20:45 reprezentacja Polski zmierzy się z Rumunią w Lidze Narodów. Po dwóch meczach Polacy mają tylko jeden punkt, więc wygrana jest kluczowa. W składzie zobaczymy m.in. Roberta Lewandowskiego. Atmosfera wokół drużyny jest napięta, a przyszłość trenera Jana Urbana stoi pod znakiem zapytania. Puchar Świata w skokach narciarskich czekają poważne zmiany. Od sezonu 2026-2027 zmodyfikowana zostanie formuła konkursowa oraz sposób układania list startowych. Nowe zasady zaakceptowano podczas jesiennego spotkania Komisji FIS w Genewie. Dodatkowo Kaufland zastąpi firmę Fisman jako nowy sponsor tytularny Pucharu Świata.
1: Natalia i Konrad Bukowieccy, znani sportowcy, ujawnili, że podczas kluczowych zawodów śpią osobno. Powodem jest chrapanie Konrada, które przeszkadza Natalii w odpoczynku. Para podkreśla, że mimo osobnych noclegów spędzają razem czas na posiłkach i spacerach, co pomaga im zachować równowagę w trakcie zawodów. Konrad chwali profesjonalizm swojej żony, która dba o każdy detal w przygotowaniach do startów. Natalia Bukowiecka, trzykrotna medalistka olimpijska, zaskoczyła fanów, ogłaszając swój udział w zawodach High Rocks w Gdańsku. To nowe wyzwanie dla znakomitej sprinterki, która intensywnie trenuje, łącząc bieganie z ćwiczeniami siłowymi. Jej decyzja wzbudziła entuzjazm wśród miłośników fitnessu, a słowa wsparcia płyną od kibiców i innych sportowców. Zawody w Trójmieście już wkrótce. Z hangaru w Mauterndorf w Austrii skradziono helikopter firmy Tomasa Morgenstern'a. Złodzieje wyłączyli nadajniki i odlecieli w nocy, nie dając się namierzyć. Maszyna była widziana w Chorwacji, ale ślad po niej zaginął. Wartość skradzionego helikoptera to około 800 tysięcy euro.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą podobnie 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1033 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Bydgoszczy jakość powietrza będzie przeciętna, a dla Warszawy umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecki hit Panna Młoda wciąż przyciąga widzów przed ekrany. Już w sobotę, 17 października, TVP2 wyemituje 226 odcinek tego emocjonującego serialu. W tym odcinku Cihan nie pojawi się na zaplanowanych oświadczynach, co wywoła falę oskarżeń i napięć. Bejza nie wytrzyma presji i wpadnie w szał, a Cihan, zdezorientowany, poszuka rady u Ertugrula. Melich również zmaga się z własnymi problemami. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, już zdobył serca widzów. Z oryginalnymi 3 sezonami i 325 odcinkami, Panna Młoda zapewni rozrywkę na długie lata. Finał tej historii w Polsce jeszcze długo przed nami. W 1945 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Agnes, córka Artura, nie da się zwieść jego zapewnieniom o zakończeniu romansu z Joanną. Odkrywa, że ojciec nadal utrzymuje kontakt z kochanką, co prowadzi do napięć w rodzinie. Agnes nie szczędzi ojcu złośliwości, dając mu do zrozumienia, że zna prawdę. Przychodni, przy świadkach, nazywa go oszustem, co wprawia Artura w zakłopotanie. Jednak to Marysia, żona Artura, odkrywa zdradę na własne oczy, przyłapując męża z Joanną. Prawda wychodzi na jaw, a rodzinna sielanka zostaje brutalnie przerwana.
0: W 1945 odcinku M jak miłość Marysia przeżyje prawdziwy emocjonalny wstrząs. Odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20:50 na TVP2, przyniesie wiele dramatycznych odkryć. Marysia zacznie podejrzewać, że Artur coś przed nią ukrywa, a tajemnicza płyta winylowa z miłosną dedykacją stanie się pierwszym sygnałem zdrady. Kolejne odkrycie, rachunek za gramofon, tylko pogłębi jej podejrzenia. Artur, mimo prób Marysi, nie zgodzi się na terapię, tłumacząc się nadmiarem obowiązków. Jednak prawda wyjdzie na jaw, gdy Marysia nakryje Artura z Joanną w jego gabinecie. To odkrycie będzie dla niej bolesnym potwierdzeniem zdrady i końcem ich małżeństwa.
1: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4272 odcinek. Janek i Kinga po trudnym okresie postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę, ale na razie trzymają to w tajemnicy. Janek, chcąc zbliżyć się do synów Kingi, organizuje wspólne wyjście na koncert. Maciek jest zachwycony, a nawet sceptyczny Tomek zgadza się na ten pomysł. Janek czuje, że wszystko zaczyna się układać, ale wieczór przyniesie niespodziewane rozczarowanie. Coś popsuje jego dobry nastrój, choć nie wiadomo jeszcze, co dokładnie. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 23 października o 18 na Polsacie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość wkracza w emocjonującą fazę w 1949 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 października o godzinie 20:50 na TVP2. Jakub, grany przez Krzysztofa Kwiatkowskiego, spotka się z Kasią i małą Zosią, nieświadomy, że dziewczynka to jego biologiczne dziecko. Atmosfera gęstnieje, gdy Karski zaczyna podejrzewać swoją byłą żonę o manipulację. Tymczasem tajemnicze zniknięcie Sowińskiego, granego przez Mikołaja Krawczyka, staje się głównym wątkiem śledztwa. Jakub odkrywa dowód, który może oczyścić Olka z podejrzeń. Kasia, w obliczu zagrożenia, prosi Jakuba o dyskrecję. Czy detektyw zdecyduje się jej pomóc? Czy postawi na lojalność wobec przyjaciela? Odpowiedź już wkrótce. W nadchodzących odcinkach Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. W 4272 epizodzie Krystian całkowicie poświęci się opiece nad Ewą, która zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi po zawale serca. Wspólnie z Karolem zadbają o jej rekonwalescencję, prowadząc restrykcyjną dietę i planując lekkie treningi. Krystian przejmie także obowiązki w Barbarianie, by odciążyć matkę i umożliwić jej pełny powrót do zdrowia. Tymczasem Ewa, mimo zaleceń lekarzy, szykuje dla syna tajemniczą niespodziankę. Co to będzie? Na razie pozostaje tajemnicą. Odcinek 4271 Pierwszej Miłości zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. Na wschód od Edenu powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji dostępnej na Netflixie. Serial oparty na powieści Johna Steinbecka składa się z 7 odcinków i już teraz budzi wiele emocji. Twórczynią i główną scenarzystką jest Zoe Kazan, dla której projekt ten ma osobisty wymiar. W centrum opowieści znajdują się losy dwóch rodów, Hamiltonów i Trasków, oraz pytania o ludzką naturę i wolną wolę. Adaptacja wzbudza kontrowersje, szczególnie w sposobie przedstawienia postaci Kathy, granej przez Florence Pugh, która staje się bardziej ludzka i skomplikowana. Obsada, w tym Joseph Zada jako Cal, zbiera pochwały za swoje role. Serial jest polecany dla tych, którzy cenią głębsze refleksje i kunszt realizacyjny. W nadchodzącym 4271 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julka, zmagając się z drobnym problemem w domu, nie mogąc skontaktować się z Marysią ani Kacprem, zwróci się o pomoc do Pawła. Jego szybka reakcja i obecność prowadzą nową dynamikę do relacji rodzinnych. Gdy Marysia wróci do domu, sytuacja zmieni się w przyjemny wieczór, pełen ciepła i rodzinnej atmosfery. Jednak Kacper, wracając z pracy, zastanie tę sielankę i poczuje się zagrożony. Następnego dnia wyrazi swoje obawy Marysi, przypominając o wpływie powrotu Pawła na ich życie. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18 na Polsacie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1032 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 10 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Poznania termometry ukażą 13 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski w rozmowie z Radiem Z mówił o możliwości wprowadzenia obowiązkowych szkoleń wojskowych w Polsce. Zalewski podkreślił, że takie szkolenia mogłyby trwać kilka miesięcy i obejmować część potencjalnych poborowych. Wiceminister zaznaczył, że obecnie zachęty do służby są wystarczające, ale w przyszłości sytuacja może wymagać zmian. Analizowany jest także model szwajcarski, który łączy przeszkolenie z regularnym przygotowaniem rezerwistów. Minister Radosław Sikorski ujawnił w sieci wiadomość, którą otrzymał od mieszkańca Wiednia, pana Bogdana. W mailu znalazły się wulgarne i obraźliwe komentarze dotyczące działań ministra. Sikorski, komentując wiadomość, zwrócił uwagę na błędy ortograficzne autora. Pod wpisem ministra pojawiło się wiele komentarzy internautów, którzy wyrazili swoje opinie na temat sytuacji.
0: Dziś przed Sądem Rejonowym Praga Południe w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa dotycząca Grzegorza Brauna. Podczas gdy europoseł przemawiał do swoich zwolenników, jego przeciwnicy zakłócili wystąpienie, puszczając z głośników hymn Rosji. Braun, oskarżony o przemoc fizyczną i inne wykroczenia, apelował do swoich zwolenników o spokój i nieuleganie prowokacjom. Proces dotyczy m.in. incydentu z maja 2023 roku, kiedy to polityk przerwał wykład w Warszawie. Prezydent Karol Nawrocki cieszy się pozytywną oceną u 44% Polaków, a pierwsza dama Marta Nawrocka u 47%. Mimo to popularność pary prezydenckiej spadła w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W sierpniu oceny były wyższe, ale we wrześniu zanotowano spadek o kilka punktów procentowych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Profesor Witold Modzelewski w programie Poranny Ring podkreślił, że politycy powinni rozmawiać z Rosją, nawet jeśli dzielą nas interesy. Zaznaczył, że dyplomacja powinna mierzyć się z różnicami, a nie tylko z tymi, z którymi się zgadzamy. Modzelewski zasugerował, że Polska powinna być gotowa na rozmowy z Moskwą, zwłaszcza jeśli do zakończenia wojny w Ukrainie doprowadzi Donald Trump. Profesor zwrócił uwagę na potrzebę przygotowania własnego stanowiska, zanim nacisk na dialog wywrze Waszyngton.
0: Jennifer Lopez była wyraźnie niezadowolona podczas pokazu Stelli McCartney w Paryżu. Gwiazda musiała złożyć parasol, mimo że padał ulewny deszcz. Obsługa poprosiła gości o złożenie parasoli, by nie zasłaniały widoku na wybieg. Lopez, ubrana w brązową stylizację, zmokła, co wyraźnie wpłynęło na jej nastrój. Halle Berry, znana aktorka Hollywood, tymczasowo straciła opiekę nad swoim 12-letnim synem, Mateo. Sąd w Los Angeles zdecydował, że chłopiec będzie mieszkał z ojcem, Oliwierem Martinezem, który oskarżył Berry o przemoc wobec dziecka. Aktorka zaprzecza zarzutom, nazywając je bezpodstawnymi. Berry może widywać syna tylko w wyznaczone dni, a sytuacja ma obowiązywać do rozprawy zaplanowanej na 16 października.
2: Ukraina ogłosiła pierwszy bojowy test pocisku balistycznego FP-7, w całości wyprodukowanego na terenie kraju. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o tym historycznym wydarzeniu, które podkreśla rosnącą niezależność Kijowa w zakresie broni dalekiego zasięgu. Pocisk, opracowany przez firmę Firepoint, ma zasięg do 250 km i jest trudny do wykrycia przed startem. Ukraina planuje teraz uruchomienie seryjnej produkcji tej broni.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych uruchomiło projekt Inteligentna Granica, który ma wzmocnić ochronę wschodniej granicy Polski. W ramach operacji Bezpieczne Podlasie wykorzystuje się najnowsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja i robotyka, by wspierać działania żołnierzy i straży granicznej. System ten integruje różnorodne źródła danych, co pozwala na szybkie wykrywanie zagrożeń. To strategiczne przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa państwa. Cała konstelacja satelitów MikroGlob jest już na orbicie i działa poprawnie. To ważny krok dla bezpieczeństwa Polski, która zyskuje autonomiczne zdolności w zakresie rozpoznania satelitarnego. Projekt zrealizowany przez polską firmę Creotech Instruments S.A. otwiera nowy rozdział w historii Wojska Polskiego. Ostatnie 3 satelity zostały wyniesione na orbitę 1 października z bazy w Kalifornii przy użyciu rakiety Falcon 9. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad nową ustawą, która ma usprawnić system obronny Polski. Projekt zakłada przyspieszenie przerzutu wojsk i lepszą współpracę z NATO. Nowe przepisy mają także zintegrować rozproszone regulacje i dostosować je do współczesnych zagrożeń, takich jak cyberataki i dezinformacja. Obecnie projekt jest na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych, a termin jego przedłożenia Sejmowi nie został jeszcze ustalony.
2: Sucha skóra na łokciach to częsty problem, ale nie zawsze wymaga drogich kosmetyków. Warto wypróbować domowy sposób z siemieniem lnianym. Wystarczy zalać nasiona ciepłą wodą, a powstałą papkę nałożyć na łokcie na kilkanaście minut. Jeśli jednak podrażnienia się utrzymują, warto skonsultować się ze specjalistą.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Jarosław Kaczyński wrócił do swojego domu na warszawskim Żoliborzu po niemal roku spędzonym u kuzyna. Jego część budynku wymaga pilnego remontu, co kontrastuje z odnowioną połową sąsiadów. Prezes PiS stoi teraz przed wyzwaniem nie tylko naprawy domu, ale także odbudowy partii, która straciła około 40 posłów i zmaga się z niskimi notowaniami.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1033 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Krakowie jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Szczecina dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka.

0: pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express.
1: Zaginięcie Madeleine McCann to jedna z najbardziej znanych spraw na świecie. 3-letnia dziewczynka pochodząca z Wielkiej Brytanii, która zniknęła z pokoju hotelowego w Portugalii podczas rodzinnego wyjazdu na wakacje. Mimo upływu lat nigdy nie poznaliśmy prawdy o tym, co się z nią stało, ale co jakiś czas w tej sprawie pojawiają się nowe informacje, niestety często fałszywe. Tak było w przypadku Julii, młodej Polki, która próbowała przekonać rodzinę Madeleine, że jest ich zaginioną córką. Niedawno została oskarżona o nękanie i skazana przez sąd. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Madeleine McCann miała 3 lata, kiedy razem z rodziną poleciała na wakacje do Portugalii. Dokładnie 3 maja 2007 roku, kilka dni od opuszczenia Wielkiej Brytanii, wszyscy świetnie bawili się w kompleksie Ocean Club. Dziewczynka, jej młodsze rodzeństwo i rodzice. Ci ostatni tego wieczoru postanowili udać się do restauracji na kolację. Zostawili potomstwo w hotelowym pokoju, doglądając go systematycznie, co około 20-30 minut. Tak przynajmniej twierdzili w późniejszym śledztwie. Lokal znajdował się bowiem bardzo blisko. Balowali tam nie tylko oni, lecz również przyjaciele, z którymi na ten wyjazd się wybrali. Brytyjskie media podawały, że były to także pary z dziećmi. 3-letnia Madeleine oraz 2-letnie bliźnięta Sean i Amelie zostały położone spać przez mamę Kate oraz ojca Gary'ego, małżeństwo lekarzy z Leicester. Oczywiście różnie można oceniać fakt pozostawienia trójki malutkich dzieci samych. Zresztą był to temat wielu gorących dyskusji w sieci, a na parę wylała się fala krytyki. Jednocześnie oni sami uważają, że nie zrobili niczego złego i że dzieci smacznie spały, kiedy opuszczali pokój. Poza tym nie robili tego po raz pierwszy i nigdy nic się nie stało. Takie były ich tłumaczenia. Aż do teraz. Ocean Club to typowy wakacyjny kompleks. Basen, restauracja, miejsce do wypoczynku. Nikt nie mógł spodziewać się tego, że stanie się on również areną wstrząsających wydarzeń. 3 maja 2007 roku z pokoju zniknęła bowiem 3-letnia Madeleine McCann. W łóżkach nadal spały bliźnięta. Brakowało tylko tej jednej dziewczynki. Co się z nią stało? Czy wyszła z pokoju sama? Czy została porwana, bo pokój znajdował się na parterze i sprzyjały temu okoliczności? Czy ktoś zrobił jej krzywdę? To zaledwie kilka pytań, które zadawano na gorąco. Z ustania śledztwa wynika, że ojciec dzieci, Gary McCann, wszedł do apartamentu 5 minut po godzinie 21. Zeznał, że córka oraz bliźnięta wtedy jeszcze spały w łóżkach, przykryte kocami. Kolejną osobą, która miała zajrzeć do środka, był członek grupy przyjaciół, niejaki Matthew Oldfield. Tyle, że w toku postępowania wyszło na jaw, że ostatecznie nie wszedł do środka. Nasłuchiwał jedynie w korytarzu, czy z pokoju dobiegają hałasy, mogące świadczyć o przebudzeniu dzieci. Niczego nie usłyszał, więc stwierdził, że śpią i wrócił do zabawy. Postawa mężczyzny była później krytykowana i rzuciła na niego podejrzenia funkcjonariuszy, które jednak finalnie do niczego nie doprowadziły. O tym, że jednego dziecka już w pokoju nie ma, przekonała się dopiero mama, Kate, która poszła do nich około godziny 22. Drzwi do pokoju były szerzej otwarte niż wcześniej. Wokół panowała złowroga cisza. Opisywała. Madeleine jako jedyny nie znaleziono w łóżku. Otwarte było za to okno, które, jak wynika z relacji rodziców, na pewno zostało przed ich wyjściem zamknięte. Ktoś podniósł też roletę. To błyskawicznie wzbudziło strach o bezpieczeństwo najmłodszych. Kate zaczęła krzyczeć. Alarm, który wszczęła rozpaczona matka, ściągnął do apartamentu wszystkich. Ojca, przyjaciół, ale też pracowników obiektu i przypadkowych ludzi, którzy chcieli pomóc w poszukiwaniach dziewczynki. To sprawiło, że na miejscu zdarzenia wymieszały się ślady wielu osób, co tylko utrudniło późniejsze śledztwo. Trudno było bowiem oddzielić ślady ewentualnych podejrzanych od tych, którzy mieli dobre intencje. Otwierano i zamykano okna oraz drzwi, ruszano zasłonami, przerzucano pościel. Właściwie wszystkie potencjalne dowody w ten sposób nieumyślnie zniszczono, ale nikt wtedy o tym nie myślał. Priorytetem było jak najszybsze odnalezienie dziecka. Służby także popełniły mnóstwo błędów. Po tym, jak mundurowi zostali w końcu wezwani do obiektu, nie zapadła decyzja o wydzieleniu strefy zamkniętej. Założono, że Madeleine po prostu się zgubiła i prędko zostanie odnaleziona. Jak już wiemy, tak się nie stało. Opóźnienie kluczowych działań spowodowało, że przez bardzo długi czas policja nie potrafiła wskazać potencjalnych sprawców porwania dziewczynki, albo chociaż miejsca, do którego mogłaby sama się udać. Nie pomogła technologia, zabezpieczenia hotelowe czy liczne przesłuchania świadków. Trzyletnie dziecko rozpłynęło się w powietrzu. Pierwsze konkretne działania pojawiły się dopiero po kilku dniach, kiedy funkcjonariusze próbowali odtworzyć wydarzenia poprzedzające zniknięcie Madeline. Wtedy na celownik wzięto Brytyjczyka, mieszkającego niedaleko Ocean Club, niejakiego Roberta Murata. Mężczyzna znał portugalski i pojawił się na miejscu jako tłumacz, oferując swoje wsparcie w komunikacji pomiędzy portugalską policją a anglojęzycznymi świadkami. W pewnym momencie zaczął budzić podejrzenia, bo pojawiał się dosłownie wszędzie. Przy rodzinie, policji, krążył po ośrodku, znał wiele szczegółów. Dobre intencje sprowadziły na niego krzywe spojrzenia, które skutkowały medialną nagonką, trwającą wiele miesięcy. Policjanci postanowili przeszukać jego dom i ogród, zabrali sprzęt komputerowy, sprawdzali samochody, które posiadał. Uznano, że zaangażowanie Murata w sprawę jako osoby postronnej jest dziwne, mimo że nie mieli żadnych dowodów łączących go z zaginięciem Madeline. Ostatecznie mężczyzna został oczyszczony z zarzutów, a niektóre brytyjskie gazety musiały mu nawet wypłacić wysokie odszkodowania za zniesławienie, którego się wobec niego dopuściły. Tu warto dodać, że zagraniczni dziennikarze, zwłaszcza ci pracujący w tabloidzie, znacznie częściej i mocniej przekraczają granice niż na przykład w Polsce, oskarżając i mieszając z błotem bez cienia zawahania. Nie inaczej było w tym przypadku. W międzyczasie funkcjonariusze planowali kolejne działania. Porzucając trop Roberta, skupili swoją uwagę ponownie na obiekcie wypoczynkowym, w którym przebywała rodzina. Do Portugalii ściągnięto nawet wyspecjalizowane psy z Wielkiej Brytanii, szkolone do wykrywania zapachu zwłok i śladów krwi. Media od razu podchwyciły temat, krzycząc z nagłówków, że Madeline McCann mogła zostać zamordowana. Takie głosy nasiliły się, kiedy wyszło na jaw, że zwierzęta wyczuły takie zapachy i reagowały w wielu miejscach. Przy sofie w salonie, w szafie, a potem przy bagażniku samochodu, który rodzice dziewczynki wynajęli w okolicach jej zaginięcia. Cień podejrzeń padł więc na małżeństwo wraz z wieloma innymi zarzutami. Powróciły m.in. głosy krytyki dotyczące pozostałych dzieci samych w pokoju.

zacieranie śladów. To zarzuty, które brytyjscy reporterzy na łamach serwisów informacyjnych formułowali wobec pary. Badania DNA przeprowadzone w miejscach wskazanych przez psy niczego jednak nie potwierdziły. Znalezione ślady były zanieczyszczone, zbyt słabe, w za małych ilościach, mogące należeć do różnych osób. Dowodów brakowało. Były tylko hipotezy, sugestie oraz insynuacje. W lipcu 2008 roku prokuratura została więc zmuszona do umorzenia postępowania wobec rodziców. Nic nie wskazuje na to, że popełnili jakiekolwiek przestępstwo. Przekazywali przedstawiciele tej instytucji podczas konferencji prasowej. W 2011 roku pod naciskiem opinii publicznej i na prośbę małżeństwa brytyjski rząd zlecił przegląd całej sprawy, powołując do tego specjalny zespół śledczych. Zgromadzono niemal nieskończone ilości akt, notatki policji portugalskiej, raporty prywatnych detektywów, nagrania przesłuchań, kopie zgłoszeń z całego świata, bo historia Madeleine szybko stała się medialna również w innych krajach. Funkcjonariusze mieli za zadanie odróżnić to, co wiarygodne, od tego, co było efektem paniki lub naciskiem mediów. Zweryfikowano w ten sposób kilka niewyjaśnionych tropów. Przesłuchano świadków, do których nikt wcześniej nie dotarł i wydano przy tym wszystkim miliony funtów. Bez efektu. Dziewczynki nadal nie udało się odnaleźć. Po wielu latach pojawił się za to nowy podejrzany. W 2020 roku wielokrotnie karany przestępca Christian Bruckner, który w okresie zaginięcia dziecka mieszkał w tamtym rejonie, logował się w pobliżu Ocean Club w krytycznym czasie. Mężczyzna znany był miejscowym funkcjonariuszom, ponieważ znajdował się na liście notowań przez kradzieże i włamania. Skazano go też za przestępstwa seksualne wobec dzieci oraz za wykorzystanie kobiety w Portugalii. Osoby z jego otoczenia zeznały, że mówił o jakiejś małej Brytyjce i o tym, że coś wie na jej temat. To wystarczyło, by stał się głównym podejrzanym, mimo że od początku zatrzymania wszystkiemu zaprzeczał. Nie postawiono mu zarzutów bezpośrednio w sprawie Madeleine, ale przy okazji prowadzonego postępowania prokuratorzy z Niemiec mówili otwarcie, że ich zdaniem dziewczynka nie żyje. To w zasadzie pierwszy raz, kiedy tak ważne organy ścigania powiedziały o tym publicznie, choć Madeleine McCann ani jej ciała nie odnaleziono. Sprawa nieoczekiwanie powróciła w lutym 2023 roku i to za sprawą wątku prosto z naszego kraju. Młoda Polka, Julia Faustyna, pojawiająca się w mediach także jako Julia W., zaczęła publikować w mediach społecznościowych treści, w których sugerowała, że może być zaginioną dziewczynką. Wskazała na rzekome podobieństwa w wyglądzie, niejasności w swojej dokumentacji medycznej z dzieciństwa, trudne relacje rodzinne. Podjęła nawet współpracę z samozwańczą panią detektyw ze Stanów Zjednoczonych, rozkręcając wraz z nią całą kampanię, która miała przekonać opinię publiczną do tego, że teoria Julii jest prawdziwa. Dziewczyna zaczęła udzielać wywiadów, występować przed kamerami, a to wszystko przy czujnym oku skompromitowanej detektyw, której od dawna zarzucano próby wybicia się na głośnych sprawach kryminalnych na świecie. Działania Julii w końcu przyciągnęły uwagę śledczych, którzy postanowili zweryfikować jej doniesienia. Procedura weryfikacji, polegająca na pobraniu DNA i porównaniu go z bazą danych oraz z materiałem rodziny dziecka, szybko ujawniła, że Julia wcale nie jest zaginioną Madeleine. Jej profil genetyczny wskazał, że nie ma związku z rodziną McCannów. W międzyczasie wyszło na jaw, że Polka nie zaprzestała na szerzeniu nieprawdziwych informacji w sieci. Miała też prześladować rodziny dziewczynki, wysyłać do nich wiadomości, nie dawać im spokoju, a nawet nachodzić w domu, za co wreszcie została postawiona przed sądem. Ten z kolei orzekł, że działania Polki noszą znamiona nękania. Odczytując w sądzie koronnym uzasadnienie wyroku, sędzia Joanna Katz uznała fakt, że Julia nie miała łatwego dzieciństwa ze względu na molestowanie, którego padła ofiarą, ale podkreśliła, że nie stanowi to usprawiedliwienia dla zachowania oskarżonej. Zostało potwierdzone w tej sprawie, że nie jest pani Madeleine McCann, mówiła sędzia. Nie było żadnej uzasadnionej ani logicznej podstawy do pani działań. Nie powinna była pani zachowywać się tak wobec McCannów, dodawała. Podczas procesu Julia przekonywała, że jej zamiarem nie było wyrządzenie krzywdy rodzinie zaginionej dziewczynki, a jedynie chciała sprawdzić, czy może być ich córką. Polka jest o 2 lata starsza niż byłaby obecnie Madeleine McCann. Kobieta została ostatecznie skazana na 5 roku więzienia, lecz na poczet kary zaliczono jej pobyt w areszcie, więc wyszła na wolność w zasadzie od razu. Zgodnie z decyzją sądu miała także zostać deportowana. To wszystko oczywiście oznacza jednocześnie, że sprawa Madeleine wciąż pozostaje nierozwiązana. Na temat tej historii powstały tysiące reportaży, materiałów prasowych i telewizyjnych, radiowych, książek, seriali i filmów. Szerzą się również sensacyjne hipotezy oraz internetowe teorie spiskowe.

Lista tego, czego nie wiemy, jest jeszcze dłuższa. Nie znamy sprawcy, nie znamy miejsca ewentualnego pobytu ciała. Nie wiemy, czy rzekome porwanie lub morderstwo było planowane czy przypadkowe. Nie wiemy, czy brała w nim udział jedna osoba czy więcej. Nie wiemy też, czy prawda leży gdzieś w aktach, tylko nikt nie potrafi złożyć jej w całość, czy też bezpowrotnie zniknęła w zamieszaniu pierwszych godzin. Teoria mówiąca o tym, że 3-letnia dziewczynka sama uciekła i oddaliła się z hotelu, też wydaje się mało wiarygodna. Madeleine McCann, gdyby żyła, miałaby dziś ponad 20 lat. Jej rodzice wciąż wierzą, że pewnego dnia poznają prawdę na temat tego, co się stało. Śledztwa w Wielkiej Brytanii i w Niemczech formalnie wciąż trwają, choć nie widać nowych, publicznie ogłoszonych tropów. W tej historii jest wiele rozdziałów. Portugalskie akta, brytyjskie raporty, niemieckie komunikaty, fałszywe zgłoszenia, procesy o zniesławienie, wyrok za nękanie. Ale najważniejszy rozdział, ten, który opisywałby ostatnie minuty życia lub wolności Madeleine, pozostaje pusty. W miejscu, w którym doszło do tragedii, żyje się natomiast dalej tak jak w każdym nadmorskim kurorcie. Turyści przyjeżdżają i wyjeżdżają. Restauracje zmieniają właścicieli. Apartament McCannów wynajmowany jest innym rodzinom. Tylko od czasu do czasu wracają tam kamery, mikrofony i teksty dziennikarzy próbujących jeszcze raz, z kolejnej perspektywy, opowiedzieć historię, która wciąż nie ma końca. Sprawa Madeleine McCann pozostaje najgłośniejszą sprawą zaginięcia dziecka w Wielkiej Brytanii i jedną z najbardziej znanych spraw kryminalnych w Europie, a może i na całym świecie.

Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej interesujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najmroczniejszych i przerażających spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie polskiej muzyki trwa prawdziwy kabaret. Jacek Kawalec, znany z parodiowania Zenka Martyniuka, wywołał burzę, która doprowadziła do jego rozstania z Budką Suflera. Zenek, oburzony, groził pozwem, ale jak na razie nic z tego nie wyszło. Kawalec, zamiast przepraszać, proponuje Martyniukowi duet w rockowym stylu. Czyżby szykował się nowy hit na miarę Led Zeppelin w wykonaniu króla disco polo? Czekamy z niecierpliwością.
2: Katarzyna Zielińska, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, zaskoczyła wszystkich swoją jesienną stylizacją na ostatnim wydarzeniu modowym. Skórzana spódnica w kolorze bordo, obcisły golf i ramoneska to idealny zestaw na jesienną pluchę, choć jej delikatne buty mogą nie przetrwać pierwszego deszczu. Inne gwiazdy również nie zawiodły. Karolina Malinowska postawiła na ciemny luz, a Magdalena Boczarska zaskoczyła białymi spodniami. Jesień w show biznesie zapowiada się naprawdę stylowo, choć niekoniecznie praktycznie.
1: Karolina Skiba, żona Krzysztofa Skiby, nie przestaje przypominać o tym, jak ważna jest profilaktyka zdrowotna. Po walce z rakiem piersi, która obejmowała chemioterapię i 7 operacji, Karolina jest w remisji i nie zamierza milczeć. Wraz z początkiem miesiąca świadomości raka piersi apeluje do kobiet, by nie odkładały badań na później. Jak sama mówi, szybkie wykrycie choroby może uratować życie, a rak piersi nie wybiera tylko starszych pań. Ach, te czasy, kiedy teledyski były jak kapsuły czasu. W latach 80. i 90. wystarczyła prosta scenografia, trochę dymu i kolorowych świateł, by stworzyć coś, co dziś nazywamy klasyką. Natalia Kukulska jako dziecko z Puszkiem Okruszkiem, czy Edyta Górniak z To nie ja na Eurowizji. To były momenty, które kształtowały przyszłe gwiazdy. A kto by pomyślał, że Doda zaczynała w zespole Virgin, zanim stała się królową solowych teledysków. Te archiwalne klipy to nie tylko muzyka, ale i podróż do czasów, kiedy moda i technika były, delikatnie mówiąc, nieco inne.
2: Dawid Kwiatkowski, nasz rodzimy mistrz emocjonalnych ballad, zaskakuje fanów nowym albumem Południe 2.0. Po 2 latach przerwy artysta serwuje nam muzyczną podróż pełną słońca, tęsknoty i nieprzemijających uczuć. Co ciekawe, to jego pierwsza płyta wydana na winylu, co w dobie cyfrowej jest jak powrót do przeszłości. Czy Południe stanie się kolejnym kamieniem milowym w jego karierze? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Kwiatkowski nie przestaje zaskakiwać.
1: Igor Herbut zaskakuje fanów, wprowadzając do swojego najnowszego teledysku wagoniki blisko 90-letniego dziadka. Wzruszające sceny z rodzinnego domu w Przemkowie to nie tylko sentymentalna podróż, ale i zapowiedź nowego albumu Jeremie. Artysta rusza w trasę koncertową po Polsce, odwiedzając 10 miast, a wszystko to w towarzystwie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Ciekawe, czy dziadek też pojawi się na scenie.
2: Ira powraca z nowym utworem po 5 latach ciszy. Za każdy dzień to zapowiedź nadchodzącego albumu, który ma się ukazać w 2027 roku. W międzyczasie zespół nie próżnuje i szykuje się do koncertów, a w podcaście Bez Playbacku wspomina swoje występy przed legendami rocka, jak Queen. Ciekawe, czy Brian May nadal pamięta, jak chwalił brzmienie gitar Iry po ich koncercie we Wrocławiu w 2012 roku. Świat metalu pogrążył się w żałobie. Konrad Kronos Land, założyciel i dusza zespołu Venom, odszedł w wieku 63 lat. Człowiek, który nigdy nie bał się iść pod prąd, zostawił po sobie dziedzictwo, które na zawsze zmieniło oblicze ciężkiej muzyki. Jego syn zapewnia, że legenda Kronosa nigdy nie zginie, a my możemy tylko zastanawiać się, co dalej z Venom, bez swojego nieustraszonego lidera.
1: Paul McCartney znowu zaskakuje. Specjalna edycja jego albumu The Boys of Dungeon Lane to prawdziwa uczta dla fanów. Największym hitem jest nowa wersja duetu z Ringo Starrem, gdzie panowie zamienili się partiami wokalnymi. A jakby tego było mało, na płycie znajdą się 3 zupełnie nowe piosenki. Cóż, wygląda na to, że nostalgia sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek.
2: Slash znowu zaskakuje. Legendarny gitarzysta razem z Milesem Kennedym i The Conspirators zapowiedzieli nowy album Flying Blind, który ukaże się w lutym przyszłego roku. Co ciekawe, Slash postanowił zgłębić tajniki gitary pedal steel, co zaowocowało niespodziewanym brzmieniem w jednym z utworów. A jakby tego było mało, zespół rusza w światową trasę koncertową, a fani mają szansę spotkać Slasha na zamku w Cardiff. Czysta, rock'n'rollowa energia i niespodzianki na każdym kroku.
1: Warszawska grupa Metro zaskakuje nowym singlem Spacer po szkle, który przenosi słuchaczy w mroczne zaułki Śródmieścia. Inspiracja kultową piosenką o Roxanę, ale z polskim twistem, to historia o życiu na krawędzi i pokusach, które mogą być prawdziwe albo i nie. Wokalista Aleksander Zajdel pozostawia nas z pytaniem, czy to opowieść z życia wzięta, czy tylko fantazja rozczarowanych kochanków. A już za 2 tygodnie premiera ich debiutanckiego albumu 365 widoków na przyszłość. Czasem wystarczy jedno kliknięcie, by życie nabrało tempa, o czym przekonał się Emotion Drive. Zwykły riff gitarowy, zagrany bez fajerwerków, przykuł uwagę samego Jana Borysewicza. I tak oto, z dęblina, narodził się utwór Challenge Me, który opowiada o zmaganiach z własnymi słabościami. W teledysku, pełnym symboli, słońce i samoloty przypominają, że nawet jeśli dziś czujemy się uwięzieni, jutro możemy wzbić się w przestworza.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 10 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 11 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako przeciętny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 26-latek z powiatu wołomińskiego, mimo 4 sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, ponownie wsiadł za kierownicę. Pędząc trasą S7 z prędkością 178 km na godzinę, zwrócił uwagę policyjnej grupy Speed. Po nieudanej próbie ucieczki jego samochód wypadł z drogi i przewrócił się na dach. Mężczyzna został zatrzymany i grozi mu kara do 5 lat więzienia.
2: 5 wycofanych autobusów Solaris z Warszawy trafiło do Caritasu w Drohobyczu na Ukrainie. Pojazdy będą służyć jako mobilne centra pomocy podczas przerw w dostawach prądu. Inicjatywa jest wynikiem współpracy warszawskich miejskich zakładów autobusowych i Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Autobusy przewiozły także ponad 20 ton darów, w tym materiały budowlane i meble.
1: Ulica Żupnicza na warszawskim Kamionku przejdzie gruntowną metamorfozę. Już w poniedziałek, 5 października, ruszają prace budowlane, które całkowicie odmienią tę przestrzeń. Nowa nawierzchnia, wyremontowane chodniki i pasy rowerowe to tylko część zaplanowanych zmian. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, ponieważ ulica stanie się jednokierunkowa w stronę Chodakowskiej. Pierwszy etap prac potrwa do końca listopada. Tragiczne odkrycie w Warszawie. W autobusie linii 714, który zjechał do zajezdni na Kleszczowej, znaleziono ciało 81-letniego mężczyzny. Mimo natychmiastowej reanimacji, życia seniora nie udało się uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując monitoring z pojazdu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jutro na Mazowszu odbędą się darmowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. Między godziną 11 a 14 w ponad 300 lokalizacjach eksperci pokażą, jak reagować na zagrożenia z powietrza. Uczestnicy dowiedzą się, jak odczytywać sygnały alarmowe i gdzie szukać schronienia. Szkolenia są częścią programu Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W Przasnyszu w pustostanie przy ulicy Świerczewo znaleziono ciało Bogusława S. Mężczyzna zginął od 18 ciosów nożem. Dwaj podejrzani o to zabójstwo, Mateusz Roman P. i Roman P., zostali aresztowani na 3 miesiące. Prokuratura rejonowa w Przasnyszu prowadzi śledztwo w tej sprawie.
2: Restauracja Bąkowo. Zochylina Wyżnio z Zakopanego odpowiedziała na zarzuty turystów o wysokie ceny, publikując paragon z 1997 roku, gdzie obiad kosztował 14 zł. Dziś ceny są znacznie wyższe, ale internauci zauważyli, że w porównaniu do ówczesnych zarobków obiad był większym obciążeniem dla budżetu niż obecnie. Minimalne wynagrodzenie wzrosło 10-krotnie, co oznacza, że siła nabywcza Polaków również się zwiększyła. Dwaj policjanci ze Szczecina usłyszeli zarzuty prokuratorskie za przekroczenie uprawnień. Funkcjonariusze mieli wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę, stosując przemoc wobec mężczyzny, skazanego za przestępstwo seksualne na dziecku. Śledztwo w tej sprawie trwa, a obaj policjanci zostali odsunięci od służby. Szczecińska prokuratura bada wszystkie okoliczności tego zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja opublikowała wizerunki kobiet poszukiwanych za oszustwa, kradzieże i fałszowanie dokumentów. Zdjęcia tych osób można znaleźć w oficjalnym serwisie policyjnym. Funkcjonariusze liczą na pomoc świadków, którzy mogą rozpoznać poszukiwane osoby. Wszelkie informacje można przekazywać anonimowo.
2: Agnieszka Rogowska z programu Rolnicy Podlasie postanowiła sprzedać część swojego sprzętu rolniczego, co wywołało burzliwą dyskusję w sieci. Internauci spekulowali, czy poprawa sytuacji materialnej Rogowskich to efekt występów w telewizji. Agnieszka stanowczo zaprzeczyła, podkreślając, że rozwój gospodarstwa to wynik ciężkiej pracy. Owijarka znalazła już nowego właściciela, a prasa wciąż czeka na kupca.
1: 16-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej Via Carpatia między Boćkami a Malewicami jest już gotowy do użytku. Inwestycje zrealizowała firma Strabag, a jej wartość to 343 miliony złotych. Kierowcy muszą jednak jeszcze chwilę poczekać na otwarcie, które nastąpi wraz z ukończeniem sąsiedniego odcinka do węzła Siemiatycze Północ. Droga obejmuje 2 jezdnie, pasy awaryjne oraz liczne rozwiązania inżynieryjne i ekologiczne.
2: Narwiański Park Narodowy, znany jako Polska Amazonia, zachwyca swoim wodnym labiryntem. Rzeka Narew, na odcinku między Surażem a Rzędzianami, tworzy rozległe mokradła i trzcinowiska. To dom dla około 200 gatunków ptaków, z czego ponad 150 gniazduje właśnie tutaj. Park oferuje spływy kajakowe i drewniane kładki, idealne do obserwacji przyrody.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś w południe w całej Polsce policjanci oddali hołd tragicznie zmarłemu koledze, sierżantowi sztabowemu Natanowi Sieroniowi z Bolesławca. Funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe w radiowozach, a następnie przez minutę uczcili jego pamięć w ciszy. Natan Sieroń zginął podczas interwencji w Krasniku Górnym, a dziś został pośmiertnie awansowany na podkomisarza i odznaczony złotą odznaką Zasłużony Policjant. Uroczystości pogrzebowe odbyły się z udziałem rodziny, kolegów z pracy oraz przedstawicieli władz.
1: We Wrocławiu znaleziono kotkę Mimi porzuconą w parku. Zwierzę przebywa teraz w schronisku i czeka na nowy dom. Poprzednia właścicielka z powodu trudnej sytuacji finansowej zostawiła list z wyjaśnieniem. Mimi to łagodna kotka, która uwielbia kontakt z ludźmi i szuka nowego opiekuna. Wrocławskie schronisko apeluje o adopcję.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 13 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest dobre, a we Wrocławiu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Luksusowa willa Zlatana Ibrahimowicza w Szwecji, ponownie wystawiona na sprzedaż. Cena spadła do 27,5 miliona koron, ale mimo to nie znaleziono jeszcze kupca. Nieruchomość, zbudowana przez piłkarza w 2014 roku, oferuje 3 piętra z widokiem na górski krajobraz. Obecni właściciele próbowali wcześniej sprzedać ją za 32 miliony koron. Pośrednik z Sotheby's podkreśla, że sprzedaż tak unikalnej posiadłości może zająć trochę czasu. Czy nowa cena przyciągnie w końcu nabywcę? Czas pokaże. Tadeusz Maciejewski z Nowego Gulczewa walczy w sądzie o dostęp do swoich oszczędności po zablokowaniu przez bank połowy środków na wspólnym koncie zmarłej żony. Bank twierdzi, że działa zgodnie z przepisami, ale pan Tadeusz utrzymuje, że dostarczył wymagane dokumenty. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Płocku, który ma rozstrzygnąć, czy działania banku były prawidłowe. Problem z dostępem do wspólnych kont po śmierci jednego z właścicieli nie jest odosobniony i zależy od zapisów umowy z bankiem. To przypomnienie o konieczności dokładnego zapoznania się z regulaminami bankowymi.
2: Stowarzyszenie Autorów i Wydawców. Copyright Polska otrzymało od Ministerstwa Kultury zgodę na zarządzanie prawami autorów, mimo wcześniejszego sprzeciwu resortu. Posłanka Paulina Matysiak złożyła interpelację, podnosząc wątpliwości co do sposobu przeprowadzenia postępowania oraz możliwego konfliktu interesów. Stowarzyszenie odpiera zarzuty, twierdząc, że większość jego członków to autorzy, a nie wydawcy. W tle pojawia się również spór związany z nowym wydawnictwem Zygmunta Miłoszewskiego, które skrytykował prezes Copyright Polska. Obie sprawy wskazują na kryzys na polskim rynku książki, gdzie twórcy czują się niedostatecznie wynagradzani. Sklep Answear.com znalazł się w centrum kontrowersji po prezentacji dziecięcego ubrania, które wywołało skojarzenia z pasiakami więźniów obozów koncentracyjnych. Internauci nie kryli oburzenia, a firma szybko zareagowała, usuwając produkt z oferty. Answear podkreśla, że stylizacja pochodziła od hiszpańskiej marki Tiny Cottons i nie miała na celu nawiązywania do symboliki obozu. Sklep przeprosił za niezamierzone skojarzenia i zapowiedział kontakt z producentem. To nie pierwszy raz, gdy odzież w paski wywołuje podobne reakcje.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Nagła dymisja zarządu PKP Cargo. Prezes Zbigniew Prus oraz członkowie zarządu Paweł Miłek i Michał Łotoszyński zrezygnowali po decyzji sądu, który odebrał im prawo do kierowania firmą. Teraz pełną kontrolę nad spółką przejął zarządca sanacyjny Paweł Głodek. To on będzie podejmował kluczowe decyzje, kontynuując proces restrukturyzacji. Tymczasowo obowiązki prezesa zarządu pełni Monika Starecka, ale to Głodek ma decydujący głos. PKP Cargo zapewnia, że mimo zmian pociągi kursują normalnie, a obsługa klientów pozostaje bez zakłóceń. Uchodźcy z Ukrainy w 2025 roku przyczynili się do wzrostu polskiego PKB o około 2,5%, co przekłada się na 94 miliardy złotych. Według raportu UNHCR i Deloitte ich wskaźnik zatrudnienia wyniósł 76%, przewyższając ten dla Polaków. Co więcej, 13% uchodźców prowadzi własne firmy, a co piąty z nich zatrudnia pracowników. Wkład finansowy Ukraińców do NFZ również jest znaczący, z nadwyżką niecałych 2 miliardów złotych w 2025 roku. Eksperci podkreślają, że obecność Ukraińców w Polsce to szansa na wypełnienie luki demograficznej w starzejącym się społeczeństwie. Od 2027 roku wyjazdy do sanatoriów będą wyglądały inaczej. NFZ wprowadza nowe zasady, które mają na celu indywidualizację leczenia. Zabiegi będą bardziej dopasowane do potrzeb pacjentów, a sanatoria zyskają większą swobodę w kształtowaniu oferty. Zmiany obejmują także finansowanie. NFZ likwiduje dodatkowe 5% finansowania, co budzi obawy wśród lekarzy i fizjoterapeutów. Jednak dla pacjentów nie oznacza to dodatkowych opłat. Nowe zasady wejdą w życie 1 stycznia 2028 roku.
1: Turecki koncern Aselsan podpisał kontrakt na ponad 1 miliard euro z Dyrektoriatem Zakupów Obronnych na rozwój systemu obrony powietrznej Siper Block 2. To największa umowa w historii tureckiej obrony powietrznej. System ten ma zwalczać cele na dystansie do 150 kilometrów, w tym pociski balistyczne i samoloty stealth. Projekt jest kluczowy dla niezależności Turcji w dziedzinie obronności. Siper Block 2 to także krok w stronę eksportu tureckiej technologii obronnej na światowe rynki. Turcja dąży do pełnej interoperacyjności systemu z NATO, co ma umocnić jej pozycję w sojuszu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa przechodzi największą rozbudowę w swojej historii, mimo politycznych zarzutów o bierność. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla, że inwestycje warte ponad 9 miliardów złotych oraz program SAFE z zamówieniami na ponad 100 miliardów świadczą o intensywnej pracy sektora obronnego. PGZ planuje zwiększenie produkcji zestawów przeciwlotniczych Piorun z 1500 do 2500 egzemplarzy rocznie. Leszkiewicz zaznacza, że 90% środków z programu SAFE trafia do polskiego przemysłu, co wspiera lokalne przedsiębiorstwa. Polska Grupa Zbrojeniowa dąży do wejścia do pierwszej dziesiątki firm zbrojeniowych w Europie, rozwijając także projekt ochrony infrastruktury krytycznej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie również 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1033 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Bydgoszczy powietrze jest przeciętne, a w Warszawie umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polacy są podzieleni w sprawie ograniczenia prezydenckiego weta. Według sondażu Instytutu Badań Polster 42% badanych sprzeciwia się zmianom w Konstytucji, podczas gdy 36% je popiera. Aż 22% nie ma zdania na ten temat. Wśród wyborców PiS i Konfederacji aż 73% jest przeciw ograniczeniu tego uprawnienia.
3: We Francji trwają burzliwe protesty uczniów, które przeradzają się w zamieszki. Blokady objęły już ponad 1000 szkół, a liczba incydentów w liceach przekroczyła 900. Zatrzymano prawie 1,8 tysięcy osób, a ponad 300 funkcjonariuszy zostało rannych. Władze obawiają się, że protesty mogą potrwać jeszcze w przyszłym tygodniu. Dramatyczna akcja ratunkowa na Mont Blanc zakończona sukcesem. Dwoje młodych Polaków utknęło na wysokości około 4000 metrów na zębie olbrzyma. 20-letni alpinista przez 12 godzin wisiał na linie, a jego 24-letnia partnerka była przypięta do skały. Dzięki krótkotrwałemu przejaśnieniu pogody ratownicy zdołali ich uratować. Oboje są bezpieczni, choć wyczerpani. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa, ostrzegła europejskie kraje produkujące broń dla Ukrainy, że mogą stać się potencjalnymi celami wojskowymi Rosji. Jej słowa padły w kontekście planów Polski dotyczących uruchomienia centrum serwisowego i produkcji rakiet PAK-3 do systemów Patriot. Zacharowa podkreśliła, że europejskie państwa, wspierając Ukrainę, bezpośrednio uczestniczą w konflikcie. Polska aktywnie zabiega o rozwój współpracy z amerykańskim przemysłem zbrojeniowym, co ma przynieść korzyści gospodarcze i zwiększyć jej znaczenie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Krista Pike, skazana na karę śmierci w Stanach Zjednoczonych, przeżyła próbę egzekucji w Tennessee. Po podaniu dwóch dawek pentobarbitalu jej serce nadal biło, a kobieta trafiła do szpitala. Lekarz ostrzega, że opóźnienie w udzieleniu pomocy mogło spowodować uszkodzenie mózgu. Gubernator zarządził niezależne dochodzenie w tej sprawie. Na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do dramatycznych wydarzeń. Drugi pilot zaatakował kapitana nożem, a pasażerowie, w tym dentysta Shota Musaev, obezwładnili napastnika. Samolot bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich prowadzą śledztwo w sprawie motywów ataku. Pranie pożółkłych prześcieradeł może być trudne, ale istnieją domowe sposoby na przywrócenie im bieli. Doświadczona sprzątaczka poleca użycie octu i cytryny, które zapobiegają żółknięciu materiału. Jeśli prześcieradło już pożółkło, skuteczna może być soda oczyszczona. Warto też pamiętać o regularnym praniu i stosowaniu łagodnych detergentów.
2: Zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej odczuwalne. Zima 2026 i 2027 w Polsce może być wyjątkowo łagodna, z niewielką ilością śniegu i wysokimi temperaturami. Eksperci ostrzegają przed ekstremalnym zjawiskiem El Niño, które może przynieść gwałtowne zmiany pogody i zagrożenia zdrowotne. Globalne ocieplenie wpływa na nasze zimy, które stają się coraz cieplejsze.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Testy obrazkowe zyskują na popularności jako sposób na odkrywanie ukrytych cech osobowości. Wybór jednego symbolu może ujawnić nasze mocne strony, lęki czy potrzeby. Choć nie są to gotowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji nad sobą. Warto jednak traktować te wyniki z przymrużeniem oka. Zainteresowanie drugą osobą często zdradzają drobne gesty, które wykonujemy niemal automatycznie. Dłuższy kontakt wzrokowy, poprawianie włosów czy częstsze uśmiechanie się mogą być sygnałami, że ktoś nam się podoba. Ważne jest jednak, by zwracać uwagę na cały zestaw zachowań, a nie pojedyncze gesty. Regularne szukanie kontaktu i zaangażowanie w rozmowę mogą mówić więcej niż bezpośrednie deklaracje. Anioł stróż to niewidzialny opiekun, który według wierzeń towarzyszy każdemu z nas od urodzenia, chroniąc przed złem i wspierając w trudnych chwilach. Jego obecność bywa odczuwalna w sytuacjach kryzysowych, kiedy intuicja podpowiada nam właściwe rozwiązania. Wiele osób wierzy, że każdy ma swojego indywidualnego anioła, którego imię można poznać na podstawie daty urodzenia.
2: W nocy z 24 na 25 października cofniemy zegarki z godziny 3 na 2, przechodząc na czas zimowy. Oznacza to dodatkową godzinę snu, choć dla niektórych może to być kłopotliwe, zwłaszcza dla osób pracujących tej nocy. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie nie ma decyzji o jej odwołaniu. Smartfony i komputery przestawią się automatycznie, ale tradycyjne zegarki trzeba będzie skorygować samodzielnie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim rosną obawy o wyższe rachunki za ogrzewanie. Aby zaoszczędzić, warto zadbać o szczelność okien i odpowiednie ustawienie kaloryferów. Proste metody, takie jak ekrany odbijające ciepło zagrzejnikami, mogą znacząco obniżyć koszty. Pamiętajmy też o krótkim, intensywnym wietrzeniu pomieszczeń. Łukasz Rzepecki, były doradca prezydenta Andrzeja Dudy, przeszedł imponującą metamorfozę, zrzucając 17 kg. Polityk podkreśla, że kluczowa zmiana zaszła w jego głowie, a sport stał się jego pasją. Obecnie biega średnio 160 km miesięcznie, co daje mu radość i swobodę. Rzepecki zaznacza, że najważniejsza jest szczerość z samym sobą i podjęcie pierwszego kroku w kierunku zmiany.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 10 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 12 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość ledwie odczuwalną. W Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wczoraj obchodziliśmy Dzień Polskiej Muzyki, a na scenie rozdano medale jak cukierki. Lady Punk z nieprzerwaną działalnością od 40 lat zgarnęli złote odznaczenia, bo przecież kto inny zasługuje na nie bardziej. Kasia Kowalska i Mysłowic też nie wyszli z pustymi rękami, a Kebona Fide, nasz hip-hopowy bohater, zdobył brązowy medal, co jest historycznym wydarzeniem. Ciekawe, co przyniesie kolejna edycja tego muzycznego święta.
2: Noah Kahan i Aaron Dessner stworzyli muzyczną perełkę Draw You Out, która właśnie zadebiutowała na platformach muzycznych. Utwór ten, będący oficjalnym motywem filmu Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek, wprowadza zupełnie nowy klimat, który z pewnością zaskoczy fanów serii. Film, opowiadający o młodości Haimicha Abernathy'ego, zapowiada się na prawdziwy hit, a premiera już 20 listopada. Ciekawe, czy muzyka pomoże przetrwać kolejne krwawe zmagania na ekranie. W Kolimowie czas się zatrzymał, a artyści weterani przenieśli się w lata świetności. W ogrodzie Domu Artystów Weteranów odbyła się charytatywna impreza Otwarte Ogrody, gdzie długie suknie i smokingi były na porządku dziennym. Wszystko to, by zebrać fundusze na renowację ogrodu. Bo przecież artyści zasługują na życie w pięknych warunkach. Retrostylizacje, muzyka z dawnych lat i licytacje dzieł sztuki. Tak wyglądała ta wyjątkowa podróż w czasie.
1: Lalkomania szaleje w Polsce. Netflixowy serial Pawła Maślony z Tomaszem Szuchartem i Sandrą Drzymalską w rolach głównych już zdążył podbić serca widzów. A teraz do kin wkracza film Macieja Kawalskiego z Marcinem Drocińskim i Kamilą Urzędowską. W tej wersji powrót na ekrany po 16 latach zalicza Marek Kondrat jako Rzecki. Która z czterech ekranizacji Lalki Bolesława Prusa jest najlepsza? Czas na wielką debatę.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: W najnowszym odcinku Tańca z Gwiazdami szykuje się prawdziwa rodzinna rewolucja. Mandaryna zatańczy z synem, a Michał Wiśniewski, jej były mąż, zaśpiewa dla niej piosenkę. Czyżby powrót do przeszłości? Helena Englert wystąpi z tatą, Janem Englertem, a reszta uczestników również zaprezentuje się z bliskimi. Czy to oznacza, że eliminacje zostaną odłożone na bok, a emocje sięgną zenitu? Przekonamy się już w niedzielę. Telewizja Polska ogłosiła preselekcję do Eurowizji 2027, a wśród potencjalnych kandydatów pojawiła się influencerka Julia Żugaj. Choć jeszcze niedawno zapowiadała koniec kariery muzycznej, teraz tajemniczo sugeruje swój udział, co wywołało niemałe zamieszanie wśród fanów. Czy jej girls band Girls, który zadebiutował utworem Girls, spróbuje swoich sił w walce o eurowizyjne trofeum? Cóż, czas pokaże, czy to tylko kolejny eksperyment, czy może coś więcej.
2: Disney, niezależnie od pokolenia, to prawdziwy magik, który łączy Polaków od baby boomersów po zetki. Aż 84% dorosłych Polaków z nostalgią wspomina bajki z dzieciństwa, a 82% wciąż darzy je sentymentem. Co ciekawe, 36% mężczyzn utożsamia się z Kopciuszkiem, a Hannah Montana stała się symbolem marzeń dla młodych kobiet. Disney to nie tylko bajki, to uniwersalny język, który łączy dzieci, rodziców i dziadków w jednym magicznym świecie.
1: W studiu The Voice of Poland zapanowała prawdziwa sensacja. Jasiek Piwowarczyk, zwycięzca poprzedniej edycji, powrócił, ale tym razem nie po to, by śpiewać. Zamiast tego zza kulis wspierał swoją przyjaciółkę Julię Szarek, która swoim występem dosłownie powaliła trenerów na kolana. Cztery odwrócone fotele mówią same za siebie. Teraz wszyscy z niecierpliwością czekają, do czyjej drużyny dołączy Julia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Janis Joplin, niekwestionowana królowa rocka, której życie było jak roller coaster, zagrała swój ostatni koncert 12 sierpnia 1970 roku. Choć sprzęt zniknął w tajemniczych okolicznościach, Janis nie przejęła się tym ani trochę, spędzając czas za kulisami z butelką w ręku. Na scenie jednak pokazała, że jej talent i charyzma były niezaprzeczalne. Niestety, dwa miesiące później, 4 października, świat stracił tę ikonę muzyki, gdy przedawkowała heroinę w wieku zaledwie 27 lat. Mötley Crüe znowu na ustach wszystkich. Ich klasyczny hit Kickstart My Heart właśnie dołączył do elitarnego Billions Club na Spotify, przekraczając miliard odtworzeń. To pierwszy taki sukces zespołu na tej platformie, choć na kolejny będą musieli trochę poczekać. Tymczasem Nikki Sixx, basista zespołu, zaskakuje fanów, twierdząc, że era nagrywania pełnych albumów już minęła. Cóż, wygląda na to, że teraz będziemy musieli zadowolić się pojedynczymi singlami.
2: Palais Royal wraca do Polski i to z przytupem. Warszawski Torwar będzie miejscem, gdzie 9 marca przyszłego roku zespół zainauguruje swoją światową trasę koncertową. Polscy fani, jako pierwsi na świecie, usłyszą na żywo materiał z nowej płyty Amsterdamage. To prawdziwa gratka dla miłośników rocka, którzy już zacierają ręce na widowiskowy show.
1: Nu Metal wraca na salony, a fani ciężkich brzmień nie mogą się zdecydować, który album zasługuje na miano najlepszego wszechczasów. Magazyn Complex Music twierdzi, że to Significant Other, Limp Bizkit, ale internauci mają inne zdanie. Według nich to Follow the Leader zespołu Korn jest prawdziwym królem nu metalu. W tej muzycznej bitwie o drugie i trzecie miejsce walczą Meteora, Linkin Park i Toxicity, System of

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim autobusie linii 714 znaleziono zwłoki 81-letniego mężczyzny. Kierowca nie był świadomy, że przewoził martwego pasażera. Ciało odkryto dopiero w zajezdni na Kleszczowej podczas rutynowego sprawdzania pojazdu. Pomimo szybkiej interwencji służb medycznych, mężczyzny nie udało się uratować. Policja bada teraz okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
2: Były wykładowca Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, Jarosław Sze, usłyszał 5 zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych z lat 2022 do 2025. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zarzuca mu m.in. zgwałcenie oraz nadużycie zależności służbowej. Jarosław Sze nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze, w tym zakaz opuszczania kraju.
1: 5 autobusów Solaris, które jeszcze tydzień temu kursowały po Warszawie, trafiło do Ukrainy, by wspierać mieszkańców Drohobycza. Pojazdy przekazane przez Miejski Zakład Autobusów w Warszawie będą służyć jako mobilne punkty pomocy podczas przerw w dostawach energii. Inicjatywa została zrealizowana dzięki współpracy Miejskiego Zakładu Autobusów i Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej przy wsparciu prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Autobusy przewiozły także ponad 20 ton darów, w tym materiały budowlane i meble dla lokalnego karitasu. Mieszkańcy warszawskiej Pragi mogą spodziewać się przebudowy ulicy Żupniczej, która rusza już w poniedziałek, 5 października. Prywatny deweloper rozpocznie pracę od odcinka między ulicą Bliską a Żupniczą 8, co potrwa do końca listopada. Modernizacja obejmie nowy asfalt, remont chodników oraz pasy rowerowe. W czasie prac wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w stronę ulicy Chodakowskiej, co oznacza objazdy dla kierowców jadących w przeciwnym kierunku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Restauracja Bąkowo-Zochylina Wyżnio z Zakopanego opublikowała w mediach społecznościowych paragon sprzed niemal 30 lat, by odpowiedzieć na narzekania klientów na wysokie ceny. W 1997 roku zupa grzybowa kosztowała tam 4 zł, a dziś ceny zup zaczynają się od 27 zł. Właściciele przypominają, że tanio już było, podkreślając, że siła nabywcza konsumentów jest obecnie wyższa. Minimalna krajowa wzrosła prawie 10-krotnie od tamtego czasu.
2: W Krakowie strefa czystego transportu, wprowadzona na początku roku, nie przynosi oczekiwanych efektów. Kierowcy masowo rezygnują z abonamentów, a Straż Miejska rzadko nakłada mandaty. W efekcie wpływy z opłat za wjazd do strefy spadły o połowę. Mimo nowych przepisów na ulicach nie widać zmniejszenia korków ani wzrostu zainteresowania komunikacją miejską. W Suchej Beskidzkiej doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 23-letni Kacper H. cudem uniknął śmierci po 6 ciosach siekierą w głowę. Sprawca, 36-letni Grzegorz M., oskarżony o usiłowanie zabójstwa, twierdził, że działał pod wpływem narkotyków i alkoholu. Poszkodowany domaga się 150 tysięcy złotych odszkodowania, a sprawca czeka na wyrok w areszcie. Już w najbliższą niedzielę, 4 października, szczecińska Łasztownia stanie się centrum klasycznej motoryzacji. Oficjalne zakończenie sezonu 2026 z klasycznym Szczecinem przyciągnie fanów unikatowych pojazdów z całego regionu. Na miejscu zobaczymy ponad 300 retro pojazdów oraz skorzystamy z bogatej oferty gastronomicznej. Wstęp na to wyjątkowe wydarzenie jest darmowy, a atmosfera jak zawsze pełna pozytywnej energii.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Rogowska, znana z serialu Rolnicy Podlasie, wystawiła na sprzedaż 2 maszyny rolnicze, co wywołało liczne komentarze w internecie. Prasa Sipma Pharma 2 i owijarka Tekla firmy Sipma zostały wycenione łącznie na 18 tysięcy złotych. Rogowska stanowczo odrzuca sugestie, że poprawa sytuacji gospodarstwa wynika z udziału w programie, podkreślając, że to efekt ciężkiej pracy. Owijarka już znalazła nowego właściciela, natomiast prasa wciąż czeka na kupca. Stanisław Wokulski znów jest na ustach Polaków dzięki 2 nowym ekranizacjom Lalki Bolesława Prusa. Serial w reżyserii Pawła Maślony można oglądać na Netflixie, a film Macieja Kawalskiego właśnie trafił do kin. W Polsce imię Stanisław nosi obecnie 348 827 mężczyzn, co daje mu 15 miejsce wśród najpopularniejszych imion męskich. Na czele zestawienia znajdują się Piotr, Krzysztof i Tomasz. We Wrocławiu w jednym z parków odnaleziono 10-letnią kotkę Mimi, pozostawioną w transporterze wraz z listem od właścicielki. Kobieta o imieniu Helena wyjaśniła, że z powodu trudnej sytuacji finansowej nie może dłużej opiekować się zwierzęciem. Mimi trafiła pod opiekę Wrocławskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, które apeluje o znalezienie dla niej nowego domu. Kotka jest łagodna, uwielbia kontakt z człowiekiem i czeka na adopcję. Dziś o godzinie 12 w całej Polsce rozległ się dźwięk policyjnych syren, oddając hołd tragicznie zmarłemu sierżantowi Natanowi Sieroniowi. Funkcjonariusz zginął na służbie podczas interwencji w Kraśniku Górnym. W samo południe rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe, podczas których prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mianował go na pierwszy stopień oficerski, a minister spraw wewnętrznych odznaczył złotą odznaką Zasłużony Policjant. To wyraz pamięci i szacunku dla jego poświęcenia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 13 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1034 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że we Wrocławiu powietrze jest umiarkowane, a w Białymstoku dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, nie powołał Karola Czubaka na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, co wywołało kontrowersje. Urban krytycznie ocenił poziom ekstraklasy, co zemściło się, gdy w meczu ze Szwecją wyróżnił się Patryk Walemark z Lecha Poznań. Tymczasem w meczu Polska, Rumunia w bramce rywali zagra Otto Hindrich z Legii Warszawa. George Hagi, selekcjoner Rumunii, ma kolejny problem przed meczem Ligi Narodów z Polską. Z powodu kontuzji stawu skokowego z kadry wypadł napastnik Luis Munteanu. Piątkowe spotkanie w Warszawie zapowiada się jako trudna rywalizacja, ponieważ obie drużyny nie rozpoczęły dobrze rozgrywek. Polska ma tylko jeden punkt po dwóch meczach, a Rumunia przegrała oba swoje spotkania.
2: Polscy siatkarze, którzy obronili tytuł Mistrzów Europy, wrócili do kraju z dodatkową niespodzianką. Grupa Polsat Plus, wspierająca polską siatkówkę od lat, przyznała im specjalną premię w wysokości 1 miliona złotych. To wyraz uznania za ich sukcesy i emocje, które dostarczają kibicom. Dzięki temu zwycięstwu Polska jest już pewna udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Wilfredo Leon zdobył tytuł MVP Mistrzostw Europy w siatkówce, a polska reprezentacja obroniła tytuł Mistrzów Europy, pokonując Francję 3-1. Leon, w doskonałym nastroju po zwycięstwie, zaskoczył wszystkich wypowiedzią "nie ma jaj", co zostało zarejestrowane na nagraniu. Polska drużyna w tym sezonie była nie do pokonania, wcześniej triumfując także w Lidze Narodów.
1: Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju ATP w Pekinie po zaciętym meczu z Francuzem Arturem Geą. Polak wygrał 7-6, 6-7, 6-2, pokazując świetną formę. Wcześniej w pierwszej rundzie pokonał Amerykanina Lernera Tiena. Teraz czeka go starcie z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
2: Trener Iggy Świątek, Francis Roig, przyznaje, że Polka nie jest już najlepsza, ale wierzy w jej powrót na szczyt. Roig ujawnia, że kryzys formy spowodowały próby zmiany stylu gry i utrata doceniania zwycięstw. Po Wimbledonie wprowadzono kluczowe zmiany, które mają pomóc Idze odzyskać dawną dyspozycję. Już w sobotę Świątek zagra w drugiej rundzie turnieju w Pekinie.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sportsmenka, ponownie przyciąga uwagę internautów. Na swoim profilu społecznościowym opublikowała wideo z wakacji w Turcji, które pokazuje jej poranny relaks na plaży i wieczorny trening na korcie. Materiał wywołał zachwyt fanów, którzy docenili jej formę i wszechstronność. Anastazja, mimo młodego wieku, zdobyła już ogromną popularność w sieci, gromadząc ponad 300 tysięcy obserwujących.
2: Arkadiusz Milik, znany piłkarz Juventusu, znalazł się w centrum uwagi z powodu łamania przepisów drogowych w Warszawie. Został przyłapany na przekraczaniu podwójnej linii ciągłej i ignorowaniu czerwonego światła. Policja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Kilka dni później Milik z partnerką byli widziani w restauracji, skąd odjechali taksówką. Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła Mistrzostwo Europy, a Bartłomiej Lemański odegrał kluczową rolę w tym sukcesie. Po latach przerwy powrócił do drużyny narodowej, co było dla niego ogromnym wyzwaniem. Jego partnerka, Dominika, podkreśla, jak wiele pracy i poświęceń kosztował go ten triumf. Lemański w nadchodzącym sezonie dołączy do zespołu Projektu Warszawa.
1: Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii po spięciu z nowym selekcjonerem Jorge Jesusem. Trener zdecydował, że Ronaldo nie zagra w meczach z Norwegią i Danią, co wywołało niezadowolenie piłkarza. Ronaldo zapowiedział, że w przyszłości ujawni powody swojej decyzji. Tymczasem życzył powodzenia drużynie narodowej.
2: Dziś wieczorem o 20:45 reprezentacja Polski zmierzy się z Rumunią w Lidze Narodów. Po dwóch meczach Polacy mają tylko jeden punkt, więc wygrana jest kluczowa. W składzie zobaczymy m.in. Roberta Lewandowskiego. Atmosfera wokół drużyny jest napięta, a przyszłość trenera Jana Urbana stoi pod znakiem zapytania. Puchar Świata w skokach narciarskich czekają poważne zmiany. Od sezonu 2026-2027 zmodyfikowana zostanie formuła konkursowa oraz sposób układania list startowych. Nowe zasady zaakceptowano podczas jesiennego spotkania Komisji FIS w Genewie. Dodatkowo Kaufland zastąpi firmę Fisman jako nowy sponsor tytularny Pucharu Świata.
1: Natalia i Konrad Bukowieccy, znani sportowcy, ujawnili, że podczas kluczowych zawodów śpią osobno. Powodem jest chrapanie Konrada, które przeszkadza Natalii w odpoczynku. Para podkreśla, że mimo osobnych noclegów spędzają razem czas na posiłkach i spacerach, co pomaga im zachować równowagę w trakcie zawodów. Konrad chwali profesjonalizm swojej żony, która dba o każdy detal w przygotowaniach do startów. Natalia Bukowiecka, trzykrotna medalistka olimpijska, zaskoczyła fanów, ogłaszając swój udział w zawodach High Rocks w Gdańsku. To nowe wyzwanie dla znakomitej sprinterki, która intensywnie trenuje, łącząc bieganie z ćwiczeniami siłowymi. Jej decyzja wzbudziła entuzjazm wśród miłośników fitnessu, a słowa wsparcia płyną od kibiców i innych sportowców. Zawody w Trójmieście już wkrótce. Z hangaru w Mauternborf w Austrii skradziono helikopter firmy Tomasa Morgenstern'a. Złodzieje wyłączyli nadajniki i odlecieli w nocy, nie dając się namierzyć. Maszyna była widziana w Chorwacji, ale ślad po niej zaginął. Wartość skradzionego helikoptera to około 800 tysięcy euro.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1033 hektopaskali. Obecnie w Warszawie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Bydgoszczy jakość powietrza jest przeciętna.
3: Radio Super Express.

0: wszystko inne znać.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia wkraczają na emocjonujący etap w 3427 odcinku. Tomasz Kępski po wspólnie spędzonej nocy z Grażyną otwarcie wyznaje swoje pragnienie zostania ojcem. To wyznanie może być początkiem nowego rozdziału w ich relacji. Grażyna, choć szczęśliwa, zastanawia się, czy Tomasz definitywnie zakończył związek z Oliwką. Wcześniej Tomasz marzył o dziecku z Oliwką, ale różnice w planach życiowych rozdzieliły parę. Teraz, z Grażyną u boku, Kępski nie ukrywa swoich rodzinnych marzeń. Czy ta relacja przetrwa próbę czasu i przyniesie spełnienie jego pragnień? Odpowiedzi na te pytania wciąż pozostają tajemnicą.
3: W nadchodzących odcinkach M jak miłość czekają nas emocjonujące zmiany w życiu Mateusza Mostowiaka. W 1952 odcinku, który zostanie wyemitowany 27 października, Mateusz pozna Sarę Kaniewską, nową bohaterkę serialu. Sara, dziedziczka posiadłości na wsi, szybko zawróci mu w głowie, co zapowiada gorący romans. Tymczasem Majka, dotychczasowa miłość Mateusza, wciąż nie będzie pewna swoich uczuć. Jej relacja z Tomkiem Kubickim zacznie się kruszyć, a Mateusz nie przestanie o nią walczyć. Czy nowa miłość Mateusza z Sarą przetrwa próbę czasu? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4272 odcinek. Janek i Kinga po trudnym okresie postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę, ale na razie trzymają to w tajemnicy. Janek, chcąc zbliżyć się do synów Kingi, organizuje wspólne wyjście na koncert. Maciek jest zachwycony, a nawet sceptyczny Tomek zgadza się na ten pomysł. Janek czuje, że wszystko zaczyna się układać, ale wieczór przyniesie niespodziewane rozczarowanie. Coś popsuje jego dobry nastrój, choć nie wiadomo jeszcze, co dokładnie. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 23 października o 18 na Polsacie.
2: Hotel Paradise przeżywa emocjonujący moment w 13 edycji. W 22 odcinku, wyemitowanym 1 października, widzowie byli świadkami wzruszającego pożegnania Claudii L. Dursi z programem. Po latach prowadzenia Claudia przekazała pałeczkę Edycie Zając. Wzruszenie towarzyszyło nie tylko Claudii, ale także uczestnikom, którzy z łezką w oku żegnali dotychczasową gospodynię. Claudia podkreśliła, że decyzję o odejściu podjęła świadomie i z wdzięcznością. Z kolei Edyta Zając, która wcześniej zastępowała Claudię, teraz na stałe przejmuje rolę prowadzącej. Claudia L. Dursi nie żegna się jednak z telewizją, ponieważ obejmie prowadzenie Top Model. To koniec pewnej ery, ale i początek nowego rozdziału dla obu pań.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
3: M jak miłość wkracza w emocjonującą fazę w 1949 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 października o godzinie 20.50 na TVP2. Jakub, grany przez Krzysztofa Kwiatkowskiego, spotka się z Kasią i małą Zosią, nieświadomy, że dziewczynka to jego biologiczne dziecko. Atmosfera gęstnieje, gdy Karski zaczyna podejrzewać swoją byłą żonę o manipulację. Tymczasem tajemnicze zniknięcie Sowińskiego, granego przez Mikołaja Krawczyka, staje się głównym wątkiem śledztwa. Jakub odkrywa dowód, który może oczyścić Olka z podejrzeń. Kasia, w obliczu zagrożenia, prosi Jakuba o dyskrecję. Czy detektyw zdecyduje się jej pomóc? Czy postawi na lojalność wobec przyjaciela? Odpowiedź już wkrótce. W nadchodzących odcinkach Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. W 4272 epizodzie Krystian całkowicie poświęci się opiece nad Ewą, która zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi po zawale serca. Wspólnie z Karolem zadbają o jej rekonwalescencję, prowadząc restrykcyjną dietę i planując lekkie treningi. Krystian przejmie także obowiązki w Barbarianie, by odciążyć matkę i umożliwić jej pełny powrót do zdrowia. Tymczasem Ewa, mimo zaleceń lekarzy, szykuje dla syna tajemniczą niespodziankę. Co to będzie? Na razie pozostaje tajemnicą. Odcinek 4271 Pierwszej Miłości zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 491 odcinek. Curro obiecuje Martinie, że nie pozwoli Ayali decydować o jej przyszłości. Tymczasem Katalina wyjawia Manuelowi, że planuje opuścić La Promesę. Ayala stawia Martinie ultimatum. Zgoda na jego ślub z Margaritą w zamian za uniknięcie kary. Martina jednak stanowczo odrzuca ten szantaż. Służba nie ustaje w walce o przyszłość Virtudes, przenosząc produkcję dżemów poza pałac. Widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. 490 odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 15.05 na TVP2. Grupa LEGO nawiązała współpracę z Toei Animation, twórcami legendarnego Dragon Ball. Już w tym roku fani będą mogli cieszyć się pierwszym zestawem LEGO z tej serii. Zestaw LEGO Icons, Dragon Ball, Shenron i Goku, składający się z 1764 elementów, trafi do przedsprzedaży 1 listopada dla członków programu LEGO Insiders, a od 4 listopada będzie dostępny dla wszystkich. Cena wyniesie niecałe 600 zł. Zestaw pozwala odtworzyć kultową scenę z Shenronem i małym Goku na chmurze Kintown. To dopiero początek współpracy, która w 2027 roku przyniesie kolejne nowości. LEGO i Toei Animation zapowiadają, że fani będą mogli odkrywać świat Dragon Ball w zupełnie nowy sposób.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1032 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku termometry pokażą 15 stopni i zachmurzenie całkowite. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra, Polscy terroryści i zamachowcy, od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność, a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Express.
1: Reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.

0: Reklama.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Tym żyje świat.

0: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
1: Złap mnie za rękę, na koniec map zabierz mnie.

0: Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
0: I po reklamie.
2: Najważniejsze informacje i

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
3: Ludzkie szczątki.
2: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: I po reklamie.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność, a bezwzględnym terrorem.
3: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram,

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Warszawie nagranie mężczyzny jadącego hulajnogą z prędkością 100 km na godzinę wywołało burzliwą dyskusję o bezpieczeństwie. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada nowe przepisy, które mają ograniczyć import niebezpiecznych pojazdów i zwiększyć kontrolę nad rynkiem elektrycznych jednośladów. Planowane zmiany mają także uporządkować kwestie związane z publicznymi wypożyczalniami hulajnóg. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i wyeliminowanie pojazdów, które mogą rozwijać niedozwolone prędkości. Prezydent Karol Nawrocki cieszy się pozytywną oceną u 44% Polaków, a pierwsza dama Marta Nawrocka u 47%. Mimo to popularność pary prezydenckiej spadła w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W sierpniu oceny były wyższe, ale we wrześniu zanotowano spadek o kilka punktów procentowych. Rząd przyjął projekt podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, który obejmie okres od marca do grudnia tego roku. Profesor Witold Modzelewski krytykuje ten pomysł, wskazując na wsteczne działanie przepisów. Od 2027 roku planowane jest wprowadzenie 24% stawki PIT oraz obniżenie limitu przychodów do ryczałtu, co może wpłynąć na przedsiębiorców. Dodatkowo wdrożenie krajowego systemu e-faktur budzi obawy o jego skuteczność i wpływ na dokumentowanie sprzedaży.
2: Warszawska prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące dokumentów przypisywanych Lechowi Wałęsie, co ponownie wywołało debatę o ich autentyczności. Piotr Semka odrzucił tezę, że Wałęsa nie umiał czytać i pisać, podkreślając jego inteligencję. Spór dotyczy rękopisów związanych z domniemaną współpracą Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa. Mimo umorzenia śledztwa, kwestia ta nadal budzi kontrowersje i wpływa na ocenę miejsca Wałęsy w historii Polski.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: We Francji trwają burzliwe protesty uczniów, które przeradzają się w zamieszki. Blokady objęły już ponad 1000 szkół, a liczba incydentów w liceach przekroczyła 900. Zatrzymano prawie 1,8 tysięcy osób, a ponad 300 funkcjonariuszy zostało rannych. Władze obawiają się, że protesty mogą potrwać jeszcze w przyszłym tygodniu. Dramatyczna akcja ratunkowa na Mont Blanc zakończona sukcesem. Dwoje młodych Polaków utknęło na wysokości około 4000 metrów na zębie Olbrzyma. 20-letni alpinista przez 12 godzin wisiał na linie, a jego 24-letnia partnerka była przypięta do skały. Dzięki krótkotrwałemu przejaśnieniu pogody ratownicy zdołali ich uratować. Oboje są bezpieczni, choć wyczerpani. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa, ostrzegła europejskie kraje produkujące broń dla Ukrainy, że mogą stać się potencjalnymi celami wojskowymi Rosji. Jej słowa padły w kontekście planów Polski dotyczących uruchomienia centrum serwisowego i produkcji rakiet PAK-3 do systemów Patriot. Zacharowa podkreśliła, że europejskie państwa, wspierając Ukrainę, bezpośrednio uczestniczą w konflikcie. Polska aktywnie zabiega o rozwój współpracy z amerykańskim przemysłem zbrojeniowym, co ma przynieść korzyści gospodarcze i zwiększyć jej znaczenie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Krista Pike, skazana na karę śmierci w Stanach Zjednoczonych, przeżyła próbę egzekucji w Tennessee. Po podaniu dwóch dawek pentobarbitalu jej serce nadal biło, a kobieta trafiła do szpitala. Lekarz ostrzega, że opóźnienie w udzieleniu pomocy mogło spowodować uszkodzenie mózgu. Gubernator zarządził niezależne dochodzenie w tej sprawie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do dramatycznych wydarzeń. Drugi pilot zaatakował kapitana nożem, a pasażerowie, w tym dentysta Shota Musaev, obezwładnili napastnika. Samolot bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich prowadzą śledztwo w sprawie motywów ataku.
2: Stany Zjednoczone ogłosiły utworzenie Joint Autonomous Warfare Command, nowego dowództwa, które ma przyspieszyć integrację sztucznej inteligencji i robotyki w siłach zbrojnych. Na jego czele stanie czterogwiazdkowy generał, co podkreśla znaczenie tej inicjatywy. Projekt ma zapewnić Ameryce przewagę technologiczną w przyszłych konfliktach, angażując liderów technologicznych i żołnierzy. W ramach przygotowań do powstania dowództwa Pentagon uruchomił projekt AginCord, który testuje nowe technologie i współpracę z przemysłem.
0: Testy obrazkowe zyskują na popularności jako sposób na odkrywanie ukrytych cech osobowości. Wybór jednego symbolu może ujawnić nasze mocne strony, lęki czy potrzeby. Choć nie są to gotowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji nad sobą. Warto jednak traktować te wyniki z przymrużeniem oka. Zainteresowanie drugą osobą często zdradzają drobne gesty, które wykonujemy niemal automatycznie. Dłuższy kontakt wzrokowy, poprawianie włosów czy częstsze uśmiechanie się mogą być sygnałami, że ktoś nam się podoba. Ważne jest jednak, by zwracać uwagę na cały zestaw zachowań, a nie pojedyncze gesty. Regularne szukanie kontaktu i zaangażowanie w rozmowę mogą mówić więcej niż bezpośrednie deklaracje.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Anioł Stróż to niewidzialny opiekun, który według wierzeń towarzyszy każdemu z nas od urodzenia, chroniąc przed złem i wspierając w trudnych chwilach. Jego obecność bywa odczuwalna w sytuacjach kryzysowych, kiedy intuicja podpowiada nam właściwe rozwiązania. Wiele osób wierzy, że każdy ma swojego indywidualnego anioła, którego imię można poznać na podstawie daty urodzenia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni oraz wiatr północny o prędkości 1 metr na sekundę. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1033 hektopaskali. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Szczecinie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cezary Żak, znany z miodowych lat i rancha, obchodził niedawno 65. urodziny i już planuje emeryturę. Jednak, jak sam przyznał, jego emerytura wynosi zaledwie 1200 zł. Wygląda na to, że gwiazdy też muszą liczyć każdy grosz. Żak, choć myśli o zakończeniu kariery, zastanawia się, czy będzie go na to stać. Cóż, może czas na nowy sezon rancha z emeryturą w tle. Październik to miesiąc, w którym gwiazdy show biznesu i sportu zdmuchują świeczki na tortach, a my możemy się zastanawiać, czy to przypadkiem nie wpływ zodiakalnych wag i skorpionów. Wśród jubilatów znajdziemy takie nazwiska jak Sting, Zlatan Ibrahimowicz czy Kim Kardashian. W Polsce swoje 40. urodziny świętować będą raper Miłosz i aktor Rafał Zawierucha. Ciekawe, czy ich horoskopy przewidują coś więcej niż tylko kolejne urodzinowe imprezy.
2: Sia, australijska gwiazda muzyki, przechodzi przez prawdziwy rollercoaster emocji. Po zakończeniu małżeństwa z Danem, Bernadem, walczy o podział praw do swoich utworów. Artystka zdecydowała się sprzedać połowę praw do swojego muzycznego katalogu za 180 milionów dolarów, ale na razie musi zadowolić się zaledwie 165 milionami. Reszta pieniędzy czeka na rozstrzygnięcie sądowe, bo przecież nic nie jest proste, gdy w grę wchodzą miliony i prawnicy. Julia Dybowska, znana z życia w luksusie i podróży po całym świecie, zaskoczyła swoich fanów. Po wizytach w Londynie, Paryżu i innych modnych miejscach zawitała do jesiennej Warszawy, gdzie musiała zamienić bikini na skórzane spodnie. Internauci są podzieleni, jedni zachwyceni, inni zaniepokojeni jej szczupłą sylwetką. Dybowska jednak nie przejmuje się komentarzami i dalej prezentuje swoje stylizacje na Instagramie, gdzie śledzi ją prawie 500 000 osób.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Katarzyna Zielińska, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, zaskoczyła wszystkich swoją jesienną stylizacją na ostatnim wydarzeniu modowym. Skórzana spódnica w kolorze bordo, obcisły golf i ramoneska to idealny zestaw na jesienną pluchę, choć jej delikatne buty mogą nie przetrwać pierwszego deszczu. Inne gwiazdy również nie zawiodły. Karolina Malinowska postawiła na ciemny luz, a Magdalena Boczarska zaskoczyła białymi spodniami. Jesień w show biznesie zapowiada się naprawdę stylowo, choć niekoniecznie praktycznie. W Kolimowie czas się zatrzymał, a artyści weterani przenieśli się w lata świetności. W ogrodzie Domu Artystów Weteranów odbyła się charytatywna impreza Otwarte Ogrody, gdzie długie suknie i smokingi były na porządku dziennym. Wszystko to, by zebrać fundusze na renowację ogrodu, bo przecież artyści zasługują na życie w pięknych warunkach. Retrostylizacje, muzyka z dawnych lat i licytacje dzieł sztuki. Tak wyglądała ta wyjątkowa podróż w czasie.
2: Lalkomania szaleje w Polsce. Netflixowy serial Pawła Maślony z Tomaszem Szuchartem i Sandrą Drzymalską w rolach głównych już zdążył podbić serca widzów. A teraz do kin wkracza film Macieja Kawalskiego z Marcinem Drocińskim i Kamilą Urzędowską. W tej wersji powrót na ekrany po 16 latach zalicza Marek Kondrat jako Rzecki. Która z czterech ekranizacji Lalki Bolesława Prusa jest najlepsza? Czas na wielką debatę. W studiu The Voice of Poland zapanowała prawdziwa sensacja. Jasiek Piwowarczyk, zwycięzca poprzedniej edycji, powrócił, ale tym razem nie po to, by śpiewać. Zamiast tego zza kulis wspierał swoją przyjaciółkę Julię Szarek, która swoim występem dosłownie powaliła trenerów na kolana. Cztery odwrócone fotele mówią same za siebie. Teraz wszyscy z niecierpliwością czekają, do czyjej drużyny dołączy Julia.
0: Słuchacie Radia Super Express. W polskim showbiznesie trwa prawdziwa telenowela. Jacek Kawalec, były wokalista Budki Suflera, wdał się w konflikt z królem disco polo, Zenkiem Martyniukiem, po tym jak naśladował jego styl śpiewania. Zenek, oburzony, zapowiedział pozew o zniesławienie, ale Kawalec nie zamierza się poddać i proponuje wspólny występ. Czyżby szykował się nowy duet na miarę Led Zeppelin? Czas pokaże, czy ten konflikt zakończy się na sali sądowej, czy na scenie.
2: Mötley Crüe znowu na ustach wszystkich. Ich klasyczny hit Kickstart My Heart właśnie dołączył do elitarnego Billions Club na Spotify, przekraczając 1 miliard odtworzeń. To pierwszy taki sukces zespołu na tej platformie, choć na kolejny będą musieli trochę poczekać. Tymczasem Nicky Six, basista zespołu, zaskakuje fanów, twierdząc, że era nagrywania pełnych albumów już minęła. Cóż, wygląda na to, że teraz będziemy musieli zadowolić się pojedynczymi singlami. Mariusz Duda postanowił zaskoczyć fanów i przekształcić Lunatic Soul z projektu studyjnego w pełnoprawny zespół koncertowy. Po prawie 2 dekadach w studiu Duda ogłosił skład zespołu, który wiosną 2027 roku ruszy w trasę. Inspirując się historią King Crimson, muzyk nie zamierza zmieniać swojego stylu, ale łączyć dotychczasowe muzyczne światy. Cóż, wygląda na to, że Lunatic Soul w końcu wyjdzie z cienia i pokaże, co potrafi na żywo.
1: Ringo Starr, jedyny prawdziwy ocalały z Beatlesów, nie przestaje zadziwiać. Podczas gdy Paul McCartney wciąż walczy o uwagę, pojawiając się nawet na otwarciach centrów handlowych, Ringo wydaje swój 22 album i nie myśli o emeryturze. Todd Rundgren, znany producent, nie ma wątpliwości. To właśnie Ringo zdołał uwolnić się od cienia legendarnej czwórki. W wieku 86 lat Starr wciąż jest w doskonałej formie, pokazując, że prawdziwa gwiazda nigdy nie gaśnie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 11 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1033 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Katowicach powietrze jest umiarkowane, a w Toruniu przeciętne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Były wykładowca Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, Jarosław Sze, usłyszał 5 zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych z lat 2022 do 2025. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zarzuca mu m.in. zgwałcenie oraz nadużycie zależności służbowej. Jarosław Sze nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze, w tym zakaz opuszczania kraju.
2: Pasażerowie warszawskiego metra napotkają dziś rano duże utrudnienia na drugiej linii. Z powodu zdarzenia na stacji Dworzec Wileński pociągi linii 2 nie kursują na całej trasie. Metro działa w dwóch oddzielnych pętlach, a na części trasy uruchomiono pociąg wahadłowy i komunikację zastępczą. Pasażerowie muszą liczyć się z przesiadkami i dłuższym czasem podróży. Jutro na Mazowszu odbędą się darmowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. Między godziną 11 a 14 w ponad 300 lokalizacjach eksperci pokażą, jak reagować na zagrożenia z powietrza. Uczestnicy dowiedzą się, jak odczytywać sygnały alarmowe i gdzie szukać schronienia. Szkolenia są częścią programu Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W Parku Pięciu Sióstr na warszawskiej Ochocie znaleziono ciało mężczyzny. Zmarły to 31-letni obywatel Indii, którego twarz była zmasakrowana. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności zdarzenia. Ciało zabezpieczono do sekcji zwłok, która ma wyjaśnić przyczynę śmierci.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Krakowie strefa czystego transportu, wprowadzona na początku roku, nie przynosi oczekiwanych efektów. Kierowcy masowo rezygnują z abonamentów, a Straż Miejska rzadko nakłada mandaty. W efekcie wpływy z opłat za wjazd do strefy spadły o połowę. Mimo nowych przepisów na ulicach nie widać zmniejszenia korków ani wzrostu zainteresowania komunikacją miejską. W Suchej Beskidzkiej doszło do brutalnego ataku, w wyniku którego 23-letni Kacper H. cudem uniknął śmierci po 6 ciosach siekierą w głowę. Sprawca, 36-letni Grzegorz M., oskarżony o usiłowanie zabójstwa, twierdził, że działał pod wpływem narkotyków i alkoholu. Poszkodowany domaga się 150 tysięcy złotych odszkodowania, a sprawca czeka na wyrok w areszcie.
2: 60-letni Józef Magiera z Gliwic, który zaorał nowy asfalt na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga powstała na jego ziemi, odniósł częściowy sukces w sądzie. Sąd uchylił nałożony na niego dozór policyjny, ale nie zgodził się na zwrot zabezpieczonego traktora. Mecenas Magiery zapowiada dostarczenie dokumentacji, która ma potwierdzić, że pojazd jest niezbędny do pracy rolnika. Sam Magiera przyznaje, że bardziej zależało mu na odzyskaniu traktora, by móc kontynuować prace polowe.
1: W Świnoujściu rozpoczęła się operacja neutralizacji 5 brytyjskich min morskich z czasów II wojny światowej. Prace potrwają do 8 października, a w tym czasie wprowadzone będą ograniczenia na wodach i plażach. Miny odkryto podczas budowy falochronu, a ich neutralizacją zajmują się wyspecjalizowani nurkowie minerzy. Dla bezpieczeństwa ustanowiono specjalne strefy ochronne, a w okolicy można spodziewać się wybuchów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Szczecinie trwa postępowanie przeciwko 2 policjantom oskarżonym o przekroczenie uprawnień. Funkcjonariusze mieli wykorzystać seksualnie mężczyznę, który wcześniej został skazany za podobne przestępstwo wobec niemowlęcia. Sprawa wyszła na jaw po zawiadomieniu złożonym przez koleżankę z komendy. Policjanci są obecnie zawieszeni w obowiązkach i objęci dozorem policyjnym.
2: 16-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej Via Carpatia między Boćkami a Malewicami jest już gotowy do użytku. Inwestycje zrealizowała firma Strabag, a jej wartość to 343 miliony złotych. Kierowcy muszą jednak jeszcze chwilę poczekać na otwarcie, które nastąpi wraz z ukończeniem sąsiedniego odcinka do węzła Siemiatycze Północ. Droga obejmuje 2 jezdnie, pasy awaryjne oraz liczne rozwiązania inżynieryjne i ekologiczne. Agnieszka Rogowska, znana z serialu Rolnicy Podlasie, wystawiła na sprzedaż 2 maszyny rolnicze, co wywołało liczne komentarze w internecie. Prasa Sipma Pharma 2 i owijarka Tekla firmy Sipma zostały wycenione łącznie na 18 tysięcy złotych. Rogowska stanowczo odrzuca sugestie, że poprawa sytuacji gospodarstwa wynika z udziału w programie, podkreślając, że to efekt ciężkiej pracy. Owijarka już znalazła nowego właściciela, natomiast prasa wciąż czeka na kupca. Stanisław Wokulski znów jest na ustach Polaków dzięki 2 nowym ekranizacjom Lalki Bolesława Prusa. Serial w reżyserii Pawła Maślony można oglądać na Netflixie, a film Macieja Kawalskiego właśnie trafił do kin. W Polsce imię Stanisław nosi obecnie 348 827 mężczyzn, co daje mu 15 miejsce wśród najpopularniejszych imion męskich. Na czele zestawienia znajdują się Piotr, Krzysztof i Tomasz.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w południe w całej Polsce policjanci oddali hołd tragicznie zmarłemu koledze, sierżantowi sztabowemu Natanowi Sieroniowi z Bolesławca. Funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe w radiowozach, a następnie przez minutę uczcili jego pamięć w ciszy. Natan Sieroń zginął podczas interwencji w Krasniku Górnym, a dziś został pośmiertnie awansowany na podkomisarza i odznaczony złotą odznaką Zasłużony Policjant. Uroczystości pogrzebowe odbyły się z udziałem rodziny, kolegów z pracy oraz przedstawicieli władz.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 10 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1034 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, nie powołał Karola Czubaka na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, co wywołało kontrowersje. Urban krytycznie ocenił poziom ekstraklasy, co zemściło się, gdy w meczu ze Szwecją wyróżnił się Patryk Walemark z Lecha Poznań. Tymczasem w meczu Polska, Rumunia w bramce rywali zagra Otto Hindrich z Legii Warszawa. George Hagi, selekcjoner Rumunii, ma kolejny problem przed meczem Ligi Narodów z Polską. Z powodu kontuzji stawu skokowego z kadry wypadł napastnik Luis Munteanu. Piątkowe spotkanie w Warszawie zapowiada się jako trudna rywalizacja, ponieważ obie drużyny nie rozpoczęły dobrze rozgrywek. Polska ma tylko jeden punkt po dwóch meczach, a Rumunia przegrała oba swoje spotkania.
2: Polscy siatkarze, którzy obronili tytuł Mistrzów Europy, wrócili do kraju z dodatkową niespodzianką. Grupa Polsat Plus, wspierająca polską siatkówkę od lat, przyznała im specjalną premię w wysokości 1 miliona złotych. To wyraz uznania za ich sukcesy i emocje, które dostarczają kibicom. Dzięki temu zwycięstwu Polska jest już pewna udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Wilfredo Leon zdobył tytuł MVP Mistrzostw Europy w siatkówce, a polska reprezentacja obroniła tytuł Mistrzów Europy, pokonując Francję 3-1. Leon, w doskonałym nastroju po zwycięstwie, zaskoczył wszystkich wypowiedzią "nie ma jaj", co zostało zarejestrowane na nagraniu. Polska drużyna w tym sezonie była nie do pokonania, wcześniej triumfując także w Lidze Narodów.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Maja Chwalińska odpadła z turnieju WTA 1000 w Pekinie już po pierwszym meczu. Polka przegrała 3-6, 1-6 z Ukrainką Dajaną Jastremską, która zdominowała spotkanie swoją siłą fizyczną. Chwalińska, po udanym występie w Singapurze, gdzie dotarła do półfinału, nie zdołała powtórzyć sukcesu w Chinach. Teraz przygotowuje się do turnieju w Wuhan, który rozpocznie się 12 października. Trener Igi Świątek, Francis Roig, przyznaje, że Polka nie jest już najlepsza, ale wierzy w jej powrót na szczyt. Roig ujawnia, że kryzys formy spowodowały próby zmiany stylu gry i utrata doceniania zwycięstw. Po Wimbledonie wprowadzono kluczowe zmiany, które mają pomóc Idze odzyskać dawną dyspozycję. Już w sobotę Świątek zagra w drugiej rundzie turnieju w Pekinie.
1: Anastazja Kuś, młoda polska sportsmenka, ponownie przyciąga uwagę internautów. Na swoim profilu społecznościowym opublikowała wideo z wakacji w Turcji, które pokazuje jej poranny relaks na plaży i wieczorny trening na korcie. Materiał wywołał zachwyt fanów, którzy docenili jej formę i wszechstronność. Anastazja, mimo młodego wieku, zdobyła już ogromną popularność w sieci, gromadząc ponad 300 tysięcy obserwujących.
2: Arkadiusz Milik, znany piłkarz Juventusu, znalazł się w centrum uwagi z powodu łamania przepisów drogowych w Warszawie. Został przyłapany na przekraczaniu podwójnej linii ciągłej i ignorowaniu czerwonego światła. Policja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Kilka dni później Milik z partnerką byli widziani w restauracji, skąd odjechali taksówką.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła Mistrzostwo Europy, a Bartłomiej Lemański odegrał kluczową rolę w tym sukcesie. Po latach przerwy powrócił do drużyny narodowej, co było dla niego ogromnym wyzwaniem. Jego partnerka, Dominika, podkreśla, jak wiele pracy i poświęceń kosztował go ten triumf. Lemański w nadchodzącym sezonie dołączy do zespołu Projektu Warszawa. Hubert Hurkacz kontynuuje swoje sukcesy na azjatyckich kortach. W czwartek pokonał Amerykanina Lernera Tiena w Pekinie, awansując do drugiej rundy turnieju. Towarzyszy mu jego partnerka, Hanna Walicka, która gorąco dopinguje go z trybun. Para zdobyła sympatię internautów, dzieląc się romantycznymi zdjęciami z podróży. Dziś wieczorem o 20:45 reprezentacja Polski zmierzy się z Rumunią w Lidze Narodów. Po dwóch meczach Polacy mają tylko jeden punkt, więc wygrana jest kluczowa. W składzie zobaczymy m.in. Roberta Lewandowskiego. Atmosfera wokół drużyny jest napięta, a przyszłość trenera Jana Urbana stoi pod znakiem zapytania. Puchar Świata w skokach narciarskich czekają poważne zmiany. Od sezonu 2026-2027 zmodyfikowana zostanie formuła konkursowa oraz sposób układania list startowych. Nowe zasady zaakceptowano podczas jesiennego spotkania Komisji FIS w Genewie. Dodatkowo Kaufland zastąpi firmę Fisman jako nowy sponsor tytularny Pucharu Świata.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Natalia i Konrad Bukowieccy, znani sportowcy, ujawnili, że podczas kluczowych zawodów śpią osobno. Powodem jest chrapanie Konrada, które przeszkadza Natalii w odpoczynku. Para podkreśla, że mimo osobnych noclegów spędzają razem czas na posiłkach i spacerach, co pomaga im zachować równowagę w trakcie zawodów. Konrad chwali profesjonalizm swojej żony, która dba o każdy detal w przygotowaniach do startów. Natalia Bukowiecka, trzykrotna medalistka olimpijska, zaskoczyła fanów, ogłaszając swój udział w zawodach High Rocks w Gdańsku. To nowe wyzwanie dla znakomitej sprinterki, która intensywnie trenuje, łącząc bieganie z ćwiczeniami siłowymi. Jej decyzja wzbudziła entuzjazm wśród miłośników fitnessu, a słowa wsparcia płyną od kibiców i innych sportowców. Zawody w Trójmieście już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1033 hektopaskali. Na ten moment w Bydgoszczy jakość powietrza jest przeciętna, a w Warszawie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic powraca z emocjonującym 492 odcinkiem. Już we wtorek, 6 października, o godzinie 15.05 na TVP, dwa widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w życiu bohaterów. Virtudes dowiaduje się o zagadkowym zniknięciu teściów, którzy opiekują się jej synkiem. Mimo powagi sytuacji, postanawia nie informować policji. Tymczasem Martina staje przed trudnym wyborem, gdy Ayala próbuje ją szantażować. Zdecydowanie odrzuca jego żądania, choć groźba zamknięcia w zakonie jest dla niej druzgocąca. Na szczęście może liczyć na wsparcie Kataliny, która obiecuje walczyć o jej wolność. W nadchodzącym 1950 odcinku M jak miłość czeka nas prawdziwa sensacja. Magda Budzyńska, która niedawno podejrzewała, że zbliża się menopauza, odkryje, że jest w ciąży. Pierwsze objawy przypominające zatrucie pokarmowe zlekceważy, ale test ciążowy rozwieje wszelkie wątpliwości. Na widok dwóch kresek Magda nie uwierzy własnym oczom, a los zaskoczy ją w najmniej oczekiwany sposób. W tym samym odcinku Magda i Andrzej powrócą do swojego dawnego domu w Grabinie, gdzie planują powiększenie rodziny o psa. Jednak to nie koniec niespodzianek, bo wszystko wskazuje na to, że Budzyńscy będą mieli upragnione dziecko. Odcinek zostanie wyemitowany 20 października o 20.50 w TVP2. M jak miłość wkracza w emocjonującą fazę w 1949 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 października o godzinie 20.50 na TVP2. Jakub, grany przez Krzysztofa Kwiatkowskiego, spotka się z Kasią i małą Zosią, nieświadomy, że dziewczynka to jego biologiczne dziecko. Atmosfera gęstnieje, gdy Karski zaczyna podejrzewać swoją byłą żonę o manipulację. Tymczasem tajemnicze zniknięcie Sowińskiego, granego przez Mikołaja Krawczyka, staje się głównym wątkiem śledztwa. Jakub odkrywa dowód, który może czyścić Olka z podejrzeń. Kasia, w obliczu zagrożenia, prosi Jakuba o dyskrecję. Czy detektyw zdecyduje się jej pomóc? Czy postawi na lojalność wobec przyjaciela? Odpowiedź już wkrótce. W nadchodzących odcinkach Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. W 4272 epizodzie Krystian całkowicie poświęci się opiece nad Ewą, która zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi po zawale serca. Wspólnie z Karolem zadbają o jej rekonwalescencję, prowadząc restrykcyjną dietę i planując lekkie treningi. Krystian przejmie także obowiązki w Barbarianie, by odciążyć matkę i umożliwić jej pełny powrót do zdrowia. Tymczasem Ewa, mimo zaleceń lekarzy, szykuje dla syna tajemniczą niespodziankę. Co to będzie? Na razie pozostaje tajemnicą. Odcinek 4271 Pierwszej Miłości zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. Na wschód od Edenu powraca na ekrany dzięki nowej adaptacji dostępnej na Netflixie. Serial oparty na powieści Johna Steinbecka składa się z 7 odcinków i już teraz budzi wiele emocji. Twórczynią i główną scenarzystką jest Zoe Kazan, dla której projekt ten ma osobisty wymiar. W centrum opowieści znajdują się losy dwóch rodów, Hamiltonów i Trasków, oraz pytania o ludzką naturę i wolną wolę. Adaptacja wzbudza kontrowersje, szczególnie w sposobie przedstawienia postaci Katy, granej przez Florence Pugh, która staje się bardziej ludzka i skomplikowana. Obsada, w tym Joseph Zada jako Cal, zbiera pochwały za swoje role. Serial jest polecany dla tych, którzy cenią głębsze refleksje i kunszt realizacyjny.
0: W 4271 odcinku serialu Pierwsza Miłość Marta staje przed dramatycznym wyzwaniem. Dowiaduje się, że tradycyjne leczenie jej męża, Szymona, przestało działać. Mimo że lekarze nie dają mu wiele czasu, pojawia się szansa na zagraniczną, eksperymentalną terapię. Koszt to ponad 1 000 000 zł, a sukces nie jest gwarantowany. Zdeterminowana Marta łamie obietnicę daną Szymonowi i zakłada zbiórkę na leczenie. Ich historia pełna jest emocji. Od trudnych decyzji, po szybki ślub w 4253 odcinku. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 22 października o 18 na Polsacie.
1: W nadchodzącym 4271 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julka, zmagając się z drobnym problemem w domu, nie mogąc skontaktować się z Marysią ani Kacprem, zwróci się o pomoc do Pawła. Jego szybka reakcja i obecność wprowadzą nową dynamikę do relacji rodzinnych. Gdy Marysia wróci do domu, sytuacja zmieni się w przyjemny wieczór, pełen ciepła i rodzinnej atmosfery. Jednak Kacper, wracając z pracy, zastanie tę sielankę i poczuje się zagrożony. Następnego dnia wyrazi swoje obawy Marysi, przypominając o wpływie powrotu Pawła na ich życie. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18 na Polsacie. Splątane losy wkraczają w emocjonujący moment. W 60. odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o godzinie 14 na TVP. 1. Jasemin wyjawi Şengül dramatyczną prawdę o swojej matce, Pakizę. To Tahsin, ojciec Jasemin, doprowadził Pakizę do ciężkiego stanu, w jakim się znajduje. Jasemin od dawna skrywała tę bolesną historię, ale teraz nie może już dłużej milczeć. Wstrząsające wydarzenia sprzed lat, w tym śmierć Fatiha, który był dla Jasemin jak ojciec, wciąż ciążą na jej rodzinie. Ten odcinek obiecuje być pełen emocji i napięcia. Dla fanów serialu to pozycja obowiązkowa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1032 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 11 stopni. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 13 stopni Celsjusza. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako przeciętny, co jest dość typowe dla sezonu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
5: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
4: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Szkoła Pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski w rozmowie z Radiem Z mówił o możliwości wprowadzenia obowiązkowych szkoleń wojskowych w Polsce. Zalewski podkreślił, że takie szkolenia mogłyby trwać kilka miesięcy i obejmować część potencjalnych poborowych. Wiceminister zaznaczył, że obecnie zachęty do służby są wystarczające, ale w przyszłości sytuacja może wymagać zmian. Analizowany jest także model szwajcarski, który łączy przeszkolenie z regularnym przygotowaniem rezerwistów. Minister Radosław Sikorski ujawnił w sieci wiadomość, którą otrzymał od mieszkańca Wiednia, pana Bogdana. W mailu znalazły się wulgarne i obraźliwe komentarze dotyczące działań ministra. Sikorski, komentując wiadomość, zwrócił uwagę na błędy ortograficzne autora. Pod wpisem ministra pojawiło się wiele komentarzy internautów, którzy wyrazili swoje opinie na temat sytuacji. Profesor Witold Modzelewski w programie Poranny Ring podkreślił, że politycy powinni rozmawiać z Rosją, nawet jeśli dzielą nas interesy. Zaznaczył, że dyplomacja powinna mierzyć się z różnicami, a nie tylko z tymi, z którymi się zgadzamy. Modzelewski zasugerował, że Polska powinna być gotowa na rozmowy z Moskwą, zwłaszcza jeśli do zakończenia wojny w Ukrainie doprowadzi Donald Trump. Profesor zwrócił uwagę na potrzebę przygotowania własnego stanowiska, zanim nacisk na dialog wywrze Waszyngton.
0: Jennifer Lopez była wyraźnie niezadowolona podczas pokazu Stelli McCartney w Paryżu. Gwiazda musiała złożyć parasol, mimo że padał ulewny deszcz. Obsługa poprosiła gości o złożenie parasoli, by nie zasłaniały widoku na wybieg. Lopez, ubrana w brązową stylizację, zmokła, co wyraźnie wpłynęło na jej nastrój.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Halle Berry, znana aktorka Hollywood, tymczasowo straciła opiekę nad swoim 12-letnim synem, Mateo. Sąd w Los Angeles zdecydował, że chłopiec będzie mieszkał z ojcem, Olivierem Martinezem, który oskarżył Berry o przemoc wobec dziecka. Aktorka zaprzecza zarzutom, nazywając je bezpodstawnymi. Berry może widywać syna tylko w wyznaczone dni, a sytuacja ma obowiązywać do rozprawy zaplanowanej na 16 października.
2: Ukraina ogłosiła pierwszy bojowy test pocisku balistycznego FP-7 w całości wyprodukowanego na terenie kraju. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o tym historycznym wydarzeniu, które podkreśla rosnącą niezależność Kijowa w zakresie broni dalekiego zasięgu. Pocisk, opracowany przez firmę Firepoint, ma zasięg do 250 km i jest trudny do wykrycia przed startem. Ukraina planuje teraz uruchomienie seryjnej produkcji tej broni.
0: Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych uruchomiło projekt Inteligentna Granica, który ma wzmocnić ochronę wschodniej granicy Polski. W ramach operacji Bezpieczne Podlasie wykorzystuje się najnowsze technologie, takie jak sztuczna inteligencja i robotyka, by wspierać działania żołnierzy i Straży Granicznej. System ten integruje różnorodne źródła danych, co pozwala na szybkie wykrywanie zagrożeń. To strategiczne przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa państwa. Cała konstelacja satelitów MikroGlob jest już na orbicie i działa poprawnie. To ważny krok dla bezpieczeństwa Polski, która zyskuje autonomiczne zdolności w zakresie rozpoznania satelitarnego. Projekt zrealizowany przez polską firmę Creotech Instruments S.A. otwiera nowy rozdział w historii Wojska Polskiego. Ostatnie 3 satelity zostały wyniesione na orbitę 1 października z bazy w Kalifornii przy użyciu rakiety Falcon 9.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad nową ustawą, która ma usprawnić system obronny Polski. Projekt zakłada przyspieszenie przerzutu wojsk i lepszą współpracę z NATO. Nowe przepisy mają także zintegrować rozproszone regulacje i dostosować je do współczesnych zagrożeń, takich jak cyberataki i dezinformacja. Obecnie projekt jest na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych, a termin jego przedłożenia Sejmowi nie został jeszcze ustalony.
2: Jesień przynosi zmienne warunki pogodowe, które mogą zaskoczyć kierowców. Poranne mgły, deszcze i szybko zapadający zmrok to tylko niektóre z wyzwań na drodze. Warto więc przygotować samochód na chłodniejsze dni, sprawdzając wycieraczki, oświetlenie i stan opon. Przydatne mogą być też skrobaczka do szyb, latarka czy koc, które zajmują niewiele miejsca, a mogą okazać się nieocenione w razie awarii. Sucha skóra na łokciach to częsty problem, ale nie zawsze wymaga drogich kosmetyków. Warto wypróbować domowy sposób z siemieniem lnianym. Wystarczy zalać nasiona ciepłą wodą, a powstałą papkę nałożyć na łokcie na kilkanaście minut. Jeśli jednak podrażnienia się utrzymują, warto skonsultować się ze specjalistą.
0: Jarosław Kaczyński wrócił do swojego domu na warszawskim Żoliborzu po niemal roku spędzonym u kuzyna. Jego część budynku wymaga pilnego remontu, co kontrastuje z odnowioną połową sąsiadów. Prezes PiS stoi teraz przed wyzwaniem nie tylko naprawy domu, ale także odbudowy partii, która straciła około 40 posłów i zmaga się z niskimi notowaniami.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Łukasz Rzepecki, były doradca prezydenta Andrzeja Dudy, przeszedł imponującą metamorfozę, zrzucając 17 kg. Polityk podkreśla, że kluczowa zmiana zaszła w jego głowie, a sport stał się jego pasją. Obecnie biega średnio 160 km miesięcznie, co daje mu radość i swobodę. Rzepecki zaznacza, że najważniejsza jest szczerość z samym sobą i podjęcie pierwszego kroku w kierunku zmiany.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1033 hektopaskali. Obecnie w Krakowie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Karolina Skiba, żona Krzysztofa Skiby, nie przestaje przypominać o tym, jak ważna jest profilaktyka zdrowotna. Po walce z rakiem piersi, która obejmowała chemioterapię i 7 operacji, Karolina jest w remisji i nie zamierza milczeć. Wraz z początkiem miesiąca świadomości raka piersi apeluje do kobiet, by nie odkładały badań na później. Jak sama mówi, szybkie wykrycie choroby może uratować życie, a rak piersi nie wybiera tylko starszych pań.
2: Dawid Kwiatkowski, nasz rodzimy mistrz emocjonalnych ballad, zaskakuje fanów nowym albumem Południe 2.0. Po 2 latach przerwy artysta serwuje nam muzyczną podróż pełną słońca, tęsknoty i nieprzemijających uczuć. Co ciekawe, to jego pierwsza płyta wydana na winylu, co w dobie cyfrowej jest jak powrót do przeszłości. Czy Południe stanie się kolejnym kamieniem milowym w jego karierze? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Kwiatkowski nie przestaje zaskakiwać.
1: Polska muzyka doczekała się swojego dnia. A jakże? 1 października w ramach Dnia Polskiej Muzyki blisko 100 stacji radiowych i telewizji muzycznych zagrało wyłącznie polskie utwory. Przez godzinę, od 10 do 11, można było usłyszeć tylko rodzime dźwięki, a to wszystko pod hasłem Muzyka łączy wszystkich. Organizatorzy przypomnieli, że za każdą piosenką stoją nie tylko wokaliści, ale i cała armia ludzi z branży muzycznej. Ciekawe, czy po tym dniu polska muzyka zyska na popularności, czy też wróci do swojej codziennej walki o uwagę słuchaczy. Janis Joplin, niekwestionowana królowa rocka, której życie było jak roller coaster, zagrała swój ostatni koncert 12 sierpnia 1970 roku. Choć sprzęt zniknął w tajemniczych okolicznościach, Janis nie przejęła się tym ani trochę, spędzając czas za kulisami z butelką w ręku. Na scenie jednak pokazała, że jej talent i charyzma były niezaprzeczalne. Niestety, 2 miesiące później, 4 października, świat stracił tę ikonę muzyki, gdy przedawkowała heroinę w wieku zaledwie 27 lat.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Igor Herbut zaskakuje fanów, wprowadzając do swojego najnowszego teledysku wagoniki blisko 90-letniego dziadka. Wzruszające sceny z rodzinnego domu w Przemkowie to nie tylko sentymentalna podróż, ale i zapowiedź nowego albumu Jeremie. Artysta rusza w trasę koncertową po Polsce, odwiedzając 10 miast, a wszystko to w towarzystwie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Ciekawe, czy dziadek też pojawi się na scenie.
2: Ira powraca z nowym utworem po 5 latach ciszy. Za każdy dzień to zapowiedź nadchodzącego albumu, który ma się ukazać w 2027 roku. W międzyczasie zespół nie próżnuje i szykuje się do koncertów, a w podcaście Bez Playbacku wspomina swoje występy przed legendami rocka, jak Queen. Ciekawe, czy Brian May nadal pamięta, jak chwalił brzmienie gitar Iry po ich koncercie we Wrocławiu w 2012 roku. Świat metalu pogrążył się w żałobie. Konrad Kronos Land, założyciel i dusza zespołu Venom, odszedł w wieku 63 lat. Człowiek, który nigdy nie bał się iść pod prąd, zostawił po sobie dziedzictwo, które na zawsze zmieniło oblicze ciężkiej muzyki. Jego syn zapewnia, że legenda Kronosa nigdy nie zginie, a my możemy tylko zastanawiać się, co dalej z Venom, bez swojego nieustraszonego lidera. Palais Royal wraca do Polski i to z przytupem. Warszawski Torwar będzie miejscem, gdzie 9 marca przyszłego roku zespół zainauguruje swoją światową trasę koncertową. Polscy fani, jako pierwsi na świecie, usłyszą na żywo materiał z nowej płyty Amsterdamage. To prawdziwa gratka dla miłośników rocka, którzy już zacierają ręce na widowiskowy show.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Paul McCartney znowu zaskakuje. Specjalna edycja jego albumu The Boys of Dungeon Lane to prawdziwa uczta dla fanów. Największym hitem jest nowa wersja duetu z Ringo Starrem, gdzie panowie zamienili się partiami wokalnymi. A jakby tego było mało, na płycie znajdą się 3 zupełnie nowe piosenki. Cóż, wygląda na to, że nostalgia sprzedaje się lepiej niż kiedykolwiek. Paul McCartney, legenda muzyki, w najnowszym wywiadzie odsłonił kulisy swojego życia po rozpadzie The Beatles. Okazuje się, że presja była tak ogromna, że artysta niemal się załamał, uciekając w używki. Na szczęście, dzięki wsparciu rodziny, McCartney wyszedł na prostą i stworzył zespół Wings, który odniósł wielki sukces. Teraz, w 2026 roku, Paul nie zwalnia tempa i już 7 października fani będą mogli cieszyć się rozszerzoną edycją jego najnowszego albumu.
2: Slash znowu zaskakuje. Legendarny gitarzysta razem z Milesem Kennedym i The Conspirators zapowiedzieli nowy album Flying Blind, który ukaże się w lutym przyszłego roku. Co ciekawe, Slash postanowił zgłębić tajniki gitary Pedal Steel, co zaowocowało niespodziewanym brzmieniem w jednym z utworów. A jakby tego było mało, zespół rusza w światową trasę koncertową, a fani mają szansę spotkać Slasha na zamku w Cardiff. Czysta, rock'n'rollowa energia i niespodzianki na każdym kroku.
1: Czasem wystarczy jedno kliknięcie, by życie nabrało tempa, o czym przekonał się Emotion Drive. Zwykły riff gitarowy, zagrany bez fajerwerków, przykuł uwagę samego Jana Borysewicza. I tak oto, z dęblina, narodził się utwór Challenge Me, który opowiada o zmaganiach z własnymi słabościami. W teledysku, pełnym symboli, słońce i samoloty przypominają, że nawet jeśli dziś czujemy się uwięzieni, jutro możemy wzbić się w przestworza.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 8 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 10 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1032 hektopaskali. Obecnie w Katowicach powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest przeciętna.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Ochocie, w Parku Pięciu Sióstr, znaleziono ciało 31-letniego obywatela Indii. Zwłoki odkryto w piątkowy poranek, a twarz mężczyzny nosiła ślady poważnych obrażeń. Policja, pod nadzorem prokuratury, prowadzi śledztwo, próbując ustalić przyczyny śmierci. Obszar wokół miejsca zdarzenia został zabezpieczony, a ciało przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej na autopsję.
2: 26-latek z powiatu wołomińskiego, mimo 4 sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, ponownie wsiadł za kierownicę. Pędząc trasą S7 z prędkością 178 km na godzinę, zwrócił uwagę policyjnej grupy Speed. Po nieudanej próbie ucieczki jego samochód wypadł z drogi i przewrócił się na dach. Mężczyzna został zatrzymany i grozi mu kara do 5 lat więzienia. W Warszawie uruchomiono nowy buspas w Alei Zielenieckiej, co ma rozwiązać problem opóźnień autobusów na Pradze. Nowe rozwiązanie ułatwi podróże tysiącom pasażerów, szczególnie w kierunku ulicy Targowej. Dzięki temu przejazdy staną się bardziej przewidywalne, a Zarząd Transportu Miejskiego

0: planuje korektę rozkładów jazdy. Z BusPassa korzystać będą nie tylko autobusy, ale także karetki, taksówki i motocykle. Dziś rano pasażerowie drugiej linii metra w Warszawie napotkali poważne utrudnienia. Z powodu incydentu na stacji Dworzec Wileński pociągi nie kursują na całej trasie. Metro działa teraz w dwóch niezależnych odcinkach, a na wyłączonym fragmencie kursują autobusy zastępcze. Zarząd Transportu Miejskiego nie podał jeszcze, kiedy sytuacja wróci do normy.
1: 5 wycofanych autobusów Solaris z Warszawy trafiło do Caritasu w Drohobyczu na Ukrainie. Pojazdy będą służyć jako mobilne centra pomocy podczas przerw w dostawach prądu. Inicjatywa jest wynikiem współpracy warszawskich miejskich zakładów autobusowych i Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Autobusy przewiozły także ponad 20 ton darów, w tym materiały budowlane i meble.
0: Ulica Żupnicza na warszawskim Kamionku przejdzie gruntowną metamorfozę. Już w poniedziałek, 5 października, ruszają prace budowlane, które całkowicie odmienią tę przestrzeń. Nowa nawierzchnia, wyremontowane chodniki i pasy rowerowe to tylko część zaplanowanych zmian. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, ponieważ ulica stanie się jednokierunkowa w stronę Chodakowskiej. Pierwszy etap prac potrwa do końca listopada. W Przasnyszu w pustostanie przy ulicy Świerczewo znaleziono ciało Bogusława S. Mężczyzna zginął od 18 ciosów nożem. Dwaj podejrzani o to zabójstwo, Mateusz Roman P. i Roman P., zostali aresztowani na 3 miesiące. Prokuratura rejonowa w Przasnyszu prowadzi śledztwo w tej sprawie. Dziś mija 5 lat od tragicznych wydarzeń w Pułtusku, gdzie w październiku 2021 roku z rzeki Narew wyłowiono ciała 6-letniej Gabrysi i jej mamy, Magdaleny. Śledztwo wykazało, że przyczyną śmierci było utonięcie, a udział osób trzecich został wykluczony. Prokuratura uznała to za przypadek tzw. samobójstwa rozszerzonego. Tragedia ta wstrząsnęła lokalną społecznością i całą Polską.
1: Od 1 listopada krakowscy studenci zapłacą mniej za roczny bilet komunikacji miejskiej. Cena spadnie o 105 zł, co oznacza, że bilet będzie kosztować 365 zł. Zniżka dotyczy studentów z aktywnym statusem Karty Krakowskiej, także tych spoza Krakowa, którzy rozliczają PIT w mieście. Decyzję ogłosiła Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa. Restauracja Bąkowo. Zochylina Wyżnio z Zakopanego odpowiedziała na zarzuty turystów o wysokie ceny, publikując paragon z 1997 roku, gdzie obiad kosztował 14 zł. Dziś ceny są znacznie wyższe, ale internauci zauważyli, że w porównaniu do ówczesnych zarobków obiad był większym obciążeniem dla budżetu niż obecnie. Minimalne wynagrodzenie wzrosło 10-krotnie, co oznacza, że siła nabywcza Polaków również się zwiększyła. Dwaj policjanci ze Szczecina usłyszeli zarzuty prokuratorskie za przekroczenie uprawnień. Funkcjonariusze mieli wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę, stosując przemoc wobec mężczyzny, skazanego za przestępstwo seksualne na dziecku. Śledztwo w tej sprawie trwa, a obaj policjanci zostali odsunięci od służby. Szczecińska prokuratura bada wszystkie okoliczności tego zdarzenia.
0: Policja opublikowała wizerunki kobiet poszukiwanych za oszustwa, kradzieże i fałszowanie dokumentów. Zdjęcia tych osób można znaleźć w oficjalnym serwisie policyjnym. Funkcjonariusze liczą na pomoc świadków, którzy mogą rozpoznać poszukiwane osoby. Wszelkie informacje można przekazywać anonimowo.
1: Agnieszka Rogowska z programu Rolnicy Podlasie postanowiła sprzedać część swojego sprzętu rolniczego, co wywołało burzliwą dyskusję w sieci. Internauci spekulowali, czy poprawa sytuacji materialnej Rogowskich to efekt występów w telewizji. Agnieszka stanowczo zaprzeczyła, podkreślając, że rozwój gospodarstwa to wynik ciężkiej pracy. Owijarka znalazła już nowego właściciela, a prasa wciąż czeka na kupca.
0: Dziś o godzinie 12 w całej Polsce rozległ się dźwięk policyjnych syren, oddając hołd tragicznie zmarłemu sierżantowi Natanowi Sieroniowi. Funkcjonariusz zginął na służbie podczas interwencji w Kraśniku Górnym. W samo południe rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe, podczas których prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mianował go na pierwszy stopień oficerski, a minister spraw wewnętrznych odznaczył złotą odznaką „Zasłużony policjant”. To wyraz pamięci i szacunku dla jego poświęcenia.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 10 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie tak samo 10 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1033 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania Joanny Zielewskiej pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Biedronce może dojść do poważnego konfliktu między pracownikami a zarządem. Związkowcy z OPZZ, Konfederacja Pracy, domagają się podwyżki o 1000 zł brutto dla wszystkich pracowników oraz zwiększenia zatrudnienia. Termin na spełnienie tych żądań upływa 10 października. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, możliwe są akcje protestacyjne, a nawet strajk. To może oznaczać utrudnienia dla klientów, zwłaszcza przed świętami. Na razie trwają rozmowy między stronami.
2: Dziś kierowcy muszą zmierzyć się z wyraźnymi podwyżkami cen paliw. Po krótkim okresie spadków ceny benzyny i oleju napędowego znów rosną. Aramco, Orlen i BP Europa podniosły ceny o kilkadziesiąt złotych na metrze sześciennym. Benzyna PB95 kosztuje teraz około 6218 zł za metr sześcienny, a olej napędowy zbliża się do 7280 zł. Te zmiany oznaczają, że w najbliższych dniach na stacjach benzynowych możemy spodziewać się wyższych cen. Sytuacja jest wynikiem trudnych warunków makroekonomicznych i wysokich cen ropy naftowej. Osoby, które przed 1999 rokiem korzystały z urlopu wychowawczego, mogą mieć szansę na wyższą emeryturę. Kluczowe jest, czy ten okres został uwzględniony przez ZUS. Jeśli nie, warto poszukać starych dokumentów, takich jak świadectwa pracy czy wpisy w książeczce ubezpieczeniowej. Urlop wychowawczy sprzed 1999 roku był traktowany jako okres nieskładkowy, ale przy ustalaniu emerytury stosuje się korzystniejszy przelicznik. Zasady dotyczą zarówno matek, jak i ojców, ale ten sam okres nie może zwiększyć emerytury obojga rodziców. Warto więc sprawdzić swoją dokumentację, by nie stracić na wysokości świadczenia. Rząd zatwierdził budżet na 2027 rok, co oznacza, że emerytury wzrosną o co najmniej 3,48%. Minimalna emerytura wyniesie około 2047 zł, co oznacza wzrost o 69 zł. Prognozy wskazują, że średnia emerytura w 2026 roku wyniesie 4468 zł brutto, a w 2027 roku wzrośnie do 4707 zł. W 2029 roku średnie świadczenie ma przekroczyć 5 tysięcy złotych. Rząd przewiduje inflację na poziomie niecałych 3% i wzrost wynagrodzeń o ponad 3%.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Z polskich gmin znikają mieszkańcy, szczególnie młodzi. W ciągu dwóch dekad depopulacja dotknęła aż 70% gmin, co prowadzi do wzrostu kosztów utrzymania szkół i urzędów. Najmocniej wyludniają się obszary oddalone od dużych miast, zwłaszcza na wschodzie i północy kraju. Młodzi ludzie wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy i edukacji, co osłabia lokalne gospodarki. W efekcie, mimo mniejszej liczby mieszkańców, koszty usług na osobę rosną, a samorządom brakuje pieniędzy. Eksperci podkreślają, że nie ma prostego rozwiązania tego problemu.
1: Od 1 stycznia przyszłego roku emerytury prezydenckie wzrosną o 3%, co oznacza dodatkowe 427 zł miesięcznie. Były prezydent Lech Wałęsa skomentował tę podwyżkę, uznając ją za niewystarczającą na swoje potrzeby. Jednocześnie podkreślił, że nie zamierza ubiegać się o więcej, bo byłoby to nieuczciwe wobec innych Polaków. Wałęsa zaznaczył, że woli dorabiać, jeżdżąc z wykładami po świecie. Jego zdaniem rząd powinien skupić się na rosnących kosztach życia, które dotykają wszystkich obywateli.
2: Niewiadów. Polska Grupa Militarna intensywnie rozwija swoje zdolności produkcyjne, szczególnie w zakresie amunicji 155 mm. Grupa zakończyła odbiór techniczny linii produkcyjnych i przeprowadziła udane testy poligonowe. W planach jest rozpoczęcie produkcji testowej jeszcze w tym roku. Równocześnie rozwijane są projekty związane z amunicją 40-mm oraz systemami bezzałogowymi. NPGM zainwestowała także w Polską Grupę Hutniczą i przejęła Romer Media, co ma zwiększyć udział krajowych komponentów w produkcji. Mimo wzrostu przychodów grupa odnotowała stratę finansową, głównie z powodu kosztów związanych z programem emisji warantów. Niemiecki koncern Rheinmetall odgrywa kluczową rolę we wsparciu Ukrainy, dostarczając amunicję, pojazdy bojowe i systemy obrony powietrznej. Firma inwestuje także w lokalną produkcję i infrastrukturę serwisową na Ukrainie. W planach jest uruchomienie serwisu czołgów Leopard oraz produkcja amunicji artyleryjskiej. Rheinmetall dostarczył już setki tysięcy pocisków dla ukraińskich sił zbrojnych, w tym amunicję dla systemów przeciwlotniczych. Na Ukrainę trafiły także bojowe wozy piechoty Marder oraz czołgi Leopard. Dodatkowo firma wspiera logistykę i medycynę, dostarczając ciężarówki wojskowe i mobilne szpitale polowe.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: PIT Radwar S.A., część Polskiej Grupy Zbrojeniowej, rozpoczęła modernizację zakładu w Czernicy na Dolnym Śląsku. Podpisano umowę na pierwszy etap prac budowlanych o wartości blisko 21 milionów złotych. Cała inwestycja wyniesie prawie 90 milionów złotych i ma strategiczne znaczenie dla polskiego przemysłu obronnego. Modernizacja obejmie infrastrukturę i park maszynowy, co zwiększy zdolności produkcyjne zakładu. Projekt jest realizacją zobowiązań po połączeniu z wojskowymi zakładami łączności numer 2. Wykonawcą prac jest polska firma Grupa KDM.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą podobnie 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1032 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Bydgoszczy jakość powietrza będzie przeciętna, a dla Warszawy umiarkowana.
3: Radio Super Ekspres.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają na nowe, dramatyczne tory w 3415 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 października o 20:05 w TVP2. Maciej Wilk i jego matka Lucyna nie ustają w wysiłkach, by zmusić Pyrków do wyprowadzki z ich domu. Ich metody stają się coraz bardziej bezwzględne, a nawet prawnik Wilka, Szczepan, zarzuca mu dręczenie rodziny. Tymczasem w domu Pyrków pojawia się nowy problem. Narkoman Adam, który zaczyna czuć się jak u siebie, przynosząc ze sobą kłopoty. Jego obecność to część planu Lucyny, która chce zniszczyć Pyrków, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Konflikty narastają, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Czy Pyrkowie znajdą sposób, by stawić czoła tej bezwzględnej intrydze? W 3423 odcinku Barw Szczęścia mieszkańcy Zacisznej odniosą wielkie zwycięstwo. Urząd Miasta odrzuci kontrowersyjny projekt dewelopera Wilka, co oznacza, że osiedle nie zostanie przebudowane. Hubert i jego sąsiedzi będą mogli odetchnąć z ulgą, ale to nie koniec ich problemów. Lucyna, współwłaścicielka nieruchomości, nadal będzie utrudniać życie Pyrkom. Hubert odkryje, że Lucyna to matka Wilka i że kłamała na temat swojego majątku. Mimo że uda się zablokować projekt Wilka, Lucyna zażąda od Huberta miliona złotych za swoje udziały. Konflikt wokół Zacisznej wpłynie także na relacje Gabrysi i Szczepana, którzy znajdą się w centrum skandalu.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1945 odcinka, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20:50 na TVP2. W tym odcinku ślub Natalki i Adama stanie pod znakiem dramatycznych wydarzeń. Marek i Ewa, rodzice panny młodej, nie pojawią się na ceremonii z powodu szokujących wieści z Australii. Ewa doznała poważnego wypadku, co uniemożliwia jej podróż do Polski. Również po stronie pana młodego zabraknie wielu gości, a Jakub Karski, który miał być świadkiem, zachoruje. Ostatecznie rolę świadka przejmie Artur Rogowski. To będzie odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: W 4271 odcinku Pierwszej Miłości Marta staje przed dramatycznym wyzwaniem. Lekarze informują ją, że dla jej męża Szymona wyczerpano już możliwości leczenia. Zamiast cieszyć się nowym małżeństwem, Marta musi zmierzyć się z brutalną prawdą, że Szymonowi może pozostać zaledwie kilka miesięcy życia. Pojawia się jednak iskierka nadziei w postaci eksperymentalnych terapii za granicą. Kosztują one ponad 1 000 000 złotych i nie dają gwarancji wyzdrowienia. Mimo to Marta postanawia walczyć i zakłada internetową zbiórkę, nie informując o tym Szymona. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października o godzinie 18 na Polsacie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4271 odcinek, który zostanie wyemitowany 22 października o 18 na Polsacie. Kacper wraca do domu i zastaje scenę, która wywoła w nim falę zazdrości. Julka, nie mogąc skontaktować się z Marysią i Kacprem, prosi o pomoc Pawła, swojego biologicznego ojca. Paweł przyjeżdża, a sytuacja szybko zamienia się w przyjemny wieczór w gronie Marysi, Julki i Pawła. Kacper, widząc ich razem, czuje się jak piąte koło u wozu. Następnego dnia, pełen emocji, wypomina Marysi, jak powrót Pawła namieszał w ich życiu. To odcinek pełen napięcia i rodzinnych zawirowań, który na pewno przyciągnie uwagę widzów.
2: Hotel Paradise przeżywa emocjonujący moment w 13 edycji. W 22 odcinku, wyemitowanym 1 października, widzowie byli świadkami wzruszającego pożegnania Claudii El Dursi z programem. Po latach prowadzenia Claudia przekazała pałeczkę Edycie Zając. Wzruszenie towarzyszyło nie tylko Claudii, ale także uczestnikom, którzy z łezką w oku żegnali dotychczasową gospodynię. Claudia podkreśliła, że decyzję o odejściu podjęła świadomie i z wdzięcznością. Z kolei Edyta Zając, która wcześniej zastępowała Claudię, teraz na stałe przejmuje rolę prowadzącej. Claudia El Dursi nie żegna się jednak z telewizją, ponieważ obejmie prowadzenie Top Model. To koniec pewnej ery, ale i początek nowego rozdziału dla obu pań.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 491 odcinek. Curro obiecuje Martinie, że nie pozwoli Ayali decydować o jej przyszłości. Tymczasem Katalina wyjawia Manuelowi, że planuje opuścić La Promesę. Ayala stawia Martinie ultimatum – zgoda na jego ślub z Margaritą w zamian za uniknięcie kary. Martina jednak stanowczo odrzuca ten szantaż. Służba nie ustaje w walce o przyszłość Virtudes, przenosząc produkcję dżemów poza pałac. Widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. 490 odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 15:05 na TVP2. W nadchodzących odcinkach M jak miłość Marysia Rogowska przejdzie emocjonalną przemianę po zdradzie męża Artura. Po trudnym czasie smutku Marysia zacznie odnajdywać radość życia dzięki tajemniczemu mężczyźnie, który pojawi się w jej życiu. W 1949 odcinku Kinga i Piotrek zorganizują dla niej relaksujący wyjazd na Mazury, by pomóc jej odzyskać równowagę. Tam, w otoczeniu przyrody, Marysia spotka Jerzego Wielickiego, który stanie się dla niej kimś wyjątkowym. Jednak ich spotkanie zostanie zakłócone przez zazdrosnego Artura. Po powrocie do Grabiny Marysia będzie nową, pewną siebie kobietą, gotową na nowe wyzwania i życie bez Artura.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1032 hektopaskali. W Poznaniu odnotujemy 10 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Gdańsku możemy spodziewać się temperatury 13 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest przeciętna, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polacy są podzieleni w sprawie ograniczenia prezydenckiego weta. Według sondażu Instytutu Badań Polster 42% badanych sprzeciwia się zmianom w Konstytucji, podczas gdy 36% je popiera. Aż 22% nie ma zdania na ten temat. Wśród wyborców PiS i Konfederacji aż 73% jest przeciw ograniczeniu tego uprawnienia.
0: Rząd przyjął projekt podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, który obejmie okres od marca do grudnia tego roku. Profesor Witold Modzelewski krytykuje ten pomysł, wskazując na wsteczne działanie przepisów. Od 2027 roku planowane jest wprowadzenie 24-procentowej stawki PIT oraz obniżenie limitu przychodów do ryczałtu, co może wpłynąć na przedsiębiorców. Dodatkowo wdrożenie krajowego systemu e-faktur budzi obawy o jego skuteczność i wpływ na dokumentowanie sprzedaży. We Francji trwają burzliwe protesty uczniów, które przeradzają się w zamieszki. Blokady objęły już ponad 1000 szkół, a liczba incydentów w liceach przekroczyła 900. Zatrzymano prawie 1,8 tysięcy osób, a ponad 300 funkcjonariuszy zostało rannych. Władze obawiają się, że protesty mogą potrwać jeszcze w przyszłym tygodniu. Dramatyczna akcja ratunkowa na Mont Blanc zakończona sukcesem. Dwoje młodych Polaków utknęło na wysokości około 4000 metrów na zębie olbrzyma. 20-letni alpinista przez 12 godzin wisiał na linie, a jego 24-letnia partnerka była przypięta do skały. Dzięki krótkotrwałemu przejaśnieniu pogody ratownicy zdołali ich uratować. Oboje są bezpieczni, choć wyczerpani.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Krista Pike, skazana na karę śmierci w Stanach Zjednoczonych, przeżyła próbę egzekucji w Tennessee. Po podaniu dwóch dawek pentobarbitalu jej serce nadal biło, a kobieta trafiła do szpitala. Lekarz ostrzega, że opóźnienie w udzieleniu pomocy mogło spowodować uszkodzenie mózgu. Gubernator zarządził niezależne dochodzenie w tej sprawie. Na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do dramatycznych wydarzeń. Drugi pilot zaatakował kapitana nożem, a pasażerowie, w tym dentysta Shota Musaef, obezwładnili napastnika. Samolot bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich prowadzą śledztwo w sprawie motywów ataku. Polscy podróżni najbardziej irytują się, gdy rodzice nie pilnują swoich dzieci podczas podróży. Aż 66% ankietowanych